0: spojrzenia z innej perspektywy na to, co się ze mną dzieje, na to, w jakich sytuacjach jestem, ale też na elastyczność składa się gotowość do adaptacji, czyli gotowość do przyjęcia wyzwania w danej sytuacji i poszukiwania nowych rozwiązań. Uwaga, to poszukiwanie nowych rozwiązań nie oznacza radzenia sobie samodzielnie. Najczęściej oznacza to korzystanie z pomocy. Po to bardzo potrzebuje między innymi tych dobrych relacji społecznych, bo one poza tym, że same w sobie dobrze działają na nasz mózg i na nasz komfort, to są też źródłem bardzo ważnego wsparcia wtedy, kiedy spotyka nas coś trudnego.
1: Człowiek istota społeczna.
0: Tak.
1: A czy na przestrzeni lat u człowieka jest tak, że pojawiają się takie kryzysy psychiczne, bo wynikają one na przykład z wieku? No myślę sobie o nastolatkach, gdzie jest burza hormonów i to może wpływać na postrzeganie świata. Myślę sobie, w pewnym wieku u człowieka może na przykład jakieś wypalenie zawodowe przychodzić i nagle pojawia się kryzys i gdzieś tam to zdrowie psychiczne jest trochę słabsze. Wiek senioralny, też jesteśmy tutaj narażeni na... No właśnie na kryzys zdrowia psychicznego ze względu na te zmiany, na to takie przemijanie, niekoniecznie chcemy się z tym godzić, czujemy się trochę wykluczeni społecznie.
0: I tu poruszyła Pani kilka kwestii naraz tak naprawdę. Po pierwsze, rzeczywiście w psychologii mamy takie pojęcie jak kryzysy rozwojowe. To są takie normatywne, czyli pojawiające się u większości osób okresy w życiu, które mają bardzo ważną funkcję rozwojową, ponieważ mają umożliwić nam zdobycie kompetencji potrzebnych w kolejnym etapie rozwojowym i ten kryzys wiąże się z jakąś destabilizacją funkcjonowania. To jest ten nastolatek, którego Pani przytoczyła. Inny aspekt to są tak zwane kryzysy nienormatywne. To będzie pojęcie, które odwoła się do wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe nie jest kryzysem, który pojawia się w określonym momencie życia u większości osób, czyli on nie jest normatywny, czyli wymagany do lepszego funkcjonowania w przyszłości, dlatego nazywamy go kryzysem nienormatywnym. Z tymi kryzysami trudniej nam sobie poradzić, ponieważ one nie mijają z czasem i społecznie często nie są tak naturalnie akceptowane. Czyli wiek nie wyjaśnia tego, że ja w danym momencie jestem w kryzysie. I dodatkowo przytoczyła Pani przykład grupy seniorów, u których kryzys może wynikać między innymi ze starzenia się układu nerwowego, czyli z tego, że między innymi spada ich elastyczność, spada elastyczność układu nerwowego mózgu na przykład do budowania nowych połączeń między komórkami, czyli do budowania nowej wiedzy.
1: To są takie zmiany biologiczne, tak?
0: Głównie biologiczne, ale na to nakładają się też zmiany społeczne, ponieważ moja grupa wsparcia się zmniejsza, ponieważ na przykład moi znajomi odchodzą, przychodzi mi się z nimi pożegnać i sama też konfrontuję się, im jestem starsza, tym mocniej, z ryzykiem mojej własnej śmierci lub mojej własnej choroby w przyszłości związanej z wiekiem, a to uruchamia różnego typu lęki, które mogą być normatywne, ale mogą też prowadzić do kryzysu.
1: Przypomnę, ze mną w studiu psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR, Wiktoria Czerpak. Rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy.

0: Ze mną w studiu psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR, Wiktoria Czerpak. Rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Mówiłyśmy w pierwszej części, w największym skrócie, człowiek istota społeczna, bardzo dużą rolę odgrywa relacja z drugim człowiekiem, relacje społeczne, człowiek istota społeczna. Tak, to jest jeden z kluczowych elementów naszego zdrowia psychicznego. A czy my nie mamy teraz do czynienia z epidemią samotności? W związku na przykład z mediami społecznościowymi. Jesteśmy w grupie ludzi, mamy setki znajomych na profilach, ale czy te relacje, no właśnie, no chyba takie prawdziwe do końca nie są?
1: Rzeczywiście subiektywne odczucia bycia samotnym, osamotnionym, bo to, co subiektywnie postrzegam, nie musi korespondować z realną sytuacją, w której jestem, ale to subiektywne odczucie, które osoby deklarują w różnych badaniach ankietowych, wzrasta. Mamy wyraźne dane, które sugerują, że to uczucie wzrasta, odkąd media społecznościowe są dostępne w naszych smartfonach. I ten przyrost jest lawinowy. Wiemy jednocześnie, że poczucie osamotnienia jest takim czynnikiem ryzyka, który występuje w bardzo wielu zaburzeniach zakresu zdrowia psychicznego. Wiemy, że poczucie bycia samotnym sprzyja zaburzeniom z grupy objawów lękowych, czyli czujemy więcej lęku niż to, co jesteśmy w stanie udźwignąć, sprzyja doświadczeniom objawów depresyjnych, sprzyja traumatyzacji, sprzyja wykluczeniu, a zatem może też sprzyjać chociażby predyspozycji do wchodzenia w relacje z substancją lub z jakimś zachowaniem. Czyli mówimy o uzależnieniach od substancji lub o uzależnieniach behawioralnych. Zatem osamotnienie samo w sobie nie musi być objawem, ponieważ nasza tolerancja na tą samotność, bycie samemu, choć bycie samemu to niekoniecznie poczucie osamotnienia, ale nasza tolerancja jest różna. Mamy osoby, które świetnie się orientują, odnajdują w tym, że mają zawężone grono znajomych, ale relacje z nimi klasyfikują jako relacje o wysokiej jakości, w pełni zaspokajające potrzeby, ale to zjawisko, o którym pani wspomniała, czyli to, że mamy setki osób na liście naszych tak zwanych znajomych w mediach społecznościowych względem tego, co realnie możemy zadeklarować, gdy jesteśmy pytani, do kogo zadzwonisz w środku nocy, gdybyś potrzebował pomocy, to zjawisko rozbieżności między tymi elementami rośnie w czasie. Dlaczego? Ponieważ najczęściej wiąże się z mniejszą ilością czasu poświęcanego na relacje. Jeśli ja chętniej sięgam do mediów społecznościowych, a doba ma ograniczoną ilość godzin, to jeśli chętniej sięgam do mediów społecznościowych, oznacza to, że jestem mniej z drugim człowiekiem. Pandemia na przykład była takim ekstremalnym czasem, w którym mogliśmy obserwować, że jesteśmy w stanie przenieść nasze relacje na grunt inny niż kontakt bezpośredni. I dla niektórych relacji nie wpływało to negatywnie na ich jakość, ponieważ niektórzy z nas mają takich przyjaciół na przykład za oceanem, na drugim końcu świata, z którymi kontaktują się w ograniczonym zakresie, a mimo tego czujemy głębokie emocjonalne połączenie z tym człowiekiem. Więc samo przeniesienie do świata wirtualnego tych relacji nie musi od razu być kryterium ich pogorszenia. Tutaj myśląc o relacjach społecznych, również w takiej formie badań, które te wyniki nam dostarczyły, mówimy o relacjach, które dają nam możliwość prowadzenia intymnych rozmów, czyli takich relacjach, które dają nam poczucie bliskości, intymności, bycia ważnym dla drugiego człowieka. I do tego potrzebujemy dyspozycji, czyli ja muszę mieć warunki, w których mogę po pierwsze czuć, że ktoś skupia się teraz na mnie i zwrotnie mogę to temu człowiekowi dać. Bo pamiętajmy, że relacja polega na tym, że przynajmniej dwoje ludzi spotyka się i zdecyduje, że w określonym czasie skupia się tylko na sobie. To jest nie tylko bycie obok siebie.
0: A czy te nasze relacje nie są teraz też takie bardziej spłycone? Spotykamy się, ale no to sprowadza się do tego, że mówimy co tam u nas, ale na przykład nie potrafimy rozmawiać o naszych emocjach.
1: Więc to nie relacja jest spłycona, tylko komunikacja. Bo to oznacza, że mylimy komunikację właśnie w tym sensie intymnych rozmów z wymianą informacji. Mhm. Wymiana informacji nie daje poczucia bliskości. Daje poczucie wiem, co u ciebie słychać, ale nie daje poczucia rozumiem, nie daje poczucia słucham cię. Ja tu, gdy pracuję z osobami, które doświadczają takiego samotnienia, przytaczam taką scenę z filmu Avatar. Ci, którzy oglądali, jest to dość popularna produkcja, mogą sobie przypomnieć, w pierwszej części pojawia się taka scena, gdzie główny bohater spotyka tych cudownych ludzi z obcej planety i oni wykonują taki gest, przykładając dłoń do czoła i uchylając dłoń w kierunku rozmówcy i mówią: widzę cię. Mhm. To jest właśnie relacja. Czyli ja całą swoją postawą, całymi swoimi emocjami, całym zasobem, który teraz ci udostępniam, mówię ci: widzę cię, jesteś dla mnie ważny. To tutaj tworzy się przestrzeń do intymnej rozmowy. To może się zadziać przez kamerę, tylko my musimy mieć do tego dyspozycję, czyli to wymaga ode mnie odłożenia wszystkiego innego na bok. Czasem wystarczy kilka minut, by się tak poczuć.
0: No, na przykładzie Awatara to tam były takie głębsze relacje między bohaterami, grupa miała bardzo duże znaczenie, przodkowie, rodzina, kontakt z naturą, a teraz my żyjemy w betonowym świecie i zapominamy też o tej naturze. Natura też ma duży, bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
1: Mamy takie ciekawe badania, które pokazują, że patrzenie chociażby na grafikę na ekranie naszego komputera, czy patrzenie za okno, jeśli mamy tam dostęp do zieleni, już przez 30 sekund zmniejsza poziom kortyzolu w naszym mózgu.
0: Proszę bardzo. Czyli spacerujmy po parkach, jeżeli nie możemy pojechać do lasu. Jakie jeszcze czynniki, takie zewnętrzne, źle wpływają na nasze zdrowie psychiczne? Stres, teraz tak sobie pomyślałam.
1: Tak, na pewno będzie to stres. To jest ten czynnik, który jako pierwszy przychodzi nam do głowy. I pamiętajmy, że stres to jest każde obciążenie, w którym ja orientuję się, że mam za mało zasobów, by szybko sobie poradzić z daną sytuacją. Bo jeśli ja mam poczucie, że ja sobie z tym poradzę, to to nie będzie dla mnie źródło obciążającego stresu, bo stres to nie tylko to uczucie przytłoczenia i takie napięcie w ciele, które mówi mi: jesteś zagrożona, ale stres to w ogóle napięcie, które wynika z działania czegoś z zewnątrz. I część tego stresu może być motywująca i mobilizująca, to w psychologii będzie tak zwany eustres. Dystres to ta część stresu, która przynosi nam szkody, czyli to są te sytuacje, w których ja czuję niepokój o to, co będzie, niepokój, czy sobie poradzę, czuję, że mam za mało kompetencji, albo że nie mam dostępu do jakiejś strategii, która jest jedyną możliwą do użycia w danych warunkach. Mhm. I wtedy właśnie z pomocą może mi przyjść ktoś inny, bo on może się podzielić swoimi zasobami, swoją energią, swoją szerszą perspektywą na tą sytuację. Ten ktoś może na przykład zadbać o mój sen, albo upewnić się, czy zjadłam lub wypiłam szklankę wody, czyli zadbać o moje bezpieczeństwo.
0: A stres zabiera nam ten sen, prawda? Przewracamy się, jak to będzie? W łóżku myślimy o tym, gonitwa myśli, zasypiamy o 4 nad ranem na godzinę i dalej się budzimy zestresowani. Gorszy jest ten stres, no bo stres to jest też naturalny proces, tak? Dzięki temu jako ludzkość przetrwaliśmy, więc też nie możemy demonizować tego stresu, ale ten taki długotrwały jest najgorszy.
1: Najgorszy jest ten, co do którego mamy poczucie, że go nie rozwiążemy. Oczywiście przyczynia się do tego długość działania tych czynników i każdy z nas ma inny próg tolerancji w tym zakresie, dlatego mówimy o tym, że elastyczność jest tak ważna, bo elastyczność oznacza, że mimo tego, że coś trudnego mi się dzieje, ja jestem w stanie odzyskiwać zasoby, jestem w stanie poszukiwać nowych strategii. Pamiętajmy też, że na każdą z tych sytuacji, które określamy jako stresującą, składa się mnogość drobniejszych elementów i być może globalnie ta sytuacja wygląda jako bardzo trudna, niemalże nie do udźwignięcia, ale jeśli odnajdziemy w tym kilka elementów, na które będziemy mieli wpływ, możemy zmniejszyć ten element stresogenny, ponieważ między innymi to poczucie skuteczności, wpływu na sytuację, jakiejś kontroli jest też takim głównym zasobem. My to w psychologii nazywamy poczuciem koherencji, a badania wyraźnie pokazują, że osoby, które charakteryzują się wyższym poczuciem koherencji, czują się lepiej mimo doświadczania trudnych sytuacji.
0: To jak panować nad tym stresem? Czy my możemy nasz mózg nauczyć konkretnych, pożądanych reakcji, żeby go uelastycznić, żeby lepiej reagować na stresujące sytuacje?
1: Bardziej bym zwróciła uwagę na postawy, które uruchamiamy, bo nasz mózg wie, co robić w stresującej sytuacji. On ma uporządkowany system reagowania, który się uaktywnia biochemicznie, nie tylko w naszym mózgu, ale w całym naszym ciele. Dlatego na przykład cierpimy ze stresu, niektórych boli brzuch, inni mają kłopoty z oddychaniem, jeszcze innym pocą się dłonie, objawów jest tu wiele.
0: Czyli co, wyrzut adrenaliny, mózg wie, że wyrzut adrenaliny, uciekać, tak?
1: Uciekać lub walczyć lub szukać pomocy wokół. Bo to, co robi zwierzę, zwierzyna, gdy się boi, to ucieka, walczy albo zamiera. I to zamieranie, które nam wydaje się najgorszą z możliwych strategii, to zamieranie to jest na przykład okazja do zorientowania się, czy jest wokół mnie ktoś, kto mi może pomóc. Więc jeśli wiemy, że relacje społeczne mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne, to możemy też na przykład uczyć się tego, że gdy jestem w trudnej sytuacji, mogę prosić o pomoc. Nie jestem właśnie osamotniona, nie jestem z tym sama, nie muszę w pojedynkę stawiać temu czoła. Proszenie o pomoc i uzyskiwanie adekwatnego wsparcia, bo to też jest ważne, mogę prosić i dostawać coś zupełnie innego niż to, o co poprosiłam, ale uzyskiwanie adekwatnego wsparcia może wpłynąć globalnie na moje radzenie sobie i na moje poczucie dobrostanu.
0: Przypomnę, ze mną w studiu Wiktoria Czerpak, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR. Rozmawiamy o kryzysie zdrowia psychicznego. Za chwileczkę będę pytać, jak rozpoznać ten kryzys, o którym rozmawiamy w tej części naszego spotkania.

0: Psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR, Wiktoria Czerpak cały czas ze mną w studiu i cały czas rozmawiamy o naszym zdrowiu psychicznym, a jak rozpoznać, że coś się dzieje, że to nie jest taki zwykły stres na przykład, tylko że już mamy problemy zdrowotne natury psychicznej.
1: Najłatwiej to rozpoznać, gdy widzimy, że dzieje się z nami coś, co normalnie się z nami nie dzieje. Czyli na przykład mam kłopoty ze snem, gdy normalnie ich nie mam. Albo mamy spadki apetytu, albo czuję takie napięcie w ciele, które normalnie mi nie towarzyszy. Ta zmiana ze stanu optimum, ze stanu komfortu jest po pierwsze łatwa do zauważenia, bo my czujemy, że to jest coś innego niż to, co do tej pory znam. I dodatkowo czujność na te elementy, które są inne niż zwykle u mnie występują, pokazuje, że to jest to, na co nie mam strategii. Czyli tutaj muszę nauczyć się czegoś nowego albo muszę uzyskać wsparcie, bo to, co do tej pory było w moim zasięgu, nie wystarcza do opanowania sytuacji. Jeśli tego nie opanujemy w tych wczesnych fazach, czyli tam, gdzie pojawiają się pierwsze komplikacje wynikające z wpływu czynników na moje funkcjonowanie, może dojść do kryzysu. Czyli jeśli ten wyczerpujący element sytuacji, pozbawiający mnie zasobów, wpływający na napięcie, rzutujący na sen, na dietę, na ogólny komfort. Jeśli to się wydłuża, to wyczerpanie rośnie, a wraz z wyczerpaniem istnieje ryzyko kryzysu psychicznego, a za tym różnych objawów niekorzystnych dla naszego zdrowia. Na przykład deprywacja snu, na przykład objawy nadmiernego lęku, spadek nastroju, takie poczucie, że utknęłam, że niewiele można zrobić, uczucie bez sensu i bez nadziei.
0: Brak kontroli emocji, też na przykład taki przyciągający się, nieuzasadniony tak naprawdę płacz, że nie jesteśmy w stanie wyregulować tutaj emocji, ciągle płaczemy, ciągle czujemy smutek, te emocje czujemy, że są tak kompletnie rozchwiane.
1: Tak, to też będzie jeden z czynników, chociaż płacz sam w sobie jest strategią regulacyjną. Więc słusznie pani wskazała, że ten nieopanowany płacz będzie nas bardziej martwił, ponieważ to, że ktoś płacze, wcale nie oznacza, że sobie nie radzi. Płacz jest jednym z elementów w procesie radzenia sobie. Ja często obserwuję, że jeśli ktoś w sytuacji nowej zaczyna płakać lub po prostu płacze, by obniżyć poziom napięcia i mówi nawet o sobie, że ja tak mam zawsze, ja jestem taka płaczka, od zawsze tak o mnie mówili, to sugeruje, że to jest ta spontanicznie uruchamiana strategia. I tutaj ja wtedy zadaję pytanie, czy po tym epizodzie płaczu pojawia się uczucie ulgi? Tak, jest mi lżej. To znaczy, że ta strategia spełnia swoją funkcję, bo gdy ja odbarczę to napięcie, to dopiero wtedy często jestem w stanie się rozejrzeć i ocenić, co w pierwszej kolejności muszę zaopiekować, żeby tą sytuację móc opanować, kto będzie dla mnie źródłem wsparcia, kto jest dobry w tym, czego ja teraz potrzebuję, czy ci ludzie w ogóle są dla mnie dostępni, a może ja się muszę nauczyć czegoś nowego, kogoś zapytać o zdanie.
0: Tak, a propos jeszcze zdrowia psychicznego, to bardzo ważne jest też to, co się dzieje w naszym ciele. Nie możemy tutaj oczywiście ciała oddzielać od naszego mózgu, bo czasami są choroby, nie wiem, na przykład tarczyca, które sprawiają, że my czujemy się gorzej i że mamy ten kryzys zdrowia psychicznego wynikający z jakichś chorób toczących się w samym ciele. O tym też musimy pamiętać, że to nie wynika tylko na przykład ze stresujących sytuacji w pracy.
1: Dokładnie i tu znów widzimy tą zależność, że wszystko, co jest inne niż do tej pory, czy do tej pory znane, czy do tej pory oceniane jako komfortowe, powinno nas zmusić do przyglądania się temu. Czasem będzie to element naszego zdrowia fizycznego, który daje skutki uboczne w obszarze samopoczucia psychicznego, a czasem będzie tak, że to, co mi się od dawna dzieje w zakresie zdrowia psychicznego, rzutuje na pojawianie się objawów w zakresie zdrowia somatycznego.
0: Tutaj jedno z drugim jest powiązane i wynika jedno z drugiego w różne strony, tak? Bo jeżeli będzie nas coś bolało, no to wiadomo, że może w pewnym momencie się pojawić nawet depresja w związku z tym, że żyjemy w takim bólu. A w którym momencie, jeśli chodzi o przygnębienie, smutek, powinniśmy szukać pomocy specjalistów już. Możemy to określić na przykład czasowo, po 2 tygodniach takiego permanentnego smutku, po 3 tygodniach, kiedy rozmowy z bliskimi nie wystarczają. Kiedy szukać, w którym momencie pomocy, kiedy stwierdzić, że to nie jest tylko smutek i przygnębienie?
1: Tutaj użyłabym innych kryteriów niż kryterium czasowe, choć czas trwania danego objawu jest potrzebny z perspektywy diagnostycznej. Ale określeniem tego czasu zajmą się specjaliści, u których będziemy szukać ewentualnie pomocy. Raczej skupiłabym się tu na adekwatności, ponieważ doświadczamy takich sytuacji, w których płacz jest reakcją adekwatną. I jest właśnie tą reakcją, która będzie strategią radzenia sobie lub jedną z wielu strategii radzenia sobie, które uruchomimy. Dlatego płacz czy czas trwania tego płaczu nie zawsze będzie wystarczającym kryterium do oceny tego, że już należy się martwić. Raczej poszukałabym tutaj takiego elementu związanego z subiektywnym cierpieniem, czyli jeśli ja subiektywnie, znając swoje zasoby, codzienny styl reagowania, moje potrzeby, preferencje też, bo nie każdy lubi prosić o pomoc, nie każdy od razu szuka wsparcia u drugiego człowieka, na przykład w moim poczuciu kontroli może leżeć to, że ja potrzebuję samodzielnie najpierw wyczerpać wszystkie możliwości i dopiero później szukam pomocy drugiego człowieka, więc odwołałabym się tu raczej do tego uczucia, że cierpię. Kryterium cierpienia jest też jednym z diagnostycznych kryteriów. Zawsze, gdy przyglądamy się temu, czy jakieś zachowanie może być dla nas objawem, przyglądamy się temu, czy ono generuje cierpienie. Czyli płacz w odpowiedzi na trudną sytuację sam w sobie nie musi generować cierpienia, bo może prowadzić do ulgi. Ale jeśli płacz jest długi, nie daje ulgi, sam w sobie dokłada nam jakiegoś uczucia przygnębienia, wydłuża na przykład fiksację w myślach na jakimś temacie, czy generuje ból w klatce piersiowej lub jakiekolwiek objawy fizjologiczne, to temu będziemy się przyglądać. Czyli wszędzie tam, gdzie moja reakcja jest albo nieadekwatna do sytuacji, albo nieadekwatna do czasu, który od tej sytuacji upłynął, lub jest na tyle intensywna, że generuje szkody w moim samopoczuciu lub krzywdzie innych, to wszędzie tutaj będziemy przyglądali się temu, czy nie powinniśmy już poszukać pomocy specjalisty.
0: Jak na co dzień dbać o naszą kondycję psychiczną? Na samym początku mówiłyśmy o tym właściwym, higienicznym trybie życia, ale co jeszcze możemy robić dla naszej psychiki? Czy uczyć mózg pozytywnego myślenia? Praktykować może wdzięczność? Co możemy zrobić dla naszego zdrowia psychicznego tak na co dzień?
1: Wiemy, że zamiast pozytywnego myślenia lepsze i adekwatniejsze będzie myślenie racjonalne, bo myślenie pozytywne każe nam się skupić na tym, co dobre, a nie w każdej sytuacji możemy takie elementy znaleźć, ale w każdej sytuacji znajdziemy potencjał.
0: Ale niektórzy myślą, że myślenie pesymistyczne, że to jest myślenie racjonalne.
1: Tak, i tym też również mamy przypomnieć, że poza tym, że w tej sytuacji pojawia się wiele trudnych elementów, nadal w świecie istnieją pozytywne elementy i nadal w życiu tego człowieka będziemy w stanie znaleźć coś, co może stanowić zasób albo źródło wsparcia. Więc bez względu na to, w której skrajności będziemy, ona sama w sobie będzie nam sugerowała, że mamy się trochę bliżej środka skierować. Czyli myślenie racjonalne będzie tym czynnikiem sprzyjającym, ponieważ do dobrego radzenia sobie musimy dostrzegać zarówno zagrożenia, jak i szanse, jak i potencjał. Wiemy, że relacje społeczne będą tym czynnikiem, który będzie poprawiać nasze samopoczucie i wpływać też pozytywnie na elastyczność.
0: Kiedy jesteśmy zabiegani, znajdźmy ten czas na jakąś kawę szybką i dobre ciasteczko.
1: Jeśli lubimy kawę szybką i dobre ciasteczko, to tak. Ale jeśli na przykład wolimy 30-minutowy bieg z ulubioną muzyką w słuchawkach, zróbmy to. Ale jeśli wolimy poleżeć i popatrzeć w chmury, zróbmy to. To kryterium robienia rzeczy, które są dla nas przyjemne, jest ważne, ponieważ ono zmienia biochemię naszego mózgu. Czyli w naszym mózgu wtedy wydzielają się te substancje, które kojarzą nam się z przyjemnością, dają nam uczucie błogości, takiego zaopiekowania, komfortu, rozluźnienia w ciele. Pamiętajmy tylko, że rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, nie powinny generować kosztów. Czyli jeśli to jest jedno ciasteczko, to w porządku, ale jeśli ja nie jestem w stanie poprzestać na jednym, bo tak strasznie je lubię, że zjadam całą paczkę, lub zjadam pół tortu, a nie tylko kawałek, to może wygenerować koszty. Tak samo jest z substancjami, nawet tymi, które uznajemy za dostępne tylko dla pełnoletnich.
0: Ale niech to będzie ciastko bez cukru, z kimś bliskim, z kim będziemy mogli sobie porozmawiać na ważne tematy.
1: Tak, ta rozmowa na ważny temat będzie na pewno tym czynnikiem, który może nam pomóc, ale to, co tutaj kluczowe, to, że to musi być ktoś, wobec kogo ja mam poczucie, że będę wysłuchana. Czyli to musi być ktoś, kto będzie skupiał się na słuchaniu, a nie na udzielaniu rad. Bo to, czego najbardziej potrzebujemy wtedy, to tej bliskości. A bliskość nie polega na tym, że ktoś próbuje rozwiązać mój problem. Bliskość właśnie mówi, tak jak awatar, widzę cię. Jestem tu z tobą, czasem nie wiem, co ci odpowiedzieć, ale to, że jestem, już ci będzie pomagać.
0: Już pomaga. A aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla naszego zdrowia psychicznego? Myślę, że tak, no bo wydzielają się wtedy hormony, które nas trochę tak regulują pozytywnie, nawet nie trochę.
1: Aktywność fizyczna jest ważna dla naszego mózgu. Biologicznie mamy wiele badań, które pokazują, że w trakcie umiarkowanej aktywności fizycznej w naszym mózgu wydzielają się nie tylko te pozytywne, tak zwane pozytywne hormony, czyli te substancje, które poprawiają nasze samopoczucie, koktajl endorfin i różnych substancji, między innymi działających przeciwbólowo, ale wydzielają się tam między innymi takie znaczniki chemiczne, które pozytywnie sprzyjają budowaniu nowych połączeń między komórkami. A wiemy, że te nowe połączenia między komórkami mogą na przykład sprzyjać budowaniu nowej wiedzy, szukaniu nowych rozwiązań, zwiększaniu elastyczności. Dlatego aktywność fizyczna powinna być takim elementem codziennym. To może być spacer, to może być krótki, niezbyt obciążający trening. Pamiętajmy, że duża ilość aktywności fizycznej może też generować szkody i nasz mózg nie lubi zbyt dużej ilości wysiłku fizycznego, ponieważ badania na maratończykach na przykład pokazują, że po przebiegnięciu maratonu osłonki mielinowe komórek nerwowych się rozpadają, czyli tak naprawdę nasz mózg po takim ekstremalnym wysiłku fizycznym funkcjonuje gorzej przez pewien czas, bo one się regenerują. Więc to pojęcie umiarkowana, regularna aktywność fizyczna wpływa na nasz mózg pozytywnie w tym sensie funkcjonalnym, ale również w sensie biologicznym. Nowe połączenia komórkowe, które mają potencjał się łatwiej tworzyć, gdy te znaczniki chemiczne się tam wydzielą, będą służyć tym pozostałym obszarom, pozostałym czynnikom, o których też dzisiaj powiedziałyśmy. Więc widzimy, że są to zależności wielokierunkowe i nie ma jednego przepisu na zdrowie psychiczne. Raczej powinien to być styl życia i takie drobne i przyjemności, i krótkie rozmowy z bliskimi, i krótkie sytuacje, w których możemy trochę poćwiczyć, trochę popracować, zrobić coś, co sprawi nam przyjemność, że to wszystko globalnie będzie wpływać na regenerację naszych zasobów i na to, że lepiej sobie radzimy z wyzwaniami dnia codziennego.
0: I to jest taka recepta na zdrowie psychiczne.
1: I fizyczne również.
0: I fizyczne również. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Wiktoria Czerpak, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Wiktorio za to spotkanie. Bardzo ciekawe.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i polecam się, zapraszam ponownie, na pewno się spotkamy. Ja dziękuję Państwu dziś za uwagę. W programie to wszystko. Kolejne oczywiście nasze spotkanie w sobotę między 13 a 15, jak zawsze, co tydzień. Dużo zdrowia, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
2: Ciekawych świata zapraszam na drugą część relacji profesora Janusza Słodczyka, który w lutym odwiedził Sri Lankę, państwo w Azji Południowej, powszechnie nazywane perłą Oceanu Indyjskiego lub rajską wyspą. Tym razem naszą wirtualną podróż rozpoczynamy od miejsca zwanego centralnym punktem Sri Lanki i świętego miasta Kandy, gdzie znajduje się najważniejsza buddyjska budowla sakralna, zwana świątynią Zemba. Ponadto odbędziemy podróż niezwykłym pociągiem. Odwiedzimy plantację herbaty oraz ogród botaniczny Hagala, słynący z różnorodnych roślin i cudownych krajobrazów. Dowiemy się również, kiedy i jak Lankijczycy obchodzą Nowy Rok. Zapewniam, będzie to bardzo ciekawa relacja profesora Janusza Słodczyka o skarbach kultury i urokach oceanicznego raju, czyli Sri Lanki.

Sri Lankę, pomyślałem, że warto odwiedzić opisywany w przewodnikach punkt jako miejsce centralny punkt Sri Lanki, w sensie geograficznym. Postanowiłem też tam pojechać. Stoi tam kamienna świątynia Nalanda Gedige, położona niedaleko miasta Matale. Budowla sama jest ciekawa, może nie jest zbyt wielka, ale łączy styl buddyjski i funkcję taką, bo jest świątynią buddyjską, natomiast w sensie architektonicznym jest hinduska. Powstała między 8 a 10 wiekiem. Dodam jeszcze, że tę świątynię przeniesiono w całości z jednego miejsca na wyższe, żeby ochronić ją przed zalaniem wody zbiornika, który tam w pobliżu się znajduje. Miejsce znowu może nie jest jakieś szczególnie efektowne, ale ja myślę warte odwiedzenia. Niezbyt chyba popularne, bo nie spotkałem tam miejscowych, więc takie miejsca też warto zobaczyć. Jadę dalej. Co jest po drodze? Czasem jakieś potężne świątynie buddyjskie. No nie przy każdej się zatrzymujemy, bo tak jak powiedziałem, ten buddyzm jest powszechny, jest widoczny na Sri Lance. Ale nagle po drodze świątynia hinduistyczna. I w jednym momencie czuję się jak w Indiach. Kompletnie zmiana nastroju. Potężne gopury, czyli te takie bramy prowadzące do świątyń z taką ogromną ilością tych szczegółów, tych rzeźb kolorowych wszystkich. Tłumy wiernych wokół świątyni, procesja, kadzidła, dziesiątki kobiet ubranych w sari, kolory, zapachy tego kadzidła. Cały ten klimat charakterystyczny dla Indii. I to się w jednym momencie nagle czuje. Zatrzymałem się tam chwilę, zobaczyć, akurat były uroczystości, procesje, no i ten koloryt indyjski. Oczywiście to była głównie ludność tamilska, a jeżeli już mówimy o tym hinduizmie na Sri Lance, przypomnę, że około 12-13% ludności wyznaje hinduizm, a o samych Tamilach wspomnę tylko, że są to dwie grupy ludności, to znaczy jedni, którzy od zawsze zamieszkują północną część wyspy, ale w centrum też znajdziemy Tamilów i stąd ta świątynia, o której mówię, czy parę innych świątyń, ponieważ zostali z Indii sprowadzeni, z Indii Południowych przez Brytyjczyków do pracy na plantacjach. To są też Tamilowie, ale tacy sprowadzeni już w XIX wieku z południowych Indii. Nie mogłem wejść do środka, dlatego że odbywały się właśnie te uroczystości. Natomiast ona była cała pootwierana, więc można było tam zobaczyć, jak wygląda i ta procesja, i te rytuały. Zresztą wokół też są ołtarzyki, przy których panie, głównie widziałem, składają kwiaty, co jest oczywiście takim charakterystycznym elementem składania ofiar w hinduizmie, jak i w buddyzmie. No i powoli wjeżdżam w bardziej górzystą część kraju, centralną, i zbliżam się do Kandy. Trudno byłoby nie odwiedzić tego miejsca. Miasto nie za wielkie. Są oczywiście jakieś tam hotele, lokale. Kandy leży w samym centrum Sri Lanki, ale to jest miasto bardzo ważne w sensie historii, kultury, religii przede wszystkim. To była ostatnia stolica królewska przed kolonizacją brytyjską, czyli ma dla historii Sri Lanki ogromne znaczenie. Brytyjczycy zajęli Kandy dopiero w 1815 roku. No i to jest już ten koniec królestwa na Sri Lance. Miejsce jest wpisane na listę UNESCO, muszę to podkreślić, bo to świadczy o randze jednak i takim międzynarodowym uznaniu wartości tego miejsca. Przede wszystkim to jest świątynia, gdzie znajduje się ząb Buddy. Ogromna świętość dla wyznawców buddyzmu. To jedno z najważniejszych sanktuariów buddyjskich na całym świecie. Tu jest ta relikwia zęba Buddy, co przyciąga właśnie pielgrzymów, no ale oczywiście też turystów z całego świata. Trudno opisać mi całą świątynię, ona nie jest zbyt duża. W nowszej części jest około 20 obrazów, które przedstawiają całą historię zęba Buddy, której nie będę może tu opowiadał, jak on po różnych zawiłościach i wydarzeniach trafił do Kandy i tu jest przedmiotem kultu. Poza tym trzeba dodać, że samo Kandy jest bardzo pięknie położone, otoczone wzgórzami, plantacjami herbaty, a w samym mieście znajduje się piękne jezioro, które zostało wykopane przez poddanych ostatniego króla Sri Lanki. Postawił tam potem królewski domek letni,
Czyli generalnie powiedziałbym tak, że kandy jest niezwykle istotne i w moim przekonaniu, jeżeli chcemy poznać Sri Lankę, to tego miejsca nie możemy ominąć. Wspominałem, że jak jedzie się samemu, ale jednocześnie w towarzystwie kogoś miejscowego, to jest okazja do rozmów zarówno z nim, jak i z innymi osobami poznanymi czy jakimiś jego znajomymi. I z tych rozmów można się bardzo wiele dowiedzieć. Na przykład rozmawialiśmy o kiribat, tak zwany mleczny ryż, milk rice. Dowiedziałem się, że to jest narodowa potrawa, którą się przygotowuje na najważniejsze święta, przede wszystkim na Nowy Rok. Takie gęste, zwarte ciastko ryżowe, gotowane na gęstym mleku kokosowym. On robi się na tyle gęste, że można je nawet pokroić na jakieś takie rąby czy kwadraty i wygląda jak takie ciastko. Przygotowuje się na Nowy Rok. Ale kiedy? To jest przełom 13 i 14 kwietnia. Dla Syngalezów to jest Nowy Rok. Ten 13 kwietnia to tak jak nasz Sylwester mniej więcej. No i wtedy się pości, wtedy się nie pracuje, wtedy się wykonuje określone czynności religijne. 14 kwietnia, czyli w Nowy Rok, można powiedzieć, że o tej samej porze we wszystkich domach, we wszystkich rodzinach gotuje się ten milk rice, czyli to kiribat, i potem można też powiedzieć, że o tej samej godzinie albo prawie o tej samej godzinie wszyscy go jedzą we wszystkich rodzinach. Ojciec zapala kokosową lampę, potem je trochę potrawy, potem podaje innym. Dodam, że tą potrawę, ten kiribat ugotowała matka, ale stół otwiera ojciec. Wszyscy starają się włożyć coś nowego na siebie. Ma jakieś nowe ubrania, jakąś koszulę, jakieś coś takiego, że coś nowego. Czasem horoskop na przykład mówi, że może czerwony kolor w tym roku będzie lepszy i że dobrze by się było w to ubrać. Po jedzeniu matka idzie do miejsca z wodą pitną, no nie wiem, w wypadku wiejskim pewnie gdzieś do jakiejś studni. Powiadano mi, że też ojciec dziękuje za słońce, matka dziękuje za wodę, a ta woda przez nią przeniesiona stoi potem przez cały rok aż do następnego 13 kwietnia. Potem ojciec daje wszystkim symboliczne pieniądze. Może nie jakieś wielkie kwoty, ale tak jak gdyby każdego obdarowuje pewną kwotą. Jak nie ma ojca, to matka przejmuje jego rolę i też te wszystkie czynności wykonuje. To są te tradycje, ale potem jak już to wszystko się dokona, zaczyna się zabawa. Około tygodnia trwają zabawy. Pije się, tańczy, ludzie się spotykają, wzajemnie się odwiedzają. To jest ten Nowy Rok. Tak to się zaczyna na Sri Lance w społeczności Syngalezów. Opowiadam tak, jak mi to opowiedziano. Więc domyślam się, że są regionalne różnice, ale na pewno to wygląda tak, jak opowiadam. I to jest bardzo w moim przekonaniu ciekawe. Zajrzeć troszeczkę do tych tradycji, no takich jak my mamy. Ja oczywiście tego nie badałem w żadnych źródłach, w literaturze. Tak mi to po prostu opowiedziano. Domyślam się, że podobnie jak w Polsce z okazji Wigilii są regionalne różnice, ale myślę, że bardzo ciekawe jest wysłuchanie takich autentycznych opowieści, bo moi rozmówcy po prostu mówili o sobie, o swojej rodzinie, o swoich tradycjach i to jest niezwykle interesujące. Bardzo ważny jest jeszcze maj, dlatego że Budda doznał oświecenia w maju. I full moon, ta pełnia księżyca, jest istotna, to jest dzień wolny, ale pełnia księżyca majowa jest super ważna.

opowiadając o mojej trasie, podkreślę, że jest to luty tego roku, 2026. Jadę przez górzystą centralną część wyspy i wszędzie widać ślady po zniszczeniach spowodowanych wylewami rzek, a przede wszystkim osunięciami się terenu w wyniku katastrofalnych opadów, które miały miejsce na przełomie listopada i grudnia 2025 roku. Oczywiście u nas były te doniesienia, ale na ogół już o tym się nie pamięta. To była ogromna katastrofa. Przerwane zostały szlaki komunikacyjne, linie kolejowe, osunęły się zbocza. Poważne osuwiska zdewastowały tu okolice Kandy. Kandy było odcięte od świata przez czas dłuższy. Były doniesienia, że tam turyści jacyś nie mogli się by dostać przez dłuższy czas. W wyniku powodzi i tych osunięć ucierpiało prawie milion osób. Zniszczona została w dużym stopniu czy uszkodzona infrastruktura, drogi, cała sieć komunikacyjna. Liczba zabitych przekroczyła 600 osób. Uznano setki osób za zaginione, a 1,5 miliona mieszkańców zostało przesiedlonych ze swoich domów. To była jedna z najtragiczniejszych katastrof naturalnych na Sri Lance, oczywiście od czasów tsunami z roku 2004. Dlatego przy drodze często widać te osuwiska, naprawiane drogi, ekipy, które próbują wyremontować. Także te ślady po kataklizmie są naprawdę bardzo widoczne, szczególnie w tej części.

Jadę wyżej i wyżej. Wjeżdżam w rejon uprawy herbaty. Docieram w ten sposób do Nuwara Eliya. To jest bardzo malownicze miasto w centrum Sri Lanki, w sercu tego górzystego regionu. Wysokość ponad 1800 metrów nad poziomem morza, więc można powiedzieć, że to jest jedno z najwyżej położonych miast na Sri Lance. Rzeczywiście położenie jest piękne, klimat jest taki przyjazny, chłodniejszy i samo miasto dlatego zostało wybrane przez miejsce przez Brytyjczyków. Zostało założone przez Samuela Bakera w 1846 roku. I nie przypadkiem mówiło się o nim Mała Anglia. Tu właśnie przebywali brytyjscy kolonizatorzy, starając się odtworzyć styl życia angielski. Czyli mieli tam jakieś pole czy tereny do gry w golfa, krykieta. Jest do dziś, został stadion do gry w polo. Oczywiście mieli też polowania, w tym na słonie polowania. I wszędzie widzimy ślady epoki tego okresu kolonialnego. Piękne wiktoriańskie budynki, jakiś tam powiedzmy Grand Hotel, czy Dom Królowej, Dom Generała, a dodatkowo

0: dla nich.
1: Wspomniał pan o kawie, a co z herbatą, bo ja jestem smakoszem herbaty. Pamiętam jeszcze starą nazwę, herbata cejromiska.
0: No właśnie, tego nie możemy ominąć. Ja wspomniałem o kawie w tej pięknej scenerii, dlatego że w ogóle bardzo lubię kawę, a jeszcze bardziej kawę w ładnej scenerii wypitą, w tym wypadku przed Grand Hotelem. Natomiast bardzo słuszne pytanie, wróćmy do herbaty. Sri Lanka, ten dawny Ceylon, słynie z ogromnych, rozległych plantacji herbaty, które są, tak jak wspomniałem, położone w tej chłodniejszej, w górzystej części kraju, na zboczach. No, herbata ma tu swoje specyficzne wymagania klimatyczne. Najważniejsze regiony upraw herbaty to oprócz tego Nuwara Eliya, gdzie w tym momencie opowiadam o tym, także Ella, Kandy również, i tam można odwiedzić historyczne te dawne fabryki, obserwować zbiór liści, proces produkcji herbaty, no i oczywiście degustować. Myślę, że pani miałaby tam okazję porównać, bo jest pani tu znawcą i smakoszem herbaty, więc na pewno byłaby to wielka przyjemność.
1: A podpatrywałby pan, jak zaparzają herbatę?
0: Tak, ale nie tak jak w Chinach. To jest w takim może bardziej taki nam bliższy sposób zaparzania. Ale nawiążę jeszcze troszeczkę do historii, jeśli pani pozwoli. Wspominając, że pierwsze plantacje herbaty pojawiły się na wyspie w 1824 roku. Kiedy to Brytyjczycy sprowadzili tę roślinę z Chin. Znamy tą sławną historię wykradania przez Brytyjczyków herbaty z Chin. Potem powstały te już wielkie plantacje w Indiach i na Ceylonie. Zasadzili ją w Królewskim Ogrodzie Botanicznym. Na początek to miało użytek taki niekomercyjny, ale oczywiście potem rozwinęły się te ogromne plantacje herbaty. I teraz mówimy o przedsiębiorstwie, o takiej fabryce produkującej herbatę. To są bardzo różne rodzaje. Może naprzód popatrzmy, jak się zbiera.
1: Koszyczek,
0: ale zaczepiony o czoło. I on spoczywa na plecach tej pani, bo to na ogół panie jednak zbierają. Mają tak zaczepione o czoło i tam na tym czole trzyma się na plecach ten kosz. Wchodzi do niego około 3 kilo tych liści. Pani, która zbiera w granicach 7 koszy w czasie takiej dniówki, czyli zbiera około 20 kilo liści herbaty. Ciężka praca.
1: Ciężka, bo i na wysokości.
0: Próbowałem, jak to się robi. No, zrywa się ten listek, wrzuca się jakby za siebie, za plecy. On zbiera się same te pączki, co na samej górze krzaka wyrosły. To z nich powstanie ta biała herbata. Ona jest taka szczególnie cenna. W ogóle zbiera się generalnie te młode listki, te świeżo wyrosły na czubku krzewu. To te liście się zbiera. Pokazywano mi, jak to wygląda. No ale to oczywiście trzeba wiedzieć dokładnie, które liście się kwalifikują do zebrania. Potem jest oczywiście degustacja, więc możemy się przekonać, jak smakuje herbata biała, herbata zielona, herbata czarna, herbata golden tea, no to złota jak gdyby w założeniu. Rzeczywiście bardzo różnorodne smaki, a herbata cejlońska jest przecież w każdym właściwie polskim sklepie. W tamtych okolicach na ogół ktoś tam przejeżdża, to zagląda do jakiegoś ogrodu z przyprawami, gdzie przewodnik zbiera grupkę i opowiada, tu jest imbir, tu jest cynamon, tu jest wanilia, tu jest pieprz. I no te wszystkie przyprawy, jak one rosną, jak one wyglądają. I jest to takie pouczające. Powiedziałbym, że te miejsca na ogół są takie troszkę skomercjalizowane. Ma charakter trochę takiej taśmy, podjeżdżają autobusy i tam tym turystom się pokazuje, jakie są te przyprawy, jak one rosną. Oczywiście potem jest sklep i do konsumpcji można kupić te przyprawy, jak i w tradycyjne kosmetyki ze Sri Lanki, ajurwedyjskie, bo trzeba dodać, że bardzo znana i rozwinięta na Sri Lance jest medycyna ajurwedyjska i te tradycje, oczywiście przede wszystkim wywodzące się z Indii, są tam dość popularne. Równolegle znajdziemy aptekę tak zwaną europejską, czy tam międzynarodową, jakkolwiek nazwiemy, i aptekę tradycyjną, ajurwedyjską. I one są tak na równi, jako sklepy w różnych miejscach. Ale wracając do tych ogrodów, czy miejsc, które można odwiedzić w tej części górzystej w okolicy Nuwara Eliya, to z kolei zatrzymałem się w ogrodzie botanicznym Hagla. Tam z kolei było pusto, tam nie było chętnych do zwiedzania.
1: Dlaczego?
0: Może nie jest to tak popularne, jak te ogrody te z tymi przyprawami, a ogród był wspaniały. drugi co do wielkości ogród botaniczny na Syriance. On jest pięknie położony na zboczu. Dodam, że ma bardzo długą tradycję, bo to jest 1860.

1961 rok, kiedy został utworzony, założony, żeby właśnie tam doskonalić pewne uprawy, no ale w tej chwili to jest około 10 tysięcy gatunków roślin, wspaniałe kolekcje róż, storczyków, ale też były dalie i różne inne wersje na japońska, czyli nawiązanie do różnych stylów, gdzieś oczywiście tak urządzone, jakieś domki takie w stylu też japońskim. To jest pięknie położone na zboczu. Naprawdę z wielką przyjemnością człowiek zanurza się w taki ogród. Co bajkowo to wygląda i są takie miejsca zupełnie jakieś puste, jakieś płynie sobie potoczek, nad tym jakiś mostek. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i sprawiło mi ogromną satysfakcję ta możliwość właśnie takiego dłuższego spacerowania, spokojnie, bez presji, bez pośpiechu, bez zaliczania, że tak powiem, tylko spędzania czasu w tym właśnie pięknym ogrodzie botanicznym.

0: właśnie o to chodzi, że można sobie usiąść.
1: I o czym pan
0: i to
1: myślał?
0: Jest ten komfort podróżowania właśnie takiego samodzielnego, bez ścisłego programu.
1: Bez patrzenia na zegarek.
0: Więc to jest właśnie
1: czas,
0: bardzo...
1: Tak. Ja mam czas, ja poczekam, bo jest mi tutaj dobrze.
0: No to teraz proponuję, żebyśmy wspólnie zajrzeli do Elli. Małe miasteczko, takie dość mocno turystyczne, wśród gór, wśród wodospadów, no i znowu tych plantacji herbaty, o których już mówiłem. I to wszystko spowodowało, że Ella stała się popularna wśród turystów, tym bardziej, że są różne atrakcje w okolicy. Do najważniejszych atrakcji niewątpliwie należy sławny pociąg i wiadukt kolejowy, opisany we wszystkich przewodnikach, informatorach. Według tych opisów przejazd pociągiem na trasie z Kandy do Ella na Sri Lance to jest w ogóle jeden z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych przejazdów tras kolejowych na świecie. W rzeczywistości bywa różnie. Najciekawsze widoki są na odcinku właśnie z Nuwara Ellia do Elli, to jest około tam 3,5 godziny, no ale w czasie mojego pobytu ze względu na grudniowe uszkodzenia, o których wspominałem, część trasy była zamknięta. Na pewno bardzo klimatyczne są stacyjki, czy te stacje z okresu czasów kolonialnych, takie ładne dworce kolejowe, dawne perony i tak dalej. Natomiast trudno się do tego pociągu dostać, podróżuje się w ogromnym tłoku, więc trudno tak mówić o jakimś romantycznym widoku, o jakichś takich przeżyciach, że zachwycam się, no bo stoję na jednej nodze dosłownie gdzieś tam. Jechałem kawałeczek dalej, bo tam specjalnie pojechałem do kilku stacji przed tą Elą i potem wysiadłem za. I w związku z tym miałem okazję przez chwilę też nie tylko stać na tej jednej nodze przysłowiowej, ale również siedzieć przy oknie. Natomiast oczywiście warto przejechać, warto zobaczyć. W moim przypadku nie było to aż takie zachwycające czy malownicze, dlatego że jadąc samochodem w wielu innych miejscach miałem rzeczywiście przepiękne widoki. Natomiast pamiętajmy o tym wiadukcie. No, ten pociąg jedzie przez most 9 łuków, ten Nine Arch Bridge. To jest jeden z najsłynniejszych, z najbardziej malowniczych wiaduktów na świecie może. Taką ma opinię, bo marketing tego miejsca jest ogromny. Tłumy robią zdjęcia z pociągu, tłumy robią zdjęcia z samego wiaduktu, bo tam można do niego podejść też. Także rzeczywiście jest efektowny. On został zbudowany w 1921 roku przez Brytyjczyków w okresie kolonialnym. Znany jest z tego, że w całości jest zbudowany z kamienia i cegły bez użycia stali. Ma 91 metrów długości, ma 24 metry wysokości, rzeczywiście jest bardzo, bardzo efektowny, ale przyszło mi do głowy, że właściwie nasze sudeckie wiadukty, taki ten jak koło Lewina Kłodzkiego, jeszcze parę innych w Sudetach, są podobnie malownicze, tylko nie mają oczywiście takiej reklamy, nie przybywają tam tłumy, no i my nie mamy tego pociągu, który by tam przez te wiadukty jechał, ani specjalnych tras, żeby te wiadukty fotografować. Ale chcę pokazać specjalnie, jak wiele może zrobić pewnego rodzaju jednak marketing i to przekonanie, że to jest to miejsce, gdzie wszyscy muszą być. I tak jak opowiadam o miejscach, gdzie byłem sam, albo gdzie z nieliczną grupą, one były bardzo piękne, również trzeba powiedzieć o miejscach, które są opisane, znane, gdzie wszyscy muszą być. I rzeczywiście wtedy są tłumy. A podobne miejsca mamy u siebie, taka refleksja, że może warto by było też bardziej rozreklamować właśnie te nasze piękne wiadukty w Sudetach. Ale w okolicy Ella jest też miejsce, nie chcę nadużywać pojęcia, koniecznie trzeba odwiedzić, ale powiedziałbym, które warto zobaczyć ze względu na jego atrakcyjność. Myślę o Little Adam's Peak, mały szczyt Adama. No bo ten najbardziej znany to jest szczyt Adama na Sri Lance. I jest ten mały szczyt, ten, o którym ja teraz mówię, jest połowę mniejszy od tego głównego szczytu Adama. Ma wysokość 1141 metrów nad poziomem morza. Trekking około 2 godzin zajmuje.
1: Pan się wspinał?
0: I ja się wspinałem, ale właśnie. Oni bardzo niedawno uruchomili taką ciekawą atrakcję, nazywa się Skywalk. To się idzie jak gdyby nad ziemią, ciągami takich korytarzy zrobionych z siatki. Wracałem już normalną trasą. Było to bardzo ciekawe, bo jednak to idzie się...
1: Ale jak tak coraz to wyżej, wyżej,
0: kiwa się
1: to i troszeczkę pod nogami.
0: Na pewno, bo człowiek widzi tą przestrzeń ciągle. Więc myśli się bardziej może troszeczkę o zmęczeniu, o tym, żeby tam dotrzeć. Ale kiedy dotrze się już na szczyt, można sobie tam troszeczkę pospacerować. Widoki są naprawdę wspaniałe. Ale chciałbym nawiązać do tej nazwy, bo właściwie proszę zwrócić uwagę, Adam. Mały szczyt Adama. Skąd? A dodam, że jest most Adama, czyli ciąg wysepek, które łączą Sri Lankę, są jakby takim pomostem łączącym Sri Lankę z Półwyspem Indyjskim. To jest ślad, jak można sądzić, dawnego stałego połączenia lądowego między wyspą a Półwyspem Indyjskim. No i skąd ten Adam? Wyznawcy islamu i chrześcijaństwa uważają, że właśnie na szczycie Adama znajduje się odcisk stopy tego biblijnego Adama. Na samej górze znajduje się duże wgłębienie, które przypomina odcisk stopy. I czytałem, że buddyści wierzą, że to jest odcisk stopy Buddy. Hindusi uważają, że to jest ślad Boga Szywy, a muzułmanie i chrześcijanie wierzą, że to ślad Adama, bo właśnie na tę górę miał trafić Adam, no jak już został wygnany z raju, no to swój pierwszy krok na ziemi postawił tam, na tej górze i ten ślad możemy oglądać do dzisiaj. Nie wnikam w szczegóły, ale taka jest tradycja i taka jest historia nazwy i tego Adama właśnie na Sri Lance. Myślę, że powoli trzeba będzie już opuszczać te wyższe partie Sri Lanki, dlatego, że przecież czekają plaże.

0: O pięknych plażach i nie tylko profesor Janusz Słodczyk, który obecnie przebywa w Chile, opowie za tydzień. W oczekiwaniu na tę relację proponuję odwiedzić stronę internetową Radia Opole, bo w zakładce Obierze Świat udostępnione zostały zdjęcia ubogacające relację profesora Janusza Słodczyka. Życząc wspaniałego weekendu i dziękując za wspólnie spędzony czas, nisko się Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.
1: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa ta pozwolić ma na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zablokowanie nielegalnych treści na wniosek policji czy prokuratury będzie odpowiadać Urząd Komunikacji Elektronicznej. Inne państwa Unii Europejskiej reagują na takie przypadki w ciągu godzin, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Co jest ważne, to jest stworzenie systemu, który zacznie działać i który wytworzy na samych platformach cyfrowych szybkie ścieżki reagowania.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzuca rządzącym, że długo czekali na kolejne podejście do ustawy i teraz też nie widać po nich drastycznego przyspieszenia.
4: Jeżeli vacatio legis, a więc okres wejścia w życie ustawy, rządzący przesuwają z 3 do 6 miesięcy i mówią o błyskawicznym działaniu.
2: Od blokady treści przez UKE będzie można się odwołać do sądu. Ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Jeżeli nie zadbamy o dzieci i młodzież w środowisku cyfrowym, takich przypadków może być coraz więcej, ostrzegają organizacje pozarządowe reprezentujące młode pokolenie. To reakcja na 2 poważne zdarzenia, do których doszło w tym tygodniu na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. W czwartek w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-latek wtargnął do szkoły i ranił jej pracowników. Jedna osoba zmarła, a 2 zostały ranne. Warto przy tym jasno zaznaczyć, że już w styczniu zwróciliśmy się z apelem o wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia, mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
5: Od tamtej pory nie doczekaliśmy się jednak realnej odpowiedzi ani konkretnych działań w tym kierunku. Mijały kolejne miesiące, a temat pozostawał bez zdecydowanej reakcji państwa.
1: Paweł Mrozek zwraca uwagę, że media społecznościowe przestały być wyłącznie miejscem komunikacji między ludźmi. Stały się częścią ogromnego rynku uwagi, w którym czas spędzony przed ekranem ma bezpośrednią wartość ekonomiczną. Problem pojawia się wtedy, gdy mechanizmy stworzone do maksymalizowania zaangażowania są stosowane wobec najmłodszych użytkowników, osób szczególnie podatnych na presję rówieśniczą, manipulację emocjami i wpływ grupy, dodaje założyciel akcji uczniowskiej.
5: W takim środowisku jedno kliknięcie może uruchomić ciąg kolejnych rekomendacji. Jedna kontrowersyjna treść może prowadzić do następnej, bardziej drastycznej, a ta z kolei jeszcze bardziej skrajnej społeczności. W ten sposób mogą powstawać cyfrowe tak zwane w środowisku tutaj królicze nory, w których młody człowiek w krótkim czasie styka się z przemocą, mową nienawiści, gloryfikacją sprawców, treściami ekstremistycznymi czy nawoływaniem do autodestrukcyjnych i innych niebezpiecznych zachowań.
1: Paweł Mrozek podkreśla, że nie można jednak patrzeć na ten problem wyłącznie przez pryzmat największych portali społecznościowych, ponieważ internet to cały ekosystem, w którym młodzi ludzie przemieszczają się między mediami społecznościowymi, komunikatorami, platformami czatowymi, prywatnymi serwerami, grami i zamkniętymi społecznościami. Organizacje pozarządowe reprezentujące młode pokolenie domagają się ograniczenia stosowania wobec nieletnich przez platformy cyfrowe systemów rekomendacji nastawionych na maksymalizowanie zaangażowania użytkownika oraz skutecznego zakazu rekomendowania dzieciom treści przedstawiających lub gloryfikujących przemoc. Szpital Dzieciątka Jezusa w Rzymie uruchomił poradnię dla dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu i technologii cyfrowych.
6: Do poradni trafiają dzieci, którym uzależnienie cyfrowe zaburza normalne funkcjonowanie. Mają problem ze snem, nauką i kontaktami z rodziną i rówieśnikami. Zagrożeniem dla nich są nie tylko media społecznościowe czy gry, ale także korzystanie ze sztucznej inteligencji, której powierzają swoje problemy. Szef oddziału neuropsychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu Dziecięcym Bambino Gesù, Stefano Vicari, powiedział agencji Aska News, że mechanizm uzależnienia jest tu podobny do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Potrzeba po prostu coraz więcej czasu, aby osiągnąć ten sam poziom przyjemności. Z jednej strony jest craving, czyli kompulsywne poszukiwanie przyjemności, a z drugiej objawy odstawienia, kiedy nie dochodzi do jej uzyskania. Poradnia ma pomagać młodym pacjentom w odzyskiwaniu równowagi między korzystaniem z technologii, a codziennym życiem, nauką, zainteresowaniami, snem i relacjami z innymi. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze już w niej pozostanie, przypomina tymczasem adwokat Andrzej Zorski w kontekście zjawiska tzw. sharentingu. Adwokat zwrócił uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym, podkreślił, często odbywa się to bez ich zgody, o co w przyszłości, gdy dorosną, mogą mieć pretensje do swoich rodziców.
0: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające, być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane.
1: Według badań w Polsce nawet co drugi rodzic może publikować zdjęcia swoich dzieci w internecie.

0: przed mikrofonem Katarzyna Dorostachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Październik to miesiąc intensywnych prac w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w instytucjach okołorolniczych. To także czas ogłoszenia wielu naborów, w których rolnicy mogą starać się o dofinansowania. I tak między innymi ruszyły nowe nabory dotyczące OZE, w tym dofinansowań na fotowoltaikę i biogazownię. Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie wynoszące nawet 65%. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi także nabory dotyczące rolniczego handlu detalicznego i współpracy w ramach łańcucha wartości. Jest także ogłoszona pomoc dla organizacji grup producenckich. Te wszystkie informacje były przekazane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. A skoro o grupach producenckich i rolniczym handlu detalicznym, nie zabraknie zaproszenia na opolski ryneczek świeżości. To inicjatywa Izby Rolniczej w Opolu, która ma wspierać opolskich farmerów, skracać właśnie łańcuch dostaw, wspierać rolniczy handel detaliczny. Do tego ryneczku Izba przygotowywała się od kilku miesięcy, o czym informowaliśmy na naszej antenie. Teraz przyszedł czas na pierwszy taki targ. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. To wszystko będzie można posłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny siódmej.
1: Radio Opole.
0: Zaczynamy od wystąpienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Październik to miesiąc intensywnych prac w Ministerstwie i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ruszyły nowe nabory dla rolników, między innymi te dotyczące OZE, w tym na fotowoltaikę i biogazownię. Rolnicy mogą zyskać dofinansowanie sięgające nawet 65%. To także nabory prowadzone przez ARiMR, między innymi dotyczące rolniczego handlu detalicznego i współpracy w ramach łańcucha wartości. Będzie także o pomocy dla organizacji grup producenckich i wypłatach płatności obszarowych.
2: Tak jak niejednokrotnie mówiłem o tym, że wykorzystaliśmy dobrze środki w ramach PROW-u na lata 2014-2020, wykorzystaliśmy środki w ramach KPO, wszystkie wskaźniki zostały wypracowane tak, żeby żadne euro nie wróciło do Brukseli. Przychodzi czas na przyspieszenie naborów, obsługi wniosków w ramach planu strategicznego na lata 2023-2027 i został uruchomiony nabór w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, w tym biogazownie rolnicze, fotowoltaika do 65% zwrotu, maksymalnie do 1 700 000 tej części ABC, biogazownie i instalacje fotowoltaiczne do 50 kW, magazyny energii, pompy ciepła, ale też pieniądze na termomodernizację. Kolejny nabór na rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości, rolniczy handel detaliczny i marginalna, ograniczona czy lokalna produkcja. Od 1 października do 2 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 50% zwrotu i maksymalnie do 500 000 dla MOLI. Jeśli chodzi o rolniczy handel detaliczny, do 65% zwrotu. I tutaj 30, 60 lub 120 tysięcy, w zależności co będzie przedmiotem wniosku. Jest możliwy zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, które ma służyć przetwarzaniu oraz magazynowaniu produktów rolnych i półproduktów, a także przygotowanie ich do sprzedaży. Wsparcie obejmuje również budowę, rozbudowę, przebudowę czy remont połączony z modernizacją, jeśli są one niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięcia. I w to wchodzą oczywiście coraz bardziej popularne i pojawiające się w wielu miejscach automaty do sprzedaży produktów. Pomoc dla organizacji grup producentów. Tutaj od 24 września do 27 października trwa nabór. Wypłata przez pierwsze 5 lat. Ryczałtowa stawka zależna od przychodów netto ze sprzedaży. Dla organizacji producentów do 100 tysięcy euro rocznie. Dla grup producentów do 60 tysięcy euro rocznie, ale też kolejny nabór inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń, zwrot do 65%, dofinansowania do 150 tysięcy złotych od 7 października do 6 listopada trwa nabór, tu mogą pieniądze być przeznaczone na wybiegi, pastwiska, igla dla cieląt czy czochradła, ale też nabory, które zostały już przeprowadzone, zakończyły się w ramach inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF-u. Od 2 września do 1 października trwał nabór do 80% zwrotu, maksymalnie do 100 tysięcy złotych. Złożono 1415 wniosków. Też nabór, który trwał od 1 do 30 września w ramach współpracy, w ramach łańcucha wartości, do 10 milionów złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Grupy i organizacje producentów oraz spółdzielnie mogły skorzystać z tej formy dofinansowania. O dofinansowanie inwestycji związane z przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych ubiega się 1211 producentów. To wszystko służy temu, by budować odporność na kryzysy i konkurencyjność naszych gospodarstw, naszych zakładów przetwórczych.
3: Agencja nie zwalnia tempa. Trwa też wypłata zaliczek na poczet dopłat obszarowych i bezpośrednich za ten rok, ale też nabór wniosków o dopłaty do nawozów i paliwa.
2: Po raz pierwszy w historii rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności obszarowych. Jest to bardzo duże tempo i sprawna obsługa tych środków. Od 8 września do 5 października wypłacono ponad 8 miliardów złotych dla ponad miliona rolników. W ramach płatności obszarowych to tak jak w poprzednich latach 85%, a jeśli chodzi o płatności bezpośrednie, zostały one zwiększone z 70 do 75%. Te zaliczki będą wypłacane do końca listopada, tak żeby od 1 grudnia można było rozpocząć wypłatę płatności końcowych, ale też temat, który w ostatnim czasie budzi wiele pytań i oczywiście też rolnicy składają wnioski, ale też chcą więcej informacji dotyczących wsparcia do nawozów do 500 zł do hektara i paliwa dodatkowe 52 grosze. Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku. Czas składania wniosków od 1 października do 23 października 2026 roku i na chwilę obecną 26 420 wniosków wpłynęło na dofinansowanie paliwa i 21 921 wniosków na dofinansowanie nawozów. Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie. Pomoc nawozowa jest przyznawana na zasadach podobnych jak w roku 2022-2023, w tym, że wtedy do hektara łąk można było uzyskać maksymalnie do 250 zł i do 500 zł do hektara do upraw. Teraz do wszystkiego jest do 500 zł do hektara. Ceny referencyjne, bo o to pytają rolnicy, zostały ustalone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej według tej samej metody, która była stosowana w poprzednim programie dopłat do zakupu nawozów. Opublikowane wartości są średnimi dla całej Polski. Z czwartego kwartału wtedy ceny były najniższe w 2025 roku, ale w związku z tymi zgłoszonymi zastrzeżeniami, pytaniami przeprowadziłem tutaj rozmowę z naszymi departamentami, by ponownie zweryfikować ceny referencyjne, przeanalizować. W trakcie konsultacji rozporządzenia tylko Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła swoją propozycję, żeby wziąć średnio z całego 2025 roku, gdzie były w tym momencie związki, kółka, organizacje. Też OOPR-y złożyły swoje postulaty do tej kwestii, natomiast nie było tutaj z ich strony konkretnych rozwiązań przedstawionych. Natomiast odniesiemy się do tych wszystkich kwestii i do tych cen referencyjnych. Zależy nam na tym, żeby wykorzystać dobrze te środki, żeby te pieniądze trafiły faktycznie do rolników, którzy zapłacili wyższe kwoty ze względu na trudną sytuację na rynku związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, związanym z wyższymi cenami paliwa, nawozów, środków do produkcji.

0: Wracamy jeszcze do konferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, który nie tylko wspominał o rozpoczętych naborach wsparcia dla rolników, ale także odniósł się do pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień o problemach z ubezpieczeniami z dopłatą państwa.
1: Chcę zapewnić, że żadnych opóźnień nie było i tutaj posłużę się konkretnymi datami, które pokazują, jak wyglądała ta cała ścieżka. 12 maja projekt ustawy został przyjęty przez rząd, trafił do parlamentu, by 11 czerwca podczas trzeciego czytania zagłosowało za nią 419 posłów. Przeciw była Konfederacja. 25 czerwca trafiło to do Senatu, który nie wniósł poprawek. W związku z tym 26 czerwca ustawa trafiła do prezydenta. 17 lipca pan prezydent podpisał ustawę po 21 dniach, czyli wykorzystał maksymalnie czas, który ma na podpisanie. 20 lipca została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. 25 lipca wysłany został wniosek do Komisji Europejskiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i od 4 sierpnia ustawa zaczęła obowiązywać. 1 października Komisja Europejska wyraziła zgodę na dokonanie zmian. Firmy ubezpieczeniowe miały czas od 4 sierpnia do 2 października wysłać nowe oferty ze względu na poszerzenie katalogu upraw, ze względu na zmianę zasad, ze względu na te postulaty i prośby, które kierowali do nas rolnicy. I wszystkie firmy, z którymi były zawarte umowy, złożyły swoją ofertę dotyczącą aneksowania tych umów. Gdyby nie było tej zgody Komisji Europejskiej, firmy ubezpieczałyby na starych zasadach. Nie było żadnego ryzyka, że rolnicy nie będą mogli skorzystać z ubezpieczeń. Kwota na te ubezpieczenia została zwiększona o ponad 50 milionów i mamy w tej chwili do dyspozycji 682 miliony złotych na dofinansowanie ubezpieczenia z budżetu państwa.
2: I kolejny głośny temat. Trwają też konsultacje w sprawie rozporządzenia, które określi minimalne wymiary kojców dla psów.
1: Szanowni Państwo, pamiętamy, że prezydent zawetował tą ustawę, no i pojawił się temat, że tutaj wielkość kojców ma regulować rozporządzenie ministra. Nowelizacja przepisów wprowadza całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchach od lipca 2027 roku. Zgodnie z prawem pies na zewnątrz powinien mieć dostęp do ogrodzonego terenu. Kojec ma być legalną alternatywą tylko wtedy, kiedy działka nie jest ogrodzona lub gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla ludzi albo dla innych zwierząt. Wymiary, o których mówimy, wynikają bezpośrednio z przepisów unijnych. Piątka Kaczyńskiego czy ustawa łańcuchowa wyznaczały wymiary porównywalne, a nawet większe do mikrokawalerek, w których mieszkają ludzie, mówiąc o 10 do 20 metrów kwadratowych. Do 7 października trwają konsultacje i zapraszam wszystkich, w szczególności związki, organizacje rolnicze, żeby zgłaszać uwagi, ale nasza ta propozycja wymiarów nie jest jakąś nowością, bo jest to nowa propozycja Komisji Europejskiej z rozporządzenia z 17 czerwca 2026 roku, która określa, jeszcze raz przypomnę, minimalne wielkości. Do 40 cm w kłębie taki pies powinien mieć minimum 4 metry kwadratowe, od 40 do 59 cm w kłębie 5 metrów kwadratowych, od 60 do 69 cm w kłębie 8 metrów kwadratowych, a powyżej 70 cm w kłębie 10 metrów kwadratowych powierzchni. Każde kolejne zwierzę w kojcu musi mieć zwiększoną powierzchnię o 50% większą niż do tej pory. Nie liczymy do niej obszaru zajmowanego przez budę. Buda powinna być ocieplona, koiec zadaszony. I tutaj, tak jak mówię, to są minimalne wymiary. Nikt w żaden sposób nie ogranicza nikomu prawa do tego, by te powierzchnie były większe i tam, gdzie jest to możliwe, jest to robione. Rolnicy, bo o nich często mówimy w kontekście tej zmiany, dbają o dobrostan zwierząt, dbają nie tylko o zwierzęta hodowlane, ale też zwierzęta towarzyszące i tutaj te zwierzęta są dobrze utrzymywane, a jeśli gdzieś dochodzi do sytuacji patologicznej, trzeba to oczywiście zgłaszać odpowiednim służbom i robić z tym porządek. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że pies na łańcuchu miałby lepiej niż w kolcu, no to mija się mocno z prawdą i nie wiem, po co w ogóle tak mówi. Ale też zleciłem dodatkowe kontrole schroniska, a także organizacji, żeby przed sezonem zimowym wszystkie zwierzęta miały zapewnione dobre warunki. Przygotujemy również program sterylizacji, kastracji psów i kotów. O tym też rozmawiamy w tej chwili i czekamy na wszystkie propozycje.

0: świata. Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. 8 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, opowiada się za utrzymaniem silnej wspólnej polityki rolnej. Stanowisko w sprawie przygotowywanego wieloletniego budżetu Unii omawiali w Bratysławie ministrowie rolnictwa państw regionu.
1: Reprezentujący Polskę wiceminister rolnictwa Adam Nowak podkreślił, że silna polityka rolna jest podstawą europejskiej integracji i stanowi wsparcie dla bezpieczeństwa żywnościowego na kontynencie. Jak zaznaczył, Unia Europejska musi być też zdolna do szybkiego i skutecznego reagowania na kryzysy dotykające rolnictwo. W podobnym tonie wypowiedział się słowacki minister rolnictwa Richard Takacs. Z kryzysami zmagamy się już teraz, a będzie ich więcej. Pojawiają się nowe rodzaje chorób, skutki suszy czy niskie ceny skupu. Komisja Europejska musi reagować i nie może pozostawiać państw członkowskich samych z tymi problemami. W deklaracjach, które mają zostać przedstawione w Brukseli, ministrowie 8 państw regionu zaapelowali także o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym oraz lepszą ochronę rolników i producentów żywności w łańcuchu dostaw. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Pozostajemy jeszcze w obszarze Unii Europejskiej. Ukraina bez dopłat rolnych i z ograniczeniami eksportowymi na unijny rynek wrażliwych produktów. To jeden z elementów strategii rozszerzeniowej zaproponowanej przez Komisję Europejską. Bruksela chce w ten sposób rozwiać obawy związane z przyszłym członkostwem Unii we wspólnocie. We fragmencie poświęconym rolnictwu Komisja Europejska wskazuje wprost na Ukrainę. Poinformowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Skala, struktura i bardzo wysoki poziom wydajności sektora rolnego uzasadniają rozważenie rozwiązań, które znacząco ograniczyłyby wsparcie finansowe i dostęp do rynku wrażliwych produktów rolnych. Musimy też chronić europejskich rolników. To zgodne z oczekiwaniami m.in. Polski i Francji, które mają prężne sektory rolne i obawiają się wejścia na unijny rynek ukraińskich produktów. Dokument Komisji to nowe podejście do rozszerzenia i przyjmowania nowych krajów. Bruksela chce mieć możliwość łatwiejszego zawieszania praw głosu nowym krajom, które będą naruszać zasady praworządnościowe lub ograniczania im dostępu do określonych obszarów współpracy w ciągu 15 lat od wejścia do Unii. Teraz dokumentem zajmą się unijne kraje, do których będzie należała ostateczna decyzja. Pierwsza dyskusja odbędzie się w przyszłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli. I wracamy teraz do Polski. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa poniżej 40 cm wysokości to 4 m². Na tak mały limit nie zgadzają się uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji przed resortem rolnictwa.
2: Mała klatka to pułapka.
3: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
4: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
5: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach od długości co najmniej 3 m. Protestujący zwracają uwagę, że zwierzęta mają teraz większą swobodę ruchu na uwięzi, niż będą miały w kojcu o rozmiarach proponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia.
6: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
0: Na koniec jeszcze dwie ciekawe informacje, które mamy dla Państwa przygotowane. Izba Rolnicza w Opolu uruchamia opolski ryneczek świeżości. O tym już informowaliśmy na naszej antenie i w końcu inicjatywa doszła do skutku. Start dziś o godzinie 9 na terenie izby przy ulicy Północnej 2 w Opolu. Ryneczek odbywać się będzie w każdą drugą sobotę miesiąca i będzie trwać do godziny 12. Inicjatywa wpisuje się w kampanię Kupuj świadomie, prosto od rolnika, a jej celem jest skrócenie łańcucha dostaw i wspieranie rolniczego handlu detalicznego. Na odwiedzających czekać będą m.in. warzywa i owoce, domowe przetwory, miody, jaja, nabiał, sery, pieczywo, wyroby mięsne oraz inne lokalne produkty. A o szczegółach tego wydarzenia mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
7: Cieszę się bardzo, że w końcu będziemy mogli otworzyć przy Izbie możliwość rolniczego handlu detalicznego. Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to co po tych wielkich hipermarketach.
0: Ryneczek startuje o godzinie 9 i przypomnę, że o tej samej godzinie na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpocznie się spotkanie dla pań z kół gospodyń wiejskich. One mogą wziąć udział w takim spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym w zdrowym ciele, zdrowy duch. Spotkanie jest zaplanowane do godziny 15, a będzie ono poświęcone tematom bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych, odporności psychicznej, zdrowiu i żywieniu oraz bezpieczeństwu polskiej żywności. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do słuchania nas w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem warto jeszcze z nami zostać, bo lada moment wiadomości i weekend z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: swing me low. W programie Co w trawie piszczy dzisiaj o jesiennych przygotowaniach zwierząt do przetrwania zimy, a te niektóre zwierzaki przesypiają. Okazuje się, że najwięksi wrogowie w sprawie wspólnego zimowego legowiska potrafią znaleźć wspólny język.
1: Płazy dokładnie wiedzą, że nie zostaną zaatakowane, bo gdyby na przykład wąż usiłował zjeść jakąś żabę zimą, to on wie, że do wiosny nie dotrwa.
0: Wybierzemy się też na jesienny spacer po Górze Świętej Anny. Sprawdzimy, czy ptaki o tej porze roku śpiewają, czy raczej krzyczą. Będzie też między innymi o międzynarodowym języku sikorek, ale też o dziwnych lotach bodźków do ciepłych krajów. Ponadto o kowalikach, które przygotowując zapasy na zimę, chowają ziarna w szczelinach kory.
2: W związku z tym wiosną, kiedy robi się wilgotno, bardzo często obserwujemy na drzewach kiełkujące słoneczniki.
0: Proszę znać.

0: porozmawiamy o zwierzętach, które przygotowują się do zimy. Zastanawiam się, od których zacząć. Może od tych większych ssaków, od tych ssaków, które widujemy w lesie, czyli od saren, jeleni, dzików. To nie są zwierzaki, które zasypiają na zimę.
1: One nie zapadają w sen zimowy. Sen zimowy jeleniowatych nie występuje. W związku z tym jeleniowate muszą nabrać troszeczkę ciała, czyli muszą się dobrze odżywiać w sezonie letnim i również jesiennym, żeby tą zimę jakoś przeżyć. W dodatku w przypadku jeleniowatych to jest bardzo trudny okres, nie tylko ze względu na to, że to jest zima i pokarmu jest mniej, ale to jest też okres ciąży. W związku z tym one zachodzą w ciąży jesienią, żeby młode mogły się urodzić wiosną. Pamiętamy rykowisko, te sprawy, to jest ten okres godowy i on właśnie skutkuje tym, że samice jeleniowatych są zimą w ciąży. W związku z tym nie mogą sobie też pozwolić na głodowanie. Jest to o tyle ważne, żeby również odżywiać płód, który wiosną ma się pojawić w postaci nowego zwierzęcia. W związku z tym te zwierzęta cały czas dbają o to, żeby spożywać duże ilości pokarmu. Oczywiście jeleniowate głównie odżywiają się roślinami i tutaj ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale zimą to się mogą odżywiać jakimiś tam pędami, które są, tam są pączki są w miarę takie energetyczne i tak się właśnie dzieje. Czasami ludzie przez zimę pozbywają się swoich żywopłotów, które są z tui. Mhm. Tuje są ulubionym pokarmem jeleniowatych z dwóch powodów. Po pierwsze są zimozielonym krzewem, czy takim małym drzewkiem i są dość tłuste, nazwijmy to, czyli dają energię również. A po drugie, tuje, jak sama nazwa wskazuje, zawierają tujon. Tujon jest to taki związek chemiczny, który zabija pasożyty przewodu pokarmowego.
0: O proszę.
1: Więc jeleniowate zbliżają się do siedzib ludzkich, żeby odżywiać się tujami, nie tylko żeby się pożywić, ale też żeby wyleczyć się z pasożytów. Bo one wiedzą, że pasożyty przewodu pokarmowego nie są dobre, glisty, tasiemce i jedząc nasze tuje, leczą się. One wiedzą, że ich to wyleczy, ale jednocześnie zaopatrują się w duże ilości energii, ponieważ tuje pokryte woskami są dość tłustymi roślinami, w związku z tym takie pożywienie jest bardzo, bardzo fajne, w szczególności jeżeli są niskie temperatury. Jeżeli ktoś utrzymuje jeleniowate, na przykład takim gatunkiem utrzymywanym w warunkach czasami sztucznych lub takich półdzikich, są daniele. Mhm. Daniele, pomimo tego, że nie są naszym rodzimym gatunkiem, na tyle się przystosowały do naszych warunków klimatycznych, że w zasadzie nie potrzebują nawet jakiegoś zadaszenia, żeby przetrwały zimę. Wystarczy jakieś małe zakrzaczenie i one sobie dadzą radę. Ale to właśnie gromadzenie tych zapasów w postaci pokładów tłuszczu na zimę jest główną strategią przetrwania, również wśród zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Możemy tu mówić o niedźwiedziach.
0: No ba.
1: W niedźwiedzie...
0: O susłach.
1: O susłach, tak. Susłe, które na jesień wyglądają jak takie lekko upasione kluseczki, ponieważ one nie mają dostępu do swojego naturalnego pożywienia właśnie zimą, bo ono jest pod głębokim śniegiem. Jak jeszcze to wszystko przymarznie, to już w ogóle pod pokrywą lodową bardzo trudno się tam dostać. Jeleniowate jakoś tam jeszcze kopytami rozbiją, ale suseł, co on ma zrobić? To wtedy... Taka warstwa tłuszczu, zapasy tłuszczu pozwalają energetycznie przetrwać. I to właśnie jest, co jest bardzo niebezpieczne, bo tak samo robią nietoperze. One muszą się tych owadów, tych ciem i innych komarów najeść naprawdę dużo, żeby zgromadzić zapasy tłuszczowe. I później one sobie tam zimują na jakimś stryszku albo w jaskini. No i my na ten stryszek zimą wchodzimy, coś tam tego.
0: I je wybudzamy.
1: To jest bardzo dla nich groźne, ponieważ one na wybudzenie zużywają bardzo dużo energii. I ten tłuszcz, te zapasy tłuszczowe topnieją im w ułamku sekundy, bo wybudzamy je kręcąc się tam koło nich. I mogą w ten sposób nie dotrwać do wiosny.
0: No proszę.
1: Jeżeli dane zwierzę nie ma swojej bazy pokarmowej, nietoperz, jeż albo inne, bo zimą to jedzenie nie jest dostępne, no to niestety do wiosny nie przetrwa.
0: Czasami musimy wejść na ten strych, no ale dobrze byłoby robić to z jakąś taką, czy da się zrobić z taką czujnością, żeby ten nietoperz nie wybudził?
1: Nietoperze się raczej wybudzają, w związku z tym powinniśmy tą aktywność gdzieś na strzyżku minimalizować, albo w ogóle jej unikać.

0: unikać, żeby te nietoperze do przyszłego sezonu przetrwały. Przed snem zimowym, to w ogóle jest też bardzo ważne, zwierzę musi się wypróżnić. To znaczy musi opróżnić swój przewód pokarmowy tuż przed zapadnięciem w sen. Zwierzę się nie odżywia już. Musi, że tak powiem, wypróżnić cały swój przewód pokarmowy.
1: I tak oczyszcza się, tak?
0: Oczyszcza się, żeby na przykład zalegające masy kałowe nie fermentowały w jelitach, bo spowodowałoby to powstanie siarkowodoru, który zabije to zwierzę. W związku z tym spotyka się takie zimowiska gadów i płazów. W jakichś tam wykrotach, norach, zagłębieniach terenu pokrytych grubą warstwą właśnie opadłych liści, gdzie gady i płazy zimują razem. I nawet jeżeli w normalnym czasie, czyli w okresie aktywności latem, jedne drugimi się mogą odżywiać, znaczy gady mogą na przykład atakować płazy i je zjadać, to zimą nic takiego nie będzie. I płazy dokładnie wiedzą, że nie zostaną zaatakowane, bo gdyby na przykład wąż usiłował zjeść jakąś żabę zimą, to on wie, że do wiosny nie dotrwa.
1: No tak.
0: Bo pokarm zacząłby się w bardzo niskich temperaturach, które wtedy panują, rozkładać w jego przewodzie pokarmowym, zacząłby gnić, nie byłby trawiony z uwagi na bardzo małą sekrecję właśnie tych soków trawiennych, tylko zacząłby gnić, a gnijący pokarm w przewodzie pokarmowym zabija to zwierzę. W związku z tym płazy wiedzą, że w czasie zimy mogą sobie być koło gadów i są bezpieczne, a razem sobie tam wspólnie w porozumieniu zimują.
1: Przyroda jest niezwykle, niezwykle mądra. Natomiast jeśli na przykład taki jeżyk nam się w ogrodzie wybudzi zimą, to nie powinniśmy go dokarmiać, bo niektórzy chyba to robią, chociażby karmą taką kotów. Jak to wygląda?
0: Jeżeli spotkamy wybudzonego jeża, to niestety musimy się nim już zaopiekować. Są specjalne organizacje, osoby, które zajmują się właśnie takimi jeżami, ponieważ on nawet jeżeli by z powrotem zapadł w sen zimowy, to prawdopodobnie już do wiosny nie przetrwa, z uwagi właśnie na tę utratę energii, którą zużył na wybudzenie się. W normalnych warunkach u jeża serce bije około 200 razy na minutę. Jeżeli on zapada w sen zimowy, to jest to kilkanaście razy na minutę. Te wszystkie procesy są bardzo spowolnione i czasami gdzieś z kupki liści pies wykopie jeża.
1: No tak.
0: Nie możemy go tak zostawić. Jeżeli jest możliwość, to trzeba go od razu też zabezpieczyć tymi liśćmi, jeżeli on się nie zdążył wybudzić. To wybudzenie jest procesem długotrwałym, więc prawdopodobnie jak go szybko znajdziemy, to nic takiego się nie stanie. Zabezpieczenie tego jeża właśnie tą kubką z liści, im oczywiście większa, tym lepsza, bo on lepiej izoluje. I to wykopy właśnie jeżów przez psy jest dosyć negatywnym zjawiskiem, natomiast faktycznie jak się wybudzi, to już musimy go, że tak powiem, zabezpieczyć. No i wtedy musi on być zdany na naszą łaskę i na nasz pokarm, który mu dostarczymy. W związku z tym te zapasy tłuszczowe muszą być, nazwijmy to, dobrze zagospodarowane przez zwierzę. Właśnie wszelkie wybudzenia nie są korzystne.

0: I wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktor habilitowany Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawialiśmy o śnie zimowym, o zwierzakach, które sobie zasypiają na zimę. Ja panu powiem szczerze, że też chętnie bym tak usnęła. Wybudziłabym się tylko na kilka dni, żeby pojechać na narty i później bym znowu poszła spać i obudziła się wiosną. Tak to niestety nie działa. Ale właśnie, oprócz hibernacji, to już wiemy, w czym rzecz, to użył pan drugiego trudnego słowa.
1: Estywacja.
0: Estywacja. No, czym jest estywacja?
1: To sen letni. Zwierzęta, które nie za bardzo tolerują okres bardzo wysokich temperatur, mogą również zapadać w taki letarg zwany estywacją w ciągu lata. Nie na zimę, tylko właśnie w ciągu lata. Między innymi są to popielice, które no, nie chcą się eksploatować w okresie bardzo wysokich temperatur i też ucinają sobie kilkunastodniową drzemkę latem.
0: Taką długą nawet potrafią, tak?
1: Tak, jest to bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast głównie, jeżeli mówimy o śnie, mamy na myśli oczywiście sen zimowy w celu właśnie przetrwania okresu, w którym na przykład nie ma dostępnego pokarmu, którym no, to zwierzę naturalnie się odżywia.
0: To jest jedna ze strategii przetrwania, no ale są zwierzaki, które po prostu przygotowują sobie solidne spiżarnie na zimę. Po to, żeby przetrwać.
1: Gromadzenie pokarmu na zimę faktycznie jest domeną grupy gatunków. Czasami pamięć te zwierzątka zawodzi, nie do końca pamiętają, gdzie ukryły dane pożywienie. To już historia głównie kojarzona z wiewiórkami,
0: no
1: które
0: tak
1: zakopują najrozmaitsze żołędzie, kasztany w różnych miejscach i później oczywiście nie pamiętają mnogości tych miejsc, w którym to zrobiły.
0: Ale dzięki temu później wyrastają nowe drzewka.
1: Dzięki temu wyrastają, tak, nowe drzewa. Natomiast takim głównym gromadzącym zapasy zwierzątkiem jest chomik, który przenosi właśnie na okres zimowy do swojej nory najrozmaitsze ziarna chwastów czy też roślin uprawnych i później zimą może korzystać, nie opuszczając nory. W związku z tym, jeżeli mamy ten sen zimowy, to on niekoniecznie musi być taki bardzo głęboki, że zwierzę zasypia jesienią, budzi się dopiero wiosną. Czasami te zwierzęta pod ziemią są ciągle aktywne. Dotyczy to także na przykład myszy bądź też nornic, które potrafią sobie pod śniegiem całkiem fajne korytarze wyżłobić i tam się poruszać. Natomiast ptaki wykształciły inną strategię przetrwania zimy. Po prostu
0: uciekają.
1: Uciekają.
0: Przynajmniej niektóre.
1: Przynajmniej niektóre uciekają, przemieszczając się na południe, czy też na zachód, bo niektóre z północnego wschodu przemieszczają się na południowy zachód. Między innymi są to gawrony, bo te gawrony, które mamy zimą, to nie są te same gawrony, które mamy latem.
0: No tak.
1: To nie są nasze gawrony. W związku z tym, ale oczywiście tutaj głównie te migracje ptaków kojarzą nam się z bocianami i ze szpakami, tak? Czy no, szerzej możemy powiedzieć, z wróblowatymi. Natomiast tutaj głównym takim, niektórzy mówią, że właśnie jesień się zaczyna, kiedy odlecą bociany. I jak one już znikają z tych gniazd i razem z młodymi się ewakuują do Afryki, no to mówimy, że jest początek jesieni. Chociaż muszę pani redaktor przyznać, że spotkałem się z takim jednym tylko zdaniem, że jesień zaczyna się wtedy, kiedy kwitną bzy.
0: Bzy.
1: Bzy. Ale no, ktoś powie, jak
0: no
1: to?
0: No właśnie, przecież, ja robię duże oczy.
1: To nie ten okres, tak? Na pewno ktoś się pomylił. To w takim razie, skoro jesień się zaczyna, kiedy kwitną bzy, to kiedy się zaczyna lato?
0: No tak.
1: Okazało się, że dla tej osoby lato zaczynało się w tym momencie, kiedy dzień zaczyna się robić dłuższy, no czyli
0: rozumiem,
1: na początku stycznia. I jeżeli...
0: Ale wie pan co, to zatrzymajmy się na chwilkę na tym, jakby zmienić myślenie, to coś w tym jest, prawda? Zwłaszcza zimą, w styczniu. Jeśli pomyślimy sobie, że już dzień jest dłuższy...
1: Serce rośnie.
0: Tak, od razu kulecie ku wiośnie.
1: Nie trzeba
0: czekać, nie wiem, do marca.
1: Wtedy jest coraz fajniej. Natomiast faktycznie, jeżeli te ptaki, które wiedzą, że no, z pokarmem może być krucho zimą, one no, po prostu migrują. Migrują do takich miejsc, gdzie ten pokarm będzie. Chociaż jeżeli byśmy zaczynali rozpatrywać zmiany klimatyczne, ale też rolę człowieka w no, czasami nieświadomym dostarczaniu ptakom pożywienia, to też mamy tutaj takie zmiany, że te migracje mogą się zmieniać. Znaczy one albo nie następują, albo są te odloty bardzo opóźniane, a przyloty przyspieszane. W związku z tym możemy sobie powiedzieć, no tak, ale te bociany... Przypominamy, bociany nie żywią się żabami.
0: No ba.
1: Bociany żywią się głównie szarańczakami, czyli jakimiś takimi większymi owadami, jak również ssakami typu myszy, nornice. To jest główna podstawa menu właśnie naszego bociana. Czasami się jakieś gady też zdarzą. Natomiast żaby raczej nie. Jeżeli zimą z myszami jest problem, bo one gdzieś tam pod śniegiem się przemieszczają, czy coś, szarańczaków nie ma, no to ten bocian musi odlecieć i przemieścić się do miejsca, gdzie ta baza pokarmowa jest. Natomiast jeżeli zapewnimy bocianowi pokarm w obrębie naszej zagrody, bo nie był z jakichś powodów w stanie odlecieć, no to on oczywiście jest takim zwierzątkiem, które, no ustalmy to, no jest mrozoodporne, znaczy mróz go nie zabije, jeżeli tylko ma dostęp do pożywienia. To tak nie jest, że bocian się mrozu boi czy czegoś, on po prostu odlatuje, bo nie ma bazy pokarmowej. Żurawie zmieniły też swoją trochę bazę pokarmową i troszkę przeszły chyba na kukurydzę, więc im dłużej jest ta kukurydza na polu, tym żurawie dłużej siedzą, bo się tą kukurydzą odżywiają. Natomiast faktycznie wiele, wiele ptaków, w tym wróblowatych, migruje na południe, na zachód, tam gdzie zima jest albo dużo łagodniejsza, albo tej zimy w ogóle nie ma. W związku z tym gdzieś do Afryki Północnej przelatują, bądź też nawet dalej. I faktycznie to jest też jedna ze strategii przetrwania niekorzystnych warunków, kiedy dostęp do pożywienia jest dużo, dużo mniejszy. Więc jeżeli chcemy na przykład dokarmiać ptaki, najpierw zastanówmy się, jaką paszą je dokarmić, żeby nie zrobić krzywdy. Dokarmianie chlebem, nie wiem, łabędzi, które pływają gdzieś tam po stawie, to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ ptaki od tego chorują, ponieważ one naturalnie chleba nie jedzą. W związku z tym nie karmy ich tym chlebem. Jeżeli już coś wysypujemy do karmnika, niech to będą nasiona jakichś roślin, które możemy kupić teraz między innymi przez internet, albo w marketach są te pasze dla ptaków sprzedawane. Jeżeli koniecznie chcemy je dokarmiać, róbmy to z głową.

0: naszym studiu doktor habilitowany Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego. Przed momentem mówiliśmy o jednym ze sposobów na radzenie sobie z zimą. Ptaki po prostu jesienią na zimę odlatują. Ale tak poza mikrofonem jeszcze chwilkę rozmawialiśmy w tym kontekście. I panie Tomaszu, powiedział mi pan coś takiego, co mnie zadziwiło. Mówię w związku z migracjami ptaków. Podobno rolnicy bardzo narzekają na te gęsi, które na przykład lądują na polu, żeby się pożywić. Rozumiem, że w momencie, gdy odlatują gdzieś do ciepłych krajów, tak?
1: Łabędzie i gęsi migrują, ale zostają tam, gdzie jest dostęp do paszy. Jeżeli na polu są posiane jakieś oziminki, na przykład rzepak, to takie łabędzie, stada łabędzi żerują na tym rzepaku. Jeleniowate nie zrobią aż takich szkód, natomiast ptaki, które tam, gdzie jest pasza, tam zostają. W związku z tym, po co on ma gdzieś odlatywać i się męczyć tym odlatywaniem, jak jest pasza w postaci oziminy, to on se na tej oziminie tam żeruje i w zasadzie potrafi wyżerowywać ją i takie duże placki później na polu tej oziminy znikają, ponieważ potrafią wyżerować ją do samej ziemi. I później roślina już nie jest w stanie odbić od korzenia.
0: Czyli taka sarenka półbiedy, rozumiem.
1: Sarenka półbiedy. Natomiast stado łabędzi, nie dość, że podepcze, to jeszcze w taki sposób wyżeruje na przykład ten rzepak, że niestety mogą te straty być duże, chociaż ktoś może powiedzieć, to łabędzie to półbiedy, dziki są najgorsze, tak? To zależy, co uprawiamy i jakie tam straty zwierzęta powodują rolnikom. Natomiast faktycznie ten dostęp do pożywienia jest takim kluczem do tego, czy zwierzę zostanie, czy będzie zmuszone do migracji na inne tereny, między innymi właśnie na południe Europy.
0: To zostawmy teraz już ssaki, zostawmy ptaki i jeszcze słów kilka o tych mniejszych stworzeniach. Na przykład, jak przygotowują się do zimy motyle?
1: Tutaj strategie są bardzo zróżnicowane. W zależności od gatunku, motyl może zimować w postaci jaj. To chyba większość gatunków, najbezpieczniejsza forma przetrwania. W postaci larwy, czyli gąsienicy, bardzo rzadko, ale faktycznie takie rzeczy się zdarzają. W postaci poczwarek, też bardzo częste zimowanie. I w postaci owada dorosłego, pięknie nazywając go imago, czyli postać dorosła motyla, też się tak zdarza. Wtedy te najwcześniej pojawiające się motyle to właśnie te, które zimowały w postaci dorosłej. To pierwszy taki ciepły, wiosenny dzień, nagle się pojawia jakiś motyl, to ten z jesieni jeszcze, który przetrwał właśnie zimę w postaci dorosłej. Ale najbardziej zaskakujące jest przetrwanie w postaci gąsienic, które normalnie sobie tam żerują na listkach, widujemy je czasem, nie zawsze one nas cieszą, jeżeli coś nam
0: tak, w ogrodzie zwłaszcza.
1: Między innymi jedna z najbardziej chyba znienawidzonych gatunków motyli, ćma bukszpanowa.
0: Oj tak.
1: Ona potrafi zimować w postaci właśnie gąsienic, które chronią się jeszcze takimi oprzędami. Żaden mróz, który, z którym mają do czynienia, w zasadzie w chwili obecnej nie robi im krzywdy. Może jak było jakieś minus 30, to nie przetrwają. Natomiast jeżeli mamy teraz te łagodniejsze troszeczkę zimy, ćmy bukszpanowej, której nie znaliśmy tak naprawdę. Ona z południa, właśnie zwiększając swój zasięg, przyszła ze zmianami klimatycznymi, to zimując w postaci gąsienicy, te gąsienice w ciepłe dni zimowe, uwaga, żerują. Jeżeli mamy plus 8, plus 10 stopni, ćma bukszpanowa potrafi zjadać nam bukszpan. W związku z tym nawet zimą bukszpan nie jest jakby w pełni bezpieczny. Oczywiście wiele innych gatunków też zimuje w postaci gąsienic, chociaż te gąsienice też, one są wtedy dużo mniej aktywne i to żerowanie jest bardzo, bardzo ograniczone. Natomiast głównym jakby taką strategią przetrwania są właśnie jaja i poczwarki. To większość motyli w ten sposób realizuje. W zasadzie jest to strategia o tyle skuteczna, że poczwarkę bardzo trudno jest zauważyć. Ona jest zawsze albo schowana pod ziemią, albo gdzieś tam przytulona do gałązki. Natomiast jaja są wyprodukowane w takiej ilości, że nawet jeżeli zostaną częściowo przez jakieś inne zwierzątko zjedzone, na pewno zawsze jakaś tam część ich przetrwa do wiosny.
0: To w tym kontekście jeszcze tak pozwolę sobie zapytać, bo jest pan miłośnikiem ogrodów. Czy jest jakiś sposób, ale taki nie wiem jak to powiedzieć, ekologiczne. O, czy jest taki sposób ekologiczny na tę ćmę, żeby nie zlewać, nie wiem, tych roślinek jakąś okrutną chemią? Czy jest jakiś sposób na to, żeby po prostu chciała wyprowadzić się z naszego ogródka?
1: Chyba się nie wyprowadzi, ale możemy ją faktycznie bardzo łagodnie i tak właśnie mówiąc ekologicznie zwalczyć. Wykonać należy oprysk z preparatu bakteryjnego, czyli pryskamy bakteriami tak naprawdę, a nie chemikaliami. Są to preparaty oparte na bakterii Bacillus thuringiensis, które mają białka, które są toksyczne dla gąsienic. Jeżeli gąsienica zje liść, który został opryskany właśnie takim środkiem z bakterią Bacillus thuringiensis, to te białka zawarte w bakteriach zabiją gąsienicę. W związku z tym nie niszczymy opryskiem owadobójczym wszelkich możliwych owadów.
0: Właśnie, bo o to chodzi, że przy okazji niszczenia tych owadów, no, za którymi nie przepadamy, też niszczymy te, które są bardzo dobre dla naszego ogrodu.
1: Właśnie tak. Oprysk środkiem owadobójczym likwiduje wszystkie owady. Nie jest jakby selektywny. Natomiast oprysk właśnie środkiem bakteryjnym, po pierwsze jest dla nas bezpieczniejszy, bo to nie są agrochemikalia, ale jest wycelowany tylko w jeden gatunek na roślinie, która jest problematycznym szkodnikiem właśnie ta ćma bukszpanowa, więc opryskany bukszpan tą właśnie zawiesiną bakteryjną spowoduje śmierć tylko tych gąsienic ćmy bukszpanowej, a wszystkie inne organizmy, w tym owady, są bezpieczne.
0: Delikatnie na koniec naszej rozmowy odeszliśmy od tematu ściśle związanego z tym, jak sobie zwierzęta radzą jesienią, ale myślę, że to też jest ważna informacja, chociażby dla miłośników ogrodów. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za te niezwykle cenne informacje, a przypomnę, naszym gościem był doktor habilitowany Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

0: Zapraszam w tej godzinie na jesienny spacer po Górze Świętej Anny. Sprawdzimy, czy ptaki o tej porze roku śpiewają, czy raczej krzyczą. Będzie m.in. o języku sikorek, który, jak się okazuje, znają też inne gatunki ptaków. Powiemy też o kowalikach. Te przygotowują zapasy na zimę, chowając ziarna w szczelinach kory.
1: W związku z tym wiosną, kiedy robi się wilgotno, bardzo często obserwujemy na drzewach kiełkujące słoneczniki.
0: W programie też słów kilka o bodźkach, które w tym roku do ciepłych krajów leciały zupełnie inną drogą niż zwykle. Proszę z nami zostać do 17. Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
0: To ten moment roku, gdy zaczynamy stąpać po suchych liściach. Te liście już spadają, choć jeszcze sporo zielonych na drzewie, a dzisiaj jesteśmy na Górze Świętej Anny z Piotrem Zabłockim, ornitologiem, kierownikiem działu przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Górze Świętej Anny. Witam Cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
1: Witam Cię również.
0: Spotykamy się na spacerze w pierwszej połowie października. W chwili, gdy rozmawiamy, jest przepięknie, słońce świeci, więc też zachęcamy naszych słuchaczy, żeby takie momenty jesieni łapali. To naprawdę fantastyczny czas. A ja chcę spytać, czy już wszystkie ptaki poleciały tam, gdzie miały polecieć? Poleciały do ciepłych krajów.
1: Oj nie, jest rzeczywiście sporo gatunków, które już odleciały, szczególnie te takie bardzo ciepłolubne, typu kraska, żołna. Krasek oczywiście jest u nas w Polsce mało, ale żołn jest znacznie więcej. Więc te gatunki ciepłolubne już odleciały, albo są jeszcze w trakcie przelotów. Ale w tej chwili trwa właściwie przelot wielu gatunków ptaków. No, odleciały od nas w większości bociany, białe czy czarne, ale te ptaki, które możemy gdzieś w ogrodach u nas spotkać, w parkach czy gdzieś w lasach, to tutaj cały czas jeszcze trwa ruch i te ptaki przelatują. Także sikory jeszcze jak najbardziej są w przelocie, czy inne gatunki ptaków, takie jak zięby. To, co jeszcze do tej pory, do niedawna można było słyszeć, że ptaki śpiewały, tak teraz już właściwie te śpiewy umilkły, słychać więcej głosów kontaktowych, ostrzegawczych, jeżeli gdzieś tam się pojawi jakiś drapieżnik. No śpiewu już raczej nie usłyszymy, chociaż od czasu do czasu w ciepły dzień jeszcze możemy usłyszeć.
0: Jeśli pozwolisz, chodźmy do słonka, staniemy sobie w słońcu, no bo jest pięknie, ale jednak taka jesienna temperatura. Powiedziałeś, że ptaki nie śpiewają, a przed chwilą coś tam się darło. No właśnie, chyba się drą raczej niż śpiewają.
1: To były takie odgłosy, tutaj słyszeliśmy dzięcioła zielonego. Kowaliki się odzywały, sikory też wabią się, bo te ptaki, które są przelotne, przelatują najczęściej w stadach, zwłaszcza właśnie sikory. Często są to stada złożone z kilku gatunków. Do nich dołączają też kowalniki, czasami jakieś dzięcioły i w takich grupach sobie tutaj przemieszczają się w tym drzewostanie. Także one się komunikują po prostu między sobą, ale już nie ma takiego właściwego śpiewu terytorialnego samców, który ma gdzieś tam manifestować właśnie zajęcie terytorium, czy też zwabienie partnerki. To tego już o tej porze raczej nie usłyszymy.
0: Komunikują się, ale w jakich sprawach? Czy to jest taka komunikacja też międzygatunkowa? Jak to wygląda?
1: Międzygatunkowa też, ale głównie jeżeli sikory tutaj nawołują się, właściwie można powiedzieć, że właśnie się nawołują. To znaczy takie stadko sobie leci przez taki drzewostan, każdy z osobników sobie gdzieś tam żeruje, ale od czasu do czasu wydaje dźwięki, żeby powiedzieć, o tu jestem, jeszcze tu jem, a ja już poleciałem dalej, tak? Na tej zasadzie oczywiście te głosy nie są tak rozbudowane, ale jakby wydawanie odgłosów mając celu przekazanie informacji, że te osobniki są w danym miejscu, czy się już dalej przemieszczają, żerując, tak? I one sobie tak po prostu luźno lecą przez drzewostan, kontynuując swoją wędrówkę, tak? Nie jest to taki przelot gdzieś tam między polami, między lasami, tylko już tu wewnątrz tego kompleksu one nadal jakby utrzymują kierunek przelotu, ale w międzyczasie sobie żerują.
0: A, czyli to jest trochę na tej zasadzie, nie zostawcie mnie, ja tutaj jeszcze chcę sobie coś podjeść.
1: No, prawdopodobnie bardziej tak, tak. No, po prostu ptaki zachowują jakby ten kontakt głosowy między sobą i przemieszczają się w takiej luźnej grupie. Ale jeżeli chodzi o te właśnie komunikaty takie międzygatunkowe, to ciekawostką jest to, że kiedy w takim drzewostanie albo gdzieś przy karmniku, czy w parku, czy w ogrodzie pojawi się drapieżnik, krogulec na przykład, czy tam jakaś pustułka, to głosy, które wydawane są ostrzegawcze, tak, które wydawane są przez sikory, są od razu rozpoznawane przez wszystkie inne gatunki, które znajdują się obok. One albo wtórują, dołączają się, tak, są to najczęściej bardzo wysokie, w wysokich częstotliwościach takie piski, które po prostu mają za zadanie ostrzec wszystkich wokół, tak? Te sikory się między sobą ostrzegają, ale rozumieją to też inne ptaki i bardzo łatwo się tego uczą i też właśnie na to reagują. Także to jest takie ostrzeżenie bardzo uniwersalne we wszystkich językach, można powiedzieć.
0: A, ciekawe. Czyli to jest trochę tak, że te sikory są takimi sygnalistami, można by powiedzieć, tak? Coś się dzieje złego i inne gatunki też od razu to rozumieją.
1: Tak, i reagują. Są bardziej czujne, obserwują niebo, gdzie ten drapieżnik się znajduje. Najczęściej, póki ten ptak gdzieś tam drapieżny się pojawia, gdzieś jest w okolicy, to ptaki właśnie wydają te głosy ostrzegawcze, ostrzegając się nawzajem.
0: Przed momentem szliśmy, ja mam wrażenie, że one na nas krzyczały albo zwracały uwagę na to, że idziemy. Zatrzymaliśmy się na moment, stoimy w słońcu, nomen omen, zaczyna być znowu ciepło. Tak jak marudziłam przed momentem, że jest chłodno, tak teraz słońce nas rzeczywiście ogrzewa. No i umilkły te ptaki.
1: Tak, no możliwe, że akurat to stado, które nam tu towarzyszyło, już gdzieś się przemieściło i poleciały dalej. Natomiast no tutaj w tej okolicy, tu Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie się znajdujemy, właściwie cały czas ten przelot trwa, ale w ogóle trwa ruch, dlatego że na przykład my już zaczęliśmy wysypywać pokarm do karmnika, słonecznik, i ptaki korzystają z tego. Poza tym, że przylatują tu te ptaki, które są w przelocie i rano zawsze tam gdzieś zaglądają z tymi ptakami lokalnymi do tej naszej stołówki, najedzą się i lecą dalej, to też jest taki ruch, który obserwujemy zawsze jesienią, bo są gatunki, które są osiadłe, przylatują chętnie, korzystają z naszego słonecznika, takie jak kowalik albo sikorka uboga, inaczej zwana szarytką, i one nie jedzą na miejscu, ale biorą na wynos. Tak, kowalik zawsze zabiera kilka ziarenek słonecznika i odlatuje gdzieś w pobliski drzewostan. Co dalej robi? Zaklesza te nasionka słonecznika w zakamarkach kory i zostawia to sobie na później, czyli na zimę. Więc ten ruch, że te ptaki przylatują w dużej ilości, tych kowalików czasami jest po kilka, kilkanaście, przylatują i odlatują, przylatują i odlatują, tak jak na lotnisku. I one ten pokarm wynoszą, żeby sobie zgromadzić ten pokarm na zimę. Podobnie robią to właśnie te szarytki, sikorki ubogie. One też nie jedzą na miejscu, tylko właśnie wynoszą sobie i chowają gdzieś tam w różnych miejscach w drzewostanie. Kowaliki u nas są akurat te osobniki, które tutaj obserwujemy, są osiadłe. Przez całą zimę do nas tak przylatują. Oczywiście nie są w stanie przez zimę zjeść tego wszystkiego, co od nas wyniosły. W związku z tym wiosną, kiedy robi się wilgotno, bardzo często obserwujemy na drzewach kiełkujące słoneczniki. Takie kilkucentymetrowe siewki po prostu gdzieś tam w zakamarkach kory, które zostały, dostały wilgoci i po prostu zaczynają kiełkować. No, kowaliki nie są w stanie wszystkiego zjeść, ale też często inne osobniki z tego korzystają. Także taka ciekawostka też. No i też to, że ten ruch jakby tych gatunków niektórych przy tym karmniku niekoniecznie świadczy o tym, że to jest przelot, tak? Są to po prostu czasami lokalne osobniki. Tak samo jak moglibyśmy ulec takiemu złudzeniu, że sikorki, które obserwujemy u nas w lesie czy w ogrodzie, później obserwujemy jesienią i zimą, także gatunek cały czas obserwujemy, moglibyśmy uznać, że jest to ptak osiadły, natomiast tak naprawdę duża część osobników naszych odlatuje na południowy zachód. Ich miejsce zajmują z kolei ptaki, które przylatują do nas na zimę z północnego wschodu czy ze wschodu.
0: No i zobacz, znowu ciepło się robi.
1: Tak, należy się.
0: Rozpinamy się. Tak jak szliśmy do słońca, teraz chyba przeniesiemy się w cień, dobrze? I wrócimy do rozmowy.
1: Dobrze.

0: Jesteśmy na spacerze z Piotrem Zabłockim, kierownikiem działu przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Ten dział przyrody znajduje się na Górze Świętej Anny w Muzeum Czynu Powstańczego. Jeśli ktoś chciałby to miejsce kiedyś odwiedzić, a zapewniam, że warto. Rozmawiamy dzisiaj między innymi o przelotach ptaków. Sporo ptaków już odleciało, natomiast te przeloty cały czas trwają. No właśnie, ale Piotrze, tutaj już wspomniałeś o tym, że są ptaki, wydaje nam się, że one cały czas są z nami, w sensie te same osobniki, natomiast gatunek i owszem jest, ale tak naprawdę to są inne ptaki, że część do nas przylatuje, a część odlatuje.
1: Tak, i to właśnie taką wiedzę możemy posiąść jedynie odwołując się do najstarszej metody badania ptasich wędrówek, jakim jest obrączkowanie ptaków. Bardzo tania metoda, założenie kawałeczka metalu na nogę ptaka, lekkiego, który ptakowi nie przeszkadza, a umożliwił nam właśnie dojście do tego, że nie wszystkie osobniki danego gatunku migrują, że to jest uzależnione od tego, w jakim miejscu ptaki zamieszkują lato, tak, latem gdzie są, więc te populacje północne są bardziej skorzystane do odlotów niż te południowe. Niektóre południowe mogą być osiadłe, ale też dzięki temu, że podczas obrączkowania oznaczamy płeć, czy to jest samica, czy samiec, oznaczamy też wiek, jeżeli jest to możliwe u danego ptaka. I kiedy później te dane analizujemy, to okazuje się na przykład, że ptaki, które zamieszkują na przykład sikorki, tak? Sikorki bogatki, najbardziej pospolity, największy gatunek, ten, który najchętniej odwiedza nasze karmniki. Samce są dużo bardziej skore do tego, żeby być osiadłymi osobnikami.
0: O, proszę.
1: Tak, one często pilnują swoich terytoriów albo odlatują na niezbyt wielkie odległości. Samice dużo częściej odlatują i odlatują dużo dalej. Jest to też powiązane z wiekiem, dlatego że młode ptaki dużo częściej odlatują. Być może jest to powiązane też z tym, że one i tak muszą znaleźć swoje terytorium na przyszły rok, żeby się rozmnażać. Natomiast te dorosłe ptaki dużo częściej pozostają w miejscu lęgowym, albo też nie wędrują na duże odległości. I oprócz tego jeszcze zauważono takie prawidłowości, że ptaki, które rozmnażają się w takich siedliskach miejskich, są dużo częściej osiadłe niż te, które rozmnażają się w lasach czy w parkach.
0: Wyobrażam sobie, że to wynika z tego, iż po prostu mogą zimą także znaleźć pożywienie, no niestety chociażby na śmietnikach.
1: Tak, albo w karmnikach. No w przypadku akurat sikory, no to tutaj bardzo często ludzie dokarmiają ptaki w miastach. Poza tym w miastach też jest cieplej, tak? Jest też bezpieczniej niż gdzieś w lesie, więc dostęp do pokarmu, kilka stopni wyższa temperatura, to stwarza warunki ku temu, żeby te ptaki łatwiej mogły przetrwać okres zimowy. No i też z pokolenia na pokolenia takie rzeczy się utrwalają. W związku z tym właśnie takie rzeczy stwierdzono z obrączkowania. Także samiczki częściej odlatują, młode częściej odlatują i te ptaki, które rozmnażają się w naturalnych bardziej siedliskach, lasach, też bardziej odlatują niż te, które mieszkają w miastach.
0: Ty, Piotrze, badasz między innymi srokosze. No prześliczne ptaszki. No i jak to z nimi jest? To też jest tak, że wszystkie odlatują? Czy tutaj też jest troszeczkę tak jak na przykład z sikorami, że częściej samce zostają na zimę, na miejscu?
1: No właśnie z tego obrączkowania, które ja prowadzę już wiele lat, też wynika... Właściwie podobne zależności wynikają u tego gatunku jak u sikorki bogatki. I też mamy pełen miks ptaków, tak? Bo srokosz to jest ptak wielkości kosa mniej więcej, który poluje na bezkręgowce i kręgowce, bardzo często poluje na norniki, myszy, czasami na ptaki. Więc zimą też ten pokarm praktycznie jest dla niego dostępny, no nie może polować na owady jedynie. I te ptaki, które u nas się rozmnażają, to tak mniej więcej w 80% samce są osiadłe i zajmują terytoria swoje zimą i latem. I można je obserwować przez kilka lat takim terytorium, aż taki ptak zginie. Samice praktycznie prawie wszystkie od nas odlatują i te ptaki prawdopodobnie lecą w Słowenię, Włochy, tam w tamte rejony. To też wiemy z obrączkowania. Natomiast młode ptaki też są dużo bardziej wędrowne. Czasami młode ptaki, młode samce zostają w swoich terytoriach i później się rozmnażają tutaj. Natomiast samice też dużo częściej odlatują te młode i tak samo jak i ptaki dorosłe. Ale oprócz tego jakby możemy obserwować ptaki przelotne tego gatunku, w tych samych miejscach gdzieś obserwując je. Mogą to być ptaki, które lecą ze Skandynawii i lecą też na południe. Mogą to być ptaki, które lecą gdzieś z północnego wschodu czy ze wschodu i przylatują do nas i zimują. I kiedy kończy się zima, z początkiem marca te ptaki odlatują na swoje tereny lęgowe, czyli pochodzą z tych bardziej wędrownych populacji. Także tutaj na naszym terenie, w przypadku srokosza, to mamy pełen miks różnych zachowań. I osiadłe ptaki, i odlatujące od nas, i te, które do nas przylatują, i przelotne ptaki, które pojawiają się tylko na kilka tygodni, zajmują terytorium, troszkę się odżywią, spada temperatura i one lecą dalej. Także tak to wygląda. Pewnie jest to też u wielu, wielu innych gatunków bardzo podobnie.
0: To jest ciekawe, bo my często patrzymy tak zero-jedynkowo. Po prostu niektóre ptaki odlatują na zimę, niektóre przylatują, koniec, kropka. Tymczasem to jest coś niesamowitego, nawet w ramach jednego gatunku, jak te zachowania są różnorodne.
1: Tak. No i trzeba też zauważyć, że to się zmienia z roku na rok, dlatego że nie ma takiego czegoś, żeby wszystko było stałe. Tak? Warunki zimą, warunki latem często są odmienne każdego roku. I tak samo jak tu właśnie obserwuję w okolicy Góry Świętej Anny na tej swojej powierzchni badawczej w przypadku tego srokosza, że na przykład jednej zimy jest bardzo dużo młodych ptaków, innej zimy są same dorosłe ptaki, a młodych jest mniej, więc to wszystko się zmienia zależnie od lokalnych warunków. Zresztą mogą też się zmieniać i trasy przelotu. Oczywiście to się dzieje na przestrzeni wielu lat, tak, to nie jest tak, że nagle jakieś ptaki gdzieś lecą inaczej, ale takie rzeczy możemy obserwować w tym roku, między innymi u bocianów.
0: I do tego tematu za moment wrócimy.

0: Z moim gościem spotykam się w pięknych okolicznościach przyrody na Górze Świętej Anny. Idziemy Aleją Lipową dookoła pola. Słońce świeci. Tutaj kapliczki widać z jednej i z drugiej strony w oddali kalwaryjskie. No naprawdę jest przepięknie. Mam nadzieję, że w chwili, gdy nasi słuchacze tego będą słuchać, też będzie słonecznie i będzie ładnie, ale jeśli nie, to właśnie to słońce teraz naszym słuchaczom przesyłamy. A dzisiaj sporo rozmawiamy między innymi o przelotach ptaków, a rozmawiam z Piotrem Zabłockim, kierownikiem działu przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Ten dział przyrody jest na Górze Świętej Anny. Powiedziałeś, Piotrze, przed momentem, że no rzecz jasna, przyroda się zmienia, nawet jeśli chodzi o przeloty ptaków, to też zmieniają się, okazuje się, te trasy, którymi ptaki lecą do ciepłych krajów. I tak jest z bocianami. W tym roku udało się zaobserwować całkiem spore zmiany.
1: Tak, no jak wiadomo, bociany z Europy Środkowej lecą dwoma trasami, bo lecą albo na wschód i lecą wtedy przez Bosfor, albo lecą na zachód i lecą przez Gibraltar. I to są dwie już od wielu lat znane trasy przelotu, takie główne. Więc do niedawna mieliśmy do dyspozycji takie środki badawcze jak obrączkowanie, tak, obrączki, i wiedzieliśmy, gdzie te ptaki zimują, mniej więcej jak te trasy przebiegały, ale już od wielu lat też mamy do dyspozycji urządzenia, które nam znacznie więcej są w stanie powiedzieć o przelotach ptaków, i mówię tutaj o nadajnikach satelitarnych czy nadajnikach GPS. Są one zakładane ptakom za pomocą specjalnych tasiemek na plecy, tak jak plecak. Ważą kilka procent wagi ciała ptaka, więc niezbyt obciążają organizm ptaka podczas przelotu, a w przypadku takich dużych ptaków jak bociany te nadajniki często już są zakładane na nogę, tak jak obrączka plastikowa, normalnie takie urządzenie jest zakładane na nogę. Tych urządzeń jest wiele typów i dają nam możliwości bardzo duże, jeżeli chodzi o to, żeby stwierdzić, gdzie ptak się znajduje, na jakiej wysokości, czy się porusza, z jaką prędkością się porusza, a teraz od kilku lat nawet testowane są takie urządzenia, które wykonują co jakiś czas zdjęcia i możemy bezpośrednio uzyskać taki obraz przelotnego stada, miejsca, gdzie ptaki się zatrzymały, czy jest to jakieś wysypisko śmieci, czy to jest naturalne siedlisko, czy coś takiego. Tak więc bardzo dużo te nadajniki nam zmieniły też, jeżeli chodzi o wiedzę o przelotach ptaków, o tym, co się dzieje w ogóle w związku z tym. No i do tej pory w zasadzie wszystkie bociany leciały albo wschodnią, albo zachodnią trasą. Tymczasem w tym roku doszło do takiego zdarzenia, że obserwujemy niemieckie i austriackie bociany wyposażone właśnie w nadajniki, i te ptaki, przynajmniej część tych ptaków, poleciała przez Włochy na Sycylię. Co prawda bociany tam są obserwowane już od wielu lat w jakichś tam małych ilościach, ale nie było wiadomo, co dalej się dzieje. Czy niektóre zostają tam na zimę, czy podejmują wędrówkę, ale czy przeżywają, tak tego nie było wiadomo. Natomiast w tym roku właśnie jeden z ptaków pod koniec sierpnia dokonał pierwszego przelotu znanego nam, tak, ptak z niemieckim nadajnikiem, który przeleciał z Sycylii do Tunezji nad Morzem Otwartym, bardzo duża odległość jak na bociany, i ptak ten przeżył. To był pierwszy ptak od 50 lat, kiedy z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech prowadzą badania właśnie z użyciem nadajników. Pierwszy przypadek, że taki bocian przeleciał i dał nam sygnały, jak ten przelot wyglądał. Kilka dni temu kolejny ptak przeleciał, on leciał troszkę inną trasą z Sycylii, bo ptak poleciał najpierw na dwie małe wysepki na zachód od Sycylii i dopiero stamtąd podjął wędrówkę, właśnie lecąc bardziej w kierunku zachodnim. Wiatr go znosił dość mocno, ale ptak ten wieczorem, bo bociany najczęściej koło godziny 10 rano, kiedy zaczyna się ciepłe powietrze pojawiać, prądy znoszące, one wtedy wznoszą się na dużą wysokość i potem starają się wylecieć nad morze, tracąc stopniowo wysokość. No niestety ta odległość jest bardzo duża między Sycylią a Tunezją, w związku z tym ptak później musi już pokonać bardzo dużą przestrzeń w locie aktywnym, do czego bocian też nie jest za bardzo przystosowany. I to go bardzo męczy i często ptaki niestety giną. Jeżeli są jeszcze niesprzyjające warunki atmosferyczne, przeciwny wiatr, to często te ptaki giną. Także drugi bocian na pewno już wiemy, że przeleciał. Tych ptaków było więcej, ponieważ były obserwowane oczywiście w stadach, bociany migrują w stadach, więc tych ptaków więcej przeleciało przez Włochy, przez Sycylię do Tunezji, do Afryki właśnie. No i teraz nie wiadomo, dlaczego tak się stało, tym bardziej, że pierwsze ptaki, które pojawiły się na Sycylii, to były ptaki, które już leciały normalną trasą zachodnią, doleciały do południa Francji i nagle nie wiadomo, dlaczego zmieniły zupełnie kierunek przelotu, poleciały przez Włochy. Inne ptaki z kolei z Niemiec i właśnie z Austrii leciały bezpośrednio przez Włochy. Były takie przypadki też właśnie z tych ptaków, które są śledzone aktualnie z nadajnikami, że ptaki poleciały na Maltę i stamtąd

0: to spożywane po prostu. Ten proceder trwa od wielu lat. Unia Europejska i kraje też oczywiście europejskie próbują na Malcie wymóc, aby tego procederu zaprzestać, no ale niestety do tej pory się to nie udaje. Jest tam specjalna policja taka, która śledzi kłusowników, a oprócz tego, że ptaki łapi się w bardzo różne sidła, kleje, siatki, wabi się je ptakami, które znajdują się w klatkach, to oprócz tego strzela się do dużych ptaków, tak? Do ptaków drapieżnych, do bocianów, właściwie do wszystkiego, co przelatuje.
1: Czyli duże prawdopodobieństwo, że po prostu te konkretne bodźki niestety, ale zostały tam zabite?
0: Tak, jest takie prawdopodobieństwo. Oczywiście kłusownicy zaraz zniszczą urządzenia takie znalezione na bocianie czy na innym ptaku, żeby nie nadawały sygnału oczywiście, bo wtedy łatwo byliby do namierzenia, więc też prawdopodobnie się nie dowiemy. Ale bardziej optymistyczna wersja jest taka, że przynajmniej jeden z ptaków wyleciał nad morze, po czym będąc już tak, można powiedzieć, 2/3 drogi do Tunezji, wylądował na jakimś statku. To wiemy. I na tym statku jakiś czas przebywał. Na razie nie ma sygnału, co dalej. Miejmy nadzieję, że ptak przeżył, albo że wyruszył z tego statku do Afryki i że przeżył. No ale niestety jakby to też pokazuje, że czasami te takie odłamy populacji, które gdzieś zaczynają wytyczać jakiś szlak, jeżeli będą dobre warunki pogodowe, to w jednym roku może tych ptaków przelecieć więcej. Te ptaki mogą później przekazać w swoich genach, swojemu potomstwu, tą nową trasę wędrówki i może to się zacząć układać w jakąś tam nową trasę, tak? Natomiast kiedy później przyjdzie znowuż jakiś gorszy moment, gorsze warunki i tak dalej, no to jakby to może zanikać. To są różne warunki, które na to wpływają, na przelot ptaków, na to, czy ptaki przeżywają, czy nie.
1: Czyli na ten moment rozumiem, że to jest pewnego rodzaju anomalia, że to jest coś innego, dziwnego, natomiast potrzeba pewnie lat, żeby określić, czy to jest stała tendencja, czy tylko chwilowa.
0: Tak jest. No i może być tak, że w odpowiednich warunkach taka nowa trasa utrzyma się i wręcz przeciwnie, będzie trzecią trasą przelotu, pewnie nie na taką skalę jak ta wschodnia czy zachodnia, ale być może się utrzyma przez jakiś czas, a może być tak, że te ptaki będą ginąć niestety, nie będą przekazywać swoich genów, nie będą przekazywać tej nowej trasy i po prostu to albo zaniknie, albo będzie tylko taką ślepą uliczką trochę. No ale tak to właśnie działa w przyrodzie, tak działa dobór naturalny. Te osobniki, które wybierają lepiej, są lepiej dostosowane, przeżywają, przekazują te geny i przekazują to potomstwu. Tak? Te, które są mniej dostosowane, robią coś na przekór, coś nie tak, są słabsze, w wyniku innych jakichś uwarunkowań robią coś inaczej, no to niekoniecznie przeżywają.
1: Albo może się okazać, że wręcz przeciwnie, że wygrają na tym, ale to dopiero czas pokaże.
0: Tak jest, no zobaczymy, jak to się będzie układało, czy jak te oczywiście osobniki z nadajnikami przeżyją do kolejnego sezonu, czy polecą tą samą trasą, czy inaczej, czy ich potomstwo jak będzie się zachowywało, tak, ale to potrzeba wielu lat, to oczywiście bociany też, jak odlecą pierwszy raz, bo to były młode bociany, trzeba jeszcze powiedzieć, które udały się w pierwszą swoją wędrówkę, nie leciały na pewno same, leciały z innymi ptakami, z innymi osobnikami, ale zanim one zaczną się rozmnażać, to minie jeszcze trochę czasu, tak, bo w drugim roku bociany się nie rozmnażają, dopiero później w trzecim, czwartym coraz więcej osobników przystępuje do lęgów. Także no, trochę lat upłynie, zanim się dowiemy, co dalej.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Do rozmowy z naszym gościem Piotrem Zabłockim wrócimy jeszcze na moment w programie za tydzień. Powiemy m.in. o tym, jakie jesienne warsztaty przygotowuje dział przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Tymczasem jeszcze na koniec przesyłamy życzenia pracownikom Parku Narodowego Bory Tucholskie pod Chojnicami. Ten obchodzi 30. urodziny. Jednym z najważniejszych zadań parku obecnie to stworzenie planu ochrony, a może nawet powiększenie terenu. I tego życzy kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Grzępa.
3: Wiedzę na temat walorów mamy. Nie wiem, jak jest teraz z tym aktywizmem, czy nazwijmy to wsparciem społecznym. No i do tego jeszcze połączenie decydentów. To więc to jest bardzo trudny proces, ale życzę parkowi oczywiście zmiany granic tak, żeby objąć te obszary, które pierwotnie miały być włączone do Borów Tucholskich, do Parku Narodowego.
1: Park Narodowy Bory Tucholskie to jeden z trzech najmniejszych w Polsce parków narodowych. Na jego terenie są trzy szlaki rowerowe, 5 pieszych, 1 konny.

i 4 ścieżki dydaktyczne. A ja polecam Bory Tucholskie z perspektywy kajaków, zwłaszcza takiego kilkudniowego spływu. Byłam na takim spływie, naprawdę było pięknie. Może to nie pomysł na jesień, ale proszę pomyśleć o tym w kontekście urlopu letniego. Tymczasem żegnam się z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami Rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak, a dzisiaj moim gościem jest burmistrz Branic, pan Sebastian Baca. Witam serdecznie, panie burmistrzu. W ostatnim czasie podzielił się pan, myślę, dobrą informacją o tym, że słynny most bez właściciela zostanie odbudowany. A pamiętam nasze rozmowy sprzed roku, jeszcze sprzed dwóch, no właśnie, kiedy nie można było ustalić, czyj ten most jest. A tu się okazuje, że właściciele się znaleźli. Jak to jest, panie burmistrzu?
2: Tak, myślę, że
1: most graniczny, naszym słuchaczom jeszcze podpowiem.
2: Most graniczny, łączący nas z dużym, jak na czeskie warunki, miastem Opawą. Bardzo ważny dla nas ze względu na strefę gospodarczą po drugiej stronie granicy, na naszą współpracę gospodarczą z Czechami. Sporo Czechów mieszka też po stronie właśnie Wiechowic, Cieszkowic i dojeżdżają do pracy, przekraczając ten słynny most. Most bez właściciela, tak jak pani redaktor wspomniała, ale dla dobra mieszkańców zaadoptowaliśmy ten most.
1: Czyli mostem będzie, jest właścicielem gmina Branice?
2: Tak. Pion prawny Urzędu Wojewódzkiego znalazł nam stosowne interpretacje, które umożliwiły nam przyznanie się do tego, że jesteśmy właścicielem tego mostu.
1: A wcześniej co prawo mówiło na ten temat?
2: Nie było to uregulowane w żadnych księgach wieczystych. Nie było po prostu informacji, że ten most do kogokolwiek należy. Oprócz jedynej umowy, która reguluje takie kwestie mostów granicznych przepraw, to umowa polsko-czeska na szczeblu rządowym dotycząca bieżącego utrzymania mostów granicznych.
1: Czyli bieżącym utrzymaniem były objęte Czechy, tak? Czy wspólnie państwo byli?
2: Ten most był akurat objęty przez stronę czeską bieżącym utrzymaniem. Nic nie mówił natomiast o gruntownej przebudowie albo o remoncie tego mostu. Czy budowie nowego, to już zupełnie.
1: Ja w ogóle ten temat podnoszę, bo to jest taka administracyjna ciekawostka, prawda? Że wiele lat było tak, że właśnie most właściciela nie miał, albo jego status był taki bliżej niedookreślony, a teraz po dwóch latach, Powódź też zrobiła swoje, uda się coś z tym mostem zrobić.
2: No tak, podpisaliśmy w tym tygodniu umowę z krajem Slesko-Morawskim, z panem Hetmanem, odpowiednikiem naszego marszałka województwa polskiego, na wspólną realizację tego mostu. To jest taki pierwszy krok, umowa intencyjna. Ale nie jest to tylko czysta kurtuazja, ale faktycznie wyznaczenie prac, które będą się toczyły. W najbliższych miesiącach będziemy starali się wspólnie wybrać projektanta na ten most. I myślę, że w okolicach półtora roku będziemy mogli zamknąć temat prac projektowych.
1: A to było tak, że Czesi na państwa czekali? Bo też chyba w takich naszych rozmowach kiedyś padało, że no Czesi właściwie są gotowi, tylko czekają na polską stronę.
2: Tamte środki faktycznie na odbudowę były dystrybuowane inaczej. Nie wiem, czy szybciej, natomiast w tym konkretnym przypadku te pieniądze już u nich były dawno i sprawy proceduralne po naszej stronie ciągnęły się troszeczkę dłużej. Musieliśmy uspokajać stronę czeską, że te pieniądze po prostu będą, że gwarancje, o które też zabiegał pan wojewoda Piotr Pośpiech, w końcu dostaniemy.
1: No właśnie, kto tutaj pomagał, żeby ten most udało się odbudować, wyremontować?
2: Ja też będę całkiem szczerym. Jesteśmy bardzo małym samorządem i nigdy byśmy sobie samemu z tak dużą inwestycją nie poradzili i myślę, że szeroko rozumiane służby pani wojewody, pracownicy merytoryczni różnych działów Urzędu Wojewódzkiego, a taką osobą, która wzięła na siebie ten ciężar negocjacji ze stroną rządową, był pan wicewojewoda Piotr Pośpiech i możemy się różnić w wielu sprawach, ale za to mu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim pracownikom Urzędu Wojewódzkiego i oczywiście proszę jeszcze, bo to wsparcie techniczne będzie nam potrzebne.
1: No bo to nie jest jedyny przecież most w gminie Branice, który jest takim łącznikiem między Polską a Czechami.
2: Tak, mamy jeszcze most Branica, który również ucierpiał po powodzi. Został odbudowany przez stronę czeską i wyremontowany. W chwili obecnej strona czeska buduje drogę łączącą nas z czeską krajówką i prowadzącą do stacji kolejowej po stronie Czech, z której część mieszkańców Branic korzysta. Mieliśmy jeszcze uszkodzony most w Wiechowicach, a w zasadzie dwa mosty. Jeden odbudowany przez stronę czeską, a drugi most mniejszy, prowadzący do tego dużego, jest w trakcie odbudowy przez starostwo powiatowe w Głubczycach, również z funduszy dedykowanych na odbudowie po powodzi.
1: A te mosty, które będą Czesi odbudowywać, też należą do nich? Tutaj status już jest określony konkretnie kto jest właścicielem?
2: Podobna sytuacja, natomiast było to odbudowane.
1: Czyli też nie miały właściciela?
2: Nie, tu akurat miał właściciela, natomiast to były mosty w bieżącym utrzymaniu strony czeskiej. Tam udało się tylko zrobić taki remont, bieżącą kosmetykę. Nie trzeba było gruntownej budowy nowej przeprawy mostowej. Mhm. I chwała Bogu.
1: To jest ciekawe, że tak te gminy przygraniczne, które właśnie ze sobą sąsiadują, no muszą współpracować, bo no czasami nie ma wyjścia i bez tej współpracy nic się nie zrobi. Tylko wydaje mi się, że Czesi są tak trochę krok przed nami, panie burmistrzu. Dobra, mam wrażenie, czy nie?
2: Czesi są przede wszystkim inni. Ja bardzo lubię z nimi współpracować, bo są bardzo pragmatyczni, wiedzą, czego chcą. My graniczymy na połowie swojego terytorium właśnie z Republiką Czeską. Nie mamy wyjścia, musimy się dostosować do stylu ich pracy, do rozmów, do negocjacji, jakie prowadzą, a nawet czasami sposobu bycia. Oni są inni i trzeba brać to z dobrodziejstwa inwentarza i swoje interesy przemycać w takich negocjacjach.
1: Ale to jest ciekawe, niech pan powie, tacy bardzo pragmatyczni, czyli jest coś do załatwienia, jakaś sprawa, siadamy i robimy i co?
2: Tak, no często też takie negocjacje odbywają się w takiej luźniejszej formie. Strona czeska, mam wrażenie, to taki naród mocno usportowiony. Uwielbiają sport, uwielbiają turystykę. Rzadziej spędzają czas w domu.
1: Często, w domu tylko śpią?
2: No może nie tylko, ale ten główny nacisk jest u nich kładziony na ten wypoczynek, na rekreację, stąd ta infrastruktura po stronie czeskiej jest dalece zaawansowana niż po naszej stronie, staramy się to teraz nadrabiać. I często właśnie na tym przysłowiowym kole, czyli na rowerze, możemy sobie porozmawiać z moim odpowiednikiem, czyli ze starostą jednej albo drugiej miejscowości i tam przemycać pewne wspólne tematy, o które obydwoje zabiegamy.
1: Ale z czego wynika ta pragmatyczność? Mają być może przepisy łatwiejsze do wdrożenia? Jakieś bardziej przyjazne prawo? Z czego to się bierze?
2: Nie, tak nam się wydaje. Myślę, że Czesi to po prostu jest inny naród. No proszę sobie wyobrazić chociażby taką sytuację, że urząd skarbowy, urząd finansowy to się nazywa w Czechach, jest otwarty dla klientów tylko 2 dni w tygodniu. I 2 dni w tygodniu przysłowiowy Kowalski może sobie pójść do urzędu skarbowego, załatwić swoje sprawy. Oczywiście ten urząd funkcjonuje 5 dni w tygodniu, ale w pozostałe dni pracownicy urzędu mają dla siebie na załatwienie swoich spraw wewnątrz urzędu.
1: No w Polsce układają swoje
2: nie do pomyślenia.
1: Sprawy. No to ciekawe podejście. W sprawie tego mostu państwo odezwali się do strony czeskiej, że mamy pieniądze, możemy tę sprawę załatwić, czy jak to wyglądało? Czy Czesi nalegali być może?
2: Pilotowali temat nieustannie, ale też byliśmy w bieżącym kontakcie. Odpowiednikiem naszego zarządu dróg wojewódzkich w Czechach jest sprawa silnic i ta instytucja ma pod sobą wszystkie drogi i mosty właśnie na terenie przygranicznym z gminą Branice. I z panem dyrektorem Tomaszem Bemę praktycznie w każdym tygodniu zdawaliśmy sobie relacje z wzajemnych postępów prac po polskiej i czeskiej stronie.
1: Kwestia projektu jest po stronie gminy Branice.
2: Nie. Wszystkim dzielimy się po połowie, natomiast partnerem dominującym będzie strona czeska. To strona czeska ma zorganizować przetarg unijny na wybór projektanta, ale co ważne, no, będą musiały się tutaj zbiec razem 2 prawa budowlane, zupełnie inne. To jest most na rzece, w związku z tym to zabezpieczenie przeciwpowodziowe musi być, projektowanie musi się oprzeć właśnie na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym strony polskiej i strony czeskiej, które też jest inne. Mhm. Wyższe wymagania zabezpieczenia przeciwpowodziowego są obecnie w Czechach i ten most będzie właśnie projektowany pod kątem tych wyższych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
1: Pod przepisy czeskie.
2: Natomiast no, musi uwzględnić pewne niuanse obowiązujące w Polsce, a których nie da się pominąć.
1: A jakie na przykład?
2: Chociażby szerokość chodników, która musi być tutaj zastosowana po stronie polskiej, jest zupełnie inna niż po stronie czeskiej. Strona czeska, sprawa silnic już zapowiedziała, że w tym postępowaniu przetargowym będą chcieli, żeby projektant, który wygra ten projekt po stronie czeskim, zatrudnił sobie obowiązkowo projektanta budowlanego przepraw mostowych, który będzie właśnie znał to prawo budowlane polskie, czyli będzie to po prostu Polak.
1: Mhm. Ale to może być trudne chyba znaleźć takiego projektanta.
2: No, myślę, że nie, że jest sporo osób nawet w województwie opolskim zajmujących się takimi projektowaniem przepraw mostowych.
1: Mhm. Czyli tak, właścicielem mostu jest gmina Branice, tak. Projektem zajmuje się strona czeska, a pieniądze wykłada kto?
2: A pieniądze 50% wykłada rząd czeski i 50% rząd polski.
1: To już po połówce. Dobrze, idziemy dalej. Panie burmistrzu, to tak szerzej jeszcze poza tymi mostami, bo tutaj cały czas krążymy wokół tematu powodzi. Jak sprawa z wałami? Bo ostatnio znalazłam taką informację, nie z wałami, przepraszam, ze zbiornikiem retencyjnym, to też istotne. Informacja ze strony pani starosty, pani Anny Kobierskiej-Mróz, o tym, że było spotkanie takie konsultacyjne 10 programów redukcji ryzyka i tutaj napisała, w ramach programu przewidziane zostały zadania na szacunkową kwotę 135 milionów złotych, z których część jest już na etapie realizacji, w tym wały przeciwpowodziowe w Boboluszkach i Bliszczycach. A jeśli chodzi o zbiornik retencyjny, no to on przekazany Wodom Polskim. To może dwie rzeczy, czyli te wały plus zbiornik retencyjny. Jakie pan ma informacje?
2: Znaczy takie bieżące, dlatego że wizytuję te obie budowle i zarówno wały w Boboluszkach, jak i w Bliszczycach są w chwili obecnie odbudowywane. Potężna inwestycja Wód Polskich i cieszymy się z mieszkańcami, że ona...
1: Czyli to się dzieje.
2: To się dzieje. I tutaj słowa dotrzymał, w zasadzie całej inwestycji dowiózł do końca pan wiceprezes Wód Polskich Marcin Jarzyński, bo to on obiecał mieszkańcom i samorządowcom. Za to bardzo dziękujemy. Natomiast no, cały czas też prosimy, pukamy i rozmawiamy z wszystkimi osobami, które mogą zdecydować o tym, że potrzebujemy zabezpieczeń jeszcze w Branicach i potrzebujemy zabezpieczeń w Boboluszkach brakujących 300 metrów wałów, które w chwili obecnej nie, których w chwili obecnej nie ma i nie są projektowane. Zależy nam na tym, żeby powstały. To są dwie miejscowości notorycznie zalewane przy wystąpieniach wód.
1: I to też by było po stronie Wód Polskich, tak?
2: To by było po stronie Wód Polskich, to by była część kolejna obwołowań, które w chwili obecnej są modernizowane. To jest ta pierwsza sprawa, o której pani redaktor wspomniała. Druga sprawa, zbiornik we Włodzieninie. Też historyczny zbiornik ze względu na to, co się z nim przez lata działo. Ja bardzo się cieszę, że ta inwentaryzacja się powiodła i w końcu ten zbiornik jest pod władaniem Wód Polskich. Natomiast no, mam taką nadzieję i też taki mój apel do wszystkich samorządowców z powiatu głubczyckiego, żebyśmy się nie cieszyli tylko z zapowiedzi, że ten zbiornik będzie modernizowany jako zbiornik suchy. Ten zbiornik powstał jako zbiornik trzyfunkcyjny, zbiornik retencyjny, rekreacyjny i przeciwpowodziowy. Cały plan zagospodarowania przestrzennego tego zbiornika zakładał właśnie tą turystykę wokół tego zbiornika. I no, na Boga, jeżeli coś tak zostało zaprojektowane, samorząd poświęcił wiele, żeby ten zbiornik powstał, żeby miał te trzy funkcje, myślę, że w interesie wszystkich samorządów gminy, wszystkich samorządów powiatu kupczyckiego jest rozwój całego powiatu, a ten zbiornik to byłaby krew w żyłach dla rozwoju gospodarczego i musimy się wszyscy zaangażować i mam nadzieję, że tutaj znajdziemy też posłuch jakichś lokalnych polityków, którzy nam w tym pomogą. Nie dajmy sobie wmówić, że tylko zbiornik suchy i sprawa będzie załatwiona.
1: Ale to faktycznie jest takie założenie, żeby z tych trzech funkcji zejść tylko do zbiornika suchego?
2: No są takie głosy. Aha. Mam nadzieję, że osoby, które będą ten projekt dowoziły do końca, będą nam pomagały, no, przychylą się do tych naszych próśb i tych wyobrażeń, żeby jednak no, nie zapomnieć o rozwoju powiatu, który jest na samym początku Polski, na samym początku województwa opolskiego, żeby nam pomóc. Ten zbiornik pomoże całemu powiatowi głubczyckiemu.
1: A w jaki sposób mógłby pomóc?
2: To jest rozwój turystyczny. No proszę sobie wyobrazić takie jezioro Otmuchowskie czy jezioro Nyskie.
1: Blisko Pola Turawskie. Potrafię sobie wyobrazić.
2: W powiecie głubczyckim. Mm. No turystyka, no gospodarka, inwestycje w tą turystykę. To jest coś, czego nam brakuje. No nie mamy żadnej dużej inwestycji w powiecie głubczyckim. I to jest szansa, mam nadzieję, że decydenci no, nam pomogą to zrealizować, chociażby na poziomie województwa czy na poziomie kraju i przychylniej spojrzą na ten mały powiat głubczycki.
1: A koledzy samorządowcy myślą podobnie?
2: Mam taką nadzieję. Rozmawiamy, Może jeszcze nie zaszczepiliśmy tej idei w nich tak mocno, jak ona siedzi we mnie, ale też chyba z racji tego, że no, jestem z gminy Branice, ta inwestycja jest mi taka bliska. Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją, że będziemy grali do jednej bramki, bo myślę, że mały, biedniejszy musi być dwa razy mocniej pracowity i kreatywny. W naszym wypadku, jeżeli nie będziemy wszyscy mówili jednym głosem, no nic w tym powiecie nie osiągniemy.
1: To trzeba by się zebrać chyba.
2: Rozmawiamy o tym bardzo często.
1: Mhm. Jeszcze dopytam o wały przeciwpowodziowe. Tutaj kiedyś w naszych rozmowach pan zaznaczał, że właściwie od 97 roku nie działo się przy nich nic. No teraz wreszcie się coś dzieje, ale to też tylko cząstkowo to, co pan zaznaczył. Czy tutaj jakieś spotkania, plany, założenia są, czy to na razie w strefie takich rozmów?
2: Tak jak wspomniałem wcześniej, panie redaktor, cząstkowo i tak dużo, bo no to jest ponad 50 milionów, które zostanie zainwestowane w dwie miejscowości, Bliszczyce i Boboluszki, na remont tych wałów istniejących. To też jest ścieżka, która powstanie w Boboluszkach, którą zapowiedział pan Marcin Jarzyński.
1: A którą państwo zrezygnowali wcześniej, prawda?
2: Która została
1: ze względu
2: zniszczona,
1: na to, że, tak, że nie było nadziei, tak?
2: Tak, jest. I została zniszczona przez powódź. Te spotkania bardzo często są organizowane przez Wody Polskie w naszym województwie, w różnych częściach naszego regionu. I no niemal w każdym spotkaniu padają te informacje dotyczące naszego powiatu, bo to nie tylko gmina Branice, ale i gmina Głubczyce, czy też gmina Kiecz i Baworów. I wydaje się, że ten problem jest znany Wodom Polskim. No myślę tylko, że to kwestia tego, żeby te priorytety mocniej przechylić na naszą stronę i żeby znaleźć źródło finansowania, bo to jest oczywiście problem. To są bardzo kosztowne inwestycje.
1: A to jest tak, że jeżeli po jednej stronie wał jest przebudowany według tych przepisów polskich, to po drugiej stronie też musi być tak samo? W naszych rozmowach też pamiętam, że pan na to zwraca uwagę, że Czesi swój kawałek wyremontowali, no to po drugiej stronie musieli zrobić według swoich przepisów, no i te wały były lepsze, bo wyższe.
2: Tak, jeżeli się buduje nowy wał, to jest to rzeka graniczna, to trzeba to uwzględnić. Natomiast my tu mówimy o odbudowaniu, choć faktycznie wał w Boboluszkach, który był budowany na nowo przez stronę czeską po stronie miejscowości Krnów, został odwzorowany jeden do jednego po stronie polskiej, w naszej gminie w Bliszczycach, przez Czechów.
1: Mhm. Czego jeszcze potrzeba Branicom, jeśli chodzi o temat odbudowa po powodzi? Jak pada to hasło, to co pan jeszcze ma w głowie?
2: No mamy jeszcze sporo takich cieków wodnych wewnątrz naszej gminy, które zostały zniszczone po powodzi, ale na które nie mamy środków. To jest chociażby Branicka Młynówka, uporządkowanie tych cieków wodnych, cały system melioracji. Mhm. Jesteśmy gminą typowo rolniczą.
1: Rolniczą, oczywiście.
2: Sporo tych rowów no, zostało zniszczonych, zostało zamulonych, trzeba otworzyć przepusty. To są gigantyczne pieniądze i fajnie by było, gdyby rząd polski wygospodarował środki, o które mogłyby aplikować samorządy, większe środki w temacie właśnie melioracji. To naprawdę są duże środki po stronie samorządów, które są potrzebne. I myślę, że to jest też taki ważny temat w temacie retencjonowania wody. Te potrzeby trzeba by wzajemnie połączyć.
1: Są jakieś źródła, z których można by korzystać na dzień dzisiejszy?
2: No oczywiście, możemy korzystać z źródeł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czasami zdarzają się jakieś nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy zdarzały się, ale takiego jednego dużego programu nie ma. Fajnie by było, żeby coś powstało. Ale powtarzam, połączenie właśnie melioracji z retencjonowaniem wody.
1: Bo jak rozumiem, cieki to też jest tutaj już własność gminy, więc nie ma też jakby partnera albo też osoby, która byłaby za to odpowiedzialna. To już stricte gmina musi się tym zająć, wygospodarować swoje pieniądze.
2: No poza miejscowością, całym systemem melioracji zajmuje się zakład wodociągowy. Mhm. Natomiast wewnątrz wszystkich miejscowości zajmuje się tym bezpośrednio gmina Branice.
1: A sumował pan to kiedyś? Ile by to mogło kosztować, żeby wszystko zrobić?
2: No nie, nawet sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić.
1: Aż takie duże miliony?
2: Bardzo duże.
1: Tak? Kilkadziesiąt?
2: Prace ziemne kosztują zawsze więcej.

0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Sebastian Baca, wójt, przepraszam, no właśnie, Sebastian Baca, burmistrz Branic. Ja właśnie o to chciałam zapytać w kolejnej części naszej rozmowy. Od 1 stycznia coś się zmieniło. Branice są miastem. No właśnie, zmieniło się coś.
2: No, ja mam nadzieję, że mieszkańcy nie odczuwają tej zmiany jako czegoś negatywnego. Na pewno większe możliwości są środki, o które aplikowaliśmy, na których w najbliższym czasie będziemy chcieli ten impuls rozwojowy Branic oprzeć i nie możemy się doczekać pewnych rozstrzygnięć. Są nabory, w których wystartujemy jeszcze jesienią, a które mają nam też pomóc. I to wszystko, no to jest, tak jak powiedziałem w wcześniejszych wątkach naszej rozmowy, tworzenie czegoś z niczego, bo my jesteśmy małym, biedniejszym samorządem, musimy być kreatywni. Stworzenie tego miasta w Branicach to jest kolejny impuls, który pomaga nam się rozwinąć.
1: To z czego pan może korzystać teraz, z czego nie mógł wcześniej?
2: No z funduszy dedykowanych przede wszystkim samorządom miejskim, a tego jest sporo. I co warte zaznaczenia, dalej mogę korzystać z funduszy przeznaczonych dla samorządów wiejskich, bo jesteśmy małym samorządem i mamy sporo miejscowości wiejskich. W związku z tym dalej możemy z tego korzystać. To są też wreszcie łatwiejsze rozmowy z partnerami większymi po stronie, czy chociażby z środków z euroregionu, z których bardzo chętnie korzystamy. Ale to są też łatwiejsze rozmowy naszych menadżerów placówek medycznych, którzy ściągają personel medyczny do Branic. No pragmatycznie, panie redaktorze, łatwiej ściągnąć panią doktor z centralnej Polski do pracy w Branicach, mówiąc, że będzie mieszkała w mieście. Nawet jeżeli jest to malutkie miasteczko, ale bardzo ładne, urokliwe, niż jeżeli pani powie, że będzie mieszkała we wsi.
1: I faktycznie tak jest? Lekarze zjeżdżają do Branic?
2: To jest relacja właśnie od naszych dwóch dyrektorów, którzy mi o tym wspominają w rozmowach.
1: Kogo się jeszcze udaje ściągnąć? Że biznes?
2: No, na nasze nieszczęście 95% naszej powierzchni to są niestety tereny o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa, czyli pierwsza, druga.
1: No to biznes rolniczy.
2: No mamy taką nadzieję, że targowisko, które w chwili obecnej budujemy, przygraniczne targowisko, troszkę nam ten ruch transgraniczny jeszcze mocniej rozwinie. Cała dolna część Branic, czyli Branice Zamek, to są mieszkańcy nastawieni na ten handel płodami rolnymi, warzywami, owocami, jajkami, ziemniakami właśnie z Republiką Czeską. To są dwujęzyczne tablice zachęcające do zakupu, a my chcemy to troszkę mocniej skumulować właśnie w targowisku. Dodać tutaj troszeczkę taki pierwiastek smart poprzez odpowiednią aplikację, poprzez reklamy po stronie czeskiej i polskiej, poprzez autobus, który będzie nam tych wszystkich Czechów, którzy nie mają swojego samochodu, przywoził na zakupy do Branic.
1: Mhm. Czyli taki duży ośrodek targowy, tak?
2: No
1: tak,
2: mamy nadzieję,
1: tak
2: że
1: wyobrażam
2: tak
1: teraz.
2: Wzorowaliśmy się trochę na Chałupkach. To jest przygraniczna miejscowość, przygraniczna gmina, która leży blisko Ostrawy. Mhm. I cała miejscowość w dni targowe no jest, można powiedzieć, tak przyjemnie sparaliżowana, bo zamienia się w jedno duże targowisko. I chcemy, mając to dobrodziejstwo, że leżymy między Opawą a Krnowem, odzerować to i zrobić to samo w Branicach.
1: Ale to trzeba wygospodarować, nie wiem, może jakieś nowe, większe miejsce, żeby taki targ zrobić?
2: Pozyskaliśmy stosowne środki z rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
1: O, na przykład.
2: Za 3,5 miliona złotych w chwili obecnej trwa budowa takiego targowiska. Mamy nadzieję zakończyć ją w maju przyszłego roku. Ale oprócz targowiska powstaną boksy samoobsługowe, w których mieszkańcy i Polski, i Czech będą mogli sobie sami coś o dowolnej porze dnia i nocy kupić, a co jest taką pierwszą potrzebą, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze.
1: Mhm. Ale tu by się wystawiali i Polacy, i Czesi,
2: tak,
1: na tym targowisku?
2: I Polacy, i Czesi, będzie to darmowe.
1: Międzynarodowe targowisko.
2: Darmowe, międzynarodowe. Nie będziemy pobierać za to żadnych opłat. Chcemy pobudzić po prostu ten rozwój gospodarczy.
1: Ani dzierżawy, ani nic?
2: Nie, nic nie będziemy pobierali.
1: Mhm. A Czesi co na to?
2: Oni mają takie targowisko i w Krnowie małe, i u naszego sąsiada w Uwalnie. Nie ukrywam, że część projektów takich promocyjnych będziemy będziemy pisali właśnie z nimi z funduszów europejskich. W związku z tym będziemy starali się, żebyśmy propagowali te imprezy i u siebie targowe, i u nich. Tak, żeby te środki były rozdysponowane porówno na Krnówo, Uwalno i Branicę.
1: A jeśli chodzi o ten handel, to co Polska daje Czechom, a Czechy Polakom?
2: My mamy inne produkty. To nie są tylko tańsze produkty, ale to jest inna zupełnie specyfika, inny smak. Chociażby nasze wędliny, które są bardzo lubiane przez Czechów. Mamy bardzo dobre ziemniaki, o których oni cały czas mówią. Owoce, warzywa, to wszystko mamy troszeczkę inne niż w Czechach, chociaż wydawałoby się, że to paradoks, dzieli nas 500 metrów przestrzeni granicznej, ale jednak tak jest. My w tej dzielnicy Branice Zamek mamy Biedronkę, która przez mieszkańców nazywana jest czeskim marketem, dlatego że tam przyjeżdżają sami Czesi. Polacy wolą chodzić do tych marketów w środku miejscowości mniejszych, ale no nie tak popularny.
1: Czyli to jest już market, gdzie usłyszymy raczej czeski niż polski.
2: Sporo języka czeskiego, ale też z tym nie mamy problemów. Od lat mieliśmy w czasach jedynie słusznej władzy, w czasach komunizmu tylko telewizję czeską i wszyscy na tym wyrośliśmy. Mamy też sporo mieszkańców Czech, którzy ze względu na tańsze nieruchomości mieszkają w naszej gminie. Nie jest to dla nas problemem. My musimy tylko za tym nadążać i mówię tutaj o Urząd Gminy, żebyśmy wszystko mogli podać na tacy tym mieszkańcom właśnie posługując się językiem czeskim.
1: A policzyli kiedyś państwo, ilu mieszkańców Branic w Czechach pracuje?
2: Nie.
1: To się tak da zweryfikować,
2: nie da się
1: może
2: tego zweryfikować. Szacujemy to na kilkaset osób. Właśnie w tych zakładach w czeskiej strefie przemysłowej jest to olbrzymia międzynarodowa firma produkująca słodycze, ale jest sporo zakładów ślusarskich, sporo zakładów produkujących części do podzespołu do samochodów. Także
1: A w drugą stronę jak to działa?
2: No w drugą stronę niestety tych zakładów nie mamy u nas, ale Czesi przyjeżdżają na zakupy i osiedlają się u nas.
1: Zostawiają pieniądze, no to też jest.
2: Tak,
1: też
2: jesteśmy
1: taką pieniądz krąży, tak.
2: Powoli stajemy się właśnie miejscowości Opawa czy Krnowa.
1: A dla czeskich partnerów zmieniło się jakieś takie postrzeganie was, kiedy zostaliście miastem?
2: A to takie pytanie ciekawe, nigdy o tym z nimi nie rozmawiałem. Na pewno wiedzą o tym, bo chociażby z tego względu, że inaczej nas tytułują, no to zdają sobie z tego sprawę, ale nie zastanawiałem się na tym, czy inaczej nas postrzegają. Raczej starałem się być sympatycznym partnerem, niezależnie od tego, czy byliśmy wioską, czy jesteśmy miejscowością.
1: No budynki tak jak stały stoją, ludzie się nie zmienili, prawda?
2: Tak,
1: no, ale
2: może
1: tak administracyjnie,
2: jest
1: może
2: więcej.
1: Właśnie.
2: No, tylko tyle.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Sebastian Baca, burmistrz Branic, jest gościem Radio Opole. To jeszcze o jednym pomyśle, które no, odbił się dość szeroko w mediach, nie tylko regionalnych, ale i wyżej, czyli działki dla młodych po połowie ceny. Kto na to wpadł? Pan na to wpadł?
2: To staramy się podpatrywać lepszych od nas. Miasto Suwałki od bodajże 3 lat propaguje taki pomysł. Jest to bardzo popularne, w związku z tym chcemy skopiować ich pomysł. U nas chyba Grodków był wcześniej. Polanica Zdrój tak najbliżej z tych miejscowości. No, to też pomysł taki, żeby te osoby, które wiążą przyszłość z Branicami, z tymi placówkami medycznymi, które przyjeżdżają z Polski do nas, albo nawet sąsiednich gmin, no żeby zamieszkały w Branicach i szczególnie ci młodzi ludzie, którzy będą chcieli mieć dzieci, te dzieci mogą pójść do naszych szkół, do naszych placówek, a to praca dla nauczycieli, to rozwój miejscowości, to takie życie, to taka kreatywna tkanka, mm-hmm. której bardzo nam zależy.
1: A jak duże są te tereny?
2: Na początku to jest 11 działek, ponad hektar terenów, ale już przygotowujemy taki drugi rzut w marcu. Będziemy chcieli kolejne 10 działek przeznaczyć pod...
1: No to całkiem spore tereny.
2: Tak, tak.
1: Mhm. No i jakie jest zainteresowanie?
2: Bardzo duże. Muszę pani powiedzieć, że nawet mieliśmy osoby z Opola, które wyemigrowały z Branic za pracą, mhm. i które dzwoniły właśnie z zainteresowaniem.
1: Że chcą wrócić?
2: Tak, że czy to prawda, na jakich zasadach będzie ta sprzedaż funkcjonowała. Sporo z sąsiednich gmin, z Raciborza są osoby, no najniższa cena działki ośmioarowej z pełnym uzbrojeniem przed bonusem to jest 50 tysięcy złotych netto. To po sprzedaży z ewentualnym zastosowaniem tego bonusa 50% będzie wynosiło około 30 tysięcy złotych. Ośmiarowa działka z pełnym uzbrojeniem, z drogą.
1: To już jest dużo.
2: To jest naprawdę bardzo niska cena i no, może zachęcić tych młodych. Wiadomo, że nie wszystkich stać na to, żeby sobie pozwolić na budowę domu, ale tych, którzy pracują, zarabiają no, chociażby w placówkach medycznych przyzwoite pieniądze, można się już pokusić o taką budowę.
1: No i też jest taki, nie wiem czy trend, ale jeżeli na przykład pracujemy nawet w większym mieście, to chcemy mieszkać w mniejszym mieście, gdzie chcemy mieć trochę spokoju.
2: Tak. Wczoraj miałem taką przyjemną rozmowę z miejscową panią doktor, która jest na stażu, pracuje w Głuchołazach, ale powiedziała mi, że właśnie chce nabyć działkę w Branicach. Ona nie wyobraża sobie, żeby wyjechać z Branic.
1: No właśnie, to jest to, o czym mówię. A kiedy te sprzedaże będą się odbywały? Czy to już trwa?
2: Początek listopada. Mam nadzieję, że uda nam się to już uskutecznić.
1: Jakaś kolejka chętnych już jest, tak? Bo mówi pan zainteresowanie.
2: Chcemy
1: duże.
2: Te sprzedaże, te licytacje rozpocząć na wszystkie działki o jednakowej porze, żebyśmy sztucznie sobie nie blokowali nawzajem innych działek.
1: No to jeszcze jakie warunki trzeba spełnić? No bo młodzi, to wszyscy się czują młodzi, wiadomo, ale jednak metryczka jest ważna.
2: No tak, jak powiedziałem, będziemy jeszcze ustalać te warunki. Dla mnie osobiście taki kluczowy, no to jest ten warunek nieposiadania innej nieruchomości, domu. Przede wszystkim mówimy o domu, nie mówimy nawet o mieszkaniu w gminie Branice czy w innych gminach. To jest ten okres, to jest ten wiek minus 40 lat, ale tutaj z radnymi jeszcze dyskutujemy, oni by chcieli 42, ja 40, zobaczymy, może jakiś kompromis wypracujemy. Takie dwa kluczowe, to najważniejsze. I oczywiście okres zabudowy, czyli też mamy tutaj różne zdanie z radnymi, radni niektórzy mówią o 6 latach, ja o 5 latach, żeby do tego okresu móc już budynek odebrać na nadzorze budowlanym i zamieszkać w nim. Mhm.
1: A czy to było tak, że usiadł pan burmistrz z radą i zaczęli się państwo zastanawiać, co zrobić, żeby przyciągnąć ludzi do swojej gminy, no bo w dobie depopulacji, tego, że demografia jest taka marna, no na pewno samorządowcom gdzieś tam to ciąży i zastanawiają się nad tym, jak przyciągać do swojej gminy ludzi.
2: No, chciałbym, żeby to było takie proste, żebyśmy sypali pomysłami, czy radni, ja z rękawa, ale no niestety tak nie jest. To czasami są jakieś wyjazdy służbowe, czy nawet takie osobiste, podczas których przez przypadek spotykamy kogoś, przeczytamy coś i możemy się na czymś wzorować.
1: Tak pan mówił, że tutaj pomysł zaczerpnięty z Suwałk, tak? Czy
2: tak,
1: z Polanicy?
2: Tak. Mhm. Akurat w przypadku Suwałk to była wizyta studyjna, na której podglądałem ten temat.
1: Mhm. Jeszcze jakieś ciekawe pomysły na demografię? No, ja zawsze pytam o demografię, bo to jest temat, z którym się mierzymy już, a zmierzymy się za parę lat bardzo mocno. I wszystkich
2: to
1: dotknie.
2: Jest bomba atomowa i nie lubimy o tym mówić, nie chcemy o tym mówić.
1: Ale trzeba.
2: O tym mówimy, ale trzeba. No nie, a żałuję, że nie mamy tak wielu platform do tej rozmowy do populacji, o tych pomysłach, o tym, jak powinniśmy ograniczać swoją administrację, jak powinniśmy w niedalekiej przyszłości, bo tego nie unikniemy, łączyć swoje samorządy. No, no o tym się boimy mówić, to jest niepopularne. Ja też z naszymi radnymi o tym mówiłem i te reakcje były różne, ale no niestety za 15 lat będziemy musieli myśleć o łączeniu samorządów w powiecie głubczyckim. Ten trend nie negatywnej depopulacji nie odwrócimy w ciągu 15-20 lat. Na to trzeba minimum 50-100 lat, żeby coś się zmieniło.
1: Łączenie samorządów, czyli łączenie gmin na przykład?
2: Na przykład. Ale też podpatrywanie tego, przez co przechodziły te wschodnie landy Niemiec. Wcześniej tam ta depopulacja występowała już troszeczkę wcześniej. Oni te praktyczne pomysły musieli wdrożyć szybciej niż my. I fajnie by było na nich się wzorować. Tam chociażby następowało łączenie ochotniczych straży pożarnych w jeden organizm. Teraz to jest takie modne. Chcemy kupować każdej ochotniczej straży pożarnej samochód, duży samochód najczęściej, bez takiego bezwładnego, bez zastanowienia się, przepraszam, co będzie za 10-15 lat, kto ten samochód będzie utrzymywał, ba, kto tym samochodem będzie w tej miejscowości jeździł, skoro tam tych strażaków nie będzie. A tam następowało takie kumulowanie jednej ochotniczej straży pożarnej, tam mam na myśli wschodnie Niemcy, właśnie pod kątem trzech gmin, które kupowały taki samochód mniejszy i które wspólnie utrzymywały taką ochotniczą straż pożarną.
1: Znaczy w ogóle odpowiedź na pytanie, co dalej z naszą geografią, mi się nasuwa, że łączenie i likwidacja różnych miejsc administracji też na przykład. Tak jak mówimy o szkołach bardzo często. No
2: szkołach,
1: to gdzieś likwidujemy, gdzieś łączymy, tak? No kwestia szpitali też bardzo głośna tutaj w naszym regionie i ten argument demograficzny też jest podnoszony. Także no wszystko przed nami.
2: No wszystko przed nami.
1: Ale myślę, ma pan takie poczucie, że te mniejsze gminy no jednak pierwsze zostaną dotknięte?
2: Zapewne nie wszystkie, bo specyfika każdej gminy jest inna i często jeżeli to jest obważanek dużego miasta, to jest im zdecydowanie fajniej funkcjonować. Ja u siebie też mam taki dysonans, bo jeżeli chodzi o same Branice, to no, ten impuls rozwojowy widać i rozwijamy się w miarę fajnie, natomiast poszczególne miejscowości poza Branicami, no tam już ta depopulacja jest olbrzymia. Oczywiście te bliżej Czech mają nowych mieszkańców ze strony Czech, ale no bardzo mało urodzeń. I to powoduje, że możemy sobie odpowiedzieć, że za 6 lat na przykład nie będzie nam potrzebne dwie klasy pierwsze w szkołach, tylko jedna klasa, a mamy dwie szkoły. Jak się tutaj zachować?
1: To dotknie każdego samorządowca.
2: Każdego samorządowca i też myślę, że to olbrzymia rola mediów do tego, żeby no, zmusić samorządowców, zmusić władzę, żebyśmy na ten temat rozmawiali, żebyśmy mówili, co będzie, żebyśmy ostrzegali, żebyśmy nie mieli takich ambicji rozbudzonych budowanie metropolii w małych gminach, bo ktoś te wszystkie nasze inwestycje kiedyś będzie musiał utrzymać.
1: No właśnie, też skupianie się na wielkich metropoliach, wielkich miastach powoduje to, że tam ciągną młodzi, prawda? I są jakby zasysani, mówiąc brzydko, z tych mniejszych miejscowości.
2: No tak, ja mam nawet takie...
1: A z powrotami bywa różnie, chociaż jak słyszę, sposoby samorządowcy też wymyślają.
2: Tak, ja mam takie nieładne określenie, że ta młodzież jest nam podkradana, bo my inwestujemy w te nasze placówki, inwestujemy w szkoły, wychowujemy, wszyscy korzystają z tej naszej infrastruktury turystycznej, sportowej i tak dalej, natomiast no, w odpowiednim wieku młodzież idzie na studia i już do nas nie wraca. I tak naprawdę my możemy się czuć poszkodowani. Następuje rozwój tych dużych metropolii. Oczywiście to jest nieuniknione i młodzież będzie chciała wyjeżdżać do Opola, z Opola do Wrocławia, do Katowic, do Warszawy. Natomiast no fajnie byłoby się zastanowić, żeby ta decentralizacja chociażby pod kątem niektórych usług następowała i żebyśmy inwestowali chętniej w te powiaty, chociażby pod kątem infrastruktury. No, tak jak powiedziałem pani redaktor, ja dojechałem do pani w 1,5 godziny z Branic do Opola, podczas gdy do Ostrawy jestem w stanie dojechać w 35 minut. Mm-hmm. Do Opawy mam 6 minut, do centrum 60-tysięcznego miasta. Ale naszą stolicą jest Opole i fajnie by było, żebyśmy mieli no, drogę ekspresową. Czy pani słyszała, żeby jakiś polityk o tym mówił? O tym, żeby połączyć drogą jakąś ekspresową powiat Głubczycki z Opolem?
1: Jestem cichutko, przemilczę.
2: Nigdy, a no, nasi mieszkańcy też mają prawo do kultury, do infrastruktury, do wypoczynku, do turystyki, takie ja samo jak mieszkańcy Opola.
1: Mhm. To bez wątpienia. Kropkę tu postawimy i niech temat wybrzmi. Dziękuję pięknie, panie burmistrzu, za rozmowę. Sebastian Baca był z nami, burmistrz gminy Branice.
2: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: zbliża się godzina 6. Słuchają Państwo Radia Opole w niedzielę 11 października. Pora na serwis informacyjny. Policyjne patrole w okolicach szkół do odwołania. Przedwcześnie zakończone rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Piłkarze Odry Opole na Itaka Arenie podejmą wieczorem zespół Miedzielegnica.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Policyjne patrole w okolicach szkół do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami z użyciem ostrych narzędzi i groźbami takich ataków. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół funkcjonariusze będą obecni w szkołach oraz ich okolicach, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek.
2: W tym tygodniu doszło do 3 ataków nożowników na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczydole-Nowinach. Kilkanaście osób zostało rannych.
0: Z kolei o godzinie 8.30 odbędzie się odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych, która także ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach oraz fali dezinformacji. W odprawie udział wezmą również przedstawiciele służb, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Krakowianie wybierają nowego prezydenta. Mieszkańcy zagłosują dziś w drugiej turze przedterminowych wyborów. W pierwszej turze startowało 8 kandydatów. Do drugiej weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. Za złamanie zakazu agitacji w tym czasie grożą kary finansowe. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, USA i państw europejskich dotyczące zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W piątek w Miami odbyła się pierwsza i, jak się okazało, ostatnia tura rozmów. Sobotnie negocjacje odwołano. Powodem tej decyzji było porozumienie Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na mocy tego porozumienia Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy blisko 5 milionów ton oleju napędowego.
4: W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mówił wielokrotnie, że zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Ruszyła odbudowa mostu granicznego w Dzierżkowicach w powiecie głubczyckim zniszczonego w powodzi. Inwestycje wspólnie przeprowadzą gmina Branice i kraj morawsko-śląski z Republiki Czeskiej. Samorządy właśnie podpisały umowę intencyjną w sprawie inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wybór projektanta, a potem zaprojektowanie przeprawy, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
5: Strasznie trudna sprawa. Dwa systemy prawne, czeski, polski, prawo budowlane, czeskie, polskie. Te stopnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego takich inwestycji są różne, trzeba je dostosować do tego, żeby ten most zbiegł się z drogą i po polskiej stronie, i po czeskiej stronie.
0: Prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole przegrali na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk 31-34 w meczu Lotto Superligi. Gospodarze wypracowali 5-bramkową przewagę jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron Opolanie kilkukrotnie próbowali wrócić do walki o korzystny wynik. Ostatecznie komplet punktów pozostał w Gdańsku. Po przerwie reprezentacyjnej Odra Opole wraca do rozgrywek piłkarskiej. Betklik pierwszej ligi niebiesko-czerwoni podejmą dziś zespół Miedzi Legnica. Mieliśmy długą przerwę reprezentacyjną, staraliśmy się poprawić naszą grę, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
6: Myślę, że dobrze przepracowaliśmy ten okres, jesteśmy przygotowani, tacy głodni. No, nie ma się co oszukiwać też znowu, że dla nas ta przerwa to był dobry moment na to, żeby trochę ze sceny zejść, popracować, poszukać nowych rozwiązań, dać taką energię zawodnikom.
0: Miedź Legnica w ligowej tabeli plasuje się na 5. miejscu, ale w ostatnich spotkaniach też nie prezentowała się rewelacyjnie. Klub zmienił trenera, Janusza Niedźwiedzia zastąpił Dawid Kroczek, który zadebiutuje w tej roli właśnie w Opolu. A mecz Odry z Miedzią na Itaka Arenie o 20.15. Relacje w serwisach informacyjnych Radia Opole i w audycji Cały Nasz Sport.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie będzie duże, będą też większe przejaśnienia, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą dziś do 14 stopni Celsjusza. Na tę wartość trzeba jeszcze poczekać. Teraz niespełna 8 stopni w centrum, przeszło 9 na południu regionu. Na barometrach z kolei 1011 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
11: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
12: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
13: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
14: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 28. niedzielę zwykłą. Przed nami w tym tygodniu wspomnienia wielu świętych i błogosławionych, m.in. świętej Teresy od Jezusa, świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Ignacego Antiochańskiego. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV zachęca do odmawiania różańca w intencji pokoju. Dzisiaj w programie także rocznica kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego i rocznica śmierci świętej Faustyny, orędowniczki Miłosierdzia Bożego. Będzie także o działalności Caritas w kraju i za granicą. Powiemy również o diecezjalnych obchodach Dnia Papieskiego pod hasłem Totus Tuus. Będzie także oczywiście wiele informacji ciekawych z kraju, z diecezji i oczywiście ze świata. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Podejrzewam, że w większości mamy podobne doświadczenia w przygotowywaniu różnych uroczystości rodzinnych czy firmowych. Ile wysiłku i czasu wymaga przygotowanie uroczystego obiadu czy kolacji, zakupy, nakrycie stołu, dekoracje, troska o dobór potraw i o to, by wszystko dobrze wypadło. Miło jest, gdy usłyszymy słowa pochwały i uznania ze strony gości, gdy im się podobało, gdy wszystko smakowało i atmosfera była przyjemna. Przykro zaś jest wtedy, gdy się napracujemy, a zaproszeni goście w ostatniej chwili odmówią swojego udziału i nie przyjdą. Tyle pracy i na darmo. Ktoś nie przyszedł. Czasem z nagłego, ważnego powodu, a niekiedy może wybrał coś innego. W przypowieści Pana Jezusa też jest mowa o uczcie. Na dodatek jest to uczta weselna, ślub syna króla, a więc księcia, następcy tronu. Zawsze w historii, w tradycji różnych społeczeństw ślub był radosnym, ważnym, dostojnym wydarzeniem, które starano się jak najokazalej zorganizować. Na samym początku przypowieści widzimy, jak bardzo król jest zaangażowany i podekscytowany ślubem syna. Posyła służących z zaproszeniami. Gdy spotyka się z odmową, wysyła kolejnych ludzi z zaproszeniem, ale i oni to ignorują. Król jasno mówi, ile musiał włożyć wysiłku w organizację wesela i nie może pojąć, dlaczego jego znajomi, przyjaciele nie chcą przyjść. Sam mówi do siebie: oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Chodźcie na ucztę. Przyjrzyjmy się powodom odmowy zaproszenia, bo są one bardzo istotne. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Jasno widać, że pierwszym powodem jest zlekceważenie zaproszenia. Skoro zaproszenie wystosował król, władca, to mamy tu obrazę majestatu panującego i jego syna. Kolejny powód to postawienie wyżej dóbr materialnych niż szacunek do panującego i jego rodziny. Pole i interesy okazały się ważniejsze od szacunku wobec króla. Majątek, pieniądze, ważniejsze od spotkania z drugim człowiekiem. Dochodzi ostatecznie także do czegoś skandalicznego i bulwersującego. Zaproszeni goście nie tylko, że nie przyjmują zaproszenia od pana, ale posuwają się do zabójstwa wysłanników z pałacu. To wszystko sprawia, że cierpliwość panującego się wyczerpuje i następuje wybuch jego gniewu. Jak przełożyć dzisiejszą Ewangelię na naszą codzienność? Kim jest ewangeliczny król? Kim jego syn? Jakie mamy zaproszenie i co to za uczta jest dla nas przygotowana? Myślę, że w sercu już sami się domyślamy, jakie jest przesłanie dzisiejszej przypowieści. Królem jest Bóg Stwórca. Dziedzicem, który ma mieć ślub, jest jego syn, Jezus Chrystus. Oblubienicą poślubioną przez Chrystusa jest Kościół, a więc my wszyscy. Zaproszenie do uczestnictwa w życiu Pana Boga to Ewangelia i Dekalog. A ucztą, na której wszyscy możemy się spotkać, jest wieczne szczęście, a więc zbawienie, nazywane niebem albo Królestwem Bożym. I jak zawsze w przypadku Bożej propozycji, to musi być nasza świadoma, wolna decyzja, podjęta po namyśle i odpowiedzialnie. Czy przyjmiesz to zaproszenie od samego Boga? Czy zaproszenie, jakim jest życie według Ewangelii i przykazań, podejmiesz z radością i wdzięcznością? Czy może wybierzesz zachowanie tych sług, którzy zlekceważyli wspaniałą myślność króla i wybrali dobra materialne? Nie mówię, że to coś złego zarabiać, oszczędzać, pomnażać swój majątek, być nawet osobą zamożną, jeśli to owoc naszej wytrwałości, pracowitości, studiów, talentów, to jest to jak najbardziej dobre i podoba się Bogu. Chodzi o to, by rzeczy, dobra tego świata nie przysłoniły tego, co najważniejsze. By nie zajęły miejsca należnego Chrystusowi. Każdego dnia, szczególnie w niedzielę i uroczystości kościelne, możemy już poczuć przedsmak tego, co przygotował dla nas Wszechmogący. Taką ucztą zapowiadającą życie wieczne jest Eucharystia. Na nią też jesteśmy zaproszeni. Możesz być nawet codziennie na takiej uczcie. Sam Bóg czeka z utęsknieniem, aż przyjdziesz do Jego domu, do kościoła. Już od progu swego kościoła parafialnego widzisz zastawiony stół, ołtarz, a pokarmem jest ciało Chrystusa, które przyjmujesz do swego serca i umocniony Bogiem wracasz do domu. Czas, który poświęcisz na udział w tej uczcie mszy świętej, nigdy nie będzie czasem straconym. Wprost przeciwnie. To będzie twoja najlepsza inwestycja w życie codzienne, ale co ważniejsze, w życie wieczne, do którego zmierzamy każdego dnia naszego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. 4 października Włochy obchodziły święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Tę datę przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada również 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
3: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie. To właśnie tutaj podczas pobytu święty Franciszek zatrzymał się w hospicjum dla ubogich, chorych i pielgrzymów. Tegoroczne obchody łączą religijną tradycję z przesłaniem pokoju, braterstwa i solidarności.
1: W 3. rocznicę ataku Hamasu na Izrael 7 października papież Leon XIV wrócił do apelu o pokój na Bliskim Wschodzie. W tych dniach wielokrotnie wzywał do modlitwy za ofiary wojny.
3: Podczas modlitwy Anioł Pański Leon XIV przypomniał o ofiarach przemocy w Ziemi Świętej i zachęcał do odmawiania różańca w intencji pokoju. Szczególnie módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy, mówił papież. W Watykanie z kolei spotkanie Leona XIV z przedstawicielami kościołów wschodnich i konferencji episkopatów z całego świata. Rozmowy zaplanowano do 14 października. Mają dotyczyć m.in. przyszłości rodzin i młodego pokolenia.
1: W środę zakończyła się Światowa Modlitwa Różańcowa z udziałem dzieci. W akcji Milion Dzieci modli się na różańcu. Od 1 października najmłodsi z różnych krajów modlili się o pokój i zakończenie wojen.
3: Do modlitwy zachęca Leon XIV. Papież modlił się razem z dziećmi w ogrodach watykańskich, inaugurując akcję. Inicjatywa to nie tylko wspólne odmawianie różańca, ale także, jak zaznaczają organizatorzy, wychowanie najmłodszych do pokoju. Milion dzieci modli się na różańcu to akcja zapoczątkowana przez papieską fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jej pierwsza odsłona odbyła się w 2005 roku w Caracas w Wenezueli. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Kościół zachęca dzieci do kontynuowania indywidualnego lub rodzinnego odmawiania różańca przez cały tradycyjny miesiąc maryjny, czyli do końca października. Papież wezwał także wiernych do większej spójności między wiarą i codziennym życiem. Podczas audiencji generalnej mówił, że Kościół powinien być obecny w świecie i służyć jego dobru. Leon XIV podkreślił, że wiara powinna prowadzić do konkretnych działań, troski o innych, budowania pokoju i sprawiedliwości oraz obrony osób ubogich i potrzebujących. Pogoń za zyskiem i manipulowanie informacją mogą zmuszać ludzi do skupiania się tylko na rzeczach materialnych. Człowiek powinien jednak patrzeć szerzej. Ojcowie Kościoła przypominają, że misją Kościoła jest pomaganie w budowaniu lepszego świata. Zwracając się podczas audiencji do Polaków, papież wspomniał świętą Faustynę Kowalską, przypomniał jej przesłanie o Bożym miłosierdziu. Kolejna kobieta na wysokim stanowisku w Watykanie. Siostra Mary Teresa Baron została nową sekretarz pomocniczą w dykasterii do spraw ewangelizacji.
4: Siostra Baron obejmie również stanowisko przewodniczącej papieskich dzieł misyjnych. Pozostanie przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów. Urodziła się w Donegal w Irlandii. Ma 57 lat. To już czwarta kobieta mianowana przez obecnego papieża na ważne watykańskie stanowisko. W tym roku Leon XIV jako pierwszy papież w historii postawił kobiety na czele dwóch dykasterii, czyli watykańskich departamentów. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Strefa Gazy po 3 latach wojny jest niemal całkowicie zniszczona, a jej mieszkańcy mają problem z dostępem do podstawowych środków do życia, podkreślają przedstawiciele Caritas Polska. Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy palestyński Hamas przeprowadził serię ataków na Izrael. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w strefie Gazy. Magdalena Janiszewska z Caritas Polska mówiła w Polskim Radiu, że sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, co utrudnia pomoc mieszkańcom strefy Gazy.
5: W pewnym momencie to może być zapotrzebowanie na wodę pitną, na namioty, też to zależy od powiedzmy pół roku, od tego co na przykład w wypadku strefy Gazy, co tam wjeżdża, co może wjechać, bo to też się zmienia dosyć często i to jest takie trochę zrywanie się do biegu bez znajomości tego, gdzie się tak naprawdę biegnie, jak już porównujemy tu do biegu. No i w tej sytuacji też problematyczne dla nas jest też to, że jest nieprzestrzegane prawo międzynarodowe, więc my się też bardzo martwimy o naszych pracowników.
1: Trudna sytuacja jest również w południowym Libanie, gdzie stacjonują wojska izraelskie. Szef misji Caritas w Libanie i Syrii, Dominik Derlicki, podkreślił, że część mieszkańców Libanu jest odcięta od reszty kraju.
6: Żeby dotrzeć do niektórych wiosek, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, po prostu de facto trzeba się w cudzysłowie przebić przez linię frontu, czy przez izraelskie posterunki. Te wioski są totalnie odcięte, trzeba tym ludziom dowieźć jedzenie. Inną rzeczą, która jest problemem, jest to, że w Libanie mamy nadal bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. Właśnie te rodziny, które uciekły z południa, które nie mogą wrócić, bo tam nadal albo wszystko jest zniszczone, albo stacjonują tam wojska. I te rodziny rodziny mieszkają na przykład w tymczasowych schroniskach, w szkołach.
1: Od 7 października 2023 roku Izrael zaatakował Strefę Gazy około 63 tysiące razy. Wielkie oburzenie wywołała na Korsyce profanacja figury Matki Bożej. Dwaj sprawcy odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem, ale już teraz spotkali się z ostrą reakcją mieszkańców wyspy. W ramach wendety, słynnego korsykańskiego zwyczaju zemsty, grożono im śmiercią i próbowano uniemożliwić im powrót na kontynent.
7: Pod koniec ubiegłego tygodnia dwaj młodzi pracownicy sezonowi opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym profanują i niszczą figurę w turystycznej miejscowości Pohtobekiu. Oburzeni mieszkańcy zaczęli gromadzić się tam na wspólnych modlitwach. Część z nich przyniosła trumnę pod posterunek policji, gdzie przesłuchiwano obu mężczyzn. Ze względów bezpieczeństwa nakazano sprawcom natychmiastowe opuszczenie wyspy w oczekiwaniu na proces. Mieszkańcy pokrzyżowali jednak te plany. Zebrali się na lotnisku i rozpoznali obu mężczyzn, zanim ci zdążyli wejść na pokład samolotu. Pilot, obawiając się o bezpieczeństwo pasażerów, odmówił ich przyjęcia. Mężczyźni musieli więc spędzić noc w hotelu, jednak właściciel również nie wpuścił ich do środka. Dopiero po 3 dniach udało im się opuścić wyspę. Francuskie władze zorganizowały dla nich transport prywatnym samolotem. Sprawcy mają wrócić na Korsykę za miesiąc na proces, jednak władze rozważają przeprowadzenie go w innym miejscu. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: kamienie na nerkach.
1: Efata, otwórz się na słowo.
2: 10 października przypadła 44. rocznica kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Franciszkanin zginął śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Miał 47 lat. Maksymilian Kolbe był założycielem największego klasztoru i twórcą największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej w Niepokalanowie koło Warszawy. Utworzył także Ruch Maryjny, Rycerstwo Niepokalanej i prowadził działalność misyjną w Chinach, Indiach oraz Japonii. Podczas mszy kanonizacyjnej papież Polak powiedział, że ojciec Kolbe pokazał, iż miłość jest silniejsza od śmierci.
3: Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu. Miłość człowieka odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka.
2: Papież Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który modlił się w celi ojca Kolbego podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że odniósł on zwycięstwo przez wiarę i miłość. Papież powiedział, że męczeństwo ojca Kolbego pomogło przetrwać trudne czasy innym więźniom i całemu Kościołowi.
4: To zwycięstwo odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary. Wiary w Boga i wiary w człowieka. I na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa.
2: W byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau złożył wizytę także papież Benedykt XVI, poświęcając czas m.in. na modlitwę w bunkrze, w którym zginął ojciec Kolbe. To miejsce odwiedził również papież Franciszek. Ojciec Święty długo modlił się w celi męczeństwa ojca Maksymiliana, a następnie spotkał się z byłymi więźniami. 88 lat temu, 5 października 1938 roku, zmarła święta Faustyna, orędowniczka Miłosierdzia Bożego, jedna z największych mistyczek XX wieku. Helena Kowalska, bo tak się nazywała, zmarła w Krakowie w opinii świętości, miała 33 lata. Siostra Faustyna została ogłoszona błogosławioną w 1993 roku przez Jana Pawła II, a w 2000 roku świętą także przez papieża Polaka. Kanonizacja odbyła się w drugą niedzielę wielkanocną, kiedy Kościół obchodził Święto Miłosierdzia Bożego. Podczas mszy kanonizacyjnej Jan Paweł II podkreślił, że chce przekazać orędzie Miłosierdzia Bożego kolejnym pokoleniom.
5: Poprzez kanonizację siostry Faustyny pragnę dzisiaj przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.
2: W 1931 roku siostra Faustyna miała wizję Jezusa, który nakazał jej namalować obraz według wzoru, jaki zobaczyła. Wizerunek ten powstał w 1934 roku w Wilnie, wykonany przez malarza Eugeniusza Kazimierowskiego. Na dole jest umieszczony podpis: Jezu, ufam Tobie. 7 października 2017 roku zmarł biskup Wacław Świeżawski. Duszpasterz, a także naukowiec i pedagog, miał 90 lat. Kierował diecezją sandomierską od 1992 do 2002 roku. Założył 3 świeckie instytuty: Wspólnotę Przenajświętszej Trójcy, Wspólnotę Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, a także Zgromadzenie Jadwiżanek Wawelskich. Zasiadał w Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Podczas mszy pogrzebowej w sandomierskiej katedrze homilię wygłosił biskup Grzegorz Ryś. Podkreślił, że osoba i życie Wacława Świeżawskiego były dla tych, których spotykał, znakiem orędzia paschalnego, w które wpisane jest przechodzenie ze śmierci do życia.
6: Biskup Wacław był człowiekiem wspólnoty, był człowiekiem wspólnototwórczym. Umiał gromadzić ludzi. Widzimy konkretne owoce tej umiejętności i zgromadzenie zakonne. Trzy instytuty, Bractwo Świętej Zofii, przywrócone, wskrzeszone.
2: Oprócz pracy duszpasterskiej, której się poświęcił, biskup Wacław Świeżawski opublikował 64 książki oraz 1300 artykułów z dziedziny teologii, liturgii i duchowości, ukazujących się w kraju i za granicą. Miał tytuł profesora nauk teologicznych. Za uchodźców i migrantów, którzy zginęli w drodze do Europy, modlono się w ubiegły weekend podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele świętej Barbary w Warszawie. Przewodniczył mu kardynał Kazimierz Nycz. Należy szeroko i odpowiedzialnie patrzeć na problem uchodźców i migrantów, powiedział arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej.
7: Z jednej strony się cieszymy z tego, że są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i szukać pracy, bo bez nich byśmy zginęli z ZUS-em i nie wiadomo z czym jeszcze. A z drugiej strony nie potrafimy rozwiązać godnego podejścia do tych, którym trzeba pomagać jako uchodźcom z innych powodów, ale także nie potrafimy rozwiązać problemu tego, co na państwie spoczywa, mianowicie bezpieczeństwa. Czyli nie oceniać każdego jako potencjalnego wroga, tylko stworzyć system taki, gdzie sprawdzamy jednak, kto przyjeżdża, bo potem politycy będą z tego robić swój populistyczny argument.
2: Ojciec Erik Unake, pochodzący z Togo, misjonarz werbista, zauważył, że decyzja o porzuceniu swojego życia i próba dotarcia do Europy jest zawsze bardzo trudną decyzją.
8: Są pojedyncze przypadki, kiedy ktoś tam z ciekawości chce, ale to jest spowodowane głównie tym, że jest ta niesprawiedliwość i ludzie są wykorzystani. Potężne kraje, które mają wszystko, ale tam właśnie jest bieda i to jest problem. Zawsze będą ataki. My też jako misjonarze werbiści jest to jedno pole naszego działania i ludzie często krytykują, no wy macie głosić Ewangelię, a nie tam zajmować się migrantami, ale właśnie migranci, uchodźcy też są ważni dla Pana Boga.
2: Nabożeństwo Umrzeć z Nadziei w intencji migrantów i uchodźców organizowane jest przez wspólnotę San Egidio od 2015 roku. Podobne modlitwy odbyły się także w innych miastach Polski. Centrum Informacyjno-Medialne Diecezji Bielsko-Żywieckiej oświadczyło, że 4 października wieczorem biskup Roman Pindeli, towarzyszący mu księża, odwiedzili parafię świętego Wawrzyńca w Grójcu, by spotkać się w salce przykościelnej z radą parafialną, by porozmawiać o problemach, które pojawiły się w związku z odwołaniem poprzedniego proboszcza. Po spotkaniu w czasie modlitwy w kościele do świątyni weszła grupa osób niezadowolonych z tej decyzji. Protestujący zachowywali się agresywnie, wezwano policję. W obecności negocjatorów ksiądz biskup wyszedł do zgromadzonych przed kościołem i wyjaśnił, że decyzja odwołania proboszcza potwierdzona przez Stolicę Apostolską jest ostateczna. Ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa Zborka o przyczynach odwołania może poinformować tylko sam zainteresowany. Jak napisano, ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Decyzja ta nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół, napisano. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformowało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Krakowie. Wśród jej książek najpopularniejszy był napisany przez nią pierwszy poradnik 103 ciasta siostry Anastazji. Jak mówi przełożona domu zgromadzenia na Woli Justowskiej siostra Paula Kasprzykowska, kuchnia była całym jej światem.
9: To była wielka jej pasja, żeby służyć i służyć właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie priorytetowe wyzwanie. Była bardzo pogodną siostrą, pracowita, zawsze się uśmiechała.
2: Krystyna Pustelnik wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w 1973 roku. Tam przyjęła imię Anastazja. Po złożeniu ślubów zaczęła posługę w kuchni. Odeszła w wieku 76 lat. Podziel się słoikiem, by później ktoś mógł podzielić się zupą. Łódzka Caritas zbiera słoiki, aby móc wydawać ciepłą zupę osobom w kryzysach. Więcej Damian Grosicki.
10: Słoiki o pojemności 0,9 litra z nakrętką. Takie naczynia mogą pomóc w przetrwaniu zimnych nocy. Oczywiście najważniejsza będzie ich zawartość, czyli porcje zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś ma takich słoików w nadmiarze, łódzka Caritas chętnie je przyjmie, mówi jej dyrektor Tomasz Kopytowski.
11: Jeśli Państwo mają takie słoiki w swoich domach, one są czyste, sprawne, mają sprawną zakrętkę, można je przynieść do naszej siedziby. Z góry dziękujemy za wkład w tę pomoc dla najuboższych, najbardziej potrzebujących.
10: Każdy z nas może w taki sposób dołożyć cegiełkę, to znaczy słoik, do pomocy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy, mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, zachęcając wiernych do modlitwy różańcowej w październiku.
12: Październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
2: Dodajmy, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, bierze udział w spotkaniu w Watykanie z okazji 10. rocznicy publikacji adhortacji Amoris Laetitia. Papież Leon XIV zaprosił przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak po 10 latach wygląda recepcja adhortacji w różnych krajach oraz jak rozwija się duszpasterstwo rodzin, wyjaśnił przewodniczący KEP. Arcybiskup wskazał, że papież pragnie wraz z przewodniczącymi episkopatów rozeznać, jakie kroki należy dzisiaj podjąć, aby skutecznie głosić Ewangelię rodzinom i towarzyszyć im w życiu codziennym. A spotkanie zakończy się 14 października Eucharystią celebrowaną wspólnie z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra o godzinie 10. Uczą przetrwać zagrożenie, a później znaleźć bezpieczne miejsce do ewakuacji. Radomska Caritas w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje mieszkańców do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W sumie w bezpłatnych warsztatach może wziąć udział 1,5 tysiąca osób. To ważny i potrzebny projekt, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej.
13: Żyjemy w kraju i w szerokości geograficznej, gdzie coraz częściej dochodzi do podtopień, zalań, przychodzą różnego rodzaju trąby powietrzne, mamy różnego rodzaju zdarzenia, kataklizmy. Jeżeli do tego się nie przygotujemy, no to potem mogą być różnego rodzaju konsekwencje i możemy zachowywać się bardzo czasem irracjonalnie, a te szkolenia przygotowują nas do tego.
2: Każdy uczestnik warsztatów przejdzie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.
14: Przede wszystkim nauczy się, jak pomagać w stanie zagrożenia życia, nagłego zatrzymania krążenia, czyli prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak odpowiednio opatrzyć rany, jak postępować z pacjentem w przypadku omdleń, które mogą spowodować stan nagły pacjenta w postaci zatrzymania krążenia.
2: Cyberataki czy blackout to zagrożenia, na które musimy być dziś gotowi, przekonuje Tomasz Paprocki, odpowiedzialny za tę część szkolenia.
15: Odkładamy ewakuację taką, powiedzmy sobie, wojenną. Bardziej uczymy, jak przetrwać kryzys typu blackoutu, czyli brak prądu, bo to nam może grozić, a przed blackoutem byliśmy w lipcu, w sierpniu, wszyscy drżeli, bo mogły elektrownie przestać działać.
2: Warsztaty prowadzone będą do połowy grudnia.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Dzisiaj pod hasłem Totus Tuus po raz 20 obchodzony jest w Polsce i na całym świecie Dzień Papieski. Mieszkańcy Lublina obchodzą go już od wczoraj. Katolicki Uniwersytet Lubelski wspólnie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje liczne wydarzenia. To m.in. akcja Upiekę Ciasta dla Fundacji. Co roku widzimy duże zainteresowanie tą inicjatywą, mówi Izabela Sawuła z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Zbieramy ciasta od stypendystów, od kół gospodyń wiejskich, tak właściwie kto jest chętny, żeby nam pomóc. Każde ciasto przyjmiemy. Zbieramy ciasta, żeby później je przeznaczyć na kiermasz ciast, który odbędzie się w niedzielę po każdej mszy świętej na Kulu i na festynie rodzinnym.
1: Hasłem tegorocznych obchodów jest Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W tym przesłaniu chodzi o to, że nasza wiara rośnie, kiedy się nią dzielimy, mówi teolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ojciec Mirosław Chmielewski.
3: W encyklice o misjach Jan Paweł II zapisał krótkie zdanie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. To zdanie przekreśla schemat naszego myślenia, że najpierw się nauczę, potem będę głosił. Misja nie jest nagrodą za ukończoną naukę. Jest jej częścią. Kto dzieli się wiarą, sam lepiej poznaje Chrystusa.
1: Dzisiaj po każdej mszy świętej pod Kościołem Akademickim KUL będzie odbywać się kiermasz charytatywny o godzinie 11:30 przy parafii Józefa w Świdniku. Rozpocznie się festyn rodzinny. A nasze opolskie diecezjalne obchody odbędą się w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie Koźlu. O godzinie 11:00 mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Rudolf Pierskała. Z kolei o 17:15 odbędzie się nabożeństwo różańcowe prowadzone przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podczas każdej niedzielnej mszy świętej stypendyści podzielą się również swoim świadectwem. Dzisiaj we wszystkich parafiach diecezji opolskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz fundacji, która poprzez program stypendialny wspiera uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych rodzin, również z terenu naszej diecezji. Ruszyły jesienne spotkania formacyjne Bractwa Świętego Józefa. Najbliższe 12 października o 18 w parafii Świętego Jana Nepomucena w Braciszowie. Dwa dni później także o 18 w parafii Świętego Bartłomieja w Głogówku i 21 października o 17:15 w parafii Świętego Wawrzyńca w Kuchołazach. W programie msza święta w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabożeństwo różańcowe oraz braterskie spotkanie. Modlitwa za opiekunów i ich zwierzęcych towarzyszy, za tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę i błogosławieństwo. Do tego wystąpienie przedstawicieli miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Tak wyglądało popołudniowe nabożeństwo w intencji zwierząt domowych i ich opiekunów w ogrodzie plebanijnym parafii świętego Michała w Opolu Półwsi. Jesteśmy jako ludzie zobligowani do troski o dzieło stworzenia, do którego należą również zwierzęta, mówił proboszcz Rafał Siekiera.
4: W tym nabożeństwie jest nie tylko modlitwa za naszych czworonogów, ale również za wszystkich, którzy się czworonogami opiekują w schroniskach, lekarzach weterynarii. No i przypomnienie osoby Łukasza Litewki, który przez wiele lat pokazał nam, jak powinniśmy mieć serce wrażliwe i na potrzeby ludzi, ale też na dobrostan zwierząt.
1: Myślę, że to fajna inicjatywa, mówili zgodnie uczestnicy nabożeństwa.
5: Jest to po raz pierwszy w parafii u nas, ale w końcu święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo dla zwierzaków. Fajne. Ja uważam, że fajna sprawa. Nie widzę problemu, czyż do kościoła nikt ze zwierzętami nie wchodzi.
6: Bardzo mi się podoba taka inicjatywa. Kościół może dotrzeć do ludzi poprzez takie inicjatywy ze zwierzętami na świeżym powietrzu. Motywują, żeby zachęcić ludzi nawet na co dzień do uczestniczenia w mszy świętej.
7: Jestem pozytywnie zaskoczona tą inicjatywą. Jestem za, żeby właśnie poznawali siebie ze swoimi psami. Ciekawa atrakcja i dla właścicieli, i dla psów. Cieszę się, że jest to z inicjatywy parafii.
1: W ogrodzie plemanijnym było aż 5 psów do adopcji, a inicjatywę parafii docenia Aleksandra Czechowska, prezes ogrodu zoologicznego w Opolu, pod który podlega schronisko dla zwierząt.
8: Cieszymy się bardzo z takiej możliwości nabożeństwa i propagowania wśród ludzi, wśród wiernych tego, że adopcja jest bardzo fajnym momentem w życiu i zmienia nie tylko życie psa, ale również tego, kto adoptował. A wszystko się łączy. A gdzie Kościół i ludzie? Jeżeli ludzie tworzą Kościół i właśnie wielokrotnie ci ludzie z Kościoła adoptują te zwierzęta, no w związku z tym wszystko jest połączone. Wszystko jest na miejscu.
1: Nabożeństwo odprawiono w Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w Kościele Katolickim wspomniany jest też święty Franciszek z Asyżu, patron zwierząt i ekologii. Według tradycji Franciszek nazywał zwierzęta braćmi mniejszymi. W każdym stworzeniu dostrzegał ślad Boga. Mówił o bracie wilku, bracie ptaku, siostrze wodzie, bracie słońcu i siostrze ziemi. Modlitwa uwielbienia w Wysokiej rozpocznie się o godzinie 18 w kościele parafialnym w Wysokiej. Główną intencją będzie modlitwa za młode pokolenia, stąd szczególnie zaproszona jest młodzież z rodzicami i rodzeństwem. Dzisiaj także pielgrzymka myśliwych na Górę Świętej Anny. Jej centralnym punktem będzie msza pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła, sprawowana o godzinie 10 w Bazylice Annogórskiej. Zbiórka sztandarów przed Bazyliką o 9.30 po Eucharystii, myśliwski poczęstunek w domu pielgrzyma. Marszowi dla życia i rodziny, który odbędzie się także dzisiaj w Opolu, towarzyszyć będzie hasło Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. Początek o godzinie 14.30 na placu Świętego Sebastiana, finał około 15.30 na placu Wolności. A duszpasterstwo rodzin diecezji opolskiej zaprasza na tegoroczne diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego, które odbędą się w czwartek 15 października w parafii Matki Bożej w Raciborzu. Początek mszą świętą o 17, której przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł. Następnie przejście na cmentarz Jeruzalem, gdzie odbędzie się poświęcenie symbolicznego grobu pomnika Dziecka Utraconego. Zuchwała kradzież i zatrzymanie pary, która postanowiła okraść jeden z kościołów w gminie Ozimek. Ich łupem padły pieniądze z niedzielnej ofiary i szereg dewocjonaliów. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia zaczęli działać, informuje starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Po zabezpieczeniu śladów i dowodów w tej sprawie, przesłuchaniu pokrzywdzonych świadków, zatrzymali na terenie gminy 56-latka i 47-letnią kobietę. Funkcjonariusze zabezpieczyli w ich miejscu zamieszkania skradzione dewocjonalia. W zatrzymaniu usłyszeli dwa zarzuty, kradzieży i kradzieży szczególnie zuchwałej. Przestępcza para przyznała się do przedstawionych zarzutów.
1: Parze złodziei grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Diecezjalne obchody 200. rocznicy powstania Żywego Różańca i 10. diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Świętej Anny odbędzie się w sobotę na Górze Świętej Anny. Początek o godzinie 11, zakończenie około 15, a w programie msza święta pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy, konferencja biskupa opolskiego Andrzeja Czai, świadectwo i procesja różańcowa do ołtarza papieskiego. Z Maryją w codzienności, pod takim hasłem na Jasną Górę pielgrzymowały Amazonki. Głównym punktem 29. pielgrzymki kobiet po chorobie nowotworowej piersi była msza święta na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył ojciec Grzegorz Prus, przeor częstochowskiego sanktuarium. To wielki dzień dla nas i naszych rodzin, mówiła prezeska Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek i Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Elżbieta Markowska.
10: To jest takie wielkie, wielkie wydarzenie, na które właściwie czekamy cały rok. Przyjeżdżamy tu po to, żeby podziękować za to, że jesteśmy, że możemy się ponownie spotkać, a przede wszystkim patrzymy, że się odziedziczyłyśmy. To jest takie naprawdę wyjątkowe. To jest jedyne miejsce w Polsce, ale można powiedzieć śmiało również na świecie, gdzie tak licznie ta grupa może.

programami wychowawczymi. Wśród uczestników dyskusji panelowej znajdą się redaktor Agata Puścikowska, redaktor Filip Obara, ksiądz Michał Zużycki oraz Ryszard Więcek. A za tydzień będziemy obchodzić stulecie niedzieli misyjnej, która rozpocznie tydzień misyjny, którym towarzyszy hasło Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Diecezjalne obchody odbędą się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. Centralnym punktem będzie msza święta o 15, a następnie spotkanie z misjonarzem i poczęstunek. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także o godzinie 6. Kłania się tradycyjnie Roman Juranek.

0: Słuchacie Radio Opole na zegarze, jest godzina 7:00. W Radio Opole teraz porcja wiadomości.
1: Odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb w sprawie aktów przemocy w szkołach, w kraju i w środowiskach polonijnych. Obchody 26 dnia papieskiego. 6 Hubertus Classic przejedzie drogami regionu. Impreza wieńczy sezon zlotów zabytkowych pojazdów.
2: Wiadomości Radia Opole.

0: Katarzyna Plewnia.
1: O 8.30 odbędzie się odprawa premiera z ministrami edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji oraz z koordynatorem służb specjalnych. To spotkanie poświęcone będzie ostatnim aktom przemocy w szkołach oraz fali dezinformacji. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, w odprawie udział wezmą również przedstawiciele służb. Tymczasem patrole policji w okolicach szkół pojawiać się będą do odwołania. Działania funkcjonariuszy prowadzone są w związku z atakami z użyciem ostrych narzędzi i groźbami takich ataków. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół funkcjonariusze będą obecni w szkołach oraz ich okolicach, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek.
2: W tym tygodniu doszło do 3 ataków nożowników na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczedole-Nowinach. Kilkanaście osób zostało rannych.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą to policzek dla Europy, ocenił premier Czech Andrzej Babiš, komentując decyzję prezydenta USA, który zniósł sankcje na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Pozwoli to Rosjanom dostarczyć na amerykański rynek na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego. Szczegóły Wojciech Stopba.
5: Szef czeskiego rządu nazwał porozumienie szokującym. Zwrócił uwagę na sprzeczność między decyzją Waszyngtonu, a wcześniejszą krytyką Donalda Trumpa wobec europejskich państw kupujących rosyjskie surowce. Do porozumienia między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem odniósł się też premier Słowacji. Mają gdzieś cały świat i dbają wyłącznie o interesy swoich państw, powiedział Robert Fico, krytykując jednocześnie unijną politykę sankcyjną wobec Rosji. Premier Słowacji stwierdził, że Europejczycy mogą wkrótce tankować drogi amerykański olej napędowy rosyjskiego pochodzenia.
1: W Polsce i środowiskach polonijnych obchody 26 Dnia Papieskiego. Organizowany jest on przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obchody tradycyjnie mają miejsce w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, co nastąpiło 16 października 1978 roku. W Dzień Papieski organizowana jest kwesta w parafiach, a także na placach miast. Zebrane fundusze przeznaczone będą na stypendia dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży. Główne uroczystości Dnia Papieskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Coraz więcej Polaków zmaga się z problemami psychicznymi, a skala zjawiska rośnie także w naszym regionie. Od co najmniej 5 lat przybywa zwolnień lekarskich wystawianych z powodu kryzysów psychicznych, informuje oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Przyczyną tych kryzysów najczęściej są silny stres, trudności z przystosowaniem się do zmian, zaburzenia lękowe czy depresja.
6: Dane, które zbieramy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zwolnieniach lekarskich, ewidentnie wskazują na narastające problemy z zaburzeniami zachowania i zdrowiem psychicznym. Jeszcze w 2020 roku lekarze na Opolszczyźnie wystawili 23 tysiące orzeczeń w tej kategorii, a w 2025 roku było już ich ponad 33 tysiące 600.
1: Informował Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS-u w Opolskiem. Mamy niedzielę, 11 października.
4: To przyniesie dzień.
1: 6 Hubertus Classic przejedzie dziś trasą od Zamku Bożejów w Radomirowicach przez Tułowice, mijając tamtejszy pałac aż do Zamku Moszna. W sumie ponad 100 kilometrów. Hubertus Classic wieńczy w Opolskiem sezon zlotów zabytkowych pojazdów. To wydarzenie łączy nawigację ze sportową rywalizacją strzelecką, nawiązując do tradycji myśliwskich i jeździeckich. Na błoniach Zamku Moszna, gdzie przewidziano finał imprezy, zaprezentuje się około 300 zabytkowych aut z Polski i z Czech, będzie też uczta z dzika. W Pustkowie koło Zimka odbędzie się bieg i marsz pod hasłem Różowa Piątka. Temu prozdrowotnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka charytatywna dla Nikodema Schobia, który potrzebuje wsparcia. W związku z biegiem między godziną 10.30 a 15.00 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie trasy biegu. Po przerwie na grę reprezentacji narodowej piłkarze Odry Opole wracają do ligowych rozgrywek w ramach 10. kolejki Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni podejmą dziś zespół Miedzi Legnica. Mecz na Itaka Arenie o godzinie 20.15, a relacje w serwisach informacyjnych Radia Opole i w audycji Cały Nasz Sport.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 8 stopni Celsjusza w tym momencie w regionie, do 14 kresek na termometrach. Dziś słonecznie, ma być w ciągu dnia, wiatr umiarkowany, tylko okresami dość silny i porywisty. W nocy od 5 do 7 kresek, wówczas słabe przelotne opady deszczu, jutro do 13 stopni Celsjusza.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I kłaniamy się w porannym programie Radia Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą. Weekendowe poranki to sporo muzyki, trochę informacji. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu.
9: Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez najbliższe 2 tygodnie będą pobierać próbki w autobusach i w tramwajach. To w ramach projektu Pasażerowie na gapę sprawdzą, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie. Skupią się na drobnoustrojach, które mogą mieć znaczenie przy zakażeniach i antybiotykoodporności. O tym mówi Krzysztof Migas, przewodniczący koła naukowego mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego.
1: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach, podkreśleniem autobusów przyszpitalnych, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
0: Tak, to na pewno będzie bardzo interesujące badanie, znaczące dla całej Polski, nie tylko dla Wrocławia. Wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych, które będą dotyczyły higieny potrzebnej w przestrzeni publicznej.

Słuchajcie, Radio Opole, teraz przeniesiemy się do Czech. Tam powstała prawdopodobnie pierwsza na świecie chrześcijańska świątynia, która została wykonana w technologii druku 3D. W czeskim Litomyślu poświęcono futurystyczną kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa Kalasnatego. Przypomina ogromny głośnik albo kawałek szwajcarskiego sera. Minimalistyczny, betonowy prostopadłościan o wymiarach 3x3x9 metrów. Ma także poszczególne elementy, które zostały wydrukowane przy użyciu drukarki 3D. Praca trwała kilka tygodni. Kaplica jest częścią miejskiego projektu, który poprzez niewielkie obiekty rozmieszczone w okolicznym krajobrazie ma zachęcić do spacerów i odkrywania architektury. Kaplicę zaprojektował czeski architekt Peter Hajek. Wykorzystał w projekcie także naturalne światło. Otwory w ścianach budynku odpowiadają przesileniom, a system luster kieruje promienie słoneczne do wnętrza. Kaplica ma też przypominać o wielowiekowej obecności zakonu PR-u w Litomyślu i jego wkładzie w rozwój edukacji.

słuchacie Radia Opole. Filmowa i serialowa lalka są już dostępne i w kinach i na platformach streamingowych zarówno serial, jak i film można oglądać, ale już trwają prace nad kolejną ekranizacją wielkiej powieści z klasyki polskiej Noce i Dni Marii Dąbrowskiej. Pojawią się na platformie Netflix. To wszystko planowane jest w przyszłym roku. Zdjęcia zostały już rozpoczęte we wrześniu i jako Kaliniec służy miasto Tarnów, to tam właśnie trwają zdjęcia. Tomasz Szuchart, artysta, aktor, który dostał honorową lamę w ramach tegorocznego festiwalu filmowego Polskie Lamy, chociaż w Opolu nie był, bo jest bardzo zajęty pracą na planie. Tam również się pojawił, to on wystąpi w roli Bogumiła Niechcica, zatem taka perełka polskiej literatury ponownie przenoszona jest na ekran, na formułę serialową. Czekamy na kolejne premiery.

0: Jak zmniejszyć wpływ branży odzieżowej na środowisko, to ważny temat, jeden z też z poruszanych podczas toczącej się w Pradze dyskusji. Przedstawiciele świata mody spotkali się w czeskiej stolicy w ramach Imagine Festiwalu, który towarzyszy największemu przeglądowi współczesnego designu w Czechach.
1: Polskę reprezentuje specjalistka od zrównoważonej mody Ewa Polkowska. Jak podkreśla, transformacja branży odzieżowej wymaga zarówno zmian w sposobie produkcji, jak i większej świadomości konsumentów.
2: Niestety mamy ogromny nadkonsumpcjonizm. Ta produkcja w branży odzieżowej i tekstylnej jest ciągle napędzana. Marki produkują za dużo ubrań. Mamy bardzo dużo nieodsprzedanej odzieży, która bardzo często albo jest spalona, albo trafia na wysypisko.
1: Według Ewy Polkowskiej problem stanowi także brak przejrzystych informacji o pochodzeniu ubrań i ich wpływie na środowisko. Rozwiązaniem mają być wprowadzane stopniowo cyfrowe paszporty produktów.
2: Po zeskanowaniu kodu QR będziemy mogli zobaczyć cały łańcuch dostaw. Będziemy widzieć, kto był producentem, na jakim etapie, gdzie ten producent się znajduje, czy posiada on odpowiednie certyfikaty.
1: Praska debata o zrównoważonej modzie odbywa się w ramach Europejskiej Platformy Współpracy UNIK, w której uczestniczy Instytut Polski. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No cóż, moda zmienia się co sezon. Planeta też kiedyś może uznać, że ludzie przestali do niej pasować.

0: słuchacie porannego programu w Radiu Opole. Na zegarze godzina 8, to oznacza, że teraz czas na kolejną dawkę informacji.
1: Za pół godziny odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Gmina Tłowice znikłymi szansami na przyjęcie planu ogólnego jeszcze w tym roku. Trwa druga tura wyborów na prezydenta Krakowa.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia.
1: Premier zwołał na dziś spotkanie z ministrami i przedstawicielami służb. Początek odprawy o godzinie 8.30. Narada dotyczyć będzie ostatnich ataków w szkołach oraz fali dezinformacji. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
3: To nie jest pierwsza taka narada. Podobną premier Tusk zwołał w ten czwartek po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica placówki. W Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób. Do kolejnego ataku doszło wczoraj w szkole policjalnej w Warszawie. 21-letnia

0: Uczennica zraniła 3 osoby. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Gmina Tułowice najprawdopodobniej nie uchwali w tym roku planu ogólnego, ocenia burmistrz Andrzej Wesołowski. Jego zdaniem Ministerstwo Rozwoju i Technologii może dać samorządom więcej czasu, między innymi ze względu na odwołania mieszkańców. Gminy plan ogólny powinny były uchwalić do końca sierpnia. Dotąd zrobiła to niespełna połowa samorządów. To niełatwy proces, mówi Andrzej Wesołowski.
3: Ponad 70% gminy to są bory i lasy. Ma się Naturę 2020, no to pewne ograniczenia występują. My, około 10, może 15% tych pobożnych życzeń mieszkańców, bo przeważnie były wnioski, jeśli chodzi o mieszkańców, przekształcanie z terenów rolnych na chemki, prawda, te popularne, ale to też są ograniczenia do ilości, większości. Tych tematów nie będzie dużo założonych.
2: Kolejną sprawą utrudniającą przyjęcie planu ogólnego są oczekiwania miejscowych firm.
3: Jest to tendencja też chociażby korzystać te tereny, czy kopalniane, czy tak jak w Szydłowie po byłej cegielni, pod odnawialne źródła energii, stawiać tam farmy fotowoltaiczne. My przed tym nie uciekniemy, obostrzenia, które mamy, żeby później pozyskiwać ileś procent z tych źródeł odnawialnych.
2: W gminach bez planu ogólnego od września wstrzymano wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy. A w Krakowie dziś druga tura wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie obwodowe komisje rozpoczęły pracę o godzinie 7. W pierwszej turze startowało 8 kandydatów. Do drugiej weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. O szczegółach Paweł Pawlica.
4: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców Krakowa. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W lokalach po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość krakowianie otrzymają karty do głosowania. Tym razem mniejszego formatu A5. Z nazwiskami dwóch kandydatów w kolejności alfabetycznej, mówi Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
5: Stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
4: Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Tragiczny wypadek w brytyjskim parku zoologicznym. Mężczyzna zginął po ataku tygrysa. Do zdarzenia doszło w parku dzikich zwierząt Yorkshire Wildlife Park w pobliżu Doncaster. Policja otrzymała zgłoszenie wczoraj wczesnym popołudniem. Mężczyzna wszedł na wybieg dla tygrysów. Został zaatakowany przez drapieżnika. Zmarł na miejscu. Policja informuje, że tygrys nadal przebywa na wybiegu. Służby zapewniają, że zwierzę nie stanowi zagrożenia dla innych osób. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładne okoliczności tragedii.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole przegrali na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk 31-34 w meczu Lotto Superligi. Spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy, którzy szybko objęli prowadzenie 6-3. Gwardziści odpowiedzieli skuteczną serią i w pierwszej połowie przejęli inicjatywę. Po trafieniu Dmytra Artemienki prowadzili 10-9, a później utrzymywali kontakt z rywalem. Końcówka pierwszej części należała jednak do Wybrzeża. Gospodarze odskoczyli na 20-15. Tuż po przerwie podwyższyli prowadzenie do 6 bramek. Dużo ożywienia w grę Opolan wniósł Bartłomiej Rugała, a kolejne trafienia Keliana Janikowskiego pozwalały zmniejszyć straty. 10 minut przed końcem Gwardia przegrywała 27-30. W decydujących momentach zabrakło jednak skuteczności i Wybrzeże odbudowało przewagę, wygrywając ostatecznie z Gwardią 34-31.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Tak, pogoda dzisiaj taka chłodna, poranki już zimne, 8 stopni na termometrach, do 14 kresek. Zobaczymy w ciągu dnia, będzie słonecznie, miejscami tylko przelotne opady deszczu, tak samo w nocy od 5 do 7 kresek na termometrach, do 13 jutro trochę może nadal popadać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale na jesienne chłody dobrze sprawdza się ruch, rekreacja. Monika Matuszkiewicz-Biel za moment zabierze nas do sportowego świata.

0: Jesteś blask!
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Opole w niedzielny poranek. Czas na stały cykl, który przygotowała dla nas Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Ruszcie z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. Czas na kolejną porcję ruchu w Ruszcie z Radiem Opole. Dziś zaglądamy na trening motoryczny. To zajęcia, które pomagają pracować nad siłą, szybkością, koordynacją, wytrzymałością i ogólną sprawnością. Sprawdzimy, jak taki trening wygląda w praktyce i dlaczego warto włączyć go do swojej aktywności. Niezależnie od tego, czy jesteśmy początkującymi, czy sport już mamy trochę we krwi. Zobaczmy, co czeka na uczestników treningu motorycznego.
3: Ta grupa, na której teraz się znajdujemy, to jest taka grupa, nazywamy to taka rekreacyjna. Mateusz Faliński, trener, ale generalnie tutaj przychodzą ludzie troszeczkę wzmocnić swoje ciała. Staramy się ten trening trochę zindywidualizować pod potrzeby, czyli osoby, które tam mają problemy czy to z kolanami, czy z plecami. Nazywamy to takim treningiem medycznym wręcz, bym powiedział. I generalnie tutaj przychodzą ludzie z Opola, mieszkańcy miasta, żeby troszeczkę w inny sposób potrenować. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na siebie, na siłowni takiej regularnej, to może przyjść tutaj na zajęcia, gdzie są one z góry zaplanowane, jest jakaś tam progresja i techniczna, i siłowa. Uczymy prawidłowego ruchu, wykonywania powtórzeń na ciężarze. Mówię, generalnie zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców, którzy chcą w grupie, w dobrej atmosferze troszeczkę wzmocnić swoje ciało, poprawić kondycję, zwiększyć swoją mobilność i po prostu czuć się lepiej w swoim ciele.
4: Czyli można powiedzieć, że jesteście takimi fizjoterapeutami?
3: No nie, no bo bycie fizjoterapeutą definiuje ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. To jest po prostu trening medyczny, w sporcie to się nazywa tak naprawdę RTS, czyli jakiś tam Retundo Sport, no ale generalnie po prostu jest to trening siłowo-wytrzymałościowy, w pewnej progresji, w pewnej metodyce, tak żeby to było poukładane, tak jak ludzie mówią, czasami przychodzą na zajęcia jakieś siłowe, na siłowni i tak troszkę są zabłąkani w tym wszystkim. A czasami ktoś na przykład nie czuje się dobrze w treningu personalnym, woli pracować w grupie, jak jest trochę więcej ludzi, przyjaciele, znajomi. No i taką, dzięki temu, że tutaj stworzyliśmy taką atmosferę, mówię, wesołą, przyjacielską, ludzie lubią ze sobą przebywać, a przy okazji robią coś dla swojego zdrowia, poprawiają swoją siłę, kondycję.
4: Czyli co, zamiast pójść na siłownię, można przyjść tu?
3: Tak, tak. Jeżeli ktoś szuka jakichś zajęć, w których po prostu chce troszeczkę, nie wiem, zrzucić kilogramów, lepiej się poczuć się trochę silniejszy, bardziej wytrzymałym, no to zapraszamy. Mają tutaj trenera zawsze na miejscu. Jest to godzina zajęć, 2, 3, 4 razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania. No i w takiej dobrej atmosferze można popracować nad sobą bezpiecznie przede wszystkim i w taki sposób logiczny, bez jakiegoś chaosu.
4: Rozumiem, że wy też doradzacie jakie ćwiczenia, że jeśli ktoś przychodzi, który, nie wiem, ze sportem miał do czynienia przez 10 lat i nagle postanowił wrócić, a ktoś na przykład, kto jest po kontuzjach, też postanowił jeszcze się ruszać, to wy wszystko jakby opracowujecie mu ten plan.
3: Znaczy, zajęcia są grupowe, więc jakby plan zawsze jest jeden, ten sam, tylko że my go skalujemy do osoby, nie? Czyli przykładowo są osoby, które tam już dłużej trenują, więc one mają większy bodziec, a osoby, które tam dopiero zaczynają lub mają jakieś tam przeciwwskazania, no to gdzieś staramy się dobrać i ciężar, i ćwiczenie pod to, ale w obrębie schematu treningu, tak żeby ona nie czuła się jakby poza grupą. To nie jest tak, że każda osoba robi co innego, tylko wszyscy robią to samo, tylko ćwiczenia są dopasowane do danej osoby. Jak ktoś jest początkujący, to wiadomo, że tam, nie wiem, zaczyna od przysiadu lub na jakimś małym ciężarze minimalnym to pracuje, lub na tyczce. Osoby zaawansowane już mają większy ciężar, mamy jakiś trening wydolnościowy, tak samo dopasowujemy ilość tam powtórzeń do osoby. Jeżeli ktoś tam jest bardziej wytrenowany, no to robi więcej tych powtórzeń, a ktoś mniej wytrenowany, kto zaczyna, tak żeby mógł spokojnie wejść i tak kolokwialnie mówiąc, nie paść na pierwszym treningu, nie? Od razu.
4: To przykładowo jak taki trening wygląda? Zaczynacie od rozgrzewki?
3: Tak, zawsze mamy na początku rozgrzewkę w różnej formie, często jakieś ćwiczenia mobilnościowe, tak żeby troszeczkę tą mobilność i stretching zwiększyć. I potem w zależności od tego, jaki mamy dany segment dnia, zwykle jest tak, że mamy jeden dzień bardziej siłowy, gdzie wykonujemy ćwiczenia typowo siłowe, jakieś takie podstawowe przysiady, wzmacnianie nóg, klatki piersiowej w zależności od partii. I drugi dzień mamy taki bardziej kondycyjny, gdzie pracujemy troszeczkę nad wytrzymałością, nad tym układem krążenia, układem tlenowym też, żeby to szło w parze wszystko.
4: To skąd pomysł na to? Po tym jak sam byłeś sportowcem wyczynowym i stwierdziłeś, że potrzebne jest dla kogoś takie zajęcie? Czy skąd?
3: Zawodowo pracuję jako trener motoryczny, pracuję z Odą Opole, to gdzieś tam z zawodnikami mam od lat kontakt.
4: No ale sam też jesteś zawodnikiem.
3: Tak, tak. Też sportem zajmuję się ponad 26 lat. Też przechodziłem na sobie różne urazy i też wiem, jak to się zmienia wiedza na temat podejścia do treningu sportowego. No i ja uważam, że to, co kiedyś było trochę tak za taką kurtyną przeznaczone dla zawodników, tylko właśnie olimpijskich, wyczynowych, no teraz jakby tą wiedzę staramy się też pokazać amatorom, osobom, które są zwykłymi ludźmi, którzy chcą troszkę poczuć się lepiej i tą metodyką taką spotową troszkę spróbować poćwiczyć. No bo to nie jest żadna wiedza tajemna, która powinna być jakoś tam pochowana za książkami. To jest ogólnie dostępna wiedza, nie każdy o tym wie, ktoś po prostu czasami potrzebuje trochę takiego bodźca metodyki, czy jakiegoś trenera, który tam go poprowadzi. A tak jak mówię, no nie każdy jest stworzony do treningu indywidualnego, albo nie każdy czuje się też dobrze w tym, że przyjdzie sam na siłownię i trochę zagubiony w tych wszystkich maszynach, które zobaczy.
4: To co nam ten trening daje, oprócz tego, że jest kondycja, oprócz tego, że mamy ruch, no i stawiamy na ten sport, a wiemy, że przez sport to zdrowie, to co jeszcze?
3: Na pewno jakieś takie poczucie wspólnoty, bo tu wszyscy się tutaj, mówię, poznali w tym miejscu i utrzymują jakieś tam kontakty, relacje. Mamy też tutaj ludzi z różnych środowisk, którzy są dyrektorzy izby gospodarczej i osoby, nauczyciele tu przychodzą, lekarze, także tu różni programiści też, mamy tutaj paru gości, co zajmuje się programowaniem na co dzień, więc przyszli po prostu, bo co dzień siedzą przy komputerze cały czas i potrzebują trochę ruchu.
4: Właśnie chciałam powiedzieć, że zazwyczaj ci, którzy albo mają przebodźcowaną pracę, albo siedzą przed komputerem.
3: Tak, tak. No i gdzieś tam jedni szukają faktycznie takiej dobrej formy, inni po prostu szukają kontaktu z ludźmi. Mówię, atmosfera zawsze jest tutaj dosyć śmieszna, też tak humorystycznie podchodzimy do wielu rzeczy, także tutaj jest zawsze taka, mówię, ludzie z uśmiechem przychodzą, a przy okazji mogą się zmęczyć. I różne cele ludzie mają, nie? Były osoby, które nigdy nie biegały, a teraz biegają po 10 kilometrów nagle, są osoby, które się nigdy nie podciągały, teraz są w stanie się podciągać od rążku, a są osoby, które po prostu chcą przychodzić w dobrej atmosferze, poruszać się dwa razy w tygodniu i też okej, nie?
4: Przyjmujecie nowych?
3: Cały czas, tak. Można przyjść w dowolnym momencie. Pierwszy trening jest za darmo zawsze, można przyjść w ciemno, poćwiczyć i decydować się po zajęciach.
4: Rozumiem, że co, pań chyba trochę zapraszamy więcej?
3: No dzisiaj akurat mniej jest pań na zajęciach, ale zwykle jest grupa tak zbalansowana, bo też są zajęcia z rana, niektórzy przychodzą 8:30, trochę więcej pań zwykle. To zależy od preferencji, ale to się zmienia. No. Jakby jest, normalnie jest ich więcej dzisiaj, jako tak trafiliśmy, że są większości panowie.
4: No dobra, to porozmawiajmy z tymi dyrektorami różnych jednostek, co ich tak ciągnie do tego treningu.
3: Dobrze, zapraszam, dziękuję. Od przysiadu, zaczynamy od front składu. Powolutku w dół, praca na 10 powtórzeniach. Potem mamy te opady wykroczne. Przypominam, że kolanko i kettle do ziemi, 10 strona, nie? Pamiętamy? Wszystko jest git. Następnie ta część na klatę, czyli front press i pompka zamyka. Mamy 4 sety, czas was nie goni, czas będzie taki komfortowy dla was, żebyście się nie stresowali, ale musimy mieć jakieś ramy tego treningu, żeby tutaj nie siedzieć do 23. Ale generalnie pracujcie nad jakością ruchu, nie? Czyli jak czujecie, że jest ciężko, to możemy modyfikować ciężarem. Tyle. Pytania? Jakie są? Pytania z sali?
5: Wszystko jasne, panie trenerze!
3: Brawo!
4: To panie Marszynu, właśnie z zawodu jest pan?
6: Z zawodu wyuczonego, inżynier mechanik.
4: A normalnie jest pan przedsiębiorcą?
6: A normalnie jestem przedsiębiorcą.
4: No właśnie, i przychodzi pan na trening, jest godzina 18:00 i co ten trening panu daje?
6: Oj, proszę panią, daje mi siłę i odejmuje lat, nie? Także to jest tutaj ten trening jest, ja chodzę 4 razy w tygodniu, z racji tego, że mam tą swoją działalność, no to mogę pozwolić sobie też na poranne treningi, nie? Także no, jestem bardzo zadowolony, nie? I czuję po prostu po takim treningu, nie? Czuję, że bo jakby nie widzę przeszkód, nie? Czy w działalności gospodarczej, czy to też tak powiedzmy oczyszcza mój umysł i ten trening. Także no, bardzo zadowolony jestem.
4: 4 razy w tygodniu, a od ilu lat?
6: 4. rok będzie w styczniu, tak.
4: Czyli pan już jest tak dość wprawiony?
6: No trudno powiedzieć, bo ja tutaj chyba jestem stażem.
4: Najmłodszy.
6: Najmłodszy bym powiedział. No może nie najmłodszy, ale tak po środku bym powiedział, tak.
4: To jak to się zaczęło? Gdzie był ten impuls, że jednak pan zdecydował się przyjść?
6: Proszę panią, wcześniej, 7 lat temu, bo małżonka też tutaj przychodzi, się akurat jej nie ma, nie, 7 lat temu byłem na prywatnych zajęciach tutaj u trenera Mateusza, ale jakoś nie poczułem tego bakcyla, nie? I po jakiejś przerwie, nie, przypomniałem sobie, że jest coś tutaj fajnego, ale doszedłem do grupy i w grupie te ćwiczenia są po prostu, nie? I to jest ta mobilizacja, nie? Bo tak, ja to powtarzam często, nie? Że ja po prostu lecę na skrzydłach tych młodych wilków, wie pani? No tak to wygląda.
4: Ale to też w sumie jest fajnie motywujące, że jeśli pan widzi, że ktoś potrafi, no to czemu ja nie potrafię? To ja też będę to robił.
6: Ale to każdy potrafi, wie pani, tylko to trzeba po prostu, no, sobie powiedzieć.
4: No ale jak się samemu trenuje, to pewnie jest mniej tego jakby tej adrenaliny, tej rywalizacji.
6: Nie, no bez porównania w tej grupie jest fajniej, nie? To jest, no gdzieś tam się popatrzy, a kurczę, jestem powiedzmy tam z jednym ćwiczeniem lepiej do przodu, tam drugi raz jest odwrotnie, nie? Ale generalnie to jest też ćwiczenie, no daje tą sprawność, nie? Ale też to jest taka forma zabawy, no to jest też przyjemności.
4: To co się poprawiło oprócz tego, że powiedział pan, że nie ma przeszkód ani w działalności gospodarczej, ani w życiu, to co jeszcze?
6: Co się poprawiło? No nie, no to tylko ta chęć, żeby po prostu przyjść. Ja pani powiem, no są takie dni, pewno, że sobie myślę, ojejku, ja dzisiaj nie pójdę, nie? Ale ja wychodzę z treningu i mówię, kurczę, jak fajnie, że człowiek przyszedł.
4: Kondycyjnie też się poprawiło?
6: Oj, bez dwóch zdań, nie? Także tutaj jest, no, jestem siebie dumny, o, a co?
4: No właśnie, dzięki temu, że jest sport, dzięki temu, że pan się rusza, a nie przychodzi po pracy na kanapę, no to cały czas pan jest aktywny.
6: No jestem aktywny, to nie, no kanapa też jest, no nie wiadomo, nie, ale aktywny jestem, nie, 4 razy w tygodniu, do tego jeszcze inne tam zajęcia też są w tygodniu, także to...
4: To jest. Co jeszcze?
6: Oj, jest parę zajęć, nie, czasami do 10 godzin w tygodniu poświęcam aktywności, no 2 razy basen jest, to są stałe godziny, wtorek, czwartek, o 12 godzinka. Basen, sauna, te bąbelki, masaże wodne, nie? Jest, proszę panią, jest joga raz w tygodniu, jest zdrowy kręgosłup, nie? Także, no, jest to fajne.
4: Czyli da się.
6: No, pewno, że da się.
7: Siad, pieszę. No, spokojnie,

0: Jednocześnie kolano i ket do ziemi.
1: No już tak, nogi już rozciągnięte, klata rozciągnięta, wszystko już jest.
2: Tak, już jest. Zawsze tak zaczynamy każdy trening, żeby nie było żadnych kontuzji, bo to dość ważne. Bo tutaj rzeczywiście robimy różne ćwiczenia, które jeżeli nie ma rozgrzewki, no to mogą być później problemy. Ja taki problem rzeczywiście miałem kilka lat temu, właśnie przez to, że źle wszedłem do treningu.
1: Na co dzień możemy pana zobaczyć w nieco innej roli niż dzisiaj jako zawodnika. No bo jest pan dyrektorem Polskiej Izby Gospodarczej. No i właśnie, panie Bartoszu, skąd pomysł, żeby przyjść tutaj po tym, że siedzimy, że nie mamy tego ruchu, choć nie sądzę, że panu brakuje ruchu, no bo jednak spotkania, jednak trzeba zbiec z piętra, biec na to piętro, no ale właśnie dlaczego?
2: Tak, rzeczywiście ta dynamika moich działalności, niedziałalności jest dość duża, natomiast tak naprawdę ja cały życie jestem związany ze sportem. To znaczy przez wiele lat grałem w piłkę nożną na dużych boiskach, czyli na tych boiskach trawiastych, no i później po zakończeniu tej pseudo kariery, mogę tak powiedzieć, no bo to czysto amatorska zabawa.
1: No ona dalej trwa.
2: No między innymi dlatego właśnie ten Odra Business Cup gdzieś funkcjonuje, natomiast, bo rzeczywiście piłka nożna jest bardzo bliska mojemu sercu, natomiast później taka powstała pustka, a że znajmy się z Mateuszem od wielu lat i moi synowie także tutaj uczęszczali i także podczas będąc zawodnikiem też trenowałem crossfit, no to pomyślałem sobie, że to będzie dobry pomysł, aby właśnie uczęszczać na ten crossfit, bo ten crossfit dużo daje. Dużo daje oprócz tego zdrowia, to daje też zdrowie psychiczne, które jest niezwykle ważne, bo żyjemy w tak wariackich czasach, tak wszystko się szybko dzieje, wiele decyzji trzeba podejmować w różnych miejscach, a tutaj tak naprawdę ciało się męczy, ale głowa odpoczywa.
1: Chciałam zapytać, bo to jest taka godzina dla nas, godzina tego luzu, bez telefonu, bez maili, bez niczego.
2: Oj tak, zdecydowanie koncentracja na wysiłku i ten wysiłek tutaj sobie sami sobie dajemy, to znaczy są oczywiście wytyczne, takie maksymalne, minimalne, natomiast wszystko zależy od nas, od osób, które tutaj trenują, z jakim ciężarem będą trenować i co będą robić i w jaki sposób będą robić. I to tak naprawdę ten crossfit, można powiedzieć, jest dla każdego, niezależnie również od wieku, a patrząc tak z perspektywy tych wielu lat i różnych rzeczy, które robiłem sportowo, bo też i grałem w koszykówkę i różne inne sporty uprawiałem, to rzeczywiście ten crossfit daje najwięcej. Daje bardzo dużą wytrzymałość organizmu i odporność też na kontuzje, tak mi się wydaje.
1: No wy też nie możecie powiedzieć stop, tak? No bo nie wiem, w piłce nożnej zejdziecie, w koszykówce zejdziecie na przerwę, a tutaj nie, no jak podnosimy sztangę czy podnosimy ciężary, no to my musimy je po prostu podnieść.
2: Oj tak, tu jak pani widzi, a słuchacze tego nie widzą, no to tylko chcę tylko obrazowo powiedzieć, że przygotowujemy się do tego głównego ćwiczenia. To ćwiczenie zazwyczaj trwa między 15 a 21 minut. I w tym okresie czasu my musimy wykonać ileś konkretnych powtórzeń, ileś konkretnych ćwiczeń i naprawdę bardzo mocno pot się leje. Bardzo często trzeba podejść, wziąć papier i wyczyścić podłoże, bo rzeczywiście każdy daje z siebie naprawdę maksa.
1: Wy też jesteście idealnym przykładem na to, że nie ma wymówek, że nie, że mam plany, że mam spotkania, że mam coś, tylko po prostu znajdujecie tą godzinę.
2: Bardzo często się nie chce iść. Już po tej całych naszej działalności nie chce się iść na trening, ale tak naprawdę w momencie, kiedy się zaczyna trenować, to te endorfiny przychodzą, bo naprawdę wtedy się człowiek lepiej czuje. Po prostu poprzez to zmęczenie człowiek odpoczywa, więc każdemu, kto jest, używając kolokwializmu, zalatany podczas swojego życia, ma różnego rodzaju obowiązki, także w firmie, naprawdę polecam takie zmęczenie, bo ono wiele daje.
1: Po sztandze przyszedł czas na ciężary.
3: Czas na ciężary, bo właśnie praca z ciężarami powoduje to, że jednak ta siła potem jest, a siła to moc, a ta moc potem się przekłada na różne aspekty życia, i te zawodowe, i te prywatne, także moc to siła, siła to moc i w tym duchu walczymy.
1: No właśnie, przed chwilą mieliśmy dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej, a teraz mamy dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki. No właśnie, panie Michale, skąd pomysł, żeby tu przyjść? Bo jak to pan Bartosz powiedział, on przychodzi, żeby mieć tą godzinę dla siebie, mieć to zdrowie psychiczne zachowane i fizyczne. A pan?
3: No mnie w ogóle namówił kolega z pracy, który tutaj już też od wielu lat chodzi i jego dzieci też chodzą na zajęcia zarówno właśnie z capoeiry, jak i na crossfit. To jest też tak, że ja w czasach, tak powiedzmy sobie, no te kilkanaście lat temu jeszcze, czyli takie czasy szkoły średniej, początku studiów, bardzo dużo ćwiczyłem tańca towarzyskiego i to były takie naprawdę bardzo, no myślę, że takie dość intensywne treningi, bo to były 2-3 razy w tygodniu, plus jeszcze weekendowe turnieje, w związku z czym dla mnie ta kwestia tej aktywności fizycznej była zawsze dość istotna i była takim, powiedzmy sobie, stałym elementem też mojego życia. Potem oczywiście no kwestie i studiów i pracy zawodowej spowodowały to, że jednak gdzieś no właśnie trochę tej aktywności zabrakło i cały czas oczywiście różne aktywności były, czy to na rowerze, czy basen, czy chodzenie po górach, ale takiej właśnie systematycznej aktywności mi brakowało, czy właśnie za namową kolegi. Ja jak przyszedłem na zajęcia, to dopiero wtedy zobaczyłem, że prezes Ryszka jest, więc to nie była jakby jego namowa, ale może to też jest jakiś rodzaj właśnie, że tak powiem, jakby ktoś nad tym czuwa, że nawet na tym poziomie sportowym i treningowym tutaj pomiędzy OCRG a OIG jest taka fajna współpraca.
1: Albo może to też jest tak, że ludzie z gospodarki po prostu muszą być razem.
3: No, nie, no jasne, jak najbardziej. Ja wszystkich absolutnie zachęcam, natomiast też tutaj no, zgadzam się z tym, co prezes Bartek mówił, że rzeczywiście ta praca biurowa, mimo tego, że czasem się dużo przemieszczamy po regionie, spotykamy z firmami, spotykamy z inwestorami, z różnymi samorządowcami, no jednak jest to bardziej tryb takiej pracy siedzącej, czy to właśnie w aucie, czy przy biurku, przy dokumentach, jednak tej pracy umysłowej, bo to trzeba cały czas być na pełnych obrotach, trzeba cały czas myśleć, co się mówi, z kim się spotyka, do kogo się kieruje przekaz, w związku z czym taka właśnie godzina braku konieczności myślenia o tych obowiązkach, a możliwości takiego, no tak powiem, dosiłowego sprowadzenia tych wszystkich emocji do tego żelastwa w postaci sztangi, ketla, czy tutaj innych elementów crossfitowych jest, absolutnie powoduje to, że człowiek po takiej godzinie treningu zdecydowanie się lepiej czuje, gdzieś te wszystkie złe emocje, stresy, te takie bym powiedział elementy związane z tą odpowiedzialnością, odkładamy je na bok i tutaj właśnie realizujemy się poprzez trening.
1: A potwierdzam, że ludzi tańca raczej nic już nie złamie i nic nie zaskoczy, więc każdy trening bierzemy na klatę.
3: Tak, to jest oczywiście inna, zupełnie inna forma, bym chciał, treningu i ekspozycji, ale jedno...
1: Ale niezwykle wysiłkowy.
3: Niezwykle wysiłkowy i to z pewnością to jest świetny rodzaj treningu, ponieważ on łączy zarówno te kwestie techniczne z tymi kwestiami wydolnościowymi, w związku z czym, kiedy przychodzi weekend i jest jakaś na przykład impreza taneczna, to po takich treningach crossfit nie ma absolutnie żadnego problemu w tym, żeby być królem parkietu przez kilka godzin.
1: No więc co, polecamy każdemu. Z każdej dyscypliny tak naprawdę sportowej polecamy treningi.
3: Absolutnie polecamy każdemu. Tutaj każdy dobiera wagę pod siebie, każdy dobiera obciążenia pod siebie, każdy dobiera intensywność pod siebie, w związku z czym oczywiście staramy się tak, aby każdy trening, każdy kolejny tydzień, miesiąc był tym treningiem trochę mocniejszym, żeby było widać progres zarówno pod kątem właśnie wydolności, jak i siły, ale absolutnie tutaj każdy na każdym etapie swojego zaawansowania fizycznego znajdzie swoje miejsce dla siebie, także serdecznie zapraszam. Nie musi być ktoś z biznesu, może być z edukacji, z samorządu, może być prywatnym przedsiębiorcą, może robić zupełnie różne rzeczy, może być influencerem. To jest właśnie świetna ekipa, każdy myślę, że jest troszeczkę z innego świata, ale zdejmujemy te garnitury, zdejmujemy koszule, zdejmujemy te garsonki, które mamy na co dzień w pracy, przywdziewamy krótkie spodenki, każdy jest równy, każdy walczy o lepszego siebie na jutro.
0: Panowie i panie, jak skończymy całość, jeszcze brzuch mamy dzisiaj w planie, także spokojnie. Nie wypuszczę was głodnych.
4: Jak widać, trening motoryczny to nie tylko ćwiczenia i wysiłek, ale przede wszystkim sposób na poprawę sprawności i lepsze przygotowanie organizmu do codziennej aktywności czy uprawiania sportu. Warto więc znaleźć dla siebie trochę czasu, ruszyć się i sprawdzić, co potrafi nasze ciało. A my w Ruszcie z Radiem Opole będziemy was do tego regularnie zachęcać. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
5: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz przeniesiemy się na koncert skrzypcowy, a właściwie na konkurs międzynarodowy w Poznaniu. 48 uczestników w tym roku, 8 Polaków, bierze udział w pierwszym etapie odbywającego się w Poznaniu międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Każdy ze skrzypków musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego.
1: Dla wielu uczestników rywalizacji organizowany w Poznaniu konkurs to ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy. Wybranie najlepszych to ogromne wyzwanie także dla jury, mówi dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz.
2: Wszystkie dzieci marzą, jak będę wygrywał konkursy, jak będę najlepszy, to może zakwalifikuję się kiedyś do konkursu Chopinowskiego czy konkursu Wieniawskiego. No i tutaj mamy ten moment. Oni się zakwalifikowali, oni wszyscy są świetni. Odpowiedzialne jury jest kolosalna.
1: O wyzwaniach na tym etapie najstarszego spośród istniejących konkursów skrzypcowych na świecie mówi jego dyrektor Karolina Kazimierczak.
3: Ten konkurs jest wymagający, jest długi, program jest naprawdę niesamowicie rozbudowany. Chcemy, żeby nasi uczestnicy mieli także możliwość pokazania swojej własnej osobowości, stąd też ten element dowolności w pierwszym i w drugim etapie.
1: Rywalizacji skrzypków w konkursie Wieniawskiego można posłuchać m.in. w radiowej dwójce. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Tak, muzyce klasycznej jeden fałszywy dźwięk potrafi zepsuć efekt wielu godzin pracy. W życiu bywa odwrotnie, czasem właśnie od tego fałszywego tonu zaczyna się coś naprawdę własnego.

0: trzeba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
4: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
3: Tak! Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
4: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
5: Godzina 9 na zegarze. Mamy październikową niedzielę w Radiu Opole. Kolejna porcja informacji właśnie teraz.
6: Rozpoczęła się odprawa w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. To spotkanie z udziałem premiera, ministrów i przedstawicieli służb. W Prudniku powstanie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. sporo futbolu. W tym zapowiedź wieczornego meczu Odra Opole z Miedzią Legnica.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia.
6: Ostatnie ataki w szkołach i fala dezinformacji to temat spotkania szefa rządu z ministrami i przedstawicielami służb. To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w kancelarii premiera. Przed spotkaniem Donald Tusk mówił dziennikarzom, że służby na bieżąco monitorują sytuację.
7: Monitorujemy sytuację cały czas. No, w poniedziałek dzieci znowu idą do szkoły, więc musimy być bardzo dobrze na to przygotowani.
8: A jakie będą dalsze kroki? Tylko patrole policyjne czy coś jeszcze?
7: Za chwilę będziemy podejmowali decyzję.
6: A w związku z ostatnimi incydentami w szkołach skontrolowano prawie 50 tysięcy placówek edukacyjnych. Funkcjonariusze policji zatrzymali 76 osób, które w internecie miały kierować groźby pod adresem nauczycieli oraz uczniów. W Krakowie rozpoczęła się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Jak przekazała Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wszystkie obwodowe komisje rozpoczęły pracę o godzinie 7. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców Krakowa. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje też cisza wyborcza.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Jedna osoba

0: została poszkodowana w zderzeniu dwóch aut osobowych w Opolu na ulicy Wrocławskiej. Do tego zdarzenia doszło około godziny 8:50. Działania służb na miejscu, w tym dwóch zastępów Straży Pożarnej, już się zakończyły. W Prudniku powstanie Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas nadzwyczajnej sesji radni powiatu jednogłośnie uchwalili przekazanie na ten cel budynku po byłej szkole zawodowej. Żołnierze wrócą więc do Prudnika po 32 latach przerwy.
1: Po uchwaleniu tej decyzji o bezpłatnym przekazaniu nieruchomości na ulicy Podgórnej, starosta prudnicki wystąpi z wnioskiem do ministra obrony narodowej. Ja dostanę zgodę. Po tym czasie dostosowujemy budynek w trybie szybkim do naszych wymagań wojskowych. Myślę, że wojsko tu już będzie do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Batalion lekkiej piechoty to jest między 500 a 600 żołnierzy.
0: Mówił pułkownik Artur Bartkowski, dowódca 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Utworzenie w Prudniku jednostki wojskowej zapowiedział jeszcze w ubiegłym roku minister obrony narodowej. Zabiegały o to władze powiatu i gminy, mówi burmistrz Grzegorz Zawiślak.
2: To jest potencjał bardzo duży rozwojowy, miastotwórczy. Przygotowujemy się do przyjęcia żołnierzy, którzy by mogli chcieć tutaj zamieszkać.
0: Żołnierze WOT-u będą mogli otrzymać w Prudniku mieszkanie z zasobów społecznej inicjatywy mieszkaniowej, która w mieście buduje pierwszy blok. Przypomnijmy, że do 1994 roku w Prudniku był garnizon, w którym stacjonował m.in. Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza. Słowa potępienia na jemeńskich Huti za atak na lotnisko w Rijadzie płyną z całego świata. Stany Zjednoczone rozważają militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Najnowszy bilans ofiar to co najmniej 12 osób zabitych i 309 rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są Saudyjczycy, a także obywatele Bangladeszu, USA, Syrii i Jordanii. Ataki na saudyjskie lotniska, zwłaszcza na to w stolicy, trwają od blisko tygodnia. Choć powodowały ofiary i wywoływały straty, dotąd żaden nie był aż tak krwawy.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zmieniamy tematykę. Izba regionalna powstała w Zalesiu Śląskim w gminie Leśnica. To miejsce, które przybliża historię miejscowości. Są tam przedmioty przypominające o dawnych zwyczajach. Są rzeczy będące kiedyś w codziennym użyciu. W klubie wiejskim mamy na razie dwa pomieszczenia, ale na pewno będziemy izbę rozwijać. Zapewnia Krystian Piechota, sołtys i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Śląskiego Zalese.
4: Pomieszczenie przedstawiające kuchnię z razem z starymi przedmiotami codziennego użytku oraz izbę, w której znajduje się łóżko, szafa, stół. Przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali i z tego, z czego korzystali. Poza tym w korytarzu znajdują się gabloty. W gablotach mamy stare dokumenty związane z naszą miejscowością.
5: To też bardzo fajne, bo to pokazuje, jak żywa jest chęć dbania o swoją sołecką historię. To też pokazuje, jak można dookoła takiej fajnej inicjatywy zintegrować sołecką społeczność.
0: Dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 9.
3: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Jagiellonia Białystok uległa Górnikowi Zabrze 1-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Jesus Imas. Bramki dla gości zdobyli Jarosław Kubicki, Sondre Liset i Kacper Urbański. W innych sobotnich meczach Krakowia wygrała Zagłębiem Lubin 3-1, a Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze. Pozostajemy przy futbolu. Oskar Pietuszewski strzelił gola, jego FC Porto wygrało na wyjeździe z Maritimo 2-1 w spotkaniu 8. kolejki portugalskiej ekstraklasy. Pietuszewski wszedł na boisko w 79. minucie i 7 minut później cieszył się z bramki. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Jakub Kiwior, który wraz z Janem Bednarkiem rozegrał całe spotkanie. W meczu 4. kolejki pierwszej ligi koszykarzy Wigry AZS Politechniki Opolskiej przegrało na wyjeździe ze Spójnią Stargard 79-105. Akademicy zajmują przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. W drugiej lidze Smyk Prudnik przegrał na wyjeździe z Basketem Gorzów 77-97, a Pogoń Prudnik u siebie z Turowem Zgorzelec 70-91. W tabeli Smyk zajmuje 7., a Pogoń 10. miejsce. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole przegrali na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańskie 31-34 w meczu Lotto Superligi. Gospodarze wypracowali 5-bramkową przewagę jeszcze przed przerwą, a po zmianie stron Opolanie w kilkukrotnie próbowali wrócić do walki o korzystny wynik. Ostatecznie komplet punktów pozostał jednak w Gdańsku. Siatkarki Unii Opole rozegrają dziś drugi mecz w tym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet. Rywalem zespołu trenera Bartłomieja Dąbrowskiego będzie BKS Bostik Bielsko-Biała. Na inaugurację Wilczyce przegrały po tiebreaku z Chemikiem Police 2-3. Początek konfrontacji Unii z BKS-em w Stegu Arenie o godzinie 15. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole. I na koniec jeszcze raz futbol. Po przerwie reprezentacyjnej Odra Opole wraca do rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni zmierzą się dzisiaj wieczorem przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Opolanie liczą, że uda się wygrać po raz pierwszy od połowy sierpnia i uciec przed znalezieniem się w strefie spadkowej. Mieliśmy bardzo długą przerwę, to nowość. Staraliśmy się poprawić naszą grę, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry.
7: Myślę, że dobrze przepracowaliśmy ten okres, jesteśmy przygotowani, tacy głodni, nie ma się co oszukiwać też znowu, że dla nas ta przerwa to był dobry moment na to, żeby trochę ze sceny zejść, popracować, poszukać nowych rozwiązań, dać taką energię zawodnikom, porobić różne tutaj rzeczy też dla zespołu, takie od środka na spójność grupy. Wierzę w to, że ten okres spowodował, że jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Miedzią Legnica.
6: Spotkanie na Itaka Arenie rozpocznie się o godzinie 20:15. Relacje w serwisach informacyjnych Radia Opole i audycji Cały Nasz Sport.
8: Pogoda.
9: 9 stopni na termometrach aktualnie w regionie, będzie do 14 kresek, będzie też słonecznie, większe przejaśnienia w całym regionie, choć miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w nocy trochę może popadać, od 5 do 7 kresek na termometrach, jutro maksymalnie 13.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: W Radio Opole pogoda stabilna, muzyczna. Kłaniamy się ponownie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Gojenkowski za konsoletą.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: wczoraj w Studenckim Centrum Kultury w Opolu było tłoczno. To za sprawą drugiego forum kobiet opolszczyzny. Wydarzenia, które przygotowała Fundacja Laboratorium Zmiany, żeby wzmocnić poczucie sprawczości, aktywności zawodowej kobiet, tworzyć też dobrą przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. I porozmawialiśmy z Magdaleną Kurowską, która działa w Fundacji Laboratorium Zmiany, o przygotowaniu tego całego wydarzenia, które obejmowało panele dyskusyjne, spotkania z interesującymi, inspirującymi kobietami, także spotkanie autorskie z autorką książek reporterskich Katarzyną Boni. Były też stoiska z rękodziełem czy różnymi markami stworzonymi przez opolskie kobiety. Ale więcej o tym Magdalena Mek-Kurowska w odpowiedzi na pierwsze z moich pytań.
1: Zacznę od końca. W toalecie jest taki napis: jesteś ważna, obchodź się ze sobą ostrożnie, na lusterku.
2: Boże, żebyśmy sobie częściej o tym przypominały, że faktycznie nie jesteśmy na ostatnim końcu, na szarym końcu, tylko że faktycznie możemy zacząć też od siebie i pamiętać o sobie nie tylko w tych trudnych chwilach, ale faktycznie na co dzień. Mam nadzieję, że dzisiejsze święto, jakim było Forum Kobiet Opolszczyzny, było świetną taką przypominajką.
1: Gratulacje, piękne wydarzenie, dużo kobiet, bardzo interesujące spotkania, ogrom pracy też włożony przez Was, żeby to zorganizować.
2: Prawda, nad tym kształtem tego wydarzenia pracowałyśmy ponad pół roku, w bardzo ekspresowym tempie. Chciałyśmy dowieść jak największe ilości jakościowych elementów, czyli właśnie doskonałe panelistki, doskonałe prelegentki, rozmówczyni, też panie, które były na targach ze swoimi dobrami. Chciałyśmy, żeby faktycznie każda kobieta, która przyjdzie tutaj, poczuła się dopieszczona, nie przez być może jakieś wartość premium, tylko faktycznie, że teraz jest moment dla mnie i ja mogę go spędzić z bliskimi sobie kobietami albo właśnie nowymi koleżankami, które właśnie teraz poznałam.
1: Co jest ważne i szczególnie istotne dzisiaj, jeśli chodzi o wspieranie kobiet? Jak na to patrzysz?
2: Z mojej perspektywy to jest faktycznie takie koleżankowanie się. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć niż faktycznie wspieranie tej kobiety, która jest obok mnie. Czy to jest w wersji takiej zawodowej, kiedy możemy pokazywać, że na przykład ktoś faktycznie zasługuje na awans i dać taką rekomendację, albo być może to jest popilnowanie dziecka, jeśli tamta koleżanka tego potrzebuje właśnie, żeby na chwilę odsapnąć. A być może, tak jak dzisiaj wyszło w rozmowie z Katarzyną Boni, że to jest ugotowanie ciepłego, dobrego posiłku, który nakarmi i dzięki niemu odżyjemy. To koleżankowanie się ma tyle wymiarów, ja mam wrażenie, że my dobrze wiemy, tylko o tym zapominamy, że jak ono jest ważne.
1: Już planujecie kolejne takie forum kobiet opolszczyzny 8 kwietnia.
2: Zgadza się. Chciałyśmy zaprosić tym razem kobiety z całej Opolszczyzny na wiosenną edycję. Jesteśmy ciekawe, jak ta energia wiosenna się sprawdzi i mam nadzieję, że Natalia de Barbaro, która będzie gościnią naszego forum, będzie właśnie takim doskonałym powiewem wiosennej energii.
0: To Magdalena Kurowska z Fundacji Laboratorium Zmiany. O drugim forum kobiet opolszczyzny to miało miejsce wczoraj i było też o koleżankowaniu się na rynku pracy. Ono zaczyna się wtedy, kiedy sukces innej kobiety przestajemy traktować jako zagrożenie, a zaczynamy w nim widzieć dowód, że nam również może się udać.

0: słuchacie Radia Opole, może znacie w swoim otoczeniu, w swojej okolicy osoby, które wspierają innych, na przykład w kryzysie bezdomności, albo pomagają seniorom, pełnią dyżury w różnych placówkach opieki paliatywnej, albo działają na rzecz zwierząt. Można ich nagrodzić. Narodowy Instytut Wolności zamierza właśnie przyznać takie nagrody wolontariuszom i koordynatorom. Ogłoszono konkurs wolontariusz roku 2026 oraz koordynator roku 2026. Zgłoszenia już trwają jeszcze do poniedziałku. Do jutra można wysyłać zgłoszenia. W pierwszym etapie konkursu poznamy laureatów w województwach, a następnie z tego grona kapituła wybierze zwycięzców na szczeblu krajowym. To wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun.
1: Wolontariusze wspierają seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, opiekują się także zwierzętami w schroniskach. Organizując konkurs, chcemy docenić osoby, które niezależnie od swojego wieku czy zainteresowań pomagają innym, powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun.
2: Jak angażują się w swoje lokalne społeczności, a dzięki temu inspirują do działania wszystkich, którzy chcieliby angażować się w życie społeczne.
1: W pierwszym etapie konkursu poznamy laureatów wojewódzkich.
2: Na poziomie regionalnym wskazywani są finaliści, którzy trafiają na poziom krajowy, gdzie kapituła konkursu wybierze najlepszych wolontariuszy, najlepszych koordynatorów.
1: Laureaci na szczeblu krajowym otrzymają nagrody i statuetki, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w kancelarii premiera. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie korpussolidarności.gov. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A zatem Opolszczyzna do dzieła, niech wśród kandydatów będą przedstawiciele także naszego regionu. Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać zarówno organizacje, jak i osoby prywatne, również sami zainteresowani. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej korpussolidarności.gov. Laureaci otrzymają nagrody i statuetki, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i może właśnie po tym poznaje się dobrze urządzone społeczeństwo. Nie po tym, ilu ma ludzi sukcesu, ale ile ma ludzi, którzy nie są obojętni na dobro innych.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie palnie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki, kolejną mini lekcję języka angielskiego. It's been a minute, czyli że minęło trochę czasu, w domyśle dużo, chociaż minęło bardzo szybko, jak minuta. I możemy o tym powiedzieć, że na przykład się dawno nie widzieliśmy. It's been a minute.
2: To jest tak jak fajnie w ostatnim odcinku podkreśliłaś, Kasiu, że minęło dużo czasu, a wydaje się, że to była minuta na tej zasadzie, bo często mamy takie wrażenie, że coś dawno temu się wydarzyło, a wydaje się, że to był moment, minuta.
1: Zazwyczaj mamy takie wrażenie.
2: No właśnie, dokładnie. Także to it's been a minute właśnie do tego służy, żeby podkreślić, że wydaje się, że minęła minuta od tego momentu, kiedy coś tam się wydarzyło. To była Lizę i w tym odcinku przenosimy się w przeszłość, bo tak sobie skaczemy do przodu, do tyłu. 95 rok, zespół Oasis, który w ogóle wraca teraz, postanowili ponownie, dużo jest takich powrotów ostatnio, zauważyłem, że zespoły, które długą przerwę miały, wracają, zaczynają koncertować po raz kolejny, to jest fajne, bo po tym okresie pandemii, gdzie to wszystko wygasło, nagle wszystko znowu staje na nogi i te koncerty robią się bardzo duże. Śmieszna sprawa z Oasis jest taka, że w latach 90., jak oni się stali sławni, sławę muzyki wyprzedziła sława kłótni dwóch braci, którzy założyli zespół. I tam było coś takiego zupełnie nietuzinkowego, że w którymś momencie był wywiad dla radiostacji i oni zaczęli coś opowiadać i zaczęli kłócić się na antenie. Zupełnie niekontrolowanie. Wpadli w taką kłótnię, która trwała chyba prawie 15 minut. Tą kłótnię nagrano i umieszczono ją na liście przebojów. I ona dotarła do bardzo wysokiego miejsca, gdzieś tam na liście przebojów. Zupełnie tak humorystycznie się zaczęło, a doszło do tego, że wszyscy słuchali, jak oni się kłócą, słuchaj. I oni chyba potem zaczęli to wykorzystywać trochę, że ta kłótnia wyrzuca ich na ten spotlight, że nagle wszyscy interesują się tym, jak oni się pokłócą, o co się pokłócą i tak dalej, że ta muzyka zeszła kompletnie, wiesz, na drugie pole, a ich kłótnie doszły do tego, że na przykład był taki moment, że nagrywali MTV Unplugged. Pamiętasz taką serię? Unplugged? To była taka seria, gdzie artyści nagrywali akustyczne wersje swoich normalnych utworów, tych takich, które są normalnie w studio nagrywane. I oni przyjechali nagrać piosenkę tam, znaczy cały koncert praktycznie. I jeden z braci powiedział, a mnie gardło boli, ja nie będę dzisiaj śpiewał. No i w takim razie ten drugi powiedział, no dobrze, no to ja sobie jakoś tam poradzę. No i ten, który nie śpiewał, poszedł gdzieś tam, usiadł w loży i przez cały ten koncert gwizdał, pokrzykiwał coś tam i przeszkadzał temu drugiemu. Więc to już wyglądało ewidentnie, jakby chcieli po raz kolejny, wiesz, ożywić ten temat tej kłótni i znowu wyjść jakby na światło dzienne tym swoim konfliktem między braćmi.
1: Ale to już nie było autentyczne.
2: To już było takie, wiesz, na siłę, bo widać, że to już takie jest naprawdę wykorzystywanie tego faktu, że to powoduje, że ludzie na nich zwracają uwagę, prawda? Także strasznie ciekawa sprawa. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie było, tym bardziej, że właśnie tym nagraniem kłótni, która zawędrowała wyżej niż nie jeden ich utwór na listach przebojów, pokazali, że tak naprawdę to najważniejsze jest dla nich to, żeby być w tym świetle reflektorów za każdą cenę, niekoniecznie dzięki, tylko i wyłącznie dzięki muzyce. Piosenka Wonderwall w wykonaniu Oasis ma w sobie takie wyrażenie.
1: The word is on the street. Czyli byśmy chcieli przetłumaczyć dosłownie to, że słowo jest na ulicy, ale chodzi o to, że ulica o tym mówi.
2: To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że słowo leży na chodniku i każdy chodzi, przechodzi obok i je widzi, prawda? Dokładnie tak jest. The word is on the street, czyli mówi się. O, tak jak mamy w polskim, że mówi się, że zmieniłeś pracę na przykład, tak? The word is on the street that you changed a job.
1: I to jest taka plotka trochę.
2: To jest taka plotka, tak, że ludzie mówią, słyszałem, że to i to i chciałem potwierdzić z tobą, że tak faktycznie jest. Tu mamy dwa zdania.
1: The word on the street is that we are getting a new boss, czyli że ulica mówi o tym, że będziemy mieć nowego szefa. The word on the street is Tom is getting married, czyli że ulica mówi o tym, że Tom się żeni.
2: Tom się żeni, tak jest. Czyli słyszałem gdzieś tam, ten i tamten o tym mówił, że w taki sposób to wygląda. I w piosence Oasis.
1: The word is on the street that the fire in your heart is out.
2: I tu się zatrzymajmy na chwilę. Mamy dwie części jakby. The word is on the street, przypomnijmy.
1: Czyli że ulica mówi o tym, mówi się o tym, że...
2: I the fire in your heart is out.
1: Czyli że ogień w twoim sercu wygasa, czyli że się wypaliłeś.
2: Że się wypaliłeś, dokładnie. Że koniec z twoją twórczością, pasją i tak dalej i nagle coś się wydarzyło, że już nie tworzysz. tego, co wcześniej. The word is on the street that the fire in your heart is out. Zespół Oasis, 95 rok, piosenka Wonderwall. I Kasiu, jeszcze raz wyrażenie?
1: The word is on the street.
2: Czyli mówi się. Zapraszamy.

0: Wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
1: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
2: Fakty zamiast fikcji.
0: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
4: Po reklamie.
10: Spoglądam na zegar. W studiu Radia Opole jest godzina 10. W redakcji informacji mamy już dla Was pełną gotowość.
11: Wiceminister edukacji o jutrzejszych zajęciach w szkołach. Długo wyczekiwany chodnik powstanie w Głogówku przy drodze krajowej. Kosztami samorząd podzieli się z GDDKiA. Siatkarki Unii Opole podejmą BKS Bostik Bielsko-Biała. Początek meczu o 15.
3: Wiadomości Radia Opole.
10: Katarzyna Plewnia.
11: Najpierw jednak, fascynacja przemocą i ideologią nazistowską to skłonności obserwowane u wielu młodych osób zatrzymanych w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Mówił o tym premier Donald Tusk przed odprawą z ministrami, przedstawicielami służb zorganizowaną po ostatnich atakach na szkoły. Szef rządu dodał, że z analiz wynika, iż młodzi nie planują aktów przemocy, działają przeważnie spontanicznie.
12: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach przemoc dla przemocy.
11: Szkoły wracają do normalnej pracy, ale przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa, mówiła podczas odprawy u premiera wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. W piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, ale jutro ta liczba będzie zdecydowanie mniejsza.
13: Jeżeli chodzi o poniedziałek i wtorek, czyli 12 i 13 października, mamy informację, że tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia.
11: A w związku z ostatnimi incydentami w szkołach skontrolowano prawie 50 tysięcy placówek. Funkcjonariusze zatrzymali 117 młodych osób, które w internecie kierować miały groźby pod adresem nauczycieli i uczniów.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
11: Mieszkańcy Głogówka doczekają się budowy chodniczych. chodnika przy ruchliwej drodze krajowej numer 40 zabiegali o to od blisko 8 lat. W sprawie kosztów inwestycji gmina porozumiała się z państwowym zarządcą drogi. Chodnik powstanie wzdłuż ulicy Dworcowej, która jest fragmentem krajówki, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
14: Znajduje się ona w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego, ale także innych

0: miejsce często uczęszczanych przez ludzi, ale także w pobliżu bardzo ważnych skrzyżowań. No i budowa tego chodnika przede wszystkim zapewni bezpieczną komunikację, szczególnie pieszym mieszkańcom. Tutaj montaż finansowy tego zadania jest oparty na parametrach 60% gmina Głogówek, około 40% Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ten finansowy udział gminy Głogówek w tej budowie szacowany jest na 300 tysięcy złotych.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: 48 uczestników, w tym 8 Polaków, bierze udział w pierwszym etapie odbywającego się w Poznaniu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Każdy ze skrzypków musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego.
3: O wyzwaniach na tym etapie najstarszego spośród istniejących konkursów skrzypcowych na świecie mówi jego dyrektor Karolina Kazimierczak.
4: Ten konkurs jest wymagający, jest długi, program jest naprawdę niesamowicie rozbudowany. Chcemy, żeby nasi uczestnicy mieli także możliwość pokazania swojej własnej osobowości, stąd też ten element dowolności w pierwszym i w drugim etapie.
3: Rywalizacji skrzypków w konkursie Wieniawskiego można posłuchać m.in. w radiowej dwójce.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Siatkarki Unii Opole rozegrają dziś drugi mecz w tym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet.
5: Rywalem zespołu trenera Bartłomieja Dąbrowskiego będzie BKS Bostik Bielsko-Biała. Na inaugurację Wilczyce przegrały po tiebreaku z Chemikiem Police 2-3. Początek konfrontacji Unii z BKS-em w Stegu Arenie o godzinie 15. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Czwarty mecz i czwarta ligowa porażka koszykarzy Wingria ZS Politechniki Opolskiej w rozgrywkach pierwszej ligi. Tym razem zespół z naszego regionu przegrał na wyjeździe ze Spójnią Stargard 79-105. Pierwszą kwartę gospodarze wygrali nieznacznie, bo 27-24. Druga kwarta, jeszcze bardziej wyrównana, zakończyła się remisem 24-24. Na półmetku rywale prowadzili 51-48. Niestety już po zmianie stron trzecią odsłonę Opolanie przegrali wysoko 11-32 i praktycznie stracili jakąkolwiek szansę na uzyskanie korzystnego rezultatu. W tabeli akademicy zajmują przedostatnie 15 miejsce.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 12 kresek aktualnie w regionie, na termometrach dzisiaj maksymalnie 14. Ma być słonecznie, chociaż gdzieniegdzie podobno przelotne opady deszczu mają wystąpić. W nocy od 5 do 7 stopni, jutro podobnie jak dziś, też w okolicach 13, 14, 15 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: I kłaniamy się, kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: czy to tak ładnie często słyszeliśmy w dzieciństwo. W dzieciństwie chyba takie pytanie Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wychodzi naprzeciw właśnie takim przekonaniom. Proponuje warsztaty o nieco przekornym tytule Czy to tak brzydko? Są to warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku od 7 do 10 lat i ich opiekunów. To będą cykliczne warsztaty, które poprowadzi Centrum Edukacji Artystycznej, które działa w Teatrze Kochanowskiego. Julia Blada, więcej już teraz o tych warsztatach.
1: Pod tytułem Czy to tak brzydko? Ten tytuł już nas tak skłaniał, to jest pytanie od razu, więc możemy szukać sobie jakichś powiązań, co to może oznaczać i o czym, wokół czego będziemy pracować. A zapraszamy do tego cyklu rodziny z dziećmi w wieku między 7 a 10 rokiem życia.
2: Ten tytuł jest intrygujący, czy to tak brzydko? Kojarzy się z takim wychowywaniem, że nieustannie mówi się dziecku, że brzydko jest to, brzydko jest tamto.
1: Tak, my trochę od tego wyszliśmy, jakby szukaliśmy dość długo tego tytułu, takie debaty, bo myślę, że to jest ważne, żebym też na początku powiedziała o tym, że to nie tylko Centrum Edukacji Kulturalnej, ale też Stowarzyszenie Kochanowski, czyli tak powszechnie znana teatrownia, czyli aktorzy i aktorki naszego teatru będą ten projekt współtworzą. To jest taka nasza kooperacja, powiedzmy. I szukaliśmy właśnie takiego tytułu, który nie zdradza od razu, o czym to będzie, ale delikatnie już naprowadza, więc to skojarzenie z tymi jakimiś takimi nakazami, normami względem od dorosłych względem dzieci jest bardzo trafione, ale też jakby dużo szerzej, bo przez to, że to jest projekt właśnie i do dzieci, i do dorosłych, to nie skupiamy się tylko na wychowywaniu, ale też na tym, co my jako dorośli mamy zakorzenione w naszych głowach jako brzydkie.
2: Jak można dołączyć do udziału w tych warsztatach, do dzieci, w jakim wieku też one są adresowane, które przyjdą ze swoimi rodzinami?
1: Zapraszamy dzieci między 7 a 10 rokiem życia. Tutaj niezależnie, czy to będzie jeden opiekun, czy dwójka, cała rodzina, jakby im więcej osób oczywiście, tym lepiej. Można się zapisać mailowo na adres j.blada@teatropole.pl. Też więcej informacji jest zawsze na naszej zakładce Edukacja i tam wszystkie takie aktualności na dany miesiąc są zawsze wyszczególnione właśnie z informacją i o czym to będzie i jak się zapisać.
2: Warsztaty ruszą już jutro, więc trzeba zapisywać się czym prędzej. Szczegóły też na stronie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Centrum Edukacji Artystycznej zajmuje się właśnie taką działalnością też edukującą, pokazującą, że teatr, sztuka to jest przestrzeń wolności, to jest przestrzeń poddawania też norm nieustannym badaniom, czy one nam wciąż służą, czy są przydatne, czy może są zbędne i opresyjne. To ciekawa refleksja, którą warto podejmować także w teatrze.

0: Słuchacie Radia Opole. Sprawdzimy też, co dzieje się w stolicy regionu w tym nadchodzącym tygodniu. Mięśnie mam od miłości. Takie spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb zaplanowane jest w Domu Sztuki Żar. To będzie spotkanie dotyczące tego, czym jest macierzyństwo, jakim jest doświadczeniem, czy jest wypadkową oczekiwań społecznych, z którymi kobiety muszą się na co dzień mierzyć. W swoim eseju Paulina Małochleb podejmuje ten temat, przygląda się historii podejścia do macierzyństwa, do tego statusu też dziecka w naszej kulturze, do przemian, do tego, jakie wciąż są oczekiwania względem matek i na ile społeczeństwo czuje się upoważnione ingerować w taki proces obserwacji, wychowywania i posiadania oczekiwań. O godzinie 18 w Domu Sztuki Żar w Opolu w środę to spotkanie zaplanowano. Rozmowę z autorką poprowadzi Monika Ostrowska.
1: Weekend z Radiem Opole.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program Kreatywnie i aktywnie. Dzisiaj miało być o tańcu, ruch. No ale postanowiłam w ostatniej chwili, że zmienię temat na bardzo ważny i istotny. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach w internecie, które są wszechobecne, które czyhają na tych najmłodszych. Jakie zagrożenia najczęściej czyhają na dzieci w internecie i na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę? A zatem nastawcie uszy, drodzy słuchacze. W studiu Radia Opole mój gość Przemysław Merta, informatyk, specjalista od cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, bardzo miło.
1: Długi wstęp. Z jednej strony przedstawiłam pana jako specjalistę informatyka, to jest bardzo ważne, ale jest też pan tatą, jeszcze dziewczynek w dodatku, więc to też podkreśla pewnie taką uważność na to, jak właśnie dzieci reagują na te treści w internecie i czy aby na pewno my rodzice jesteśmy świadomi tych wszystkich zagrożeń, które są blisko nas.
2: W cyberświecie tak na nasze dzieci czyha wiele różnych zagrożeń, przede wszystkim w zależności od grup wiekowych, które korzystają ze świata cyfrowego, z platform, z których dzieci korzystają, tak? Wiadomo, inne zagrożenia będą dotyczyły tych najmłodszych użytkowników sieci, natomiast inne starszych użytkowników. Zagrożenia, z którymi możemy się spotkać w sieci, to jest między innymi wszechobecny hejt, tak? Cyberprzemoc, różnego rodzaju techniki manipulacji, grooming, próby wyłudzenia informacji, próby wyłudzenia zdjęć, więc tych zagrożeń naprawdę jest bardzo dużo na ten moment.
1: Co to znaczy wyłudzenie informacji? Jakie informacje potencjalnie może nam wydawać się niewinne, albo dzieciom w szczególności będą się wydawać niewinne, podane dalej są zagrożeniem dla dzieci?
2: Generalnie dzieci, młodzież bardzo często w tym momencie korzysta z wszelkiego rodzaju platform społecznościowych, tak? Z wszelkiego rodzaju gier online. Jednym z takich bardziej znanych przykładów może być gra Roblox, z której bardzo dużo dzieci, młodzieży.
1: A na czym to polega? Bo ja w ogóle nie jestem w świecie gier. W ogóle
2: gra Roblox. Ja powiem szczerze, osobiście też nie jestem w świecie gier, natomiast mniej więcej ta gra polega na tym, jest to gra społecznościowa, która skupia graczy. Gracze w ramach tej gry mogą tworzyć własne światy, własne gry. Jest to też w pewnym sensie część takiego świata, pewnej społeczności, tak? Więc użytkownicy pomiędzy sobą mogą się również komunikować poprzez różnego rodzaju czaty, tak? Więc chociażby na przykładzie właśnie tej gry, która jest, można powiedzieć, grą społecznościową, tak naprawdę spotykają się tam różni ludzie. Tak naprawdę do końca nie wiemy, kto jest po drugiej stronie.
1: Kto jest wykreowaną osobą na przykład.
2: To jest tak.
1: Wirtualną.
2: Kto jest wykreowaną, kto jest wirtualną osobą. Natomiast bardzo często też się zdarza, że po drugiej stronie niekoniecznie musi być nasz rówieśnik, ale może być to osoba dorosła, która ma na przykład złe zamiary, tak? No i tu już w tym momencie się właśnie może pojawiać to zjawisko groomingu, o którym już wspomniałem, gdzie taki gracz, czy taka osoba dorosła, która ma złe zamiary wobec dziecka, podając się za tego rówieśnika, na początku nawiązuje kontakt, tak? Pomaga takiemu dziecku w grze, buduje zaufanie, następnie próbuje tą rozmowę czy ten kontakt z dzieckiem przenieść już jakby na bardziej prywatne czaty, tak? Może próbować wyłudzać jakieś informacje od dziecka, na przykład prosić o przesyłanie zdjęć różnych, w tym również intymnych, tak? Więc jakby tutaj tych zagrożeń, chociażby na przykładzie właśnie tej jednej platformy, jest bardzo dużo. Natomiast ja nie chciałbym tutaj mówić, że sam Roblox jest zły, tylko jakby na tym przykładzie właśnie opisuję to, ale tego typu sytuacje mogą się zdarzać na różnych platformach, tak? Facebook, TikTok, więc jakby jest wiele różnych miejsc, gdzie nasze dzieci dzisiaj się spotykają, czy z których korzystają, a my nawet nie do końca mamy świadomość tego, tak?
1: To w takim razie w jaki sposób rodzice mogą ustrzec dziecko? Bo to też nie chodzi o to, żeby wszystkiego zabraniać i mówić, że aplikacje, że internet jest zły, bo tak wcale nie jest, bo właśnie w internecie nowe technologie dają nam mnóstwo możliwości. Nawet sztuczna inteligencja właśnie wbrew pozorom może pomagać nam rozwijać naszą kreatywność, dostarczać nam różnorodnej wiedzy i to wiemy. I o tym bardzo często tak naprawdę co tydzień w tym programie podkreślam to, że właśnie warto korzystać z tych możliwości też, które daje nam internet, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Ale dzisiaj właśnie skupiamy się na zagrożeniach. To w takim razie z jednej strony te gry są dostępne, aplikacje, ale przecież są jakieś ograniczenia wiekowe. Czy dzieci też często zdarza się, że one jakoś potrafią już obejść te ograniczenia?
2: Sposobów oczywiście nie będziemy dawać. Oczywiście technologia z jednej strony jest szansą.
1: O właśnie, szansą, fajne słowo.
2: Natomiast z drugiej strony na pewno jest zagrożeniem. Wszystko zależy od tego, kto i w jaki sposób to wykorzystuje. Na chwilę się odniosę tylko do tej sztucznej inteligencji, tak? Bo sztuczna inteligencja jak najbardziej może być narzędziem, które pomaga nam w pracy, w nauce i jest bardzo fajnym narzędziem.
1: Tworzy fajne bajki na przykład, obrazy.
2: Jak najbardziej, natomiast może być też narzędziem wykorzystywanym przez przestępców do tworzenia różnego rodzaju fałszywych informacji, podszywania się pod inne osoby, a nawet generowania zdjęć. Ja wspomniałem o tym już, że właśnie taka osoba, która jest po drugiej stronie i na przykład prosi nasze dziecko o przesłanie zdjęcia, później takie zdjęcie to może wykorzystać właśnie do złych rzeczy, tak, korzystając do tego z narzędzi AI-owych, ale tutaj już nawet nie sam fakt, że nasze dziecko bezpośrednio prześle takie zdjęcie. Nawet my jako dorośli, umieszczając w sieci zdjęcia naszych dzieci, powinniśmy mieć na uwadze to, że nie do końca wiemy, kto ostatecznie będzie oglądał to zdjęcie i w jaki sposób je wykorzysta i w jaki sposób przerobi. Natomiast wracając do samych zabezpieczeń, ograniczeń, jak chronić te nasze dzieci. Generalnie jest wiele różnych mechanizmów, wiele różnych narzędzi, które pozwalają ograniczyć dostęp do treści w zależności od wieku, tak? Czy filtrować te treści do jakich...
1: Są też aplikacje, które pozwalają to filtrować.
2: Tak, są też aplikacje, no chociażby najprostsza kontrola telefonu, tak? Google Family Link jest taka aplikacja, którą rodzic może zainstalować na telefonie dziecka i monitorować ten telefon. Natomiast czy dzieci potrafią obchodzić... Myślę, że często tak, natomiast miejmy nadzieję, że jednak rodzice będą na tyle w stanie to kontrolować, że ostatecznie będą mieli władzę nad tym telefonem dziecka, tak, i będą w stanie kontrolować, co dziecko ogląda. Natomiast ja myślę, że najlepszym zabezpieczeniem przede wszystkim jest świadomy rodzic, który potrafi rozmawiać z dzieckiem, który potrafi rozmawiać z dzieckiem w taki sposób, żeby mu pokazać te zagrożenia, nie na zasadzie zakazów, bo jak wszyscy wiemy, najbardziej smakuje zakazany owoc, tak? Więc im bardziej będziemy mówić takiemu dziecku, że nie, bo to jest złe, to będzie większa pokusa, że to dziecko będzie chciało sprawdzić, co tam faktycznie jest.
1: No właśnie,
2: tak?
1: Może mówić o potencjalnych skutkach. Warto o tym przypomnieć, że udostępnianie chociażby wizerunku swojego dziecka, to o czym powiedziałeś przed momentem w internecie, to jest po prostu udostępnianie tego wizerunku komu?
2: Światu przede wszystkim.
1: Całemu światu. Całemu światu. Każdy może z tego skorzystać.
2: Nie mamy na to wpływu, kto i w jaki sposób wykorzysta zdjęcie naszych dzieci, tak? Natomiast tak, tu jak najbardziej uważam, że przede wszystkim tą edukację należy zacząć od rodziców i od podnoszenia świadomości. Znaczy tutaj jest jeszcze chyba jeden problem, bo świadomość to jest jedna rzecz, natomiast żyjemy też w takich czasach, gdzie jednak jesteśmy bardzo zabiegani, często nie mamy czasu, który możemy poświęcić tym dzieciom. Czasem nam się też nie chce, tak?
1: Ostatnio też się spotkałam z czymś takim, że to jest bardzo popularne, że na tych komunikatorach, kiedy odzywa się do nas osoba, której nie znamy, to bardzo często to już jest sztuczna inteligencja, która nas profiluje i dokładnie wie, co do nas napisać, żeby nas po prostu zaprosić do tej rozmowy i wie, w jaki sposób manipulować, i to jest bardzo wysoki stopień manipulacji, bo po prostu ona czerpie jakby wiedzę z psychologii, takiej wysoko zaawansowanej.
2: Zgadza się. Sztuczna inteligencja właśnie w tym wypadku może być zagrożeniem. Jak najbardziej. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem właśnie, czy nawet grając, czy przeglądając internet, czy nawet rozmawiając o potencjalnych zagrożeniach, jest na pewno sporym krokiem i w stronę bezpieczeństwa dziecka, tak? Na pewno warto sprawdzać też, jakie strony, czy jakie portale odwiedza nasze dziecko, z czego
1: Ale to
2: korzysta.
1: Też jakby, a są takie aplikacje, które od razu na przykład czerwono zapalają taką lampkę albo informują nas, o, to jest strona niebezpieczna albo wątpliwa.
2: Zgadza się, są. Natomiast pytanie, czy wszyscy je stosują. To jest pierwsza sprawa. Druga
1: albo
2: sprawa.
1: Pytanie, czy my wiemy, że to jest ta strona, która jest zagrożeniem.
2: To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że też dzieci, młodzież bardzo często korzystają z różnego rodzaju komunikatorów, których już nie jesteśmy w stanie w taki sposób filtrować. I tutaj tak naprawdę już odpowiedzialny rodzic powinien być czujny i jednak kontrolować to, gdzie jego dziecko się loguje, z kim nawiązuje kontakt, jak ten kontakt wygląda, bo też nie zawsze to muszą być rówieśnicy, tak? To, co już wspomniałem wcześniej.
1: To w takim razie być na tych wszystkich grupach, gdzie są nasze dzieci, bo gdzieś ostatnio słyszałam, że oczywiście moja córka może być na wszystkich grupach, ale ja muszę być dodana do tej grupy.
2: Nie, no to myślę, że to też nie jest rozwiązanie. Bo
1: i
2: nie
1: były interwencje. I rodzice interweniowali, bo komunikacja wykraczała już dawno poza jakąś, tylko no właśnie.
2: To znaczy bycie na grupie, no umówmy się, codziennie pracując, mając różne obowiązki, nie jesteśmy w stanie czytać tych wszystkich grup, tak? To jest po prostu realnie niemożliwe. Natomiast myślę, że systematyczne sprawdzanie właśnie, gdzie nasze dziecko się loguje, z kim rozmawia, już ma na pewno większy sens. Na pewno ta rozmowa z dzieckiem, uświadamianie ma też to jest kolejny jakby etap i krok w tą stronę, że to nasze dziecko będzie też bardziej świadome, samo będzie potrafiło rozpoznać ewentualnie potencjalne zagrożenia. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo nawet jeśli nasze dziecko będzie brało udział w takiej sytuacji, że zauważy potencjalne zagrożenie, to przede wszystkim też musi wiedzieć, że do nas, do rodziców może przyjść i o tym porozmawiać, a nie zostanie zignorowany, tak? Albo jeśli padnie na przykład ofiarą jakiegoś hejtu w internecie, czy na jakiejś grupie, co też bardzo często się zdarza, to przede wszystkim to nasze dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa i pewności, że zawsze może przyjść do rodzica i mu to zakomunikować i rodzic tego nie zostawi obojętnie, tak? Tylko też odpowiednio zareaguje i wesprze dziecko jakby w tej sytuacji, no bo jednak czy hejt, czy manipulacja to też są różnego rodzaju, to też jest przemoc tak naprawdę i dziecko pozostawione właśnie samemu sobie w takich sytuacjach może nie wiedzieć, jak sobie poradzić. To może już rodzić kolejne konsekwencje w przyszłości, w dalszym
1: takie,
2: rozwoju dziecka.
1: Z jednej strony takie nośne słowo, tylko co rozumiemy poprzez hejt w internecie?
2: Poprzez hejt w internecie przede wszystkim rozumiemy to, że tworzą się różnego rodzaju grupy dzieci, tak, takie powiedzmy małe społeczności i najczęściej obierają sobie za cel powiedzmy jedną osobę, która staje się ofiarą, tak, i wobec tej osoby są kierowane różnego rodzaju wyzwiska, nieprzyjemne słowa, tak, więc taka osoba staje się obiektem nękania. Nie stojąc twarzą w twarz z drugą osobą, łatwiej jest nam wygłaszać te obraźliwe teksty, niż mielibyśmy to zrobić komuś bezpośrednio w twarz, tak? Natomiast tak myślę, że tak jest, że na pewno jest łatwiej.
1: To w takim razie chciałabym też podsumować naszą rozmowę, ale takim optymistycznym akcentem, bo mówiliśmy dużo o zagrożeniach. W takim razie jakie narzędzia stosować albo o czym musimy pamiętać, żeby siebie, swoje rodziny właśnie chronić?
2: Przede wszystkim rozmowa. No oczywiście są wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne, tak? Czy to programy, kontrole rodzicielskie, różnego rodzaju, jak najbardziej stosować to.
1: Często jest tak, że szewc bez butów chodzi. Przemku, masz córki.
2: Tak, czy... generalnie no, ja mam dwie córki, jedna jest jeszcze za mała, żeby korzystać z telefonu, natomiast starsza faktycznie już powoli wkracza, można powiedzieć, nawet w świat nastolatek. I oczywiście ma na telefonie, na tablecie aplikację właśnie Google Family Link, więc jest... telefon jest urządzenie monitorowane. Natomiast ja uważam, że to też nie chodzi o to, żeby maksymalnie wszystko zablokować dziecku, tak? Ale też,
1: też tak uważam.
2: Ja staram się z moją córką właśnie rozmawiać i też uczyć ją pewnej odpowiedzialności, tak? Tłumaczę jej dobrze, ja ci tu zdejmę jakieś tam zabezpieczenie i będę obserwował, jak będziesz to używać niezgodnie z tym, co się umówiliśmy, to dostajesz bana w tym momencie i w ten sposób też staram się ją uczyć takiej odpowiedzialności, bo rozwiązaniem nie jest zablokować wszystko, ale właśnie też nauczenie dziecka odpowiedzialności tego, żeby umiało reagować i oceniać samo te zagrożenia w momencie, kiedy zobaczy takie zagrożenie, potrafi przyjść i otwarcie powiedzieć: tata, bo tu jest taka sytuacja, co ja mam z tym zrobić, tak? I myślę, że żadne zabezpieczenie techniczne nie da nam takiej skuteczności właśnie jak świadome dziecko, świadomy rodzic, bo zabezpieczenia, których nikt nie nadzoruje, one są tak naprawdę nic nie warte. tak bym powiedział.
1: Czyli nadzór, ale jednak też, no nie chodzi o to też, żeby zabraniać wszystkiego, no właśnie.
2: Nie chodzi o to, żeby zabraniać, przede wszystkim chodzi o to, żeby uczyć dziecko świadomości. Myślę, że to jest chyba ta największa wartość dodana w tym wszystkim. Świadome dziecko, które będzie właśnie potrafiło zareagować w odpowiedni sposób, w odpowiednich momentach, a żeby było świadome dziecko, no to musi być świadomy rodzic, bo jednak dzieci czerpią tą wiedzę od nas, od rodziców.
1: Cały czas jakby mam z tyłu głowy te zagrożenia, które po prostu pojawiły się ostatnio, nie?
2: Zgadza się i tutaj przede wszystkim też spędzanie wspólnego czasu, nie tylko już w cyberświecie, tak, ale ogólnie wspólne spędzanie czasu z dziećmi buduje przede wszystkim zaufanie pomiędzy dzieckiem a rodzicem i w momencie zagrożenia takie dziecko na pewno nie będzie miało oporów, żeby przyjść i rodzicowi zakomunikować. Przede wszystkim nie powinno się bać, albo jak powiem tacie czy mamie, że gdzieś tam kliknęłam, czy kliknęłem.
1: O, i to jest to. O tym nie
2: powiedzieliśmy. To będą źli na mnie.
1: Tak? A jak to jest z tym klikaniem w internecie? Bo to nawet w pracach tak jest. Ja wiem, tak jak w mojej pracy informatycy i w jednej, i drugiej przestrzegają, nie klikaj, dwa razy pomyśl.
2: Znaczy klikanie to jest jedna rzecz, wszyscy jesteśmy ludźmi i nawet osoby, które są mocno związane z cyberbezpieczeństwem
1: też popełniają
2: błędy, więc jakby tutaj na to nie ma reguły. Natomiast to już nawet nie chodzi tylko o to klikanie, bo to klikanie jasne jak najbardziej, natomiast chodzi też właśnie o sytuacje takie, że na przykład ktoś tam się podał za przyjaciela naszego dziecka, dziecko wysłało zdjęcie, no i się nagle okazuje, że nasze dziecko jest szantażowane i teraz ono biedne nie wie, co ma zrobić, tak? A tu chodzi właśnie o to, żeby to dziecko potrafiło przyjść i powiedzieć rodzicowi, że jest taka sytuacja, pomóż mi. Tak?
1: Bardzo dziękuję. Dzisiaj Przemysław Merta, informatyk, specjalista od cyberbezpieczeństwa, był moim gościem. Bądźmy uważni i myślę, że to też takie będzie dobre podsumowanie. Internet jest fajny, ale bądźmy uważni.
2: Przede wszystkim bądźmy uważni. Bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym pozdrowić moje córki i przede wszystkim, żeby były zawsze świadome i bezpieczne w cyberświecie.
1: No to pozdrawiam bardzo serdecznie także dziewczyny.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Marcin Głowienkowski audycję zrealizował, a po korytarzach radia krząta się już Joanna Matla, która poprowadzi dzisiejszą niedzielną lożę radiową. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobrej niedzieli.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach już prawie godzina 11, pora więc na wiadomości. W ABW spotkanie w sprawie ryzyka zamachu na premiera i szefa resortu obrony. Będą dalsze kontrole w szkołach po ostatnich atakach w placówkach na Mazowszu. Jest koncepcja nowego budynku Urzędu Gminy w Jemielnicy. Obecny nie spełnia norm dostępności.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywać się powinno, a właściwie teraz powinno się rozpoczynać, spotkanie w sprawie możliwego zamachu na premiera i szefa MON-u, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie, napisał Dobrzyński na portalu X. Tak jak mówiłam, spotkanie właśnie teraz powinno się rozpoczynać w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Wezmą w tym spotkaniu udział funkcjonariusze policji oraz służby ochrony państwa.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Będą dalsze kontrole w szkołach po tym, jak w ostatnich dniach dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem uczniów. Tylko dziś bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, tam gdzie one pracują, pilnuje 10 tysięcy funkcjonariuszy. Także jutro podobne siły zostaną skierowane do działań, zapowiedział premier Donald Tusk, który uczestniczył w odprawie ze służbami.
6: Premier Donald Tusk zapowiedział dalsze kontrole w szkołach i monitorowanie sytuacji w sieci.
7: Zwracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami, z policją.
6: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po wydarzeniach z ostatnich dni.
8: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga to osoby zafascynowane światem gier komputerowych, czerpiące też z tego świata inspiracje.
6: Trzecia grupa to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uruchomiła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację przemocą.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Powstały pierwsze koncepcje nowego budynku Urzędu Gminy w Jemielnicy. Ubiegłoroczna kontrola NIK-u wykazała, że dotychczasowy nie spełnia warunków dostępności dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Stuletni budynek ma m.in. strome schody. Jak zapewnia wójt Jemielnicy, w nowym gmachu znikną progi, będą za to podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi, mówi wójt Marcin Wycisło.
9: W tej chwili przystępujemy do wyłonienia wykonawcy i zlecenia przygotowania całej kompletnie dokumentacji projektowej. Być może, jeżeli się to uda, no w przyszłym roku byśmy już chcieli po prostu to zadanie w jakiś sposób uruchomić. No tutaj też będziemy szukać środków na to, ale na pewno

0: to zadanie jest konieczne. My już w zasadzie funkcjonujemy w takim budynku, który no trochę się sypie.
1: Nowy budynek urzędu ma powstać niemal w tej samej lokalizacji, co istniejący. Według wstępnych założeń na parterze mieściłby się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego i Referat Oświaty i Wychowania. Szacowany koszt inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Do wtorku, 13 października, trwa głosowanie w 13 edycji budżetu obywatelskiego Opola. Mieszkańcy mogą głosować na 71 projektów, w tym na 31 ogólnomiejskich i 40 dzielnicowych. W puli do podziału jest przeszło 8 milionów złotych, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
2: Ponad 8 milionów 600 tysięcy przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale takim też klasycznym, jak w zeszłym roku, 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 milionów 600 tysięcy na zadania dzielnicowe.
1: Głosować można przez stronę bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz w innych jednostkach miejskich.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Przegrane prudnickich drużyn w rozgrywkach drugiej ligi koszykarzy w meczach czwartej serii gier. MKS Smyk Prudnik przegrał na wyjeździe z Basketem Gorzów 77-97, a Pogoń Prudnik przed własną publicznością z Turowem z Gorzelec 70-91. W tabeli Smyk zajmuje 7, a Pogoń 10 miejsce. W najbliższą środę, 14 października, Smyk i Pogoń zagrają między sobą w derbach Prudnika. Z kolei Hubert Hurkacz awansował do jednych z finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka i Zhu 6-2-3-6-6-3. Kolejnym rywalem Polaka będzie lepszy z pary Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, Amerykanin Frances Tiafo.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zachmurzenie duże, ale są dziś także przejaśnienia. Miejscami może popadać. Termometry maksymalnie pokażą 14 stopni, prawie 12. Tyle pokazują teraz w centrum regionu, przeszło 13 na południu. Na barometrach 1011 hektopaskali ciśnienie rośnie. Wiatr jest umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne wiadomości Radio Opole w południe przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
15: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Po reklamie.
3: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
13: Dzień dobry. W niedzielnej loży radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną w studiu goście. Poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
16: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
13: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
17: Dzień dobry. Witam serdecznie.
13: Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy. Witam.
18: Witam serdecznie.
13: I po drugiej stronie stołu Jerzy Przystajko, Partia Razem.
19: Dzień dobry od Partii Razem.
13: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
20: Dzień dobry.
13: Dzisiaj mamy dwa tematy. Porozmawiamy o ostatnich atakach w szkołach i o rozmowie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, no tak trochę spekulacyjnie, trochę plotkując, ale bardzo ciekawe konsekwencje tej rozmowy. Ale najpierw o tych atakach. Dzisiaj rano miała miejsce odprawa z udziałem premiera Donalda Tuska i szefów poszczególnych resortów. Donald Tusk mówi tak: nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, którzy mają plan, żeby stworzyć zagrożenie. To są zachowania spontaniczne. I dodał, że w ostatnich latach, miesiącach odnotowywany jest wzrost fascynacji przemocą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że do tej pory zatrzymano 117 osób, skontrolowano prawie 65 tysięcy placówek. Sprawy są kierowane do prokuratury, do sądów rodzinnych, a zatrzymane osoby są głównie w wieku od 13 do 19 lat, chociaż też osoby młodsze niestety się zdarzały. Minister Kierwiński zapowiedział, że stan kontroli w szkołach będzie utrzymywany do kiedy to będzie potrzebne. A generalnie to spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach, do których doszło w ostatnich dniach. Ja szybko przypomnę, w środę atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Tutaj 19-letni uczeń zaatakował ostrym przedmiotem 9 osób. W plecaku miał schowany ładunek wybuchowy. W czwartek szkoła podstawowa w Leszczydole-Nowinach, to województwo mazowieckie, 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w sierpcu. Tutaj 17-latek został zatrzymany, który groził, że zrobi coś złego. On usłyszał zarzuty i został aresztowany na 2 miesiące. No i piątek był takim niespokojnym dniem, bo tutaj też pojawiały się takie doniesienia o jakimś challenge'u, jakimś wyzwaniu wśród młodzieży, ale policja tego nie potwierdziła. No i w szkołach pojawiali się policjanci, organizowano narady z kuratoriami, z dyrektorami szkół, sprawdzano procedury na wypadek wtargnięcia kogoś obcego do szkoły. Także tych policjantów też widzieliśmy bardzo dużo. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, przepraszam, we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie i także dzisiaj funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa w szkołach. 10 tysięcy funkcjonariuszy, jutro ma być ich 2 razy więcej. Moje pierwsze pytanie na pierwszą turę, czy reakcja służb, czyli policja pod każdą szkołą, cyberpolicja, nawet ABW, czy to są prawidłowe działania? Jeżeli nie, to co należało zrobić? A w drugiej części o takim już politycznym, że tak powiem, skutkach tej całej sytuacji. Pan poseł, bardzo proszę.
16: Pani redaktor, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że pani od tego zaczyna, bo tutaj ta reakcja była, bym powiedział, natychmiastowa. Ja nie ukrywam, że na posiedzeniu tym Sejmu, które skończyło się przedwczoraj, w piątek, ten temat był bardzo żywo dyskutowany. Ja też, jako ojciec dwójki synów, którzy jeden jest w podstawówce, drugi w szkole średniej, nie ukrywam, że byłem bardzo mocno zaniepokojony tym, co się może wydarzyć. Ale też śledziłem, jakie decyzje podejmował dyrektor czy lokalny samorząd, bo z punktu widzenia właśnie szkoły w Kędzierzynie-Koźlu, 2 szkół tak naprawdę, średniej i podstawowej, to była szybka reakcja ze strony i dyrektora, ale i również z organu prowadzącego, bo w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim takie spotkanie w piątek się odbyło właśnie z dyrektorami, ze służbami lokalnymi, z władzami samorządowymi. To tak po stronie tej lokalnej, a po stronie rządowej mocna reakcja państwa, które pokazało skuteczność, bo to tutaj dzisiaj jest kluczowe, żeby ci, którzy ewentualnie planują tego typu działania, w jakiś sposób zastanowili się 2 albo 3 razy, zanim podejmą określone kroki. I bardzo ważna sprawa, to proszę na to zwrócić uwagę, że to, co dzieje się w Polsce, to tak naprawdę przerabiane już było na Zachodzie wielokrotnie, w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten dostęp do broni jest zdecydowanie łatwiejszy i prostszy, aniżeli w naszym kraju. W naszym kraju również toczy się dyskusja, przynajmniej z niektórych środowisk, żeby tą broń, dostęp do broni w pewnym stopniu zliberalizować. Myślę, że to po tych zdarzeniach nie jest dobry kierunek. A na koniec, no, szanowni państwo, to każdy musi z nas odrobić lekcję. Mówimy tu o naszych dzieciach, naszych milusińskich. w rodzinach różnie się dzieje. Dane pokazują jasno i czytelnie, że co drugie dziecko spotyka się z przemocą. Kwestia dostępu do, w telefonach komórkowych do internetu i nasz rząd parę miesięcy temu, od września mamy zakaz do 13 lat używania telefonów w szkołach. To jest bardzo dobry ruch właśnie pod kątem tych zdarzeń. A na tym Sejmie jeszcze w piątek przyjmowaliśmy ponownie ustawę, która ma daje instrumenty służbom do tego, żeby blokować bardzo szybko.
13: I o tej ustawie właśnie w drugiej części.
16: Ale to są działania rządu, które są no, ekspresowe, bym powiedział. Musimy dać instrumenty, żeby właśnie zatrzymać tą falę przemocy, ale my również dorośli mamy lekcję do odrobienia.
13: Najpierw ta ocena tej pierwszej reakcji, o której
16: jasne. Znaczy ja bym nie szedł nawet w kierunku, żebyśmy tą sprawę politycznie ją traktowali. To jest lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Dla całego społeczeństwa.
13: No, ale dyskusja była dość
16: oczywiście
13: duża polityczna w Sejmie.
16: Oczywiście te głosy będą,
13: też,
16: ale mówię, no jako rodzic ja to traktuję bardziej osobiście, a nie jako sprawę polityczną.
13: Pan Bartłomiej Rudzki, bardzo proszę, Konfederacja Korony Polskiej.
17: Zgadzam się z panem posłem Masełko. Reakcja służb, czy na poziomie centralnym, czy samorządowym, była zdecydowana i wydaje się, że skuteczna, bo mamy tutaj tylko jedną tragedię taką, to znaczy śmierć tej pani. Tutaj faktycznie jest potrzebny jakiś konsensus, ponieważ no, to jakby te kłótnie do niczego nie doprowadzą. Musimy sobie zdać sprawę, że takim głównym naszym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o to, jak wychowują i kształtują, rozwijają się nasze dzieci, jest przede wszystkim internet i ten dostęp do w zasadzie pornografii, przemocy, ideologii, do tych wszystkich rzeczy, które kształtują w sposób, jak widzimy, niekorzystny bardzo wiele z naszych pociech. Ja jestem zdania, że powinniśmy tutaj, powiem skrajnie, pewna prohibicja całkowita dla osób nieletnich na smartfony, media społecznościowe, Robloxy, jakby Minecrafty i te wszystkie miejsca, gdzie, o których pewnie jeszcze nie wiemy, bo my jesteśmy troszeczkę z innych czasów, te wszystkie miejsca w internecie, które umożliwiają tym ludziom właśnie zejście na taką troszeczkę drogę pewnego chaosu i tym samym zagrożenia. Może w ten sposób trzeba zdecydowanie odciąć pewne niedojrzałe grupy społeczne od właśnie treści, które powodują, że oni dorastają już zupełnie inaczej niż my, rozwijają się inaczej niż my. Edukacja już częściowo ograniczana w szkołach, taka bardziej spłycona, też nie pomaga. Musimy w zasadzie ten komputer i dostęp do internetu ograniczyć do szkoły, tak, do sal komputerowych i ewentualnie do domów pod pełną kontrolą rodziców. Tak? I tutaj moim zdaniem tutaj jest to jedyna droga, żebyśmy jakoś zaradzili temu problemowi. Faktycznie jest tak, że to, co obserwujemy w ostatnim tygodniu, to ma miejsce, ciągle ma miejsce w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Ta liberalizacja dostępu do broni w Stanach właśnie kończy się tym, że dochodzi do strzelanin w szkołach, czy tam gdzieś na uczelniach wyższych. Jest to niebezpieczne, wiemy, do czego to doprowadziło, także powinniśmy dużo łatwiej ocenić, jakie rozwiązania należy wdrożyć, żeby zdusić w zarodku tak naprawdę to takie ogromne zagrożenie.
13: Panie Jerzy Przestajko, bardzo proszę, bo chciał tutaj...
18: Uśmiechnąłem się, bo pani redaktor powiedziała o rosnącej fascynacji przemocą. Pan z prawicy Korony mówi, że trzeba odciąć ludzi od nienawistnych i przemocowych treści i przypominam sobie Opole. Byłem na rynku oglądać wyniki demolki, którą urządził w naszym mieście Grzegorz Braun i no, myślę, że zdjęcie przemocowych treści z profili prawicy to rzeczywiście byłby krok naprzód. Bardzo się cieszę, że ta refleksja tutaj następuje. A wracając do reakcji służb. Reakcja służb jest proporcjonalna, dobra. No jest to jakieś opanowanie emocji, które się pojawiły, zwłaszcza wśród rodziców, no bo ten niepokój jest. Reakcja premiera, no to reakcja premiera, to cieszę się, że premier już się zreflektował, że teraz już Platforma Obywatelska nie chce robić polityki. W środę jednak pociski polityczne poszły do prezydenta, co jest moim zdaniem zupełnie niedopuszczalne i w tej sytuacji po prostu było nieodpowiednie. A idąc do tego, co trzeba by było zrobić, no hejt to jest kompleksowa trucizna społeczna. I tak jak to jest kompleksowe zjawisko, tak kompleksowa powinna być odpowiedź na nie. To, że w szkole dzieci stykają się z przemocą, zwłaszcza z przemocą rówieśniczą, no to tutaj rzeczywiście politycy powinni zrobić krok do tyłu i trzeba oddać głos ekspertom. Ja jako rodzic zetknąłem się z tym tematem i słuchałem wtedy, zresztą państwu, którzy nas słuchają, też polecam, wspaniałą serię wykładów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na temat tego, jak w ogóle ten cykl przemocy funkcjonuje, jak sobie z tym radzić, jak nauczyciele powinni na to reagować. Z tym, że no taki systemowy problem, jeden z wielu, to jest na przykład to, że najlepszy nauczyciel, który będzie podejmował najlepsze interwencje wychowawcze, na dzień dobry ma na przykład kłodę rzuconą pod nogi w postaci tego, że robi to na 30-osobowej klasie. Więc to są takie nieoczywiste kroki, jak na przykład zmniejszenie klas, nawet i o połowę. Następna przestrzeń, platformy cyfrowe. No, platformy cyfrowe, po prostu ogon macha psem. Polski rząd nie za bardzo się zajmuje regulacją tych platform. Była oczywiście teraz ustawa o bezpieczeństwie cyfrowym. Ona jest okej. Tutaj narzędzia, jakieś ujednolicenie reakcji służb nastąpi bardzo dobrze. I wreszcie, no, ja bym chciał wrócić jednak do tej reakcji premiera. To było ostatnie, co się powinno wydarzyć. I no, jednak na przyszłość wniosek, bo też pytamy o przyszłość, chciałbym, żeby ta reakcja na bardzo złe zjawiska była proporcjonalna, ale była też stonowana, żebyśmy tutaj jednak w kryzysie szukali tej jedności politycznej.
13: Dziękuję pięknie. Pan Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Szanowni Państwo, no też jak gdyby tej sytuacji przyglądałem się z bliska, bo rzeczywiście niepokój wśród nas rodziców był myślę duży, szczególnie jak pojawiła się ta informacja, nie wiem czy ona ostatecznie została potwierdzona, ale że właśnie miał nastąpić jakiś krwawy piątek, prawda? No to rzeczywiście uruchamiało.
13: Nie, tutaj policją
20: niesamowicie wyobraźnie, no ale to mamy właśnie sytuację, w której takie treści gdzieś się pojawiają. Natomiast no muszę powiedzieć, że zarówno reakcja policji, ta policja rzeczywiście była obecna, przynajmniej tutaj to, co mogę powiedzieć z perspektywy Opola, ona była obecna przy szkołach, jednocześnie też również i dyrekcja i nauczyciele podjęli naprawdę takie dodatkowe kroki bezpieczeństwa w przypadku oddawania dzieci do szkoły, odbierania dzieci do szkoły, także widać, że nikt absolutnie tutaj tych sygnałów nie zlekceważył. Nawet myślę, że tutaj no, pojawiały się takie komunikaty ze strony dyrekcji, że każde zjawisko, które będzie gdzieś niepokojące, nawet żarty, bo niestety i uczniowie sobie żartowali
13: tak,
20: z tych sytuacji,
13: sobie.
20: To również nauczyciele bardzo poważnie do tego podchodzili, każda sytuacja została sprawdzona i wyjaśniona. Więc tutaj reakcja służb rzeczywiście, myślę, adekwatna i trzeba sobie jasno powiedzieć, że w kontekście właśnie tego, co powiedział nawet pan premier, ona pokazała, że służby, policja mają narzędzia do tego, żeby reagować. Zarówno w kontekście już takim bezpośrednim, kiedy no, pojawiają się one przy placówkach oświatowych i tam takie kontrole przeprowadzają, czy po prostu są obecni, to też jest istotne, ale też z punktu widzenia monitorowania chociażby sieci i tych zjawisk, które tam się pojawiają. To znaczy policja w wielu przypadkach reagowała zawczasu. W momencie, kiedy
13: miejscowości Sierpki.
20: W momencie, kiedy pojawiały się jakieś sygnały, natychmiast reagowała, pukała do drzwi i często rodzice tych dzieci po raz pierwszy dopiero dowiadywali się, że taka sytuacja ma miejsce, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo szerokie zjawisko, o którym można rozmawiać. Więc służby, policja dzisiaj narzędzia ma do tego, żeby reagować, wbrew temu, co się mówi. Natomiast i tego, co właśnie, nawiązując tutaj do wypowiedzi mojego przedmówcy, tego, co próbował zbudować tutaj pewną narrację pan premier. No, znaczy moim zdaniem w sytuacji, kiedy byliśmy tak naprawdę kilka godzin po wydarzeniach z Podwołomina, prawda, kiedy ta 37-letnia kobieta zginęła, być może uniemożliwiając jakiś szerszy atak tego młodego człowieka, no to wyjście z taką polityczną narracją i uczynienie no, z tej pani po prostu jakiegoś politycznego rekwizytu do tego, żeby uderzać prezydenta, no w moim przekonaniu karygodne. No właśnie ta sytuacja i reakcja służb z piątku pokazała, że państwo polskie ma tu pełne narzędzia do tego, żeby działać, żeby reagować. Natomiast oczywiście to jest reakcja na zjawisko, które się pojawia i to jest mówienie czy dyskusja o przyczynach tego zjawiska, to jest zupełnie osobna sprawa. To powinno być właśnie naprawdę i wśród ekspertów, wśród polityków przedyskutowane jakie są przyczyny tego rodzaju postaw, prawda? Dlaczego młodzi ludzie się tak radykalizują? Bo przecież pojawiały się chociażby w jednej z gazet Rzeczpospolitej bodajże takie informacje, że ABW informowała już pana premiera rok temu i pół roku temu o tym, że takie zjawisko ma miejsce i że państwo polskie powinno tutaj nieco szybciej reagować.
13: Panie radny, to w drugiej kolejce jeszcze pozwolę się panu rozwinąć. Pan Waldemar Bochenek, bardzo proszę, z Nowej Lewicy.
0: Jak pan ocenia reakcję? Chciałbym zacząć od tego, co w tej dyskusji mi się spodobało, to znaczy taka dobra wola różnych środowisk i nadrzędne traktowanie tego problemu, czyli tej agresji, tej fali agresji, która pojawia się gdzieś tam w umysłach młodych ludzi. Ja jestem sam nauczycielem, a więc jestem po tej najbliższej...
13: A czego pan uczysz? Można dopytać?
0: Ja uczę wychowania fizycznego. I tak, pierwsza część pytania to czy państwo zareagowało właściwie. Tak, państwo jak najbardziej zareagowało właściwie. Pojawiły się służby momentalnie. Ja nawet sam nie zdawałem sobie sprawy, przychodząc do szkoły, co się dzieje. Te informacje szybciutko dostałem, a więc tutaj państwo zdało egzamin, te kontrole. Dzisiaj jadąc tutaj do studia słyszałem, że 65 tysięcy interwencji,
13: 117
0: młodych ludzi zostało zatrzymanych, którzy mieli podobne pomysły, gdzieś tam mieli w domu noże, jakieś zaostrzone śrubokręty, jakieś butelki z benzyną, a więc oczywiście służby tutaj wyraźnie podkreślają, że nie ma między tymi działaniami tych młodych ludzi jakiegoś powiązania, przynajmniej na tym etapie. Natomiast to jest reakcja. Pytanie jest, czy państwo posiada mechanizmy, aby zapobiegać takim zjawiskom. Ja tutaj się nie zgodzę z niektórymi przedmówcami, którzy mówią, że posiada, bo chodzi tutaj o tą ustawę, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych materiałów, które niosą w sobie hejt, nienawiść. Ja nawet dzisiaj czytałem, że w tej chwili jest taki problem, że młodzi ludzie dyskutują ze sztuczną inteligencją o sposobach popełnienia samobójstwa. No to już jest zgroza. I teraz jako nauczyciel wiem, że i to, co państwo tutaj przedstawiliście, że potrzeba jest dyskusja, ale wiemy, jak wygląda też życie przeciętnego młodego człowieka, który wraca do domu. Jeżeli nie ma zorganizowanego czasu, to on siedzi przy tym internecie. Średnia czasu to jest około 5 godzin.
13: Nawet i więcej.
0: Nawet i więcej. I teraz, jeżeli my w tej przestrzeni nie będziemy uczestniczyli, nie będziemy sprawowali nie nakazowej w moim przekonaniu jakiejś takiej dyskusji z tymi młodymi ludźmi, to po prostu oni wchodzą w świat, o którym my sobie nawet nie zdajemy sprawę. I tutaj ta ustawa jest, uważam, potrzebna, żeby ją jak najszybciej przepchać I stąd ja na przykład uważam i moje środowisko, że nie jest to atak na prezydenta, tylko chodzi o to, ponieważ prezydent bardzo dużo tych ustaw wetuje, żeby przyspieszyć ten proces legislacyjny.
13: No
0: i to będzie to narzędzie, które na pewno będzie sprzyjało pracy w szkole.
13: Tych całych zdarzeń. Pan Waldemar mówi tutaj o ustawie wdrażającej akt o usługach cyfrowych, w skrócie DSA. Przez Sejm ekspresowo przeszła, nawet przy takim dość dużym poparciu. Mamy w studiu pana posła Pawła Masełkę. Panie pośle, co ta ustawa nam da tak de facto?
16: No ona da instrumenty tutaj służbom do eliminowania tych takich negatywnych treści bez zgody sądu, tylko będzie komórka w danych służbach, która będzie monitorować, śledzić to, co się dzieje w mediach społecznościowych, na portalach informacyjnych jakichś i innych tego typu platformach, które są bardzo popularne, bo z tym wszyscy się borykamy. Widzimy różnych szarlatanów, którzy mają swoje podcasty, prezentują tam dziwne treści, pseudonaukowe i przez jakąś grupę osób są one pobierane jako taka prawda objawiona, nie poparta faktami. I to jest tutaj jakby kluczowe rozwiązanie. Ja mam nadzieję, bo tak jak pani redaktor powiedziała, faktycznie większość była za i w Senacie myślę, że w przyszłotygodniowym posiedzeniu Senatu zostanie to również bez poprawek, chociaż premier zapowiadał pewne jeszcze wzmocnienie tego projektu, ale mam nadzieję, że będzie bez poprawek, bo wtedy mogłoby to trafić bezpośrednio już z Senatu do pana prezydenta, a nie czekać dopiero na kolejne posiedzenie Sejmu. No było trochę polityki na tym posiedzeniu Sejmu i w trakcie tego głosowania. Według mnie niepotrzebnej, ale wracając jeszcze do nas, do samej klasy politycznej, bo to od tego też musimy zacząć i niestety uderzyć się w pierś. Często to tak naprawdę są głosy z każdego środowiska o tym radykalizowaniu i agresji w polityce i to jest też praca, którą my musimy odrobić jako osoby publiczne, bo my jesteśmy słuchani również, część osób nas naśladuje, część młodych ludzi chce być politykami, bo często widzę, jak przyjeżdżają do parlamentu grupy, wycieczki szkolne, to część tych młodych ludzi jest zafascynowanych polityką, ale też ta polityka zeszła w kierunku, wydaje mi się, nie takim, jak powinna, a mianowicie ona bardzo mocno przeszła do mediów społecznościowych. A mniej tej polityki widać w realu, w terenie, gdzie ci politycy nie są tak obecni właśnie w samorządach, społecznościach lokalnych, jak powinni, a są obecni w mediach społecznościowych, w których często niestety wygadują różne dziwne rzeczy. I z punktu widzenia politycznego to my musimy również też zacząć od nas, żeby te nastroje, tak jak tutaj w studiu dzisiaj jesteśmy, z różnych środowisk, często skrajnych, a potrafimy mówić w miarę rozsądnie, jednym głosem i widzimy, jaki jest cel taki, żeby chronić tych najsłabszych. Tu akurat mówimy o dzieciach, ale były już inne sytuacje, gdzie również inne grupy wymagały tego wsparcia i naszej wyjątkowej troski.
13: To pan Bartłomiej Rudzki teraz z Konfederacji Korony Polskiej. Jak pan ocenia tę debatę w Sejmie? Czy te polityczne emocje były potrzebne przy tym temacie? No i może się pan odniesie
2: emocje
13: do słów pana
2: przy
13: przystajki z poprzedniej części, proszę.
2: W zasadzie to jest tak, że przy każdym problemie ogólnopolskim ta polityczna ostra debata ma miejsce. Natomiast tutaj przy okazji tych zdarzeń z udziałem naszych dzieci dochodzi do wprowadzenia zmian w prawie, które będą uderzały w wolność słowa w zasadzie nas wszystkich. Nazwijmy to po imieniu. Jest to jakaś tam cenzura w mniejszym lub większym stopniu. Służby będą miały wpływ na to, jakie treści będą blokowane w internecie. Nie tylko treści, które zagrażają naszym dzieciom, ale też treści, które będą ograniczały dostęp nas dorosłych do różnych punktów widzenia. Pamiętajcie, że jeżeli wchodzi cenzura, no ona tworzy przez to, że blokuje część opinii, tworzy taką wolną przestrzeń, w którą wchodzi propaganda. Propaganda, która jest na rękę czy rządzącym, czy innym stronom dyskusji politycznej.
17: Ja myślę, że powinniśmy się skupić na rozwiązaniach stricte chroniących nasze dzieci, ograniczających dostęp do internetu, do mediów, do tych wszystkich rzeczy, o których nawet być może nie wiemy, a które tworzą jakieś opinie, kształtują nasze dzieciaki. Ja sam mam czwórkę synów. Mój najstarszy syn, pamiętam, jak w COVID-zie nie chodzili do szkoły, więc w zasadzie wyglądało to tak, że dzieci siedziały do późna w domu przed komputerem z rana, odpalały komputer i w ten sposób niby się uczyły. Była to, ja mam wrażenie, że oni popadli w jakąś częściową depresję, w jakieś takie stany neurotyczne, negatywne. Jednak byli zamknięci w domach, nie mogli wychodzić, się spotykać. Odwróćmy ten trend, to znaczy wypchnijmy z powrotem nasze dzieciaki na podwórka, zapewnijmy im oczywiście kontakt z rodzicami. To nie jest tak, że odcinajmy ich od źródeł komunikacji. Są smartwatche, są proste telefony, które umożliwiają wysłanie SMS-a czy zadzwonienie. I w ten sposób zróbmy porządek z tym, co się w ciągu ostatnich 10-15 lat u nas w tej przestrzeni młodzieżowej zmieniło. I tutaj powinniśmy wdrożyć rozwiązania.
13: Tu się chyba każdy podpisze, tak mam wrażenie.
17: Tak, powinniśmy wdrożyć rozwiązania typowo wycelowane.
13: Ustawy. Pan mówi cenzura, a pan poseł?
1: Celowane działania, które są dzisiaj bardzo potrzebne, bo one nie są tylko w obszarze młodocianych, bo my dzisiaj o nich mówimy, ale również te treści, które docierają do dorosłych i są wybierane, no tak jak pan tutaj powiedział z Konfederacji Korony, no każdy wybiera te treści, które są dla niego atrakcyjne, tylko że no tu jest potrzebny zdrowy rozsądek i tak naprawdę szukanie różnych źródeł wiedzy, a nie traktowanie jakiegoś tam pana, który się objawił, że on jest profesorem, bo mieliśmy tą ustawę Lex Szarlatan, czy tam kimś, bo w internecie to każdy z nas może być profesorem, a nawet może tym laureatem Nagrody Nobla w jakiejś dziedzinie i z jakiejś audytorium, a czym bardziej szalone, to mam wrażenie, że niestety te zasięgi są tym większe.
13: A Prawo i Sprawiedliwość co powie? Z państwa zdaniem to jest cenzura? Bo
20: znaczy pan poseł tutaj...
13: To poprzedniej wersji tej ustawy.
20: Pan poseł powiedział właśnie kluczową rzecz, że ta ustawa jednak jest znacznie szersza, bo my mówimy dzisiaj oczywiście o kontekście tego, co się dzieje z naszymi dziećmi i tego, co się dzieje w internecie. I co ma wpływ na nasze dzieci, ale generalnie przecież ta ustawa jest dużo szersza i właśnie to są te ryzyka. Pan poseł tutaj powiedział, że potrzebny jest tym wszystkim zdrowy rozsądek. No właśnie. Tylko ja się, panie pośle, boję, że jeżeli o tym, co jest dezinformacją, a co jest prawdą, o tym, co jest propagandą, a o tym, co jest prawdą, no, nie powinien właśnie mówić urzędnik podległy pod pana premiera, czy jakiegokolwiek urzędnika, jakiegokolwiek rządzącego, prawda? Abstrahuję już od tego rządu, mówię o każdym innym rządzie. No możemy oczywiście powołać Ministerstwo Prawdy, prawda, George Orwell pisał o takim, i będziecie decydować, co jest prawdą, co jest dezinformacją, kto kłamie, kto nie kłamie. I co jest tutaj istotne w tej ustawie? W tej ustawie istotne jest to, że to jest narzędzie, które pozwala rządowi tak naprawdę wyłączyć jakieś treści z dnia na dzień, z minuty na minutę. Za chwilę mamy kampanię wyborczą. Osoba, która chce się odwołać, może się odwołać w ciągu 14 dni, i idzie to do sądu. Sąd ma kilka miesięcy, w naszych realiach uważam, że kilka lat na to, żeby się nad tym pochylić, zastanowić, czy te treści miały taki charakter, czy nie miały takiego charakteru. Szanowni Państwo, to jest olbrzymie ryzyko. Dlatego ja głęboko się z tą ustawą nie zgadzam. Nie zgadzam się też z tym, co pan poseł mówi, że teraz oto szybko się udało tą ustawę przeprocedować. No kiedy ta ustawa została wniesiona po raz pierwszy? We wrześniu tamtego roku. Kiedy ją pan prezydent zawetował?
1: Dokładnie.
20: Kiedy ją pan prezydent
1: już
20: zawetował?
1: Mogła działać.
13: W styczniu.
20: Od stycznia do października, chociaż prezydent natychmiast zadeklarował, że jest w stanie usiąść i rozmawiać, czy urzędnicy kancelarii prezydenta rozmawiać na temat szczegółowych zapisów tej ustawy, żeby pozbyć się tych wątpliwości. Wy do października nie zrobiliście nic. Czekaliście na kontekst. I niestety cynicznie, bardzo cynicznie i perfidnie premier ten kontekst wykorzystał. Atakiem na prezydenta. I to, tak jak mówię, w sytuacji kilka godzin po tragicznych wydarzeniach. I to jest, panie pośle, coś, co moim zdaniem premiera powinno dyskwalifikować. To znaczy, są jakieś granice. Ja rozumiem, że możemy się zgadzać, nie zgadzać, ta ustawa, takie zapisy, nie takie zapisy, cenzura, nie cenzura, okej. Okay. No ale wykorzystanie tragedii do tego, żeby teraz uderzyć w prezydenta, tak jak uderzał w kwestii właśnie ustawy o tych nadzwyczajnych zyskach, w tym dodatkowym podatku, no to powtórzymy mechanizm, tak? Bo nie, bo przecież premier powiedział, że nie będzie grał w szachy, tylko wyciąga bejsbola.
13: Pan poseł, dwa zdania chce?
20: Tylko no, panie tutaj... pośle, tylko chciałbym, panie pośle, no proszę, trzeba też wiedzieć,
13: proszę,
20: kiedy...
13: i kolejne osoby, bo...
20: Ja tylko jedno zdanie.
13: Zarzuty
20: no, trzeba
13: są
20: też,
13: mocne, więc...
20: Trzeba też wiedzieć, kiedy... jeżeli pan premier chce się naprawdę tym politycznym bejsbolem posługiwać, to naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy ten bejsbol wyciągnąć, kiedy nie. Bo naprawdę to, co zrobił pan premier, moim zdaniem jest naprawdę cyniczne do
13: granic. Poseł Paweł Masełko, bardzo proszę, Koalicja Obywatelska,
16: ja tylko powiem dwa zdania dosłownie, bo wszyscy pamiętamy, jak pan prezydent zachował się w przypadku ustawy o kryptowalutach, o tym projekcie, który miał się pojawić ze strony prezydenta, a się nie pojawił.
20: Pojawił się, jest zamrażarce sejmowej, panie pośle.
16: A druga sprawa to jest kwestia tej współpracy, o której pan prezydent deklaruje tą współpracę, a jej tak naprawdę nie ma. I tak to wygląda z punktu widzenia Warszawy.
13: Partia Razem, tak? I tutaj pana Waldemara za chwilkę poproszę.
4: Ja się cieszę, że poszliśmy do tego, że jest ustawa, która w tej chwili przeszła przez Sejm i trzeba sobie zadać pytanie, co to za treści będą blokowane i co tutaj za cenzurę będzie uprawiał nowy urzędnik. Więc to będą treści o naprawdę najostrzejszym charakterze, nawoływanie do nienawiści, morderstw, samobójstw. Połóżmy to na stół. I dlatego, że to są tylko te najostrzejsze treści, to jest ta ustawa po prostu niewystarczająca. Ale zejdźmy też na poziom lokalny, bo jak się popatrzy na profil miasta Opole, to tam pojawia się post, nie wiem, o dniach którychś cudzoziemców w Opolu. Pod tym postem wybija skrajnie prawicowe szambo. I przypomnę o inicjatywie mojej koleżanki z partii Ewy Rozpleszcz, która po prostu zwróciła się do miasta z pytaniami, czy w ogóle jest rozważana profesjonalna moderacja, bo często do opanowania ścieku wystarczy po prostu zatrudnić kogoś, kto profesjonalnie będzie zarządzał tymi komentarzami. Ustawa rządowa w tej chwili gdzieś wzmacnia ten kierunek, a ten kierunek jest ważny dlatego, że po prostu media społecznościowe to jest pętla dopaminowa. To jest funkcjonowanie i przyklejanie człowieka do ekranu, żeby funkcjonował w jakimś takim cyklu podniecenia, wzburzenia, żeby tam nie odchodził tylko od oglądania reklam. I powtórzę to. To trzeba uregulować i przede wszystkim pomysł, który powinien się pojawić, partia Razem go popiera, to jest na przykład uwolnienie i ujawnienie algorytmów, które rządzą mediami społecznościowymi. No dowiedzmy się, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. A niestety, no mamy taką dyskusję, w której na przykład premier wychodzi i mówi, że trzeba wykrywacze metalu w szkołach wstawić. No rozwiązania systemowe to nie jest wstawianie systemów wykrywania metalu w drzwi w szkołach. To jest dużo szerszy temat i myślę, że warto o nim rozmawiać.
13: Pan Waldemar Bochenek, proszę, Nowa Lewica. Ocena
0: ja
13: polityczna.
0: Ja chciałbym powiedzieć tak, że być może nawet nie byłyby potrzebne te ustawy, gdyby ta kultura polityczna, a więc język, jaki funkcjonuje w przestrzeni i w internecie, i w mediach, niektórych polityków był łagodniejszy. Bo tak naprawdę, jak się zastanowimy, to skąd się biorą te wszystkie negatywne zjawiska? Ja z mojej strony i mojego środowiska to uważamy, że przede wszystkim z upadku pewnego systemu wartości. A więc jest coraz mniej autorytetów i cieszę się, że tutaj potrafimy dochodzić do jakichś konsensusów. Natomiast to sprawia takie wrażenie, że mówimy na przykład o problemie, który powinien być ponad podziałami politycznymi, ale później jest taka nawalanka, już jak wyjdziemy stąd, jest nawalanka medialna i ten język nienawiści, czy taki obrażający drugą stronę istnieje w przestrzeni publicznej. To są zjawiska, o których musimy mówić. Ta ustawa, jak żadna zresztą inna, na pewno wszystkich problemów nie rozwiąże. Ale takim kontrargumentem dla pana tutaj z PiS-u, no jest też taki argument, że jeżeli, który zresztą przedstawił nasz minister cyfryzacji w tej burzliwej dyskusji, że jeżeli nie ma hejtu, to wasze środowisko traci tą przestrzeń do uprawiania populizmu. I tak możemy sobie tą piłkę odbijać w tą czy wewną stronę. My tutaj chyba powinniśmy się zastanowić na tym, jak osiągnąć konsensus, żeby rozwiązywać sprawy tutaj chodzi, bo dzisiaj spotkaliśmy się, o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, ale są też jeszcze większej być może rangi, jak obronność, jak obrona cywilna. To są przestrzenie, gdzie nie powinno być podziałów politycznych, tylko jest rząd, jest prezydent i tu powinna być pełna współpraca, szybka, szybkie reakcje. To tyle, dziękuję.
13: Dwa zdania odnoszące się słowem Mirbatko
20: i to ja w takim razie, szanownemu panu koledze, proponuję zacząć od siebie. Jest taka sprzed 2-3 tygodni bardzo wiralna, jak to młodzież mówi, wypowiedź drugiej osoby w państwie, pana marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarnasta, chyba pana szefa, nie chcę cytować, ale sposób dosadny pan marszałek wypowiada się na temat tego, jak załatwiał kiedyś, rozumiem, że teraz już nie inaczej, swoje potrzeby fizjologiczne. I czy to się panu podoba?
0: Ja tej wypowiedzi nie słyszałem.
20: Oczywiście, że tak. Wszyscy w studiu wiedzą, pan akurat nie słyszał. Szanowni państwo, zacznijmy od siebie. Ja się zgadzam, że język debaty publicznej jest dzisiaj w wielu miejscach za ostry, niedopuszczalny, pojawiają się wulgaryzmy. Przecież Koalicja Obywatelska całą swoją kampanię
13: tak
20: zbudowała na ukrytym wulgaryzmie pod 8 gwiazdkami. Przecież pan poseł ziemi opolskiej, pan poseł Zębaczyński, nawet taki łańcuszek ma piękny, którym się chwalił ostatnio w telewizji. No szanowni państwo, no nie mówcie, że prawica się tym karmi, bo wy się tym karmicie. Wy całą kampanię
13: dalej,
20: na tym zbudowaliście.
13: Szanowni panowie, bo jeszcze jest drugi temat, myślę, bardzo ciekawe, takie no, trochę spekulacje, tak jak już mówiłam, trochę plotki, ale bardzo ciekawe. A chodzi o rozmowę ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Doszło do niej w Waszyngtonie na początku marca, ale informacja o tym spotkaniu została ujawniona dopiero niedawno. No i pojawiła się taka wersja, że amerykański prezydent miał przekonywać szefa PSL-u do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. Premier Tusk mówił w TVN24, że wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował go o przebiegu tej rozmowy. I było to jeszcze w marcu. Szef rządu nie podał szczegółów, ale powiedział, to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Kiedy został zapytany o kwestię baz wojskowych USA w Polsce, odparł, że to nie było przedmiotem marcowej rozmowy i że generalnie historia kiedyś się dowie. Była też rozmowa w RMF24 europosła PiS Adama Bielana. On wtedy powiedział, że był jednym z organizatorów spotkania szefa MON z Trumpem, a rozmowa służyła temu, żeby odblokować negocjacje w sprawie bazy wojskowej w Polsce. I do tej tematyki odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mówi, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę, więc on tej notatki się domaga, podobnie prezydent Nawrocki. No i mamy burzę polityczną. I chyba tak trochę ostatnio też oliwy do ognia dolał ambasador USA w Polsce, bardzo chwaląc Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i teraz właśnie, co zrobić generalnie z tym tematem? Mamy trochę spekulacji, trochę plotek. Uciąć to wszystko, wyjawić, o co chodzi w tej rozmowie, panie pośle. Bo tak wszystkie strony rozgrywają w swoją tak stronę właśnie. Króciutko, półtorej.
16: Znaczy, ja nie będę tutaj opowiadał historii, że wszystko wiem, jak wyglądają tutaj kwestie tych rozmów w gabinecie. Wszyscy wiemy, że pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma bardzo dobre relacje w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z ministrem wojny Pittem Hegsethem. Nawet pan ambasador z racji tego Stephen Rose, że w Polsce amerykańskim nazywa go K2, bo ma problem, żeby wymówić te dwa
13: dwuczłonowe nazwisko. Ale w samych superlatywach się wymówi.
16: Tak. I no, proszę państwa, ja myślę, że to faktycznie być może za jakiś czas szczegóły wypłyną, chociaż ja przesłuchiwałem się z strony i rządowej, i ze strony tej, która była organizatorem, bo słuchałem pana ministra w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Rachonia, który był uczestniczył w tej dyskusji. On mówił, że tam były kwestie związane z funkcjonowaniem żołnierzy w Polsce. I będę raczej się trzymał tego, bo naszym kluczowym celem jest to, żeby w Polsce powstała baza wojsk amerykańskich. I to, co media cały czas chcą, żeby to było, już dzisiaj ma być decyzja. To jest projekt tak naprawdę wielomiesięczny, jak nie wieloletni, bo od samej decyzji, kiedy się pojawi, to do wybudowania bazy to będzie najprawdopodobniej trwało być może nawet kilka lat i to są gigantyczne środki. Ale poza sporem politycznym, myślę, że tutaj przy tym stole każdy by chciał tutaj dolać tej oliwy tak, żeby się tam
13: kotłowało.
16: Pokłócili Kosiniak z Sikorskim, a są w bardzo dobrych relacjach. Bo gdzieś tam słyszałem, że Sikorski się obraził. Nie, nie tędy, nie tędy droga. Te relacje...
0: Ja chciałem zaprotestować, ja nie chciałbym się pokłócić.
16: Pomiędzy członkami koalicji naszej, mówię to z wewnątrz Sejmu, są bardzo dobre, bo zresztą to pokazują głosowania. Myśmy nie mieli ani jednego tak naprawdę problemu tutaj z przeprowadzeniem naszych projektów ustaw. Nawet teraz były trudne, dotyczące ograniczenia dostępności do alkoholu tam, czy tej branży związanej z produkcją wina. Pokazuje to jedność tej koalicji. I tutaj bym raczej nie szukał właśnie takiego kierunku. Patrzmy na cel taki, jaki ma Polska, bezpieczeństwa, a pan premier Donald Tusk, rozgrywałbym to, powiedział, najlepiej jak potrafi, bo gra, on gra na tym fortepianie europejskim, a ma człowieka do zadań specjalnych, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego wysyła na rynek amerykański.
13: K2 teraz będziemy mówić.
16: K2.
13: Tak, K2, właśnie. Pan Bartłomiej Rudzki, proszę, z Konfederacji.
5: Szanowni Państwo, prezydent Donald Trump, czołowy obecnie przedstawiciel syjonistycznego, głębokiego państwa, tej ogromnej organizacji, która gdzieś tam z tyłu rządzi całym zachodnim światem i wiemy dobrze, że istnieje, zaoferował być może swój patronat, tak, polityczny K2. Ta rozmowa oczywiście mogła mieć oficjalnie charakter dotyczący tam nowej bazy amerykańskiej i tak dalej, ale tak naprawdę z uwagi na to, że pan Bielan to w jakiś sposób współorganizował to spotkanie, dotyczyła tak naprawdę obalenia rządu Donalda Tuska po to, ażeby na rok przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość mogło wrócić do władzy.
20: Ale po co?
5: Naprawić to, co się popsuło. Tak, jest wiele do naprawy, no bo przecież państwo nie jest wcale w dobrej kondycji. Mamy ponad 1 000 000 bezrobotnych, zadłużamy się. Wojna za wschodnią granicą
13: wciąż trwa. Pan stawia na opcję, że tak, jednak próba obalenia rządu, tak? Coś takiego?
5: Oczywiście, no przecież jeżeli spojrzymy na światową geopolitykę Donalda Trumpa, to widzimy, że on ingeruje wszędzie, gdzie się da. Wenezuela, Grenlandia, Iran, czy chociażby Wielka Brytania.
20: Więc tutaj była próba. Donald nie będzie wyciągany z Sopotu chyba, spokojnie. Z łóżka.
5: Nie w tym rzecz. Natomiast była taka próba, natomiast wiemy, że pan minister obrony po tym spotkaniu zdał relację Donaldowi Tuskowi, więc w jakiś sposób określił się gdzieś tutaj po tym spotkaniu, po której stronie zostaje.
13: Pozostał lojalny.
5: Musimy iść
13: dalej.
5: Okej, dziękuję.
13: Dziękuję, Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Kto z polityków opozycji Adama Bielana dotyka, ten z polityki znika, jak Szymon Hołownia. Nie wiadomo, jak będzie z Kosiniakiem-Kamyszem. Natomiast, szanowni państwo, mówiąc poważnie, sprawa wygląda tak, że premier polskiego rządu jak gdyby nie ma podjazdu do Białego Domu, prawda? W związku z czym po tych swoich głupich, nierozsądnych wypowiedziach jeszcze z kampanii wyborczej praktycznie, no nie wiem, czy on był w Stanach Zjednoczonych nawet, odkąd został premierem. Więc potrzebny jest rzeczywiście most. To nie tylko kwestia relacji, które ma opozycja, ale przede wszystkim no, rząd. Tutaj zgodzimy się, że kwestia budowy tej stałej bazy amerykańskiej i tak dalej jest istotna, ale i też w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to jest konieczne. Więc jeżeli polityk opozycji Adam Bielan pomógł w organizacji takiego spotkania, czym się, jak rozumiem, PSL chwalił na swoim nawet portalu społecznościowym jakiś czas temu, prawda, przed kilkoma miesiącami, więc nie ma problemu w moim przekonaniu, że taka pomoc została zaproponowana i takie spotkanie się odbyło. Pan europoseł Bielan powiedział, że nawet pomógłby w tej sytuacji, bo rzeczywiście to wzmożenie Radosława Sikorskiego na Platformie X było ponadstandardowe w tej sytuacji, w związku z czym powiedział, że nawet i Radosławowi Sikorskiemu też pomógłby w takim spotkaniu. To jest moim zdaniem naturalne. Natomiast to, czy tego rodzaju propozycja padła, nie padła, no to przecież wicepremier może wyjść i na publicznym wystąpieniu powiedzieć, że padła albo nie padła. Przecież to on ma wszystkie karty w ręku. Więc myślę, że tutaj nie ma problemu. Natomiast, szanowni państwo, dywagacje, że PSL utworzy rząd z prawicą, czy z Prawem i Sprawiedliwością i tak dalej, są moim zdaniem bezsensowne. Mówię to tylko osobiście. Ja, ta strona mentalnie jest po drugiej stronie i nigdy nie będzie po drugiej stronie.
13: Jerzy Przystajko, Partia Razem. Bardzo proszę, żeby wszyscy zdążyli.
21: Znaczy, nasza wizja polityki zagranicznej Partii Razem jest taka, że to ma być polityka nieuprawiana na kolanach, ani polityka uprawiana z głową w chmurach. I to to, co powinno się dziać w polityce zagranicznej Polski ze wszystkich stron i my to jako partia razem robimy w organizacjach międzynarodowych, w których uczestniczymy, no to jest po prostu jeden front sprawy polskiej. Nasze interesy są najważniejsze, trzeba to realizować. To, że wicepremier polskiego rządu pojechał na wręczenie medalu honoru, tam odbyła się kurtuazyjna najwyraźniej rozmowa, to też sam PSL to ujawnił, nic się tajemnego nie wydarzyło. Jeśli chodzi o podejście Amerykanów, no to oni mają w doktrynę wpisane to, że będą w tej chwili wspierać ruchy, oni to określają jako ruchy patriotyczne, a więc prawicowe. Także też bym się nie zdziwił żadnym wypowiedziom Donalda Trumpa na tym spotkaniu. No i tutaj właściwie należy zachować spokój. Wszyscy, tak jak pan poseł powiedział o grze na wielu fortepianach, no to my tą grę na wielu fortepianach powinniśmy w Polsce, w polskiej polityce zagranicznej uprawiać.
13: I pan Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy zakończy.
0: No właśnie, bo mówimy o uprawianiu polityki. No już w pytaniu jest jak gdyby odpowiedź, bo mówimy o spekulacjach. To zdarzenie, które wróciło jak gdyby na znowu na, w media i dyskusja, rozpoczęło się po odwołaniu wyjazdu ministra obrony narodowej do Stanów Zjednoczonych to kilka tygodni temu, ze względu na to, że na tą podróż nałożyła się ważniejsza dla Amerykanów spotkanie z władzami Chin. I to świadczy o tym, że jednak zaczynamy ta dyskusja, a co było przedmiotem tej rozmowy i tak dalej, służy celom politycznym. A sami Amerykanie po tym zdarzeniu w marcu powiedzieli, żebyśmy nie komentowali tego, że po prostu im zależy na dyskrecji i na ciszy, bo tutaj też, tak jak przedtem była dyskusja o tym bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, w naszym interesie nie jest prowadzenie takiej polityki, znowu powiem może brzydko, nawalanki, że ktoś ma coś tam, ale co ma? No to no właśnie, tutaj są spekulacje. Premier wracając w marcu, pokazał wyraźnie, że jest lojalny wobec układu, wobec rządu.
13: Koalicja
0: nie ma tutaj o czym rozmawiać.
13: No to kropka. Dziękuję pięknie. Pan Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy był gościem Radia Opole, Jerzy Przystajko z Partii Razem, Sławomir Bosko z Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Rudzki z Konfederacji Korony Polskiej i poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej.
16: Dziękuję, przyjemnie, dobrego
13: dnia. I Joanna Matlak się kłania, wszystkiego dobrego.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkola.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
1: Po reklamie.
6: W tej chwili słońce przepięknie zagląda do studia w Radiu Opole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze korzystają z pogody. Więcej informacji o pogodzie w regionie za kilka minut. O 15:00 mecz Unii Opole z drużyną z Bielska-Białej. Pytamy o nastroje przed spotkaniem. Nastolatek z Wysokiego Mazowieckiego usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Powiemy też o wnioskach o dopłaty do paliwa i nawozów.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek, uwaga kierowcy, można spodziewać się utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 426 w Olszowej, to powiat strzelecki. Doszło tutaj do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale na miejscu są jeszcze służby, między innymi strażacy z Olszowej i strzelec opolskich. Miejscowość Olszowa, numer drogi wojewódzkiej 426. Noga z gazu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed Karkami Unii Opole drugi ligowy mecz w tym sezonie i to przed własną publicznością. Przeciwnikiem zespołu trenera Bartłomieja Dąbrowskiego będzie BKS Bostik Bielsko-Biała. Przed nami duże wyzwanie, ale chcemy oczywiście wygrać, mówi Bartłomiej Dąbrowski, trener polskiej drużyny.
7: Pokazujemy, że jesteśmy w stanie grać na dobrym poziomie, więc graliśmy sparingi z Bielskiem. Bardzo dobra drużyna, ale też jestem przekonany, że jesteśmy w stanie grać dobrze i rywalizować na pewno.
6: To spotkanie rozpocznie się o 15:00 w Stegu Arenie w Opolu, relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radio Opole, a podsumowanie w audycji Cały Nasz Sport.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Nawet 8 lat więzienia może grozić nastolatkowi z Wysokiego Mazowieckiego. Chłopak w piątek nagrywał w szkole zabawy nożem i udostępniał je z opisem Krwawy Piątek. Jak mówi rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa, uczeń będzie odpowiadał jako dorosły. Usłyszał już zarzuty stwarzania sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu.
8: 17-letni chłopiec, który został zatrzymany przez policjantów z Wysokiego Mazowieckiego, usłyszał zarzut z artykułu 224a, paragraf 1 kodeksu karnego. Za ten czyn właśnie kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Jutro sąd zadecyduje, czy 17-latek trafi do aresztu.
6: W piątek tylko na Mazowszu policjanci interweniowali prawie 40 razy w związku ze zgłoszeniami o niebezpiecznych narzędziach, które do szkoły przynieśli lub mieli przynieść uczniowie.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Do 23 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka na wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr.
9: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
6: I zmieniamy temat. W Centrum Antyterrorystycznym ABW spotkanie w sprawie możliwego zamachu na premiera i szefa MON, informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W związku z informacją, która wpłynęła do policji, dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie

0: działań w tej sprawie, napisał Jacek Dobrzyński na portalu X. W spotkaniu biorą udział funkcjonariusze policji oraz służby ochrony państwa.
1: Światowe agencje informują.
0: Słowa potępienia na jemeńskich Hutich za atak na lotnisko w Rijadzie płyną z całego świata. Stany Zjednoczone rozważają militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Najnowszy bilans ofiar to co najmniej 12 zabitych i 309 osób rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są Saudyjczycy, a także obywatele Bangladeszu, Stanów Zjednoczonych, Syrii i Jordanii. Rosjanie nie mogą korzystać z części usług internetowych. W nocy ukraińskie drony uderzyły w centrum informatyczne spółki Yandex. Firma jest jednym z największych w Rosji i innych krajach dawnego Związku Sowieckiego dostawcą usług internetowych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mówiłam o słońcu zaglądającym do studia. Rzeczywiście dzisiaj sporo przejaśnień, ale miejscami w regionie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni. Momentami wiatr wieje nieprzyjemnie, dosyć mocno. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu. Temperatura minimalna od 5 do 7, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i chwilami też przyda się parasol. Jutro do 11-13 stopni maksymalnie. A na naszym radiowym termometrze 12,2.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.

Witam bardzo serdecznie w audycji w dobrym rytmie. Niedziela ma swój własny, niespieszny rytm i dokładnie taki klimat proponuję dziś Państwu na najbliższe dwie godziny. A powiemy m.in. o artystycznym jubileuszu Natalii Kukulskiej i wydanym ostatnio 3-winylowym albumie. Usłyszymy także Natalię Nekiel w nowym singlu zapowiadającym nową erę w jej twórczości. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole. Sprzed mikrofonu kłania się Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Kuba Dąbrowski to jest producent, kompozytor i autor tekstów, który łączy indie pop z alternatywnym rockiem. Ma za sobą współpracę z Sanach, z Jakubem, z Korupą, Darią ze Śląska czy Wiktorem Waligurą, a w swojej autorskiej twórczości przygląda się przede wszystkim relacjom, samotności, męskiej wrażliwości, mówiąc o potrzebie bliskości i szukaniu porozumienia ze sobą. Jego najnowszy singiel, Bo tylko Ciebie tu mam, to jest utwór o nadziei, o miłości, o odwadze, by znów wpuścić kogoś w swoje życie. Kuba opisuje tutaj samotność, do której można się tak przyzwyczaić, że przestaje się szukać bliskości. Piosenka przypomina, że przyzwyczajenie do samotności wcale nie musi definiować naszej przyszłości. Nawet po długim czasie można otworzyć się na miłość, zaryzykować spotkanie, czy po prostu pozwolić sobie na wspólną drogę. Tak więc ten nowy singiel jest taką opowieścią dla tych, którzy tęsknią, ale wciąż wierzą, że jest do kogo wrócić albo kogo odnaleźć. Przed nami Kuba Dąbrowski, jego najnowszy utwór, Bo tylko Ciebie tu mam.

Patrycja Markowska świętuje 25-lecie swojej kariery jubileuszowym albumem, który ukazał się 1 października. To dwupłytowe wydawnictwo jest takim muzycznym podsumowaniem ćwierćwiecza na scenie, ale nie zamyka żadnego etapu jej twórczości. Podkreśla ona, że wciąż ma apetyt na muzykę, na koncerty, na nowe wyzwania, tak samo jak na początku swojej drogi. Materiał tej płyty powstał na bazie telewizyjnego koncertu Obłęd, czyli 25-lecie Patrycji Markowskiej. Znalazły się tutaj koncertowe interpretacje największych przebojów, czyli utwory Jeszcze raz, Świat się pomylił, Księżycowy czy Drogi kolego. Pierwsza płyta ukazuje, można powiedzieć, takie intymne, akustyczne oblicze tej wokalistki, natomiast druga energię elektrycznego koncertu z nowymi aranżacjami. Patrycja mówi, że przez lata zmienił się nie tylko jej stosunek do muzyki, ale i sposób śpiewania, bo dziś odważniej sięga po niższe frazy i bardziej osobiste brzmienia. Album na chwilę obecną dostępny jest na CD, w streamingu, ale też jako kolekcjonerski dwupłytowy winyl ze zdjęciami z koncertu, bo Markowska chce, by fizyczne wydanie było pięknym przedmiotem, który warto wziąć do ręki i zachować jako pamiątkę tych 25 lat.

swój muzyczny jubileusz świętuje także Natalia Kukulska wyjątkowym trzywinylowym wydawnictwem zatytułowanym Czy ona jest taka jak ja? Ten rok artystka nazwała rokiem wdzięczności, a wspomniany album stanowi jego muzyczne podsumowanie. W 30 starannie wybranych utworach przejawiają się kolejne etapy drogi Natalii Kukulskiej, czyli od dziecięcych początków po dorosły debiut, aż po najnowsze realizacje. Wydawnictwo ma upamiętnić 50. urodziny Natalii, 40-lecie jej debiutu scenicznego, a także 30. rocznicę albumu Światło. Szczególnym momentem tego wydawnictwa jest nowa wersja utworu Dłoń, czyli pierwszego singla z albumu Światło, który po 30 latach zyskał bardzo mocne, bardzo osobiste, odświeżone brzmienie. Ten album, drodzy Państwo, stał się też osią jesiennej trasy koncertowej Natalii Kukulskiej. Na scenie obok zespołu jest obecny także kwartet smyczkowy. Lata 90. wracają do scenografii i do materiałów archiwalnych, ale nie jest to wyłącznie sentymentalna podróż, bo jak podkreśla Natalia, zarówno winyl, jak i koncerty są przede wszystkim pretekstem do spotkania z własną przyszłością, ale przede wszystkim z publicznością. Harmonogram tych koncertów można znaleźć w internecie, a już teraz Natalia Kukulska na naszej antenie.

Jeremi Sikorski opublikował właśnie swój nowy singiel zatytułowany A jak? To jest piosenka o pierwszym zauroczeniu, odwadze i telefonie, na który w końcu trzeba się zdobyć. Ta piosenka pokazuje, jak jedna wiadomość czy jeden telefon mogą otworzyć drzwi do czegoś większego. Tytułowe A jak? Staje się więc takim symbolem wszystkich niewypowiedzianych pytań, wątpliwości, scenariuszy, które kłębią się czasami w głowie, gdy naprawdę zaczynamy się kimś interesować. Jeremi, który znany jest z bardzo romantycznego, lekkiego pióra, stawia tutaj na bezpośredniość, na szczere emocje, no i tworzy piosenkę, z którą łatwo możemy się utożsamić. Dodam tylko, że ten singiel to jest kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Jeremiego Sikorskiego, którego premiera planowana jest jeszcze w tym roku.

Jest już dostępny album Wiktora Waligury zatytułowany Krótkie historie o miłości. Jest to, drodzy Państwo, zbiór piosenek, które działają jak intymne, ale jednocześnie uniwersalne opowieści o związkach, o emocjach i o doświadczeniach. Wiktor, który w nieco ponad 3 lata od debiutu zdobył Fryderyka, zagrał największe festiwale i odbył solową trasę klubową, tym razem wciela się w narratora, myśliciela, spisującego miłosne listy w formie piosenek. Tę płytę promuje singiel Ciągle znajduję twoje ubrania z gościnnym udziałem Wiktora Dduły. To jest utwór, który pojawi się za moment na naszej antenie i który może nieco zaskoczyć fanów Waligury, bo mówi o stracie bliskiej osoby i o tym, co po niej zostaje, czyli zarówno dosłowne przedmioty, jak i emocjonalny ślad. Ta piosenka trochę poszerza tytułowe miłosne historie o wymiar właśnie ten rodzinny i rodzicielski. Krążek na razie dostępny jest w sklepach wyłącznie na CD i to w wyjątkowym interaktywnym pudełku, bo dzięki specjalnemu wycięciu z przodu każdy z nas może sobie zaprojektować okładkę, wybierając jedną z dołączonych kartek pocztówkowych i umieszczając ją w miejscu frontu. Z kolei winyl trafi najpierw do sprzedaży podczas trasy koncertowej, a do oficjalnej dystrybucji już pod koniec października.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.

0: Średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 o polskie konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Po reklamie.
6: Za kilka sekund godzina 13, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje o pogodzie. A w wiadomościach ekspert o tym, jak zachować się w sytuacji ataku w szkole lub pracy. Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku-Białej. W Zalesiu Śląskim w Izbie Regionalnej można poznawać historię wsi i regionu.
7: Łóżko, szafa, stół, przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali.
6: Minęła godzina 13.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jak zachować się w sytuacji ataku uzbrojonego napastnika w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy? W pierwszej kolejności należy powiadomić służby i zadbać o swoje zdrowie i życie. Międzynarodowe wytyczne są jasne, tłumaczy specjalista zarządzania kryzysowego Łukasz Stępień.
8: Uciekamy, powiadamiamy służby o tym, co widzimy. Jeżeli nie mamy możliwości uciec, staramy się schować, na przykład w sali, zamknąć drzwi, zabezpieczyć się. Jeżeli tylko mamy takie możliwości, natomiast jeżeli nie możemy ani uciec, ani schować się, podejmujemy walkę, walczymy o swoje zdrowie i życie. Natomiast to, co jest najważniejsze, zawsze wzywamy służby, zawsze obserwujemy to, co się dookoła nas dzieje. Jeżeli widzimy jakiekolwiek wątpliwości, dziwne zachowania, natychmiast powiadamiamy służby.
6: Łukasz Stępień przypomina również, że w momencie zagrożenia nie wolno zajmować się nagrywaniem materiałów wideo czy transmisją na social mediach. A dodam tylko, że temat przemocy rówieśniczej już dziś po godzinie 14 w programie Radio Opole Lepiej Żyć. Gościem Katarzyny Zawadzkiej będzie socjoterapeutka Katarzyna Mordowska, która na co dzień pracuje z młodzieżą.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku-Białej. Doszło do tego wczoraj po południu. Sprawca miał najpierw doprowadzić do dwóch kolizji, po czym wjechać w grupę bawiących się dzieci. Te, widząc nadjeżdżający pojazd, rozbiegły się. Uciec nie udało się jedynie 11-latkowi na hulajnodze, mówi rzecznik bielskiej komendy Sławomir Kocur.
9: Chłopiec został przewieziony lotniczym pogotowiem ratunkowym do Katowic, do szpitala w Ligocie. Kierujący okazał się osobą nietrzeźwą. To 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
6: Mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. O jego przyszłości zdecyduje sąd.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: W Zalesiu Śląskim otwarto izbę regionalną. To w klubie wiejskim przy ulicy Świętej Jadwigi. Można tam zobaczyć przedmioty przypominające o dawnych zwyczajach, rzeczy codziennego użytku i historię wsi. Mówi Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Śląskiego Zalesa.
10: Pomieszczenie przedstawiające kuchnię razem z starymi przedmiotami codziennego użytku oraz izbę, w której znajduje się łóżko, szafa, stół. Przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali i z tego, z czego korzystali. Poza tym w korytarzu znajdują się gabloty. W gablotach mamy stare dokumenty związane z naszą miejscowością.
11: To też bardzo fajne, bo to pokazuje, jak żywa jest chęć dbania o swoją sołecką historię. To też pokazuje, jak można dookoła takiej fajnej inicjatywy zintegrować sołecką społeczność.
6: Dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnic.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Po przerwie reprezentacyjnej Odra Opole wraca do rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni wieczorem zmierzą się przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Opolanie liczą, że uda się wygrać po raz pierwszy od połowy sierpnia i uciec przed znalezieniem się w strefie spadkowej. Mieliśmy długą przerwę reprezentacyjną, tłumaczy Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
12: Myślę, że dobrze przepracowaliśmy ten okres, jesteśmy przygotowani, tacy głodni. No, nie ma się co oszukiwać też znowu, że dla nas ta przerwa to był dobry moment na to, żeby trochę ze sceny zejść, popracować, poszukać nowych rozwiązań, dać taką energię zawodnikom, porobić różne tutaj rzeczy też dla zespołu, takie od środka, na spójność grupy. Wierzę w to, że ten okres spowodował, że jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Miedzią Legnica.
6: Spotkanie na Itaka Arenie o 20.15, relacje w serwisie.

0: informacyjnych Radio Opole i audycji Cały Nasz Sport. Magdalena Fręch jednak wystąpi w tenisowym turnieju WTA w Wuhanie. Polka co prawda przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji z Japonką Aoi Ito, ale skorzystała z wycofania się jednej z zawodniczek. Z powodu kontuzji z występu w Chinach zrezygnowała Ukrainka Oleksandra Olinkowa, a Fręch została tak zwaną szczęśliwą przegraną.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj trochę chmur, trochę słońca, ale miejscami również może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie do 13-14 stopni. W nocy chłodniej 5-7 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe, przelotne opady deszczu. Jutro znowu może chwilami popadać, ale też momentami zaświeci słońce i będzie nieco chłodniej do 13 maksymalnie. Spoglądam na radiowy termometr, ten wskazuje w tej chwili 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole.

Początek miesiąca był szczególnym momentem dla Igora Herbuta, bowiem światło dzienne ujrzał jego solowy album Jeremie, zapowiadany singlami Jak ci jest, tak ma być i Żółw. Ta płyta jest takim zapisem bardzo osobistych, bardzo intymnych doświadczeń artysty z ostatnich jego lat, ale też taką sentymentalną podróżą w przeszłość. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego Chrustu, Igor sam odpowiada za warstwę tekstową, muzykę, także produkcję wszystkich piosenek. Krążek zbiera już bardzo pozytywne opinie i jawi się jako dojrzała, niezwykle czuła, spójna kontynuacja solowej drogi muzycznej tego wokalisty. Już w poniedziałek Igor ruszy w Jeremie Tour, czyli trasę po 10 największych polskich miastach. W przeciwieństwie do bestsellerowego solo act, na scenie nie zabrzmi już tylko fortepian i wokal, ale koncertom będzie towarzyszyć szersza oprawa muzyczna. Trasa startuje jutro w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Autorka hitu Co jeśli? Carla Fernandez wraca do nas z nowym singlem zatytułowanym A2, który podejmuje uniwersalny temat opuszczania rodzinnego domu i wejścia w nieznany etap życia. W piosence przeplatają się ze sobą radość z nowego początku i samodzielności, ale także niepewność, strach i tęsknota za tym, co było dobrze znane. Carla zastanawia się też, czy warto porzucić to, co wydaje nam się przeznaczone i opuścić swoją spokojną przystań, by zacząć zupełnie nowy rozdział. Ta tytułowa A2 ma mieć taki wymiar symboliczny, bo to jest droga prowadząca do innego miasta, która staje się mostem między przeszłością a przyszłością. W warstwie emocjonalnej Carla łączy tutaj miłość, tęsknotę, nieuchronne dorastanie, które budzi czasami bezradność wobec pędzącego czasu. Muzycznie A2 utrzymane jest raczej w spokojnej, lekkiej tonacji, co współgra z bardzo refleksyjnym charakterem tego tekstu. Posłuchajmy.

dorobku Jaśka Piwowarczyka, zwycięzcy 16 edycji The Voice of Poland, znajdują się już utwory Koniec Świata i Halo Houston, a teraz dołączają do nich Obłoki. Obłoki to jest utwór o stanie zawieszenia. W momencie, gdy czujemy, że jesteśmy blisko realizacji jakiegoś planu, a jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. To jest piosenka o tym, gdy cel wydaje się osiągalny, ale droga do niego wciąż bywa niepewna i pełna wątpliwości. Utwór powstał we współpracy z Sylwią Kupczyk, która jest córką Grzegorza Kupczyka Biłego, wokalisty zespołu Turbo, a także z poznańskim producentem Michałem Pietrzakiem, który pracował m.in. z Michałem Szczygłem czy Marcinem Sójką. Muzycy bardzo chcieli połączyć w utworze nutkę tęsknoty i nostalgii z przekazem, który ma dać nam, słuchaczom, światło i wiarę, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na własną interpretację. Wygląda na to, że ten cel został osiągnięty, ale ocencie Państwo sami. Takie

Płyta Południe otwiera nowy rozdział w karierze Dawida Kwiatkowskiego, a opowiada ona o życiu po rozstaniu, o tęsknocie, o zagubieniu, stracie i próbie odnalezienia się w trudnej rzeczywistości, w której nie można już wrócić do dawnego domu. Koncepcję płyty wyznaczają trzy słowa: taniec, niebo i dom. Zyskują one jednak znacznie głębsze znaczenie, bo tutaj taniec staje się symbolem walki z pustką, próbą zachowania własnej tożsamości. Niebo przypomina o szczęściu, które może być piękne, lecz nietrwałe. Natomiast dom oznacza tu potrzebę bezpieczeństwa i pytanie o to, gdzie można rozpocząć życie od nowa. Spójność całego albumu podkreśla na pewno warstwa muzyczna, która jest inspirowana Europą i Bałkanami. Charakterystyczne chóry, trąbki, smyczki, akordeon, tambury, a także wyrazisty rytm tworzą tutaj różnorodne, bardzo emocjonalne aranżacje. Choć niektóre utwory, między innymi później ci opowiem z Margaret, zbliżają się do bardziej klasycznego popu i wyróżniają się na tle całej tej płyty. Krążek Południe pokazuje Kwiatkowskiego jako dojrzałego artystę, który wyszedł poza formułę muzyki kierowanej wyłącznie do nastoletniej publiczności. Tak więc jest to bardzo przemyślany, bardzo spójny album, którego sens odsłania się stopniowo wraz z kolejnymi odsłuchami.

Natalia Nykiel aktywnie koncertuje, bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też zapowiada nową erę w swojej twórczości. Dokładnie w piątek swoją premierę miał jej pierwszy singiel zatytułowany To tylko ciąg dalszy, który zapowiada ten nowy etap, który jest takim wyraźnym krokiem w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, For Money, który obecnie jest numerem jeden na polskim airplayu. Singiel To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, ale cichym momentem, w którym dwie osoby po prostu uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. No i choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, to pojawia się też gotowość, by zwyczajnie zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Posłuchajmy Natalii Nykiel w jej najnowszym singlu.

Nasze niedzielne spotkanie dobiega końca, ale ja zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Opole, bo przed nami kolejne godziny pełne dobrej muzyki i informacji z naszego regionu. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Kurenda-Schmidt. Spokojnego i udanego popołudnia.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie

0: informacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany. Po reklamie.
1: Bardzo ładna pogoda w tej chwili w Opolu. Słońce zagląda do naszego studia. Więc informacji o pogodzie w regionie za kilka minut. Teraz 14. A w wiadomościach o akcji Różowa Piątka w Pustkowie, w programie m.in. Marsz Pań po zdrowie.
2: Dotknęła mnie choroba onkologiczna, żeby propagować akcję.
1: W wiadomościach również rzecznik koordynatora służb specjalnych po spotkaniu służb w ABW w związku z groźbami zamachu na premiera Polski. Za godzinę rozpoczyna się mecz Unii Opole z drużyną z Bielska-Białej.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Różowy październik opanował Pustków w gminie Ozimek. Aby przypomnieć, czym jest profilaktyka, mieszkańcy regionu wzięli udział w biegu i marszu po zdrowie na dystansie 5 km. Akcja Różowa Piątka w Pustkowie zgromadziła ponad 100 kobiet, a towarzyszyła jej zbiórka charytatywna dla Nikodema Schobia, który walczy z białaczką. To inicjatywa dla nas kobiet młodszych i starszych, mówi Katarzyna Szczemirska, prezeska OSP Pustków.
4: Tak, żeby każda pamiętała o tym, że jest najważniejsza, że bez swojego zdrowia nic więcej nie zdziała. Chcemy uświadomić, chcemy przypomnieć i chcemy uskutecznić, żeby tak właśnie było, żeby każda kobietka dbała o siebie. W ramach tej akcji przede wszystkim bieg i marsz. 5-kilometrowy dystans. Każda z różowym balonikiem, każda właśnie z tą intencją na ustach.
1: A panie bardzo chętnie promowały badania profilaktyczne.
5: Startuję w kategorii Nordic Walking z koleżankami. Jest to z myślą o kobietach i my jako kobiety, no nie wyobrażałyśmy sobie nie wspierać takiej inicjatywy. Regularnie, co 2 lata wykonuję mamografię.
2: Biorę udział, ponieważ dotknęła mnie choroba onkologiczna, żeby propagować akcję, bo wydaje mi się, że musimy się badać wszystko, żeby przedłużać życie i cieszyć się z tego życia.
6: Ja biegam w każdą pogodę i od wielu, wielu lat też się badam.
1: Dodajmy, z mikrofonem Radia Opole na akcji była Katarzyna Doros-Stachoń, a Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb, przekazuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, odnosząc się do informacji o groźbie zamachu na premiera oraz szefa MON. Zakończyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, służby ochrony państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jacek Dobrzyński przekazuje, że informacja o możliwym zamachu trafiła do służby ochrony państwa.
7: To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
1: Służby ustaliły, że dalsze czynności nie przekazano jednak szczegółów.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Do 21 pod Wawelem potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibału a Moniką Piątkowską, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
8: Głosowanie będzie trwało do 21. Nie zaistniała żadna sytuacja powodująca, że to głosowanie trzeba będzie przedłużyć.
1: Wyniki wyborów spodziewane są po północy. I wracamy do regionu. Od jutra prace remontowe na skrzyżowaniu ulicy Witosa z Częstochowską, Ozimską oraz Tysiąclecia. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. W pierwszym roboty będą prowadzone na chodniku wzdłuż ulicy Ozimskiej. Od pizzerii do zatoki autobusowej kierunek centrum. Jezdnia na tym fragmencie będzie zawężona. Te prace potrwają tydzień.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed siatkarkami Unii Opole drugi ligowy mecz w tym sezonie i to przed własną publicznością. Przeciwnikiem zespołu trenera Bartłomieja Dąbrowskiego będzie BKS Bostik Bielsko-Biała. Przed nami duże wyzwanie, chcemy wygrać, mówi trener.
9: Pokazujemy, że jesteśmy w stanie grać na dobrym poziomie, więc graliśmy sparingi z Bielskiem. Bardzo dobra drużyna, ale też jestem przekonany, że jesteśmy w stanie grać dobrze i rywalizować na pewno.
1: A to spotkanie w Stegu Arenie w Opolu o 15:00. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radio Opole. Podsumowanie w audycji Cały Nasz Sport.
3: Klikasz i jest jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Spore przejaśnienia w naszym regionie, ale mogą też pojawić się chmury. Z tych chmur może miejscami spaść deszcz. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże może popadać. Minimalnie na termometrach 5-7 stopni, więc naprawdę chłodno. A jutro 11-13 ma.

0: maksymalnie trochę chmur, trochę słońca, trochę deszcz. Nasz termometr pokazuje w tej chwili stopni 13.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w ciebie i twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: walczysz.
1: Lepiej żyć.
2: O fali brutalnych zdarzeń, do których doszło w ostatnim czasie w opolskich szkołach, jest teraz głośno. Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać z psycholożką i socjoterapeutką, specjalizującą się m.in. w pracy z młodzieżą, Katarzyną Mordowską. Długa, obszerna rozmowa na ten temat za chwilę.

0: lepiej żyć.
1: Jesteśmy dzisiaj wszyscy wstrząśnięci zdarzeniami, do których doszło w szkołach, skalą tej przemocy, falą właściwie, która, no nie wiem, czy pociągnęła za sobą kolejne zdarzenia, czy nagłaśnianie tej przemocy w szkołach sprawiło, że doszło do kolejnych aktów tej przemocy. Dzisiaj o tym z psycholożką i socjoterapeutką, która na co dzień pracuje z młodzieżą, Katarzyną Mordowską. Zajmujesz się, Kasiu, też przemocą rówieśniczą.
2: Tak.
1: Ale ta skala tej przemocy, która dokonała się w ostatnim czasie, no jest po prostu tak przerażająca, że brakuje mi słów właściwie na początek naszej rozmowy.
2: Mhm. A wiesz, że mi też brakuje słów. Tak zupełnie szczerze to wyznam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. Mam takie poczucie, pracując i przy projekcie Fake and Hate z ramienia Urzędu Marszałkowskiego i naszego Teatru Opolskiego, mam przywilej rozmowy z młodzieżą po każdym spektaklu. Masz 12 lat, mam około 200 młodych ludzi na sali. Mam też przyjemność rozmawiania z dzieciakami zarówno w Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w ośrodku zaburzeń odżywiania, w gabinecie i jestem szczerze przerażona, jest mi niezwykle smutno, że takie sytuacje mają miejsce, bo to, co było celem naszego projektu, to jest prewencja i szeroko zakrojona profilaktyka. Czasy mamy trudne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dzieciaki przeszły przez pandemię, dzieciaki niestety uczestniczą w świecie wojen, które wojen małych i dużych, które, no Kasia, myśmy zgotowali młodym ludziom. To jest świat, który myśmy przygotowali dzieciakom i to rodzi we mnie i smutek, i bezradność, i ogromną złość, bo mówimy teraz o tym, co się dzieje wśród młodzieży, dlaczego dzieci takie są. Dobrze, że sobie w ogóle zadajemy takie pytanie, bo jeżeli sobie zadajemy pytanie, to jest szansa, że na nie odpowiemy i że będziemy mieli refleksję. I moim zdaniem powinniśmy mieć naprawdę ogromną refleksję. Zobacz, jak my komunikujemy w mediach szeroko pojętych. Zobacz, jak my mówimy do siebie. Zobacz, jaki świat został spolaryzowany. Jak my jedną grupę przeciwstawiamy drugiej grupie. Jak my mówimy my, oni. Jak my kategoryzujemy, stereotypizujemy ludzi. Jak mówimy o tym, nie chcę wchodzić w świat polityki. Mam taką zasadę, że mimo, że skończyłam politologię i nauki społeczne, to jednak o polityce nie rozmawiam. Ale w polityce wystarczy włączyć radio, wystarczy włączyć telewizor i słyszymy język, który tak naprawdę jest językiem pogardy, językiem nienawiści. Jak młodzież się ma zachowywać? W domu podobnie. Mówimy o tym, nastawiamy dzieci przeciwko uczniom, którzy są spoza granicy Polski. Mówimy o tym, że ktoś jest, nie wiem, oceniamy wygląd, mówimy o tym, że ktoś jest gruby, mały. Cały czas mówimy językiem pogardy. Jak te dzieci się mają zachowywać? My modelujemy te dzieci.
1: Mhm. Ja myślę, że ta sytuacja jest bardzo złożona i przychodzi mi do głowy mnóstwo pytań. Na przykład, czy podawanie informacji w mediach, gdzie jako społeczeństwo mamy prawo do bycia poinformowanym o takich aktach w szkole, przemocy właśnie, ataku nożownika, ranieniu osób, czy to nie wyzwala takiej kolejnej fali tych zachowań? I no nie wiem, czy może nie powinno się takich informacji zadawać. Mam tutaj bardzo duży mętlik w głowie i zastanawiam się, dlaczego jest taka seria.
2: Mm-hmm. Myślę, że przegapiliśmy bardzo dużo trudnych tematów, z którymi młodzież się borykała. Oczywiście były centra zdrowia psychicznego, oczywiście, że mówiliśmy o tym, że pomagamy młodzieży. Ja niestety mam inne doświadczenia, tak trochę naokoło odpowiem na twoje pytania, dlatego że konfrontując się w gabinecie z tragediami młodych ludzi, przypadek sprzed 3 dni, dziecko bulingowane w szkole podstawowej, nie będę mówiła z jakiego miasta, które zdaniem rodziców ma tak daleko posuniętą psychosomatyzację, czyli ma dolegliwości bólowe ze strony głowy, brzucha i tak dalej, jest leczony przez kilku lekarzy, jest pospinany, ale od lat finalnie okazało się, że jest ofiarą bullyingu, że zabiera
1: czyli
2: się ofiar, telefon.
1: Ofiarą przemocy rówieśniczej.
2: Ofiarą przemocy rówieśniczej, dokładnie tak, bo to nie dla wszystkich jest oczywiste. Tak, ofiarą przemocy rówieśniczej, jest obśmiewany, jest wykluczany z grupy i tak dalej, i tak dalej. Szkoła nic z tym, Kasia, nie zrobiła. To jest kilka lat. Jedyne, co na pytanie, czy rodzice podjęli jakiekolwiek kroki, okazało się, że tak, że zostało to zgłoszone do szkoły i dorośli, bo tutaj trochę będę, sama jestem dorosła i ja też posypuję głowę popiołem, żeby była jasność, więc to nie jest tak, że to jest zarzut do innych dorosłych. Ja tu nas, dorosłych, stawiam w jednej grupie. Co zrobili? Zrobili rzecz, której się nigdy nie robi, mianowicie no, szkoła stwierdziła, że muszą się pogodzić. Ofiara ze sprawcą. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Więc wszystkie te sytuacje, i to jest jeden z wielu, wielu przypadków, które mogłabym przytaczać i zabrakłoby nam czasu, to co szkoła zrobiła, to zamiotła to pod dywan. Problemu nie ma. A dziecko, które mierzy się z myślami samobójczymi, które się samookalecza, które ma problemy fizyczne już, somatyczne, z powodu tego, jak jest traktowane przez swoich rówieśników. I teraz wracając też do twojego pytania, to myślę, że nagłaśnianie tego może być zarówno dobre, jak i złe. Dobre, jeżeli w sukurs z tym, co jest mówione, zostaną podjęte środki zaradcze, prewencyjne, ale też już prewencja to się już stało. Albo zaczniemy psychoedukować dorosłych w zakresie czym jest przemoc, czym jest przemoc rówieśnicza, czym jest wykluczenie, co zrobić. Są znakomite badania na ten temat. To nie jest tak, że to jest temat zupełnie nowy. O tym się już bardzo, bardzo głośno mówi. Daleko nie sięgając, w teatrze są zeszyty metodyczne, gdzie miałam przyjemność być konsultantem psychologicznym. Są świetnie przygotowane przez Ewę Malik, Agnieszkę Ziętarską. Można z nimi pracować, można na nich pracować z młodzieżą zarówno w szkole podstawowej, siódmej, ósmej, szóstej klasie i liceum. Zostały nakręcone filmy, które szkoła może pozyskać z teatru, żeby zobaczyć, jak wygląda przemoc i co można z tą przemocą zrobić, ale niestety tego się nie robi. I teraz tak, jeżeli za przekazywanymi informacjami ma iść realna pomoc z osobami, które się na tym znają, w porządku, zgadzam się na to. Natomiast jeżeli jest to wykorzystywane tylko po to, żeby wypełnić content i żeby przekazywać informacje, a wiemy doskonale, że bad news is good news, złe wiadomości są dobrymi wiadomościami, bo one się sprzedają. Jeżeli to ma być w kawałku manipulacji, to ja się na to nie zgadzam.
1: Znaczy, no nie widzimy tego wszystkiego, co działo się wśród młodzieży wcześniej, wśród osób, które dokonały tych zbrodni, bo tak, właśnie. Jedna z nich na pewno ma założoną niebieską kartę cała rodzina.
2: Właśnie.
1: Czyli jest przemoc w rodzinie, tak? Przemoc w szkole to jest kolejne miejsce. No i mówi się też dużo o treściach w internecie, które są teraz dostępne.
2: Dokładnie. Dlaczego młodzi ludzie to robią? Bo to jest pytanie kluczowe. Otóż to, jedna z osób, tak jak mówisz, ma założoną niebieską kartę. Wdrożenie procedury niebieskiej karty wcale nie jest takie oczywiste. Więc tam naprawdę dochodzi do przemocy. Jeżeli w domu jest przemoc, to dziecko uczy się pewnego rodzaju wzorca. Dla niego to jest normalne, że stosowanie przemocy, że język, wulgarny język stosowany wobec drugiej osoby jest normalny. Nie mamy, Kasia, wdrożonego takiego czułego, wrażliwego języka wobec drugiej osoby. Nie mamy wdrożonej empatii, mentalizowania z drugim człowiekiem, bo to jest niepopularne. Nie mamy tej życzliwości, która powinna być kluczem. Nie mamy zajęć takich budowania kompetencji miękkich w szkole, żeby budować, mówiłyśmy o tym w ostatniej audycji, budować poczucie wspólnotowości. Stworzyliśmy społeczeństwo, które jest zalienowane, które jest zatomizowane. Stworzyliśmy społeczeństwo samotnych ludzi. A to, co dziecku jest najbardziej potrzebne, to jest miłość, to jest oparcie, to jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności. I teraz zastanówmy się nad tym, zastanówmy się refleksyjnie, czy my to dzieciom dajemy.
1: Tak sobie pomyślałam też w kontekście sprawców tych tragedii, że oni są na świeczniku w momencie, kiedy dochodzi do tragedii. I pomyślałam sobie, że to może być jakiś rozpaczliwy krzyk i potrzeba uwagi i bycia zauważonym. Tak, której brakuje wcześniej, która prowadzi aż do jakiegoś takiego, no, odebrania zdrowych zmysłów.
2: Tak. Mieliśmy sytuację pod Strzelcami, pamiętasz, młodego chłopca, który był obśmiewany przez lata w szkole. Ja się pytam, gdzie byli wówczas dorośli. On to wszystko, Kasia, nagrał, więc ja nie chcę też mówić o tym, ściągając jakby poczucie odpowiedzialność, no nie poczucie, ale samą odpowiedzialność ze sprawcy, ale tak jak mówisz, w tym zazwyczaj jest też ofiara przemocy i to jest taki rozpaczliwy krzyk, tak jak powiedziałaś, zauważcie, ale zobacz, gdzie przez tą całą drogę dojścia do tego momentu byliśmy my dorośli. To jest, dla mnie to jest absolutnie przerażające i smutne. Pamiętam, też wspomnę, jak przygotowywałam się do projektu Fake and Hate, to było kilka dobrych lat temu i rozmawiałam na terapii grupowej z młodzieżą. Kiedyś o tym wspominałam w audycji, ale jeszcze to powtórzę. Pytałam młodzież, jakie jest ich zdanie na ten temat. Zresztą bardzo często rozmawialiśmy o przemocy, zanim w ogóle powstał ten projekt, ale tutaj mówiłam dokładnie o tym projekcie. Mówiłam o tym, czym jest hejt, mówiliśmy o tym, co moglibyśmy zrobić my jako dorośli, jakie są ich wskazówki, bo warto naprawdę słuchać młodych ludzi. I jedna z dziewczynek wówczas powiedziała, co uwierz, zostało mi po dziś dzień, mówi: okej, my teraz mówimy o tym, jak pomóc ofiarom przemocy, a powinniście się też zastanowić, jak pomóc sprawcom przemocy, bo oni też potrzebują przemocy. Dziewczynka teraz ma lat 19, wówczas miała 14-15.
1: A jak rozmawiać z młodzieżą? To jest kolejny temat rzeka, kiedy dochodzi do takich aktów przemocy, kiedy szkoła przestaje kojarzyć się z bezpiecznym miejscem w takim momencie.
2: No, na pewno tak, ale tak jak mówię, doszło do zaniedbania i tutaj się albo będziemy bić w pierś, albo będziemy osaczać, będziemy oskarżać tych młodych ludzi, a w myśl tego, co przed chwilą powiedziałam, czyli że powinniśmy się zająć sprawcami, tak, powinniśmy my, dorośli, monitorować, jeżeli rodzina jest niewydolna, w szkole są pedagodzy, jest samorząd, są dorośli, jest być może jakaś wspierająca pani sprzątająca, jest być może pani w bibliotece, wychowawczyni, dyrektor, dyrektorka, są dorośli ludzie, którzy powinni na to reagować. I teraz powinniśmy co? Przede wszystkim z młodzieżą rozmawiać, bo muszę ci powiedzieć, że sytuacja też tak ad hoc mi się przypomniała z przed kilku laty po samobójczej śmierci w naszym lokalnym centrum handlowym w Solarisie. I wyobraź sobie, na terapii grupowej rozmawialiśmy rzecz jasna o tym i to rozmawialiśmy przez kilka tygodni, ponieważ młodzież miała ogromną potrzebę mówienia o tym. Po pierwsze dlatego, że widziały filmiki, bo te filmiki były dostępne, ogólnodostępne. Niektóre z dzieci tam były, to było po prostu straszne i traumatyczne przeżycie dla wielu młodych ludzi. I wyobraź sobie, w żadnej szkole o tym nie rozmawiano. Żadnej.
1: No bo nie wiadomo, jak rozmawiać, Kasia, jak rozmawiać?
2: Właśnie, rozmawiać, w ogóle zacząć od tego, zacząć słuchać. Rozmowa to jest nadawca, odbiorca i kanał taki informacyjny, przekazu. Zapytać, po prostu zadawać pytanie, jak wy się czujecie, kochani, z tym. Dać młodzieży głos. Nie tylko przykleić ich do ekranu telefonu albo tableta, albo nie wiem, komputera. Dajmy młodzieży możliwość mówienia. Kiedyś rozmawiało się ze sobą, była babcia, była ciocia, nawet jeżeli rodzice byli zajęci, naprawdę się dużo mówiło w domach. A my teraz w ogóle nie rozmawiamy. Młodzież zostaje absolutnie sama ze swoimi problemami. Wiesz, Kasiu, ile młodych ludzi się w ogóle nie przyznaje, bojąc się takiej wtórnej stygmatyzacji, wiktymizacji, czyli takiego powtórnego bycia ofiarą. Nie przyznaje się w ogóle do tego nawet w domu, że cierpi. Te młode osoby, które do mnie przychodzą, mówią: ale to nic takiego. A czemu tak jest? Bo jeżeli się w końcu odważą powiedzieć: jestem wyśmiewany, albo jestem no nie wiem, wykluczona z grupy innych koleżanek, to dorośli mówią, a dobra, jakoś sobie poradzisz, a nie takie problemy będziesz miał w życiu, to nic takiego, to są tylko żarty, to są takie końskie zaloty.
1: My albo mieliśmy to nie jeszcze... możesz jej coś odpowiedzieć?
2: Albo weź jej coś powiedz, podczas kiedy cała klasa jest przeciwko na przykład tej jednej osoby, bo przemoc zaczyna się od jednego prowodyra. Bardzo często tym prowodyrem jest osoba, która doświadcza przemocy w domu. I tak jak powiedziałam wcześniej, jest to no, modelowanie, to jest wzorzec komunikacji, krytykowania, oceniania i idzie z tym do szkoły, bo tylko taki język zna. Albo się też boi. Wiesz, boi się być słaba w cudzysłowie, bo słabość jest często postrzegana w tym domu jako coś, jako wrażliwość, jako empatia, podczas kiedy to są cechy siły, nie słabości. Ale jeżeli tego no, dziecko nie rozumie, bo nikt go tego nie nauczył, to na Boga są przecież dorośli ludzie w szkole. Ja wiem, że bycie nauczycielem, pedagogiem, psychologiem w szkole jest teraz trudne, ja o tym wiem. Ale jeżeli nie przerwiemy im pasu, jeżeli nie zaczniemy się tym zajmować, to do jakiego, gdzie my dojdziemy? To jaki jest cel, jaka jest destynacja? Bo ja nie wiem.
1: Pomyślałam sobie, że trzeba też terapeutyzować dorosłych, rodziców, bo zjawisko przemocy rówieśniczej istniało zawsze. Ja też pamiętam ją ze swojej szkoły i ono było jakoś tak racjonalizowane i opowiadane, że nie nazywało się tego bezpośrednio przemocą. Więc nastąpił taki proces adaptacji do dysfunkcyjnej sytuacji, którą się zaczyna odbierać jako coś naturalnego.
2: Otóż to.
1: A teraz, kiedy jeszcze wchodzi w to wszystko internet, możliwość nagrywania, filmowania, umieszczania w sieci, tego, że młodzi ludzie właściwie nie odpoczywają w domu, bo ciągle są gdzieś w tym świecie wirtualnym, też nękani na przykład.
2: Tak.
1: To jest ta skala tego, co się doświadcza młody człowiek, dzisiaj jest jeszcze większa.
2: Dokładnie. To jest normalizowanie zachowań przemocowych. I niestety jest tak, że my się temu nie przeciwstawiamy. Nie przeciwstawiamy się temu, Kasiu. I to jest coś, o czym też mówią młodzi ludzie. Jeżeli mam no właśnie przyjemność rozmawiania z tą dosyć liczną grupą w teatrze, to na początku jest oczywiście trudno, tu siedzi jakaś obca kobita na scenie i mówi do tych dzieci, to jest naturalne, że one tego nie znają, takiej formy komunikacji, ale później się ocieplają, zaczynamy rozmawiać. Nie masz pojęcia, jak po jakimś czasie dzieci się otwierają i mówią o tym, no ja mówiłem, ja rozmawiałem z mamą, a jeżeli co możemy zrobić, jeżeli moja mama mówi, że mam się uspokoić. Bardzo naprawdę dobrze pokazuje to spektakl właśnie w naszym teatrze Masz 12, POV Masz 12 lat. Bo tam jest ten moment kluczowy, nie chcę spoilerować, jak ważna jest ta pomoc dorosłych, jak ważne jest to, żeby młody człowiek był w stanie się przełamać i właśnie zmienić to normalizowanie zachowań przemocowych, nawet jeżeli dorośli to robią. Bo z jednej strony krytykujemy teraz, oskarżamy tych młodych ludzi, ale tak jak wspomniałam wcześniej, czy naprawdę nie robimy dokładnie tego samego, cały czas mówiąc o takim no, takim turbo negatywizmie o tym, jaki jest ten, jaki jest tamten. Kasia, wiesz, ile ja słyszę historii od młodych ludzi, którzy zostają nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak
1: naznaczeni
2: określić.
1: Naznaczeni jakoś tak.
2: Naznaczeni nawet nie, ale wiesz, kiedy, nie wiem, jeżdżą sobie gdzieś, wiesz, na podwórku rowerami i dorosłe osoby, mówiąc bardzo niewybrednym, okrutnym językiem do tych, wiesz, 10, 11, 12 latków, przeklinając, zamiast powiedzieć, bo też nawiązuje do kultury języka, zamiast powiedzieć, moi drodzy, nie można na przykład tu jeździć rowerem, jeżeli to jest zabronione. Albo kochani, pójdźcie sobie na plac zabaw, bo tam jest miejsce do zabaw. Nie mogę cytować tego w radiu, o czym mówią młodzi ludzie i w jaki sposób są traktowani przez dorosłych. Więc jak ta nienawiść, wrogość, przemoc, agresja stosowana wobec młodych ludzi ze strony dorosłych ludzi ma być skanalizowana? Co młody człowiek ma z nią zrobić? No, wydaje mu się, że to jest absolutnie normalne. To jest ta normalizacja zachowań przemocowych. I to, o czym mówiłyśmy. No, ale przecież nic takiego się nie stało, nie przesadzaj.
1: Czyli potrzebna jest psychoedukacja dorosłych, żeby dostrzegać zachowania przemocowe na wczesnym etapie, umieć je nazywać, wiedzieć jak reagować. To jest na pewno ważny element i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj o przemocy w szkole z psycholożką i socjoterapeutką Katarzyną Mordowską w kontekście tych wstrząsających zdarzeń, które miały miejsce ostatnio w polskich szkołach. Mówiłaś przed chwilą, Kasiu, o tym, że potrzebna jest psychoedukacja dorosłych, że dorośli, młodzież często ci to mówi podczas spotkań, zgłasza przemoc, którą dostrzega, a dorośli nie mają narzędzi, nie wiedzą, co robić.
2: Tak.
1: Nie wiedzą, jak reagować. To jak powinni reagować?
2: Tak. I otóż jak powinni reagować? Przede wszystkim słuchać to, o czym powiedziałyśmy wcześniej. Przede wszystkim dać głos młodym ludziom, bo nie mamy takiej wewnętrznej zgody, dorośli. Też, Kasiu, korzystałem z telefonów i to jest to, co słyszę czasem na terapii, że moja mama, mój tato mówi mi, żebym nie korzystała, nie korzystał z telefonu, a sami siedzą na telefonie, bo tak naprawdę, jak mówi stara dobra psychologia, dzieci wychowujemy do 12 roku życia, a później im czule towarzyszymy. I to jest nasz wybór, czy my tym dzieciom chcemy towarzyszyć, czy to dziecko powoli staje się partnerem do życia i do rozmowy, czy chcemy je właśnie trywializować, czy chcemy to dziecko traktować z taką, wiesz, indolencją, niechęcią, bo ono nam przeszkadza, bo my jesteśmy zajęci, nie przeszkadzaj mi, bo ja coś robię, albo to jest bardzo ważne, też forma komunikacji, nie tyle sama treść, co forma, kiedy matka patrzy w telefon i mówi, co tam, co chcesz, zamiast odłożyć telefon, wiesz, i popatrzeć na to dziecko czule, z miłością i spytać, co się dzieje, bo widzę, że jesteś zaniepokojony, co się dzieje, bo widzę, że wracasz smutna ze szkoły. I zastanówmy się, czy my to robimy. To nie jest wielka rzecz. Rozmowa to naprawdę nie jest wielka rzecz i może stać się wyjątkowo przyjemna, jeżeli będziemy traktowali z szacunkiem naszego rozmówcę. A młody człowiek również jest rozmówcą. Nie dajemy dzieciom głosu.
1: To jest też, myślę sobie, że dorośli czasem sami czują się zagubieni w obliczu trudnych sytuacji, a wydaje mi się, że jako dorośli powinni powiedzieć coś mądrego, tylko nie wiedzą co i dlatego nie ma rozmowy. A czasem wystarczy słuchać, zapytać i powiedzieć, ja też nie wiem, co o tym powiedzieć, też mnie to wstrząsa, też mnie to szokuje, też czuję się z tym źle, że tak się stało.
2: Dokładnie, ale wiesz, już to, co mówisz, jest super naprawdę początkiem do takiej ważnej dla dziecka rozmowy, żebyśmy po pierwsze postawili się w sytuacji młodego człowieka, poczuli to, bo to już jest kawałka mentalizowania, sobie wyobrażam, że ty jesteś taki bezradny, że ty codziennie idziesz do tej szkoły na te 7-8 godzin, siedzisz sam na korytarzu, nikt nawet na ciebie nie patrzy, a jak patrzy, to tylko takim wzrokiem kpiącym, wykluczającym, obśmiewującym. Ja też nie wiem, co z tym zrobić, ale po to są instytucje, po to są różne miejsca, po to jest, nie wiem, są telefony zaufania, po to jest dyrektor, po to jest psycholog, żebyśmy poszli do odpowiedniej osoby i żebyśmy zasięgnęli języka, żebyśmy mieli możliwość skorzystania z pomocy i też przyznali się do tego, że nie musimy wszystkiego wiedzieć, bo zgadzam się z tobą w 100%, dorośli nie muszą wiedzieć wszystkiego. Może nigdy też przemocy nie doświadczyli, może tą przemoc mają inaczej zdefiniowaną, może też byli ofiarami przemocy i ją znormalizowali. Więc może warto skorzystać właśnie tak jak mówisz i z psychoedukacji, czasem może z psychoterapii, czasem może z kontaktu z innymi dorosłymi. Natomiast najgorsze, co możemy zrobić, to zamieść ten problem pod dywan i powiedzieć dziecku nie przesadzaj. To zobacz, Kasia, na takim, już nawet nie psychologizując, ale na takim czysto ludzkim poziomie, wyobraź sobie, że masz problem, boli cię brzuch z tego powodu, nie możesz spać, nie możesz, czasem te dzieci mówią, że nie potrafią oddychać, że boją się, że im oddechu zabraknie i mówi się do nich, nic się takiego nie stało. Nie przejmuj się to. Albo nie przejmuj się.
1: Te rodzice mają swoje sami trudne doświadczenia i musieli sobie powiedzieć, że to nic takiego nie było, nic wielkiego się nie stało, żeby jakoś siebie obronić. Dlatego nie chcą widzieć tego jako zagrożenia.
2: Bo się boją. A nie ma życia bez skonfrontowania się z naszymi trudnymi emocjami. Nie ma takiego życia. Dlatego ja też nie bez kozery, nie bez powodu powiedziałam, że sama się czuję bezsilna. Zazwyczaj jak rozmawiamy, mówimy o tym, co moglibyśmy zrobić, psychoedukujemy w audycjach, staramy się przekazać jak najwięcej informacji, żeby osoby z tym zostały, ale ja sama dzisiaj czuję, że mam inny ton, bo jestem zła, ale bez tej złości, bez bezradności, bez odczucia tego nie możemy tego zmienić, bo to złość nam pokazuje, że coś jest nie w porządku. Ona jest, ma tą funkcję chroniącą i informacyjną i ona jest zaczynem do zmiany. Jeżeli my tego, wiesz, ja rozumiem, że nawet jeżeli były takie sytuacje, że dorośli mieli trudne swoje przeżycia i się z nimi nie byli w stanie skonfrontować, bo może nie mieli wówczas zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Ja to rozumiem. Ale po to jesteśmy dojrzali, żeby w pewnym momencie sobie powiedzieć, kurczę, ja naprawdę miałam nieciekawą sytuację, a moje dziecko ma podobnie, więc ja teraz muszę coś zrobić. Bo dojrzałość oznacza, że korzystamy z tych zasobów, z tej dorosłości, którą nam zaoferował PESEL.
1: No i ta psychoedukacja dzisiaj też może być bardzo dostępna. Jest dużo podcastów, książek, spotkań, więc to na pewno jest element, z którego warto korzystać. Ale chciałam Ci takie konkretne pytanie zadać. Jeżeli w szkole, w klasie dochodzi do jakichś przemocowych zdarzeń, to jak nauczyciel może rozmawiać i z kim? Z całą klasą? Z uczestnikami tego zdarzenia? Jak rozmawiać o tym, że zdarzyło się jakieś przemocowe, przekraczające czyjeś granice zachowanie?
2: Z całą klasą. Zdecydowanie z całą klasą, dlatego że ten temat musi być transparentny. A jeszcze powiem Ci, zaraz nawiążę do tego, co Ty mówisz, ale boję się, że mi myśl umknie. Wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i mówimy o tym, żeby dorośli również korzystali z psychoterapii, psychoedukacji. Czasem pójście do psychologa wcale nie oznacza psychoterapii czy terapii tak szeroko pojętej.
1: Tylko tu myślę, że dostęp jest trudny i kosztowny. Nie każdy może sobie pozwolić, nie każdego stać.
2: Tak, ale na Wodociągowej od września został uruchomiony taki punkt pomocowy. To jest numer telefonu konkretny, gdzie kontaktujemy się z psychologiem. Mamy jedno, dwa spotkanie z psychologiem, później ona skieruje do odpowiedniej komórki. Bardzo się cieszę, że mamy takie miejsce na Opolszczyźnie, bo naprawdę ten dostęp jest całkiem niedługi. Ten termin oczekiwania nie jest długi. Natomiast to, o czym też wczoraj pisałam i rozmawiałam a propos Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, że nadal funkcjonujemy w społeczeństwie, gdzie pójście do psychologa, to się zmienia oczywiście, ja wiem, że to się zmienia, ale nadal jest traktowane jako problem psychiczny, który jest stygmatyzowany, etykietyzowany, jest bardzo źle widziany, więc pójście do psychologa jest traktowane bardzo pejoratywnie, bardzo negatywnie. Wcale to nie oznacza, że jesteśmy, wiesz, bliżej chęci rozwiązania problemu, tylko jesteśmy, coś z nami jest nie w porządku. Otóż nie. Ja definitywnie to dementuję. Pójście do psychologa oznacza otwarcie głowy na to, co nowe. Nie musimy całe życie psychologizować. Nie musimy naszego życia pod teorie psychologiczne podpinać. Absolutnie. Ale jeżeli czegoś nie wiemy, bądźmy na tyle otwarci, żeby pomóc sobie i pomóc dzieciom. W szkole, tak jak mówisz, czy ze sprawcami, być może sprawca potrzebuje, tak w takich osobliwych sytuacjach, potrzebuje rozmowy intymnej. Bo w klasie nie otworzy się, na przykład nie powie niczego na temat swojej sytuacji rodzinnej, bo będzie czuł, że zdradza swoją rodzinę, a czasem dochodzi tam do bardzo, bardzo trudnych niestety sytuacji. To też słyszę w gabinecie i wiem doskonale, że pewnych rzeczy na terapii grupowej dzieci nie powiedzą. Więc ta intymna rozmowa jest potrzebna ze sprawcą, z ofiarą na pewno, ale jeżeli chodzi o taką szeroko pojętą psychoedukację, absolutnie musimy rozmawiać ze wszystkimi. Mówić o tym i naprawdę słuchać też, nie tylko mówić z takiej pozycji mentora i wszystko wieda i nie możecie, musicie, bo to jest zbyt dyrektywne. I ja wolałabym, żebyśmy uczyli dzieci, czym jest komunikat bez przemocy, czym jest w ogóle przemoc, że to nie są niewinne żarty, że wykluczanie kogoś z grupy, obśmiewanie, oplotkowywanie nie jest niewinne, bo te dzieci finalnie niestety czasem popełniają samobójstwa albo dopuszczają się okropnych aktów, jak teraz.
1: Sprawca jest też ofiarą, to trzeba sobie uświadomić.
2: Sprawca jest też ofiarą. Tak.
1: Kasia, powrócę jeszcze do tego, jak rozmawiać z tą młodzieżą o tym, kiedy dochodzi do przemocy, bo tak sobie myślę, że psychoedukacja nauczycieli, pedagogów, także rodziców, jak reagować na przemoc na wczesnym etapie, to jest klucz profilaktyki. Mhm. Co kiedy podczas takiej rozmowy po prostu dorosły nie wie, co ma odpowiedzieć, bo na przykład jest zszokowany w ogóle tym, mhm. jakie zdarzenia mają miejsce, na przykład w grupie rówieśniczej. Mhm.
2: Wiesz, w psychologii mamy tak zwane superwizje, czyli omawiamy tak trudne problemy, z którymi czasem sobie psycholog jest też człowiekiem i sobie nie radzi. Są superwizje grupowe, są superwizje indywidualne, koleżeńskie i to jest, nie nazywając nawet tego superwizją. Ja uważam, że to byłaby bardzo dobra technika, żeby podejmować te tematy w szerszym gronie, czyli nie zostawać i nie być takim siłaczem, tylko znowu otworzyć głowę, mieć refleksję, przyznać się do tego i takiej młodzieży też dawać przekaz, że ja czasem sobie z czymś nie radzę, tak jak wcześniej powiedziałaś, że nie wiem, co mam zrobić, ale już powiedzenie tego, nie wiem, co mam zrobić, oznacza, że my się tym tematem zajmiemy. Nie, że rób sobie, co chcesz, tylko, że nie wiem, co mam zrobić i otwieram przestrzeń do tego, żeby z kimś innym porozmawiać. Być może z dyrektorem szkoły, być może, tak jak mówię, skorzystać z zeszytów metodycznych, być może udać się też do psychologa albo zaprosić jakiegoś psychologa, który mógłby zrobić warsztaty w szkole. To jest bardzo, bardzo ważne. Ryba od głowy śmierdzi. Jeżeli my jako dorośli damy dzieciom dobry przykład i będziemy tworzyć taką szkołę, która ma, jest życzliwa, czuła i to nie są tylko słowa. Czasem to jest takie spojrzenie, które dziecko zapamięta na całe życie, że ktoś, nie wiem, ktoś się pochylił nad jego problemem. Nawet jeżeli widzę, że sobie nie radzisz. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, pani sprzątająca albo pani woźna, która mówi, ja widzę, że coś tu się dzieje między wami, bo wiesz, te panie są najczęściej na korytarzach, zresztą są przesympatyczne, takie zapamiętałam ze szkoły moich dzieci, które naprawdę miały ogromny wpływ na dzieciaki, taki pozytywny wpływ. Mhm. Więc tu nie ma znaczenia, kto to jest, ale jeżeli jeden dorosły sobie nie radzi, drugi sobie nie radzi, zróbmy takie spotkanie, rozmawiajmy o tym, zastanówmy się, co zrobić. Nie bądźmy takimi siłaczami ponad miarę, tylko dajmy sobie przyzwolenie na to, że czegoś nie wiemy. Świat się bardzo szybko zmienia. Te teorie, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu, one już nie obowiązują teraz. Na temat bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej, są nowe badania ciągle prowadzone. Ale niestety w tych badaniach, no jasno i wyraźnie mówimy o tym, że to jest bardzo poważny problem i tym problemem się trzeba zająć, trzeba się nad nim pochylić. Nie możemy tego zamieść pod dywan.
1: Dużo się mówi też o treściach w internecie, że one się radykalizują, że docierają do młodych ludzi, że to też jest przyczyna tego, co się dzieje. Co o tym myślisz?
2: No ja jestem absolutnie przekonana. To jest ośrodek zaburzeń odżywiania, gdzie treści pro-ANA, czyli od razu już tłumaczę, to są takie treści, które promują zaburzenia odżywiania. Szczupłą sylwetkę, to są ciała, które są kachektyczne z medycznego punktu widzenia, czyli no, bardzo wygłodzone, tak bym to nazwała. Więc oczywiście, że tak. Ale też, o czym chcę powiedzieć, bardzo często, co tydzień prowadzę tam zajęcia z dziewczynami, od początku funkcjonowania tego ośrodka. Nie mam takich statystyk, tego nie robiłam, ale też napisałam dwie prace naukowe na ten temat i jedną z przyczyn jest właśnie przemoc rówieśnicza. Jeżeli nikt w odpowiednim czasie nie dostanie przemocy, jeżeli dzieciak w odpowiednim czasie nie dostanie przemocy.
1: Pomocy,
2: kiedy doświadcza przemocy, to niestety w pewnym momencie Kasia stosuje mechanizmy ucieczkowe. Albo to jest alkohol, albo to są zaburzenia odżywiania, albo to jest czasem internet i takie kompulsywne granie na przykład, albo to są narkotyki, różne formy ucieczkowe, bo są uzależnienia zarówno od substancji, jak i te uzależnienia od behawioralne, tak to się nazywa. Więc jeżeli nie, w odpowiednim czasie nie zareagujemy, to no możemy być prawie pewni, że no na pewno to nie zniknie. Jeżeli to schowamy pod dywan, to na pewno to nie zniknie, tylko wybuchnie w najmniej odpowiednim momencie.
1: No to na koniec jeszcze takie pytanie, które też się pojawia. Czy rodzice powinni kontrolować, z jakimi treściami w internecie spotykają się ich dzieci? Kontrolować to, gdzie rozmawiają, z kim rozmawiają, o czym rozmawiają, kontrolować ich telefony, utrudniać dostęp?
2: To jest też taki temat, rozmawialiśmy o polskiej na ten temat, co zrobić, bo jednak dostęp do technologii jest zaawansowany i dzieci mają już nie jeden ekran, a kilka ekranów i to jest też taki problem, z którymi się my dorośli mierzymy, że mamy, wiesz, telewizor niekiedy włączony, mamy telefon i tak dalej. Ten problem wielu ekranów i przebodźcowania to jest problem bardzo duży. Z kontrolą jest tak, powinniśmy również stosować prewencję i powinniśmy rozmawiać, psychoedukować młodzież. I powinniśmy mówić, że te treści to są treści krzywdzące. Nie jesteśmy w stanie w 100% kontrolować treści, które się pojawiają w telefonie naszego dziecka. Niestety media społecznościowe i no nie wiem, czy mogę mówić, jakie to są, ale wiemy, z czego korzysta młodzież, z jakich platform. To są treści, które są tak pozbawione zarówno no, sensu, jak i jakiejś wiedzy naukowej, są po prostu zwyczajnie dla dziecka szkodliwe. Więc powinniśmy rozmawiać z dzieckiem na tyle, na ile to jest możliwe, żeby dziecko samo w pewnym momencie wiedziało, z czego może korzystać, z czego nie. Ale wiesz, idąc za tym rozwojowo, nastolatek potrzebuje tolerancji, przynależności do grupy, potrzebuje akceptacji. To się w pewnym momencie zmienia radykalnie w domu. To jest, nie wiem, 11, 12, 13 lat, gdzie rodzice mówią, przecież to było takie grzeczne dziecko. Ale musimy zrozumieć, że w pewnym momencie my, rodzice, nie jesteśmy wzorem dla naszego dziecka. Tylko wzorem staje się grupa rówieśnicza. Więc jeżeli nie będziemy na szeroką skalę stosować prewencji, psychoedukacji, właśnie rozmawiania, jeżeli grupa nastolatków będzie tworzyła pewnego rodzaju sposób korzystania z, to wciągnie też inne dzieci. Więc my musimy moim zdaniem tylko i wyłącznie ciągle rozmawiać i mówić o tym, jak bardzo jest to szkodliwe. Bo niestety, tak jak powiedziałyśmy na wstępie audycji, no to, co jest przekazywane teraz w mediach społecznościowych, dla niektórych będzie wzorcem i wzorem do naśladowania.
1: To jeszcze raz się tylko odniosę do tego, co czasami rodzice mówią z automatu, kiedy słyszą o przemocy rówieśniczej. Myślę, że to jest ważny temat, bo tak słyszeli jako dzieci, że na przykład, a to czemu jej nie oddałaś? Mhm. A to nie możesz zgłosić pani? A to tylko jest takie końskie zaloty to
2: tak,
1: są?
2: Tak. No to jest trywializowanie i właśnie normalizowanie zachowań przemocowych. Myśmy też tak mieli. U nas też tak było, to nic niepoważnego, zobacz, ja przez to przeszłam i żyję. No nie, zdecydowanie nie. Jeżeli, tak jak wspomniałyśmy, dorośli nie wiedzą, jak zareagować, to bardzo proszę, żeby skorzystali z pomocy, nie wiem, psychologa, pedagoga, dyrektora. Może warto skorzystać z pomocy innych psychologów też poza szkołą, bo też miałam taką sytuację, gdzie no, pani pedagog reagowała tak stereotypowo pod tytułem pogódźcie się i będzie po sprawie, a my zajmując się tematem przemocy rówieśniczej wiemy doskonale, że to jest tylko woda na młyn dla sprawcy przemocy, że to jest tylko takie wiesz, uśmieszkowate podanie sobie ręki i już wyjście z gabinetu pedagoga będzie oznaczało, że ta osoba w dalszym ciągu będzie bullyingowana, bo nie ma tego, co jest jakby gruntem stosowania przemocy. My nie sięgnęliśmy do tego, co było powodem, dlaczego ten dzieciak się w ogóle stosuje przemoc. Co się stało, że on ma taką wewnętrzną zgodę na to, żeby być dzieciakiem agresywnym, przemocowym. A tutaj musimy, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, musimy też przyjąć, że sprawca przemocy też będzie tej pomocy potrzebował.
1: Czyli słuchać dzieci, nie unieważniać ich zdania, nie zaprzeczać ich emocjom, nie bagatelizować ich.
2: Nigdy.
1: I aktywnie je słuchać.
2: Nie, słuchać zdecydowanie. Słuchać, nie uciekać w telefon, nie uciekać w telewizor, nie uciekać w gotowanie, nie uciekać w obowiązki domowe, tylko poświęcić chwilę dziecku. Niech to będzie jakościowo dobre 15-20 minut. Nie z kawałka przepytywania, jak tam w szkole, co tam? A, dobrze, dobrze, no to dobrze, no to cześć. To nie, usiądźmy, pokażmy dzieciom, że możemy z nimi empatyzować, że widzę, że jesteś zmieniony, że widzę, że masz gorszy dzień, czy coś się stało. Jeżeli dziecko, bywa, że dzieci na początku nie mówią o tym, bo się tego po prostu zwyczajnie wstydzą, że są ofiarami przemocy.
1: I co wtedy?
2: Wtedy trzeba jednak mimo wszystko drążyć. Jednak wszystko drążyć i powiedzieć, słuchaj, jeżeli coś się stało, ja to też zawsze powtarzam ofiarom przemocy, to nigdy nie jest po twojej stronie, bo mechanizm psychologiczny przemocy jest taki, że bardzo często ofiary przemocy biorą winę na siebie, bo uważają, że są niewystarczające, już tu nie będę wymieniała, że coś z nimi jest nie tak, bo to słyszą od sprawcy przemocy. To jest mechanizm, który funkcjonuje również w dorosłym życiu, bo w życiu dorosłym, w związkach romantycznych też dochodzi do przemocy, kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Więc na pewno wyjście z tego, z takiej, wiesz, bycia ofiarą i brania na siebie poczucia winy, że to moja wina, że jestem taki i oni się ze mnie śmieją, to jest kluczowe dla dziecka. Czyli zrozumienie, że ze mną jest wszystko w porządku, ja nic takiego nie zrobiłem. Wiesz, jaka to jest ciężka praca, żeby zmienić te przekonania? Och.
1: Czyli też dowartościowywać dzieci.
2: Bardzo, bardzo. Mówić, że są w porządku, tak. Mówić o tym, że są mądre. Mówić o tym, bo jednak jesteśmy zaklęci w tych słowach, które usłyszeliśmy przez lata.
1: Bardzo dziękuję, Kasiu, że przyszłaś do Radia Opole dzisiaj porozmawiać na ten ważny temat. Socjoterapeutka, psycholożka Katarzyna Mordowska dzisiaj gościła w programie Lepiej Żyć w Radio Opole.
2: Bardzo dziękuję, ja również.
1: I za uwagę też dziękuję. Kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w piątym

0: potrącenie na drodze zwierzaka. Pytamy, co zrobić, widząc ranne zwierzę na jezdni. Będzie też o zbiorowym kiszeniu kapusty.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek mamy bardzo ważne informacje dla kierowców. Do służb kilka minut temu wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Chudobie. To powiat kluczborski. Jak informuje kapitan Grzegorz Piśniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, samochód osobowy miał zjechać z drogi i uderzyć w drzewo. Na miejsce dojechał jeden zastęp Straży Pożarnej. Trzy kolejne są w drodze.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Przed siatkarkami Unii Opole drugi ligowy mecz w tym sezonie. Przed własną publicznością Unii gra z drużyną BKS Bostik Bielsko-Biała. Mecz właśnie w tej chwili ma się rozpoczynać w opolskiej Stogu Arenie. Z mikrofonem na Radio Opole jest Grzegorz Frankowski. Witaj Grzesiu. No i powiedz, jakie nastroje przed tym spotkaniem?
2: Bardzo dobre nastroje, wręcz bojowe. Właśnie pierwsza akcja naszego zespołu i punkt już świetnie zaserwowała Gabriela Makarowska-Kulej. Problemy z przyjęciem naszych rywalek i mamy ten premierowy punkt w tym spotkaniu. Przypomnijmy, pierwszy mecz przegrywamy po zaciętej rywalizacji z Chemikiem Police 2-3. Dzisiaj trudny, bardzo trudny rywal, bo przecież w Bielskiej w zeszłym sezonie na koniec walczyliśmy bardzo skutecznie o pierwszy w historii brązowy medal. No i dzisiaj pierwsza okazja do rewanżu w tym sezonie. Dobra, skuteczna akcja teraz naszych rywalek z prawego skrzydła i mamy w tym spotkaniu remis 1-1, ale to dopiero początek tej rywalizacji zarówno na boisku, jak i na trybunach, bo jest spora grupa kibiców przyjezdnych. Naszych również też nie brakuje. Zapowiadają się wielkie siatkarskie emocje.
0: Wielkie emocje i do tych emocji rzecz jasna wrócimy jeszcze w wiadomościach za godzinę. Bardzo dziękuję za relację.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Co zrobić, gdy widzimy ranne dzikie zwierzę na drodze? Anna Kamińska z Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt podpowiada, że nie możemy być obojętni, ale też nie powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo. Przede wszystkim zwierzęcia nie przenosimy do samochodu. Najpierw skontaktujmy się z odpowiednimi służbami. Radzi ekspertka.
3: Zadzwonić najpierw choćby nawet 112, jeśli nie wiemy, gdzie dzwonić. Oni nas przekierują, czy do sztabu kryzysowego gminnego, czy przekierują nas do lecznicy, wyślą policję na miejsce. Także na pewno nie próbować na własną rękę takiego zwierzaka podnosić i transportować bez wcześniejszej konsultacji.
0: Zwierzę może nie ruszać się z powodu szoku, a to oznacza, że po niedługim czasie spędzonym w samochodzie i ogrzaniu się może być agresywne.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Powstały pierwsze koncepcje budynku nowego urzędu w gminie Jemielnice. Przypomnijmy, ubiegłoroczna kontrola NIK wykazała, że dotychczasowy obiekt nie spełnia warunków dostępności dla starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Stuletni budynek ma m.in. strome schody i wąskie przejścia. Mamy gotową koncepcję projektową, mówi wójt Marcin Wycisła.
4: W tej chwili przystępujemy do wyłonienia wykonawcy i zlecenia przygotowania całej kompletnie dokumentacji projektowej. Być może, jeżeli się to uda, no w przyszłym roku byśmy już chcieli po prostu to zadanie w jakiś sposób uruchomić. No tutaj też będziemy szukać środków na to, ale na pewno to zadanie jest konieczne. My już w zasadzie funkcjonujemy w takim budynku, który no trochę się sypie.
0: A inwestycja może pochłonąć kilkanaście milionów złotych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Mieszkańcy Lublina i turyści w Muzeum Wsi Lubelskiej mogli zobaczyć obrzęd zbiorowego kiszenia kapusty. Scenariusz opracowano na podstawie dawnych obrzędów z okolicy Biłgoraja.
5: Widzę, że kapusta obrodziła, główki jak trzeba. Ale widzę, że i tutaj gości do nas przybyło ładnie bardzo dużo.
6: Wodarczyk Marcin, wolontariusz. No my staramy się dzisiaj to pokazać, to jest tak jakbyście się wrócili 100 lat temu do chałupy, że wchodzicie i tak to się mniej więcej odbywało, tak jak my to teraz przedstawiamy. No tak jak przyszła jesień, wszyscy tutaj szykowali się do kiszenia. Wtedy to zresztą tak jak tu widać, że wszystko było na wesoło, każdy z humorem do tego podchodził, ale praca miała być wykonana rzetelnie.
7: Zespół Kocudzanki było dawno się, takie tasoki się to nazywało i to siekały tymi tasokami. Później jak posiekały tymi tasokami, to się kapustę kisiło. To tam były śpiewy, opowieści różne.
0: A dodajmy, kapusta była oprócz ziemniaków jednym z głównych składników diety dawnej wsi.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, minimalnie 5-7 stopni. Jutro chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie do 11-13 stopni, no ale podobnie jeśli chodzi o chmury, więc będą z tych chmur może spaść deszcz, ale też mogą pojawić się przejaśnienia.

0: Spoglądam na termometr, ten wskazuje 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieć możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
11: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Na kocią łapę i na psa urok. Tutaj Magda Szybińska, a przed nami audycja o tych, którzy często mają cztery łapy, mokry nos i bardzo ważne miejsce w naszym życiu. Wiecie swoją drogą, że dla psa nos to coś znacznie więcej niż narzędzie do sprawdzania, co zostało na chodniku? Psy potrafią rozpoznać znajomych ludzi po zapachu, a zapach ukochanego opiekuna może dawać im poczucie bezpieczeństwa. Można więc powiedzieć, że pies ma swój własny, bardzo czuły system rozpoznawania bliskich. A skoro mowa o psach, to w poprzednią niedzielę w Opolu wydarzyło się coś naprawdę przepięknego. W ogrodzie plebanijnym parafii świętego Michała na półwsi w Opolu odbyło się nabożeństwo w intencji zwierząt i ich opiekunów. Była modlitwa, błogosławieństwo, wspomnienie tragicznie zmarłego Łukasza Litewki, a także głos przedstawicielki miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie zabrakło psów, które czekały na adopcję. Parafia chce też wesprzeć zakup nagrzewnic dla schroniska przed zbliżającą się zimą, no bo troska o zwierzęta to nie tylko piękne słowa, ale przede wszystkim konkretne działania.
2: W tym nabożeństwie jest nie tylko modlitwa za naszych czworonogów, ale również za wszystkich, którzy się czworonogami opiekują w schroniskach, lekarzach weterynarii. No i przypomnienie osoby Łukasza Litewki, który przez wiele lat pokazał nam, jak powinniśmy mieć serce wrażliwe i na potrzeby ludzi, ale też na dobrostan zwierząt.
3: Jest to po raz pierwszy w parafii u nas, ale w końcu święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo dla zwierzaków. Fajne. Ja uważam, że fajna sprawa. Nie widzę problemu. Przecież do kościoła nikt ze zwierzętami nie wchodzi.
4: Bardzo mi się podoba taka inicjatywa. Kościół może dotrzeć do ludzi poprzez takie inicjatywy ze zwierzętami na świeżym powietrzu. Motywują, żeby zachęcić ludzi nawet na co dzień do uczestniczenia w mszy świętej.
5: Jestem pozytywnie zaskoczona tą inicjatywą. Jestem za, żeby właściciele poznawali siebie ze swoimi psami. Ciekawa atrakcja i dla właścicieli, i dla psów. Cieszę się, że jest to z inicjatywy parafii.
6: Cieszymy się bardzo z takiej możliwości nabożeństwa i propagowania wśród ludzi, wśród wiernych tego, że adopcja jest bardzo fajnym momentem w życiu i zmienia nie tylko życie psa, ale również tego, kto adoptował. A wszystko się łączy. A gdzie kościół i ludzie? Jeżeli ludzie tworzą kościół i właśnie wielokrotnie ci ludzie z kościoła adoptują te zwierzęta, no w związku z tym wszystko jest połączone. Wszystko jest na miejscu.
1: A co zrobić, kiedy my sami musimy wyjechać, a naszego czworonożnego przyjaciela nie możemy zabrać ze sobą? Czy hotel dla psów może być dla niego drugim domem? Jak przygotować pupila do takiego pobytu i zadbać o to, żeby rozłąka była dla niego najmniej stresująca? O tym dzisiaj porozmawiamy w programie Na kocią łapę i na psa urok z Bartoszem Wolskim, który od kilku miesięcy prowadzi hotel dla psów o wdzięcznej nazwie Hautel. Zostańcie z nami, zaczynamy program Na kocią łapę i na psa urok.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Bartosz Wolski jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Tak się nazywa ten program. A w tym programie przede wszystkim rozmawiamy z ludźmi, których pasją stały się zwierzęta, którzy ze zwierzętami na co dzień mają wiele wspólnego. Cześć Bartku, dzień dobry, witam Cię w Radio Opole.
2: Dzień dobry.
1: Jak się zaczęła Twoja przygoda ze zwierzętami, ale najpierw powiedz też, czym się zajmujesz na co dzień.
2: Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, Magdo. Pracuję w firmie leasingowej od prawie 10 lat, a 20 lat, od 20 lat pracuję w ogóle w finansach, tak? Czyli bankowość, właśnie leasingi. No i to są korporacje, tak? Pracuję w korporacji. No i ta praca trochę eksploatuje człowieka, no nie powiem. Troszkę daje w kość, więc gdzieś tam od kilku lat już myślałem o czymś innym, o jakimś pomyśle na siebie. Więc
1: postanowiłeś zejść na psy.
2: Otóż to, tak.
1: I to w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Tak jest, dokładnie tak. Zwierzęta są obecne w naszym domu praktycznie od zawsze. Nasze dziewczyny, nasze córki gdzieś tam domagają się ciągle obecności zwierząt, więc przerabialiśmy już i chomiczki, świnki morskie, jeż mieszka w ogrodzie, mamy kota, dwa psy ze schroniska, suszkę i psa. A teraz właśnie od kilku miesięcy prowadzimy taki mały kameralny hotel, który nazywa się Hautel. Córka wybrała tę nazwę. Jest to takie miejsce, w którym właściciele psów mogą pozostawić swoich pupili na czas ich nieobecności.
1: Zanim porozmawiamy o tym, jak funkcjonuje takie miejsce jak hotel dla zwierząt, to pomówmy o właśnie tych twoich związkach ze zwierzętami. Wspomniałeś, że masz zwierzęta ze schroniska, a w ogóle pamiętasz swoje pierwsze zwierzę, które się w twoim dorosłym życiu pojawiło?
2: Tutaj muszę się cofnąć do mojego dzieciństwa, bo to się nie bierze znikąd, więc te zwierzęta były w moim życiu naprawdę od zawsze, więc to były traszki, kilka akwariów w bloku na 7 piętrze na ZWM-ie. To były żółwie wodne, żółwie lądowe, więc zwierzaki od zawsze były w moim domu, ja i mój brat mieliśmy zwierzęta po prostu, były psy, były kanarki, więc jakby no obcowanie ze zwierzętami jest dla mnie naturalną rzeczą, naturalną sytuacją, tak powiem. Więc gdzieś szukając pomysłu na samego siebie, no sięgnąłem po te relacje.
1: I kiedy Bartuś przestał być Bartusiem, a zaczął być Bartoszem, no to wtedy też w swoim dorosłym życiu te zwierzęta zaczęły się pojawiać, tak? Już tak, no tak w pełni świadomie.
2: Była jakaś przerwa na czas studiów i takiego rozruchu zawodowego, ale teraz jak już mamy własne dzieci, no to te zwierzaki są, nam towarzyszą, tak? I to właśnie takie dziko żyjące typu żółw, typu, przepraszam, jeż w ogrodzie. I te takie udomowione.
1: Ale to ciekawa historia z tym jeżem, bo jeże to są takie zwierzęta, które przechodzą przez nasze ogrody tylko na chwilę, albo zostawiają coś po sobie, albo zabierają coś z tego ogrodu i idą sobie dalej.
2: No nasz chyba został na dłużej, mam wrażenie, bo co roku...
1: Udomowiony?
2: No, chyba, że to jest jakaś podmianka albo kuzyni, nie wiem, ale generalnie jest co roku dopisuje nam, tak? Drepcze gdzieś tam szura sobie różnymi miseczkami pozostawionymi na dworze, więc przemieszcza się po ogrodzie. To...
1: A macie jakiś taki domek specjalny? Do tego jeża?
2: To znaczy,
1: on sobie sam tam buduje.
2: Domek jest, nie wiem, sprawdzałem, nie spał w nim tej zimy, nie było go tam, ale jest kilka kopczyków takich liści pod krzewami i wydaje mi się, że gdzieś musi się, na pewno gdzieś jest zainstalowany.
1: I rozumiem, że w waszym ogrodzie nie ma takiego skrupulatnego grabienia liści na jesień, na zimę, skoro ten jeż przychodzi.
2: Stawiamy zawsze, tak? W rogach zostają kopczyki z listkami, takie są zalecenia i tego się trzymamy.
1: Mhm, bo to właśnie to jest takie bardzo ważne, żeby przypominać o tym, że te jeże, żeby przezimować, no to potrzebują jednak mieć do tego warunków. A my, ludzie cywilizowani, chcemy mieć piękne ogrody, chcemy, żeby one wyglądały jak z katalogu. No i wtedy grabimy, kosimy i tak dalej, i tak dalej. Często zapominając o tym, że wśród nas są także te zwierzęta, które na naszą taką pomoc w niesprzątaniu bardzo liczą.
2: Tak jest.
1: Mhm. Jeż, ale też mówiłeś, że psy ze schroniska.
2: No tak. Nela i Bezik mieszkają z nami od kilku lat. Bezik jest już bardzo stary, gdzieś tam to pewnie kres jego życia, ale jest ciągle z nami. No i Nela, która jest takim no, naszym takim oczkiem w głowie. To jest pies, który nie do końca jest psem. Naprawdę jest wydaje mi się, że więcej w niej jest człowieka niż z psa. Jeśli chodzi o emocje, o jej w ogóle umiejętność bycia z nami, komunikowania pewnych rzeczy. Jest to niesamowity kundel, przecudny.
1: To jest najlepsza rasa. Mieszaniec królewski.
2: No tak jest.
1: A dlaczego akurat psy ze schroniska w waszym domu zamieszkały? Skąd taki wybór?
2: Byliśmy kiedyś z córką w schronisku, już nie pamiętam dlaczego pojechaliśmy. Zobaczyliśmy, jak dużo tych psów jest i jak czekają na właścicieli. No, pomyśleliśmy sobie, że skoro chcemy mieć psa, no to może warto go jednak wziąć z takiego miejsca, w którym no nie jest chyba jednak mimo wszystko, to nie jest jakby wymarzone miejsce psa, tak, no, tak mówiąc bardzo delikatnie.
1: Po prostu wasze serce zostało skradzione przez te stworzenie.
2: Coś takiego chyba się zadziało, tak.
1: No i macie też jeszcze pod własnym dachem kota. Jak żyje pies z kotem pod jednym dachem?
2: To znaczy akurat precyzyjnie to są koty sąsiadów. Nasza kocica też odeszła parę lat temu i jakby zakończyła żywot. Halinka miała na imię. Natomiast koty sąsiadów, no Nela jest mocno asertywna i no jak tylko widzi, to przepędza, ale koty lubią nasz ogród, więc jak tylko Nela przyśnie albo gdzieś sobie pójdzie, albo jej nie ma, no to penetrują.
1: Czyli tak trochę na kocią łapę koty przychodzą do was.
2: Tak, no skąd się to wzięło właśnie.
1: I tak też brzmi tytuł tego programu, Na kocią łapę i na psa urok. Do tej rozmowy wracamy już za kilka minut.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z Bartoszem Wolskim, który prowadzi od kilku miesięcy hotel dla psów. Nazywa się przepięknie Hautel, od tego dźwięku, który wydają z siebie same psiaki. Już się dobrze rozporządziłeś w hotelu, bo to jest taka dosyć świeża sprawa. Ja pamiętam, jak na samym początku jeszcze rozmawialiśmy, to byłeś taki trochę niepewny, czy to jest w ogóle warte zachodu, czy jest sens prowadzenia takiego miejsca. Jak się, Bartku, masz?
2: No nieźle. Właśnie przedwczoraj nasz hotel opuścił dziesiąty gość, Suczka. Suczka Bella, 10-letnia wilczurka, więc 10 klientów przez gości gościliśmy przez te kilka tygodni. Zainteresowanie jest spore, jeszcze nie reklamowaliśmy tego miejsca, jest tylko profil na Google.
1: Ale rozumiem, że jest taka potrzeba, że właściciele mają taką potrzebę, żeby...
2: Gdzie nas znajdują, tak.
1: Tak, żeby w hotelu dla zwierząt tych swoich podopiecznych na moment zostawić. No bo to tak, hotel funkcjonuje tak, że zostawia się na jakiś czas tylko, tak. Wtedy, kiedy jest taka pilna potrzeba. To się wiąże
2: z
1: wyjazdem.
2: Tak, wyjazdy wakacyjne, wyjazdy na wesela, to taki nasz hit sezonowy. Wyjazdy właśnie, jakaś delegacja, jakiś wyjazd z pracy, czy jakiś właśnie szybki wypad, taki kilkudniowy. I faktycznie ludzie szukają takich możliwości. No i my staramy się wyjść naprzeciw, tak, tej potrzebie. Obserwowałem gdzieś ten że powiem, rynek i wydawało mi się, że na to jest zapotrzebowanie i to się sprawdza, tak. No ludzie mają, faktycznie jest sporo psów, to widać na ulicach, no. Z czego to się bierze, to jest też taki osobny temat chyba na
1: że bezdomność psów to jest ogromny problem w naszym kraju i o tym też bardzo często w Radiopolem mówimy. Natomiast tutaj raczej chodzi o psy właścicielskie.
2: Tak, bo takie zaopiekowane, natomiast tych psów jest sporo, tak? No ludzie kochają zwierzaki, chcą mieć w domu zwierzęta.
1: Tak, Polacy w ogóle jako kraj, jako narodowość w Europie jest w czołówce miłośników zwierząt. Posiadamy, połowa z nas posiada psa lub kota.
2: Proszę bardzo, no nie sprawdzałem tego aż tak dogłębnie, natomiast faktycznie do dziś to się pokrywa z taką intuicją. I ten czas, gdy właściciel chce jednak wyjechać, no nie może wziąć psa, no pies spędza u nas i ma do dyspozycji całe pomieszczenie, kanapę, komodę, więc się śmieję, że jak trzeba będzie, to i nawet kawiarkę postawimy, żeby mógł sobie kawę zrobić. Leci też, jest też radio włączone, radio Pole, myślę, że to dzisiaj będzie jedyny wybór.
1: Jak najbardziej. Mogą posłuchać sobie zwierzaki o tym, co w świecie zwierząt także piszcze. A powiedz, Bartku, na jak długo zostawiają ludzie psy w hotelu?
2: To znaczy najdłużej do tej pory to był tygodniowy pobyt. To mieliśmy kilka psów na tygodniowe pobyty. To zawsze jest wyzwanie, bo jednak ten pies tęskni, więc staramy się tak zaopiekować tego psa, żeby jednak trochę zminimalizować ten stres. Więc są 4 spacery dziennie i jest też taki czas z nami, opiekunami. To jestem ja, moja żona i córki, więc w zależności od tego, kto ma czas, to po prostu ten czas spędzamy z psiakiem. Siedząc na kanapie, głaszcząc, rozmawiając, więc jakby no wydaje mi się, że psy mają naprawdę fajne warunki, takie naprawdę kameralne.
1: 10 psów do tej pory mieliście?
2: Nie naraz, oczywiście, to się rozłożyło.
1: Tak, tylko w tym czasie było w hotelu. Dla was jakie to było doświadczenie? Dla was, dla ludzi, którzy do tej pory no takiego biznesu nie prowadzili, nagle spotkaliście się z obcymi psami, no bo bądź co, to są przecież zwierzęta, których nie znacie na co dzień. Jakie to dla was doświadczenie?
2: To znaczy świetne. Tak jakbym miał ująć to w jednym słowem, to po prostu naprawdę bardzo dobre doświadczenie. Przede wszystkim poznaje się nowych ludzi, fajnych ludzi. Naprawdę to są specyficzni ludzie.
1: Poznaje się psy, ale też poznaje się ich właścicieli.
2: Tak, zacznę jednak od ludzi, bo poznajemy nowych ludzi, to też są jakieś tam relacje, jakieś, no po prostu poszerzamy trochę krąg osób znanych i to jest też fajne. Natomiast co do zwierzaków, no na mnie to działa jak balsam. Spacery z psami, no, głaskanie ich, jakby poznaję te zwierzaki jeszcze bardziej, tak? Coś tam miałem, jakieś pojęcie o psach mam, ale naprawdę z każdym psem wchodzę w ten świat coraz bardziej. Jest to piękny świat, zwierzęta no, uczą nas bardzo, bardzo wiele nam dają, naprawdę. Nie wymagając wiele, dają nam bardzo wiele, tak mogę opisać bycie ze zwierzętami. Natomiast to też nie zawsze jest takie lekkie, ponieważ czasami kilka razy musieliśmy odmówić, tak? No, jeśli psy są takich ras bardziej bojowych, agresywnych, nie jesteśmy jeszcze gotowi na przyjmowanie psów, które wymagają specjalistycznego prowadzenia, więc no, przyjmujemy te standardowe psiaki, tak? Takie średniej budowy, małe i średnie i raczej o łagodnym usposobieniu. Oraz takie, które nie przeżywają nadmiernego stresu związanego z rozłąką, tak? Który się manifestuje jakimiś zniszczeniami czy jakimiś właśnie apatią. No ale to też ludzie znają swoje psy, wiedzą, że nie każdy pies się nadaje do hotelu. No do tej pory te, które przyjęliśmy, to naprawdę świetnie się potoczył ten pobyt i z łezką wokół wspominamy. Mamy wszystkie imiona w głowie, wszystkich psiaków.
1: No to dobrze, to tak z pamięci, tak z pięć wymień. A taki sprawdzian, na szybko.
2: No to dwie Belle, była Aga, był Charlie.
1: Żartowałam.
2: Do tego osiedla też był pies.
1: Natomiast to, co ważne, to powiedz mi jeszcze, Bartku, jak te same psy się mają w takich miejscach jak hotele? Są zostawione przez swoich właścicieli. No nie da się psów wytłumaczyć. Słuchaj, droga Bello, ja ciebie zostawię, ale po ciebie wrócę. Jak psy spędzają ten czas? Czy one tęsknią? Czy to widać po psach, że one są stęsknione
2: ze swoimi
1: właścicielami?
2: Na pewno tak, bo jest, zwłaszcza te pierwsze godziny, to jest jednak takie przebywanie przy oknie, tam są duże okna, widziałeś zdjęcie, prawda? Więc są duże okna, więc przy tym oknie siedzą i wypatrują tego właściciela. Natomiast już w drugim, trzecim dniu jest łatwiej, bo już kojarzą nas ze spacerem, z byciem razem, z karmieniem, więc już jakby reagują no, pozytywnie, tak, merdaniem i witają się. Natomiast czuć tę tęsknotę, tak, gdzieś tam takie rozglądanie się w parku, czasami jakieś samochody charakterystyczne gdzieś tam przejeżdżają, więc jest jakaś taka reakcja, więc pewnie to są podobne samochody do samochodów właścicieli. Więc to jest w nich, tak, ta tęsknota i no, to jest jakieś tam zawsze wyzwanie. Natomiast no, nasza obecność, a jest to kilka godzin w ciągu doby, więc naprawdę ten pies jest zaopiekowany, więc myślę, że pozwala troszkę zminimalizować ten stres.
1: A czy zdarza się to w taki sposób zmienić, że pies zaczyna was traktować jako swoich opiekunów?
2: To znaczy takie poczucie czasami jest, że stajemy się kimś takim jak właśnie ten opiekun. Ostatnio właśnie miałem takie pożegnanie, gdzie pies tak przybiegł do pani swojej, do właścicielki, pani. Ale za chwilę przybiegł do mnie też, co nie? I jakby chciał mi coś powiedzieć. Zaczął szczekać, merdał ogonem i tak biegał trochę ode mnie, trochę pomiędzy mną a tą panią, prawda? Więc to było bardzo miłe. Czułem, że ta pani też tak z uznaniem spojrzała, że faktycznie coś nowego, tak? Więc jakby chyba zaakceptował to miejsce i to jacy jesteśmy. A jesteśmy po prostu sobą. Kochamy psiaki i spędzamy z nimi sporo czasu, na tyle, na ile nam pozwalają w ogóle pozostałe obowiązki. Więc jakby to nie jest przechowanie, tak, że pies siedzi sobie. Myślę, że one są nawet więcej niż czasami pies w zwyczajnym dniu gdzieś w bloku czekając na swojego pana, tak? No bo często tak jest, że jednak
1: tak,
2: pies rano jest
1: wymusza,
2: na spacerze
1: tak,
2: i później dopiero po południu. Mhm. Więc my w ciągu dnia, akurat mam własną działalność, więc mogę w ciągu dnia też gdzieś tam wyskoczyć. Jak nie mogę, to moja żona wyprowadza, dziewczyny też pomagają, więc to się wszystko spina.
1: Jak się przygotować do takiego pobytu psa w psim hotelu? Jak przygotować się jako właściciel, ale też jak przygotować swojego czworonoga? O tym w Radio Opol powiemy za kilka minut.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W Radio Pole w programie Na kocią łapę i na psa urok wracamy do rozmowy z Bartoszem Wolskim, właścicielem psiego hotelu, Hotelu, tak, taka jest nazwa tego, tego miejsca. Jak się przygotować jako właściciel do pobytu naszego czworonoga na te kilka dni w psim hotelu? Czy trzeba jakoś specjalnie też przygotować naszego czworonoga?
2: Przed spotkaniem, przed pobytem wysyłamy zawsze regulamin, który jest krótki, ale taki wspomagający, myślę, obydwie strony. I jest też taka ankieta, taki kwestionariusz, w którym po prostu wpisuje się ważne informacje o psie. To jest ważny moment, żeby napisać kilka słów o psie, o jego charakterystyce, o jakichś takich rzeczach, które mogą wystąpić, czy o jego potrzebach. Oprócz tego ważne jest to, aby pies miał szczepienie, był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Dobrze, jeśli jest odrobaczony i dobrze, jeśli jest dostał środek przeciwko kleszczom, ale to nie jest konieczne akurat. Natomiast dobrze, jeśli to jest. To z takich rzeczy bardziej formalnych, więc to szczepienie na pewno też potrzebuje zawsze zdjęcie, przynajmniej prawda, wysłane, że to szczepienie jest. Tak? No,
1: chodzi o bezpieczeństwo też, i samego zwierzaka, tak, i pozostałych zwierząt, które są w hotelu.
2: I ludzi, tak, bo różnie się może zdarzyć na spacerze, więc jakby tutaj to jest to. Natomiast to, co wspiera psa w czasie pobytu, to na pewno pozostawienie kilku rzeczy, takich, przekazanie nam rzeczy, które są, należą do psa, a które są w domu, tak? Czyli na pewno warto dać swoją smycz, no bo to jest jednak coś, co, no, psy są, wiadomo, mają świetny węch, więc poczują, rozpoznają ten przedmiot. To jest jakaś twoja poduszka, kocyk, zabawka i tak faktycznie właściciele przywożą te rzeczy na moją prośbę. Dużo zabawek, dużo gadżetów. No i też wyżywienie, tak? No bo każdy pies ma swoją indywidualną dietę, więc prosimy, aby tutaj też ta karma była przygotowana na te kilka dni. Tak też jest umowa skonstruowana, że ten pobyt jest z własnym wyżywieniem.
1: A czy instrukcje obsługi też właściciel powinien przekazać do tego zwierzaka?
2: No więc właśnie ta ankieta temu służy, żeby napisać właśnie o jakichś takich rzeczach, które są, że na przykład lubi, jak się go pogłaszcze po brzuszku, czy tam, nie wiem, 5 razy, czy tam za łóżkiem, prawda? Mhm. I faktycznie niektórzy właściciele piszą o takich rzeczach i my to bierzemy bardzo serio pod uwagę. Czy to właśnie jak wołać do psa, jak go przywoływać, jakich słów używać, jakich nie używać, więc taka instrukcja jest i o to zawsze prosimy. To naprawdę pomaga. Mhm. To naprawdę pomaga.
1: Tak, no tak sobie właśnie teraz myślę, że jest coś takiego jak tembr głosu właściciela, ale to jest rzecz nie do podrobienia. Nie da się czasami użyć w taki sposób imienia psa, jak robi to sam właściciel.
2: Kot kreskowy, co nie?
1: Tak, taki kot kreskowy, taki kot, który porozumiewania się między właścicielem a psem, który zna tylko ta para. Jak wy sobie właśnie z takimi rzeczami radzicie?
2: No, naraz miałem taką sytuację, że zadzwoniłem do właścicielki w takiej sytuacji kryzysowej. Suszka objawiała takie trochę, no była trochę agresywna i faktycznie usłyszała głos swojej pani w telefonie i to gdzieś tam przełamało. Tak, więc to jakby to, o czym powiedziałaś, ten głos tutaj uratował sytuację. Natomiast no, mówimy po prostu tak.
1: Nie mieliście
2: ciepło.
1: Po prostu takiego kłopotu do tej pory. A jakie mieliście przygody? Zdarzyły się jakieś takie nietypowe sytuacje, które was zaskoczyły?
2: Nie, takich jakichś nadzwyczajnych sytuacji nie mieliśmy.
1: To dopiero przypuszczam przed wami jeszcze.
2: Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze w takim razie bardzo krótko, ale też tak bardzo ogólnie o kosztach pobytu zwierzęcia w hotelu psim. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby sobie pozwolić na coś takiego? Czy to są duże pieniądze?
2: To jest, no wiadomo, zależy też od możliwości, więc
1: pewnie. Czy wielkość psa na przykład się liczy?
2: No na ten moment tego nie różnicujemy, więc jakby no ktoś to ma dużego psa i przyjmiemy tego psa, bo też nie każdego dużego psa przyjmiemy, no to można powiedzieć, że ma trochę korzystniejszą stawkę, licząc to na kilogramy. Tak. To znaczy tutaj, jeśli chodzi o rynek opolski, no to tak jak AI podpowiada, no to między 75 a 100 zł trzeba się liczyć z takim kosztem pobytu zwierzęcia.
1: Im dłużej, tym pewnie ta cena jest negocjowalna.
2: Tak, jasne. Mhm. Także jednak no, ktoś, kto wyjeżdża na wakacje za, nie wiem, 10 tysięcy, no nie płacił 1000 zł za pobyt psa, bo to 10% kosztów, tak, więc jakby też bierzemy pod uwagę właśnie to, bo to trzeba całościowo spojrzeć, tak, na to zjawisko, tak, wyjazdów wakacyjnych, więc jakby no ale też to nie może być, powiedzmy, jakiś koszt rzędu 200 zł, tak, no wiadomo, że tygodniowe pobyty, czy tam 10-dniowe, to kilkaset złotych trzeba...
1: Chyba trzeba to tak potraktować, jak nasz pobyt w hotelu, kiedy my jedziemy do hotelu, to też musimy się liczyć z tym, że trochę to nas będzie kosztowało, że ta doba trochę jednak kosztuje. A skoro zwierzę traktujemy jak członka naszej rodziny, to na tym też oszczędzać raczej nie powinniśmy.
2: No tak, ale to też całe szczęście nie są aż takie koszty, tak? No bo obecnie tak. za 100 zł no, raczej ciężko znaleźć hotel, czy tam za 75, czy 90, natomiast no, to są tego rzędu ceny. Wiem, że Dolny Śląsk jest jeszcze droższy, gdzieś okolice Wrocławia to około 150 zł, tak trzeba gdzieś przyjmować. Ale wiadomo, to jest duże miasto.
1: Wspominaliśmy już o tym, jak zachowują się zwierzęta, kiedy zostają na pobycie w hotelu. A jak się zachowują właściciele? Czy zdarza się tak, że dzwonią i pytają, jak tam ta moja Bella, jak one się mają, czy nie tęsknią, czy nie płaczą za mną, czy coś im trzeba, może wysłać im jeszcze dodatkową, nie wiem, porcję karmy? Są takie sytuacje?
2: Znaczy, na pewno jest troska, są pytania, z tym, że my akurat wyprzedzamy te pytania obecnie, bo po prostu mamy taki stały kontakt z klientami na zasadzie podsyłania regularnych fotorelacji, krótkich filmików na WhatsAppie, na komunikatorze 15-sekundowych, 20-sekundowych, czy to jakiś ze spacerku, czy to właśnie z jakiegoś tam miziania, czy z jakiejś popołudniówki, czy nawet z drzemki.
1: Jest pokazane, że nic się temu psu złego nie dzieje, że jest tak. zaopiekowane, że jest wszystko w porządku, jest szczęśliwy, nie martw się właścicielu.
2: Dokładnie tak i odzew jest bardzo fajny, bo faktycznie większość klientów fajnie reaguje, no dziękuję za relację. To też później znajduje odzwierciedlenie w fajnych ocenach, które mamy na profilu, więc jakby no to jest naturalne, też bym chciał wiedzieć tak, co się dzieje u psiaka, a to niewiele mi kosztuje, tak, nagrać filmik i po prostu go wysłać do właściciela, więc jakby no te relacje są, jest odzew. Natomiast no to nie jest tak jak z dziećmi, tak? No, nikt nie dzwoni i nie pyta, czy tam coś wysłać, ale kto wie, wszystko przed nami.
1: No wiesz, na koloniach jak dzieci są, to zazwyczaj jest tak, drogie pieniążki przyślijcie rodzice.
2: Tak, tak, tak.
1: To na koniec naszej rozmowy powiedz jeszcze, Bartku, czego nie robić, kiedy ma się zamiar oddać na chwilę zwierzę do hotelu. Jakich rzeczy się wystrzegać? Jakie są błędy właścicieli popełniane przy takich chwilowych przekazywaniach psów do hoteli?
2: To znaczy na pewno nie warto przeciągać tego rozstania, ale to chyba się sprawdza też przy dzieciach i w przedszkolu, tak? Te pierwsze dni, to mówią psychologowie, że warto to zrobić tak dosyć szybko, więc na pewno ten moment rozstania warto zrobić tak sprawnie.
1: Chyba, że taka wizyta adaptacyjna jest polecana?
2: Właśnie takie godziny adaptacyjne też wprowadziliśmy i już kilka piesków skorzystało z tego, więc jakby no tutaj też jest już teren rozpoznany, już jest obwąchany
1: i nie tylko, obsikany też,
2: miejscami, więc jakby takie godziny adaptacyjne są już też i faktycznie fajnie się to sprawdza. Natomiast co do jakichś przestróg, no trudno mi teraz coś takiego wskazać. Na pewno to rozstanie, tak, żeby go nie przeciągać, nie wracać już, po prostu się pożegnać. My też staramy się wtedy w tym momencie iść oraz do parku, żeby odwrócić uwagę psa, skierować na inne bodźce, więc to nas też wspiera. Tak, że
1: o, jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo właśnie mi się przypomniało, że jestem bardzo ciekawa tych relacji między zwierzętami samymi. Jak one do siebie, jaki mają stosunek do siebie?
2: To znaczy obecnie...
1: Bo to są psy, które się nie znają.
2: Tak,
1: to są
2: one
1: zupełnie obce sobie.
2: Nie mają kontaktu bezpośredniego.
1: Zwierzaki.
2: My nie mamy boksów, tak jak w niektórych hotelach, że są po prostu boksy, jest duża, przerobione, nie wiem, jakieś tam większe pomieszczenie z boksami. U nas, mówię, są dwa pomieszczenia, w których jest jeden pies, więc to naprawdę komfort jest pełny. W przyszłości pewnie to się trochę zmieni. No, obecnie nie było sytuacji, żeby te psy miały ze sobą kontakt bezpośredni. Mieliśmy dwa razy po dwa psy, więc one się słyszały. Z moich obserwacji wynikało, że taka obojętność, prawda? Czyli tak jakby troszeczkę...
1: Obwąchujemy się jeszcze, tak?
2: Słyszymy się, czujemy swoje zapachy, ale nie nawiązujemy bliższych relacji, bo na to może przyjdzie czas. Tak sobie tłumaczę.
1: A co z jeżem, który mieszka w ogrodzie?
2: Znaczy,
1: czy pies do jeża podchodzi?
2: Akurat nasza Nela, tak, jeża nam żyła kilka razy, zawsze podchodzi zainteresowana i trochę podniecona i gdzieś tam myśli sobie pewnie, co to za piesek taki dziwny. Gdzieś go tam obwąchuje. Natomiast tam, gdzie przebywają zwierzaczki, to tam akurat jeża nie zanotowaliśmy w tym miejscu, tak? Więc, bo ja mieszkam jakby obok tego miejsca, ale to inny ogród jest, tak?
1: Ja rozumiem, czyli pies do jeża ma się nijak po prostu.
2: Ma się nijak.
1: się jeszcze.
2: Ale Nela jest na pewno zaciekawiona i co roku gdzieś go namierza.
1: Masz jakieś plany związane z hotelem, z rozszerzaniem jego działalności?
2: Na razie właśnie tego nie chcemy rozszerzać, ale docelowo myślę, że tak, bo ta praca po prostu daje nam wiele radości, kontakt z poznawanie nowych ludzi jest bardzo fajną sprawą. To są fajni ludzie, kochani ludzie. No i przede wszystkim obcowanie ze zwierzakami, więc jakby ze wszechmiar fajna rzecz, natomiast obecnie no, też taką mamy czas namysłu, co dalej, tak? Czy to rozwijać, czy jednak nie, no bo to też jest taki biznes, w cudzysłowie, jednak absorbujący, trochę zmienia nam życie i trochę też kalendarz porządkuje, więc no to jest taka dość ważna decyzja, tak? Więc czy to bardziej rozwijać, czy na razie tak jak to biegnie, tak? To pozwolić, żeby to biegło tak swoim tempem, w swoim rytmie.
1: Jest jeszcze jedno ważne pytanie. Co ty zrobisz ze swoimi zwierzętami, kiedy ty będziesz chciał pojechać na wakacje?
2: No więc właśnie ja już skorzystałem z hotelu kilka lat temu i to chyba był taki pierwszy pomysł, jakby pierwsza lampeczka, która się zapaliła, że to jest w sumie może fajny pomysł na przyszłość, tak? Żeby coś sobie, coś robić biznesowo, a jednocześnie coś fajnego i ciekawego. Więc obecnie no, będę prosił chyba o moich rodziców, tak? Żeby się zaopiekowali. A mieszkają obok tego hotelu, więc jesteśmy nawet wstępnie dogadani.
1: A, czyli mam nadzieję, że my też już jesteśmy wstępnie dogadani na nasze kolejne spotkanie, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy się nie spotykali w Radiopole w tym programie.
2: Będę zaszczycony.
1: W którym rozmawiamy przede wszystkim o zwierzętach, bo one są bohaterami.
2: Tak jest.
1: Bardzo Ci dziękuję. Bartosz Wolski był dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: A teraz czas na kolejną odsłonę naszej akcji Adoptuj, pokochaj, znajdź przyjaciela. Tym razem bohaterami będą kociaki, które czekają na swój wymarzony dom, bo każdy z nich zasługuje na coś więcej niż tymczasowy kąt. Na własnego człowieka, na własną kanapę i na rękę, która będzie go głaskać, a nie przeganiać. O kocich podopiecznych opowie nam Anna Neugebauer z kociej kawiarni Niebieski Kot, założycielka stowarzyszenia wspierającego bezdomne koty, która sama też daje im dom tymczasowy i pomaga im znaleźć nowych opiekunów. Posłuchajcie, jakie kociaki czekają teraz na adopcję i czego potrzebują, żeby bezpiecznie trafić do swoich ludzi.
2: Bartek jest cudownym kotem, ale no nie jest na korankowym. Jeszcze nie. To jest nasz kolega z czwórki dzikusków, które przyjechały z Tapkowic. To nie jest tak, że on na pewno nie będzie, ale jeszcze nie jest na kolankowym. Ale jak już się zaczyna go głaskać, to już nawet już włącza te mruczenie. Ale lubi jedzonko, lubi się gdzieś tam z boczku przytulić, ale jest. Lubi się bawić, jest buraskiem. Jest cały taki burasek na ten, ale ma białe łapki. Się śmiejemy, bo on jest taki wyścigowy, bo one jeszcze nie są wykastrowane. Jeszcze na razie idą wzdłuż, nie wszerz. No bo niestety kotki, jak już później są wykastrowane, to później tak trochę, jakoś tak dziwnie boczki im zanikają. Oprócz Bartka mamy jeszcze niedawno do nas przyjechały, które były dwa kociaki, które były przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie wyłapane z pustostanu. Dwaj bracia, Brajanek i Robercik. Siedzi cały czas na kolanach, on tylko zmienia sobie kolanka z kolanek na kolanka, ale jego brat Robert jest wycofany też. Także fajnie by było, chciałabym, żeby poszły razem. Żeby poszły razem, żeby nie ich nie rozdzielać. Brajanek jest biało-czarny, a Robercik jest szary z białym. Fajne, te pyszczydełka mają tak słodkie, tak fantastyczne, a jak oni się potrafią razem bawić, to przecież to jest no, coś fantastycznego. No.
1: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te koty, o których opowiadała Anna Neugebauer, to zajrzyjcie na nasze radiowe profile na Facebooku i Instagramie. Może właśnie tam zobaczycie pyszczek, w którym zakochacie się od pierwszego wejrzenia, a wtedy zostanie już tylko jeden krok. Dać mu swoje serce i swój dom.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Na koniec programu Na kocią łapę i na psa urok mamy historię, która brzmi jak scenariusz komedii, ale wydarzyła się naprawdę. W gminie Zduny w powiecie łowickim po polach biega kangur. I nie pomylił drogi do australijskiego buszu. Nagranie nietypowego uciekiniera pojawiło się w sieci. Jak się okazuje, kangur ma właściciela i już wcześniej zdarzało mu się opuszczać prywatną posesję bez zapowiedzi. Tym razem jednak nie udało się go jeszcze złapać.
2: Jak przekazał mi autor nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, kangur jest własnością mieszkańca gminy Zduny, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzę na wolności ma przebywać od około 2 miesięcy i od tego czasu porusza się po okolicy. Mieszkańcy wspólnie z właścicielem próbują je schwytać, ale nie jest to łatwe.
3: Naprawdę potrzeba by dużą grupę ludzi, ponieważ jest to szybkie zwierzę i bardzo nieprzewidywalne.
2: Kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach okolicy i wraca w miejsca, gdzie znajduje pożywienie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwierzę opuściło swoją posesję. Podobna sytuacja miała mieć miejsce mniej więcej rok temu, ale wtedy zwierzę udało się schwytać. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Jak widać, nie tylko psy potrafią wymknąć się spod kontroli, a koty zniknąć wtedy, kiedy akurat są potrzebne. W ubiegłym roku podobny kangur uciekinier pojawił się w Rozprzy w powiecie piotrkowskim. Po 2 dniach poszukiwań udało się go złapać i zwrócić właścicielowi. Mamy nadzieję, że i tym razem historia zakończy się szczęśliwie, a kangur bezpiecznie wróci do domu. I to już wszystko, co na dzisiaj w programie Na kocią łapę i na psa urok przygotowaliśmy dla Was. Dziękuję, że byliście z nami. Magda Szybińska. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.

trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu w naszym regionie. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz zbliża się godzina 16. Za moment przenosimy się do Stegu Areny w Opolu, gdzie reporter Radia Opole obserwuje mecz Unii Opole z drużyną BKS Bostik Bielsko-Biała.

0: regionie.
1: A teraz przenosimy się do Stegu Areny, gdzie siatkarki Unii Opole grają w drugim ligowym meczu z drużyną BKS Bostik Bielsko-Biała. Na miejscu z mikrofonem Radio Opole jest Grzegorz Frankowski. Grzesiu, powiedz, jak radzi sobie nasz zespół?
2: Znakomicie, rewelacyjnie, tak można powiedzieć. Po dwóch setach Opolanki prowadzą 2-0. Premierowa odsłona dla Unii 25-22. Tutaj było trochę jeszcze problemów, no ale w drugim secie koncert gry drużyny trenera Dąbrowskiego. Wyrównany początek do wyniku 9-9. W dalszej części rywalizacji Opolanki wyraźnie się rozegrały. Nasz zespół seryjnie zaczął zdobywać punkty. W każdym elemencie gry prezentował sporą jakość, co przełożyło się na wysokie prowadzenie 18-12. Później było jeszcze lepiej. Wilczyce panowały niepodzielne na parkiecie i finalnie zwyciężyły 25-14. Po dwóch partiach prowadzimy 2-0. Czekamy na set numer 3. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatni zwycięski set w tym spotkaniu.
1: No mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Rzecz jasna, trzymamy kciuki za Unię Opole. A do Stegu Areny wrócimy jeszcze za godzinę.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Różowy październik to międzynarodowy miesiąc świadomości raka piersi. Z tej okazji w Pustkowie w gminie Ozimek zorganizowano akcję Różowa Piątka. Można było pobiec albo pomaszerować na dystansie 5 km. W ramach akcji można było też oddać krew czy skorzystać z konsultacji z pracownikami NFZ. Profilaktyki nigdy nie za wiele. Przez cały październik szczególnie edukujemy kobiety, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi, mówiła Maja Szcząborowska z opolskiego NFZ.
3: To jest to badanie, które mamy dosłownie pod ręką. Kontrolujemy piersi we własnym zakresie raz w miesiącu. To jest bardzo, bardzo ważne. Pozwala nam to wychwycić zmiany w bardzo wczesnym stadium. Oprócz tego oczywiście zachęcamy do badań profilaktycznych. Mamografia, HPV to są dwa programy profilaktyczne, z których kobiety mogą skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: A Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia. Jutro rusza przebudowa ronda w Czarnowąsach. To na drodze wojewódzkiej numer 454. To trasa z Opola do Namysłowa. W pierwszej kolejności roboty będą polegały na rozbiórce pierścienia ronda. Jezdnia zostanie zawężona, ale nie planowane są żadne zamknięcia ani objazdy. Przebudowa ronda w Czarnowąsach umożliwi bezpośredni przejazd w kierunku Dobrzenia Wielkiego, Namysłowa czy Elektrowni Opole bez konieczności przejazdu przez kolejne ronda.
0: Światowe agencje informują.
1: Tankowiec płynący przez cieśninę Ormuz został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Poinformowała o tym brytyjska agencja monitorująca ruch żeglugowy. Statek został uszkodzony, ale załoga jest bezpieczna. Nie doszło też do oskarżenia środowiska naturalnego. Nie podano bandery tankowca. Rosjanie zaatakowali Charków kierowanymi bombami lotniczymi. Zginęła 35-letnia kobieta, a 4 osoby zostały ranne. Bomby zniszczyły 2 domy jednorodzinne, a prawie 15 zostało uszkodzonych przez pożary.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni. W nocy chłodno, minimalnie 5-7 stopni. Do tego trochę chmur, trochę deszczu. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Minimalnie chłodniej, 11-13 stopni na termometrach. Trochę słońca, ale też pojawią się chmury. Z tych chmur może delikatnie popadać. I tradycyjnie spoglądamy na radiowy termometr. Ten wskazuje 12,8 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studio są pierwsi goście, pani Bogna Peter, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a mieści się na ulicy Szpitalnej. A drugim gościem jest pan Michał Mateja z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, które też mieści się w Opolu, ale zasięg ma ogólnopolski, a nawet międzynarodowy, tak myślę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I jeżeli chodzi o pana Michała, mogliście kiedyś kojarzyć, bo czasami prowadzi spotkania, które się odbywają w centrum dokumentacyjnym, spotkania autorskie. I dziś rzeczywiście opowiemy wam o książkach i o spotkaniach autorskich, na które szczęśliwie będziecie mogli się też wybrać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli będziecie chcieli, żebyście się udali do Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej i na przykład już książkę przeczytali wcześniej i wtedy w dyskusji będziecie mogli wziąć udział na przykład bardziej w sposób zaangażowany, a postaramy się do tego was zachęcić. Przed sobą mam książkę Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku, socjologiczno-historyczne refleksje nad dziedzictwem kulturowym niemieckich Żydów. Marcin Dębicki, Irena Kurasz i Sławomir Pastuszka. To jest jedna z tych książek, o których będzie można posłuchać rozmowy, prawda?
3: Tak, wokół tej książki będziemy rozmawiać w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym 14 października w środę.
1: Więc już niedługo, drodzy państwo, i rozumiem, że z panem osobiście można będzie posłuchać tej rozmowy, też pan tam będzie.
3: Będę również, wspólnie organizujemy to spotkanie z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym, także będą zarówno współpracownicy naszego Centrum Badań, jak i gospodarze z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego.
1: Aha, a jeżeli chodzi o autorów książki, też ktoś z nich będzie podczas spotkania? Uda
3: tak,
1: się?
3: Tak jest, będzie pani doktor Irena Kurasz oraz pan doktor Sławomir Pastuszka.
1: No i tutaj muszę powiedzieć, że Górny Śląsk dla formalności przypomnę, bo czasami się zdarza, że ktoś jeszcze nie wie, że Opole, Opolszczyzna to jest część Górnego Śląska. A więc siłą rzeczy moje pytanie, bo nie będziemy całej streszczali, czy jest też Opole? No bo wiemy, że w Opolu cmentarz żydowski jest, istnieje i siłą rzeczy każdy, kto zna historię, wie, że będą na nim najpewniej też niemieccy Żydzi, prawda?
3: Oczywiście jest Opole, są również inne miejscowości, większe i mniejsze z terenu województwa opolskiego, z tej górnośląskiej części województwa, czyli aż po Nysę, aż po Kluczbork na północ, również oczywiście z części południowej, Głubczyce, no i z tej części Górnego Śląska, która obecnie należy do województwa śląskiego.
1: No i oczywiście macie też państwo, bo książka jest opracowaniem naukowym, to już podtytuł socjologiczno-historyczne refleksje, ale chciałbym, żebyście się państwo nie zrażali, że jak słyszycie socjologiczno-historyczne, że będzie to opracowanie bardzo nieprzystępne. Jakkolwiek oczywiście faktów, dat, danych będzie tutaj sporo, ale nie jest to praca aż tak hermetyczna, żebyście musieli się bać, że tego się nie da czytać, da się czytać. A przede wszystkim jest też indeks nazwisk, indeks miejscowości, więc można sobie znaleźć też miejsca, które, z których pochodzicie, z którymi jesteście związani, zobaczyć, czy też tutaj są, jak są opisane.
3: Książka się składa z dwóch takich głównych części. Pierwsza to jest ta część właśnie historyczna, na której szczegółowo są opisane wszystkie cmentarze z tego terenu historycznego Górnego Śląska. Nawet za granicę to sięga zasięg tej książki, dlatego że tam i miasteczko Chulczyn czy Chluczyn po czeskiej stronie w dawnym powiecie raciborskim zostało również uwzględnione. Każdy z tych cmentarzy jest opisany bardzo szczegółowo. Autorem tej części był dr Pastuszka, który się od wielu lat zajmuje cmentarzami żydowskimi w naszym regionie i jest również aktywnym członkiem tej wspólnoty żydowskiej. Tutaj jest przewodniczącym w tej chwili gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach, także zna ten temat naprawdę od podszewki. Podaje w przypadku każdego z tych cmentarzy wiele nazwisk, kto jako pierwszy został pochowany, kto jako ostatni został pochowany na tym cmentarzu, w jakich latach to miało miejsce. Także również z takiej bardzo lokalnej perspektywy myślę, że każdy w tej części znajdzie coś dla siebie. Natomiast druga część to jest część już ta właśnie socjologiczna, w której głównie pani doktor Kurasz i pan profesor Dębicki podsumowują wyniki kilkuletnich badań. Oni w terenie prowadzili te badania również z osobami, które są w jakiś sposób zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o ogólnośląskich Żydach. Mogę chyba zdradzić, że tak naprawdę w naszych początkowych zamiarach ten temat miał być nieco szerszy jeszcze. Wstępnie zakładaliśmy, że obejmie cały Śląsk i wstępnie zakładaliśmy nie tylko skupienie się na cmentarzach, ale również na innych pozostałościach czy śladach po tych naszych górnośląskich Żydach. W którymś momencie jednak autorzy doszli do wniosku, że to jest zbyt szerokie jak na takie w ciągu 3 czy 4 lat prowadzone badania i skupili się na tej części dotyczącej cmentarzy.
1: Mm-hmm, no tak, bo jak sobie pomyślę, no to można byłoby rzeczywiście pójść tropem, no mamy w Opolu chociażby daleko szukać, prawda, jest kamień po spalonej synagodze, więc można byłoby szukać miejsc kultu, prawda, i tak dalej, ale to rzeczywiście przypuszczam, ale jak znam Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej i wasze zaangażowanie w tym zachowywaniu i ocaleniu historii tej naszej, no to będzie po prostu kolejna książka za jakiś czas, jeżeli tylko starczy sił i entuzjazmu. A ja tutaj pozwólcie, że przeczytam fragment, bo znalazłem taki, który pokaże to, o czym mówiłem, jak to jest z pasją i świetnie pisane. Uwaga. Kolejny XVIII-wieczny cmentarz żydowski na Górnym Śląsku od drugiej połowy 1867 roku, powszechnie zwany już Starym, powstał w Bytomiu. Wcześniej tamtejsi Żydzi grzebali swoich zmarłych w Będzinie. Z uwagi na brak źródeł nie można jednoznacznie ustalić okoliczności powstania cmentarza. Według lokalnych podań jego założenie związane było z epidemią bydła, która nawiedziła Bytom w latach 20. XVIII wieku. W jej trakcie dwóch żydowskich skazańców, prawdopodobnie pochodzących z Miechowic i skazanych w 1724 po uprzednim poddaniu ich torturom za rabunek kościoła, wyznaczono do wykopania dołów na wałach miejskich przy południowo-zachodniej części murów obronnych, celem zakopania padłych zwierząt. W trakcie pracy skazańcy mieli natrafić w ziemi na ludzkie kości, fragment tałesu oraz kłódkę. No, projekt sensacyjna powieść po prostu. Dalej Państwu nie przeczytam, bo po to jest ta książka. Chciałem taki ilustracyjny fragment właśnie przytoczyć, żeby pokazać, że chociaż praca jest pracą naukową, ma te wszystkie rygory pracy naukowej spełnia, no bo musi, bo jeżeli później ktoś to czyta, no to mówię, no tak, ale skąd oni tę informację wzięli, a gdzie są źródła, a jak to jest udokumentowane. Więc to musi być, ale jak ktoś bardzo nie chce, to niech sobie przepisów nie czyta. Ja przyznaję, że przepisy uwielbiam. Więc gorąco zachęcam, a to jest tylko pierwsza propozycja. I jedno z wydarzeń, które w ogóle są organizowane też przez centrum i jedno centrum i też i drugie w ramach trwających, przypomnę, Dni Kultury Niemieckiej w Opolu, na Opolszczyźnie, bo to cały region jest objęty tymi wydarzeniami. O innych książkach, o innych spotkaniach autorskich, o innych wydarzeniach za chwilę Wam opowiemy.

0: wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pan Michał Mateja i pani Bogna Peter. Pan Michał z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, a pani Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, które bardzo często współpracują. No i tak też jest podczas tych najbliższych wydarzeń. O jednym już powiedzieliśmy, cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku. Tu pani Bogna Peter dodała, że pana Sławomira Pastuszki słucha się z zapartym tchem. Ja myślę, że już ten fragment pokazał, a jeszcze na żywo. Przede wszystkim można będzie dopytać. No ale to mamy jedno spotkanie i jedną książkę, która jest przede mną, a tych spotkań będzie więcej i część to też spotkania autorskie, prawda? Dotyczące książek albo związanych z tym rzeczami, badaniami.
2: Tak, w tym wątku jeszcze poświęconym dziedzictwu górnośląskich Żydów my to realizujemy w ramach takiego projektu dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zatytułowany jest ten projekt Dziedzictwo Niemieckich Żydów na Górnym Śląsku. Tak naprawdę dzięki temu projektowi udało się uzyskać dodruk tej książki, bo pierwszych 500 egzemplarzy, które przed 2 laty żeśmy wydali, już się rozeszło w ramach bardzo wielu takich spotkań autorskich już na terenie całego regionu. I teraz mamy kolejne takie 2 spotkania zaplanowane w Strzelcach Opolskich 16 października. To jest w Bibliotece Strzeleckiego Ośrodka Kultury. A potem 9 listopada w Reńskiej Wsi. Te miejsca też nie są wybrane przypadkowo, bo to jest w pobliżu cmentarzy żydowskich. W Strzelcach po cmentarzu żydowskim prawie, że nie ma śladów dzisiaj, ale on tam jest. Na terenie Reńskiej Wsi, gminy Reńska Wieś, znajduje się cmentarz Kozielski w Dębowej. Tam też są takie lokalne inicjatywy. To nasze spotkanie autorskie będzie powiązane z uroczystością odsłonięcia Stolpersteinów, czyli takich kamieni pamięci poświęconych Żydom, którzy z tego miejsca zostali deportowani. Także 9 listopada spotykamy się tam w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi. Nasze spotkanie o godzinie 17, a przed tym będzie ta uroczystość, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast kolejny taki element tego projektu to jest wyjazd studyjny, który mamy zaplanowany na niedzielę 18 października. Tak, która nietypowo na niedzielę, ale w sobotę nie wolno wejść na cmentarz żydowski, dlatego z tych weekendowych dni zdecydowaliśmy się na niedzielę i tutaj również przewodnikiem będzie dr Sławomir Pastuszka, współautor tej książki i znawca górnośląskich cmentarzy, ale nie tylko cmentarzy, dlatego żeśmy trasę tak wybrali, żeby różne aspekty tego dziedzictwa pokazać. Startujemy z Opola, tutaj niedaleko stąd, na rogu ulic Barlickiego i Piastowskiej, w miejscu, gdzie stała tak zwana nowa synagoga. Udajemy się do Strzelec Opolskich właśnie, gdzie zatrzymamy się w miejscu tego cmentarza, po którym prawie że śladu nie ma. Zatrzymujemy się w Strzelcach przy synagodze, która jest dzisiaj nie do poznania, ale budynek historyczny istnieje. Jedziemy do Toszka, pod dom, w którym urodził się dr Ludwik Gutmann, czyli przedstawiciel tego żydowskiego środowiska, który dzisiaj jest znany w całym świecie jako twórca idei paralimpijskiej. No i ostatnim punktem będzie Wielowieś, czyli jedna z tych miejscowości, w których Żydzi stosunkowo wcześnie mogli się osiedlać. Po Białej Prudnickiej to jest drugi najstarszy cmentarz na terenie Górnego Śląska. Bardzo dobrze zachowany, tak dosyć daleko od zabudowań, w związku z tym tam trzeba będzie kawałek podejść, ale to uchroniło pewnie ten cmentarz od różnych zniszczeń, które miały miejsce w innych miejscowościach. A jest również też w Wielowsi budynek synagogi, który został zachowany, który nie uległ zniszczeniu podczas Nocy Kryształowej, ponieważ był już wtedy w prywatnych rękach. Aha. Także chcemy się i przy tym budynku również zatrzymać.
1: A ten wyjazd studyjny jest takim zamkniętym wyjazdem dla badaczy, członków centrum? Czy...
2: To jest wyjazd dla wszystkich zainteresowanych, oczywiście w miarę wolnych miejsc. Także liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Już mamy pierwszych kilkanaście zgłoszeń, ale jeszcze trochę miejsc w autobusie mamy.
1: Aha, i to można zrobić
2: telefonicznie u nas pod numerem telefonu 532 153 005. Mam nadzieję, że w niedzielę będą jeszcze wolne miejsca.
1: Aha, no oby tak było, a jak nie, no to może jakaś przyczepa do autokaru, prawda, albo będzie kolejny, bo się okaże, że jest tak duże zainteresowanie, bo mówię o tym celowo dlatego, że nie zawsze tego typu informacje docierają, nie każdy też śledzi i ma też świadomość tego, czym w istocie centrum się zajmuje, prawda? Bo dopiero później czasami spotykam ludzi, dlatego też bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się przy okazji książek i możemy o tych wszystkich wydarzeniach porozmawiać, dlatego że ktoś dowiaduje się o książce, a później nagle, a był taki wyjazd, to no pojechałbym, zobaczyłbym, bo to samemu można pojechać oczywiście, jak ktoś ma samochód, zobaczyć miejsce, ale jak nie znamy historii, nie wiemy dokładnie gdzie, nie możemy sobie posłuchać o tym, to bardzo często tak jest, sam zresztą wiem, czasami stoimy, jest dobry przewodnik, stoimy w jakiejś piwnicy, prawda, w jakimś rozwalonych ruinach, no niewiele jest do oglądania, ale nagle dobry przewodnik, który zna historię, zaczyna opowiadać, no i to wszystko zaczyna żyć nam przed oczami. Nareszcie widzimy, że to, a to nie jest przypadkowy kamień, a zobaczcie, tu są na przykład fragmenty innych, one są z innego wieku, to była przebudowa i zaczyna się wtedy fascynująca historia. A normalnie stanęlibyśmy pod kupką gruzu i zastanawiali się, no nic to nie ma do oglądania, jak niektórzy mówią, prawda? Dobrze, no to mamy jakby tę część, jak Państwo słyszeliście, możecie, próbujcie, może będą jeszcze miejsca. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o drugie centrum, które reprezentuje pani Bogna Peter, to tam też jest kilka wydarzeń, będą też wystawy, będzie się sporo działo, prawda?
3: No ja też tak patrzyłam na nasz harmonogram wydarzeń na październik i mało to się nie dzieje, mało to już się działo. Mamy bardzo dużo wydarzeń i właściwie tak klasycznie mogłabym powiedzieć, że każdy właściwie mógłby znaleźć coś, co może go zainteresować.
1: A takie najbliższe, na które mogłabyś zaprosić, skorzystajmy już z tego, że jesteśmy, co w najbliższych dniach?
3: Najbliższa rzecz, my się spotykamy tutaj w niedzielę, słuchać nas w niedzielę wieczorem, tak? Słuchać nas
1: wieczorem,
3: po południu. Najbliższa rzecz, na którą bardzo serdecznie zapraszam, ona wyniknęła z rozmów i spotkań. Myśmy tutaj mówili, rozpoczęliśmy nasze spotkanie i naszą rozmowę o tym, że przede wszystkim mamy Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Opolskim i od tego wyszła nasza pierwsza część rozmowy, ale na tym się nasza działalność październikowa nie ogranicza i chronologiczne najbliższe spotkanie będzie już w najbliższy wtorek o godzinie 11 nietypowo, ale to był wybór naszego gościa i naszym gościem będzie pan Jerzy Stemplewski, z którym też bardzo miło współpracujemy, bo on czasami, jak to dobrze wiesz i nasze słuchacze wiedzą, tam gdzie coś się dzieje, tam jest Jerzy Stemplewski. I też ta relacja nam się bardzo, bardzo fajnie rozwinęła i oczekiwalibyśmy może, że w naszym centrum dzieją się przede wszystkim takie nawiązujące do mniejszości niemieckiej, do Niemców rzeczy, ale też tak nasze takie motto mówi, łączymy ludzi i historię, więc pan Jerzy jest taką osobą, która też łączy historię, łączy ludzi, bo tak naprawdę w tych fotografiach jego bardzo często się przewijają ludzie i przez to też, że on tak fotografuje, często z zaskoczenia wychodzą bardzo ciekawe ujęcia i tak od rozmowy doszliśmy do tego, że październik to jest idealna pora, żeby pokazać jego wystawę. Wystawa, którą wybrał ze swoich zbiorów, to portret kobiety Ilona. I otwarciu wystawy będzie towarzyszyła rozmowa właśnie o tych portretach, o ludziach, o osobach. I to jest to, co jest w najbliższym momencie, właśnie już we wtorek.
1: No tutaj dodam, że książki z fotografiami pana Jerzego też oczywiście istnieją.
3: I to nie jedna,
1: tak, no bo rzeczywiście jest jednym z najbardziej znanych fotografów. Ja nawet myślę, że zasłużył sobie już pomału też na pomnik, bo rzeczywiście wiele wydarzeń w naszym województwie, no mi też bliskich festiwali, bo tam się praktycznie co roku od lat spotykamy, bo fotografuję festiwal prawie od początku, to rzeczywiście są takie ujęcia, bo to jest coś innego ustawić kogoś do zdjęcia, jak on wie, że robi mu się zdjęcia, a zupełnie inaczej wychodzą zdjęcia, kiedy my nie wiemy, że one są robione i pod tym względem rzeczywiście jest fenomenalny. No a do tego też fantastycznie opowiada. Ja wiem, że jeszcze będzie też jakieś spotkanie autorskie. Tutaj Państwo możecie oczywiście wejść, tak jak w przypadku Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, podobnie w przypadku Centrum Dokumentacji na Wystawie Niczego Niemców w Polsce. Możecie wejść na stronę i dokładnie sprawdzić, bo tych wydarzeń jest dużo i te Dni Kultury Niemieckiej, jak mówiłem, są też w wielu innych miejscach, nie tylko w Opolu, w innych miejscowościach, ale są też między innymi właśnie spotkania autorskie i bardzo często dziś książka, albo też wspomnienia świadków, rozmowy ze świadkami, bo tak też było. Niedawno zresztą była taka rozmowa.
3: Tak, my tych projektów realizujemy tak naprawdę równocześnie kilka, więc spotkania ze świadkami historii odbywają się u nas regularnie. Pan Michał Matyja też był nieraz naszym właśnie gościem. Zapraszaliśmy właśnie dzieci i z zdziwiłby się, gdyby zobaczył, jak one potrafią być skupione i jak chłonąć informacje. Jak czasami się dziwią, jak patrzą na stare zdjęcia, które nasi goście pokazują, bądź też książki, które oni czytali, jak byli mali. Więc to naprawdę są zawsze ciekawe spotkania. Natomiast właśnie wracając do Dni Kultury Niemieckich na Śląsku Opolskim, to ze spotkań, które są przed nami, ponieważ już jedno jest za nami. W miniony czwartek mieliśmy wykład pani doktor Eweliny Szędzielosz o śląskich kompozytorach, dokładnie, ale o tej muzyce jeszcze oczywiście będzie. Poniedziałek 26 października o 11:00 Śląskie Organ Mistrzostwo w kontekście europejskim i światowym. I to jest kolejny opowiadacz, którego bardzo serdecznie polecam, którego tak się ciekawie słucha. Ksiądz profesor Grzegorz Poźniak, dokładnie. Kapitalnie się go słucha.
1: Myślałem, autor zresztą książki bardzo fajnej dla dzieciaków o historii organistyki, organów tych naszych. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o organ mistrzostwo i organy, to mamy czym się pochwalić. Zarówno jako te, nie tylko te słynne w Oliwie, ale także i u nas rzeczywiście na Śląsku. I wirtuozów, i kompozytorów, i zabytków naprawdę jest mnóstwo. Zresztą, kto wie, może uda się z księdzem Poźniakiem też porozmawiać, bo już najwyższy czas chyba na kolejną książkę. Tak myślę, żeby ją napisał. Dodam jeszcze tylko w takim razie od siebie, drodzy Państwo, że będzie też i trwa właściwie, bo mieliście w poprzednim miesiącu, jest taki cykl Tańcem, Smakiem i Kolorem i w poprzednim miesiącu były to 3 spotkania dotyczące kultury, tradycji ukraińskich, a w tym miesiącu i w ramach tych dni niemieckiej, prawda? I tu też 2 spotkania jeszcze przed nami, jak dobrze pamiętam.
3: Tak, akurat to wydarzenie nie odbywa się w ramach nie kultury niemieckiej, ale nawiązuje oczywiście jak najbardziej do tradycji mniejszości niemieckiej. To też był taki projekt, on się nazywa Tańce Smakiem Kolorem właśnie, był taki projekt, który my realizujemy właśnie we współpracy z fantastycznym stowarzyszeniem Averiana. Myśmy powiedziały dziewczynom, że już jest któryś nasze wspólne przedsięwzięcie, że bardzo chętnie chciałybyśmy to kontynuować. Napisaliśmy wniosek, udało nam się otrzymać dofinansowanie. Dzięki temu odbyły się we wrześniu 3 fantastyczne spotkania. To bardzo ciekawe jest patrzeć też, jak ludzie z wielką chęcią na to przyszli. Niezależnie od tego, jakie czasami pojawiały się jakieś takie, nie wiem, trudne momenty, to jednak rozmowa o kulturze i jeszcze połączona z warsztatem, gdzie można wspólnie siedzieć i coś wspólnie robić, naprawdę bardzo widać było, jaką przyjemność czerpią ci ludzie z tego i jak ciekawie słuchali opowieści, ponieważ panie zaczynały od opowieści pani Antonina Kalniczenko, która w Opolu mieszka, o ile się nie mylę, już 15 lat, więc ona właśnie przejmowała tę część taką związaną z opowieścią, żeby wszyscy mogli ją zrozumieć po prostu, a później panie, które niekoniecznie właśnie jeszcze dobrze mówią po polsku, ale świetnie sobie radziły z tą częścią warsztatową, uczyły naszych gości, czy to wykonywania wianków, czy też tworzenia sałatki, albo tańcu, bo tańcu się właśnie zaczęło.
1: A w przypadku niemieckiej będą currywursty, moje ulubione?
3: Nie. No zdziwiłby się, no niestety tutaj problem jest taki, że nie ugotujemy tutaj u nas. Musi być na zimno, więc...
1: A to kartofel salat.
3: Dlatego będzie kartofel salat.
1: No, tak myślałem.
3: Tak,
1: to nie jest sztuka dobrze ją zrobić. Jest wiele książek kulinarnych i tak czasami się wydaje, że no jak to jest, przepis jest napisane ile czego i już. I nagle się okazuje, że robi jakaś pani z doświadczeniem te same składniki, no i jednak jest inaczej. Widocznie dusza w tym musi być, dlatego tak. Że oczywiście książki kucharskie jak najbardziej polecam. Niedawno, przyznaję, tu się Państwem będę pewnie dzielił, bo o książkach kucharskich rzeczywiście dawno nie mówiłem, ale trafiła do mnie książka o tofu. Wydawało mi się, że co można zrobić tofu? Najczęściej to są takie kilka takich standardowych potraw. No tu cała książka kucharska, więc jak przeczytam i przetestuję przede wszystkim, to się z Państwem na pewno książką o tofu też podzielę, co tam można z tego zrobić. Można na pewno zrobić z curry, czyli takiego wege currywursta na przykład z tofu. Nie wiem, czy prawdziwi Niemcy by się ucieszyli, natomiast jak już jesteśmy przy jedzeniu, to przyznaję, że będąc w Heringsdorfie 2 lata temu, był taki pan, który miał po prostu taką budkę na rowerku i robił swój autorski sos, było to napisane i naprawdę pycha. Jak on to zrobił. No i tego nie kupimy właśnie w markecie. To jest ten cud.
3: Zawsze się zrobić.
1: Tak. Mhm. kiełbaska taka bardziej parówkowa, jak to niektórzy mówią w przypadku naszych zachodnich sąsiadów, że u nas lepsze, ale zostawmy to, tak bardzo, bardzo humorystycznie. Myślę, że z tym sosem mógłbym nawet tekturkę zjeść i też byłaby dobra, do tego jeszcze piękne morze. Zresztą takie łączące wspólne, bo to przecież blisko Świnoujścia, więc można, tam jest też piękna trasa rowerowa. Tu przypomnę, że niedawno rozmawialiśmy o książkach, o trasach rowerowych, więc możecie Państwo, naprawdę pięknie to jest we współpracy, jeden z ładniejszych chyba przykładów współpracy transgranicznej, powiem od razu, bo też i pociąg dojeżdża niemiecki do Świnoujścia, można wsiadać kolejką, sobie podjechać, jest i rowerowa, jest i spacerowa, można plażą, można statkiem, no chyba lepiej się po prostu nie da. Tak myślę. Więc chciałbym w Opolu coś takiego jeszcze. Mamy bliżej do Czechów, wprawdzie niż do Niemiec, ale na szczęście, bo mówiłaś o tym, Bogna, że dużo i bardzo Wam zależy na tym, żeby pokazywać tu i teraz, współpracować, poznawać się nawzajem. To nie jest tak, że badamy tylko i wyłącznie kulturę niemiecką, ale pokazujemy jakby jej oczywiście ślady, jej znaczenie, jej urok, ale już po to, żeby się poznawać, żeby wspólnie się bawić i wspólnie przeżywać. To mi, przyznaję, bardzo, bardzo pasuje. Zresztą co do Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, to tam książki też, przypomnę, regularnie są wydawane, bo tu wspomnieliśmy o jednej. Nie wiem, czy jakieś najbliższe plany wydawnicze chciałby Pan już zdradzić, czy jeszcze nic?
2: No, jesteśmy już w ostatniej fazie przygotowywania takiego tomu pokongresowego, można powiedzieć. Kilka referatów, które zostały przedstawione w ubiegłym roku podczas Kongresu o Mniejszościach we wrześniu, a dotyczą w większym czy mniejszym stopniu tematyki mniejszości niemieckiej, zostały zgromadzone i w jednym tomie i już jesteśmy na etapie takiego dopracowywania w tej chwili składu. Także to w najbliższych tygodniach w zasadzie powinniśmy już wydać. Też w tym roku planujemy, jesteśmy już przynajmniej w jednym przypadku bardzo blisko domknięcia tego, dwie publikacje, które podsumowują kolejne nasze badania, zainicjowane w 2023 roku w ramach takiego drugiego rzutu badań, które centrum wymyśliło i uruchomiło. Jedne dotyczy sytuacji językowej mniejszości niemieckiej, drugie dotyczy takiego porównania śląskiej ludności pochodzenia niemieckiego i Polaków z tej ludności napływowej tutaj, jeżeli chodzi o pewne demograficzne tendencje, jeżeli chodzi również o pewne ekonomiczne takie zależności. Tutaj zespół profesora Jończego z Opola jest właśnie już na takim ostatnim etapie pracy nad tą publikacją, także to są te nasze tegoroczne nowości przygotowywane, no i jak co roku wydajemy rocznik centrum, w tym roku takim tematem głównym są tak zwani, my to tak na roboczo żeśmy określili, Niemcy egzotyczni, czyli Niemcy w Polsce, w takich regionach, w których nikt by się ich nie spodziewał. Gdzieś pod Lublinem, gdzieś na Mazowszu, w Małopolsce i tak dalej.
1: No tak, a o tym nawet się ukazała ostatnia książka reportażowa, też w wydawnictwie Czarnym właśnie, gdzie tam autor tropi te ślady właśnie Niemców, którzy mieszkają w takich nieoczywistych rejonach, no bo dawne Prusy, no to od razu wiemy, że no tak, wiadomo, Świnoujście przeze mnie wspomniane, czy właśnie Śląsk, no to w naturalny sposób w dużej części mamy mniejszość niemiecką, wiemy o tym i to jest zupełnie naturalne, ale okazuje się, że mieszkali, zresztą tak jak Polacy, jak zaczynamy szukać polskich tropów, to gdzie nas nie było, nawet trudno znaleźć się z miejsca, gdzie by polska stopa nie stanęła, co oczywiście jest bardzo budujące i bardzo cieszę. Ja przyznaję, że jak te książki się ukażą, to chętnie wtedy też o nich Państwu przypomnę, szerzej wtedy o nich porozmawiamy, bo tematy rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Więc trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście, bo wiadomo, że to jeszcze drukarnie muszą teraz dopisać, a ciągle w Polsce jednak sporo się drukuje, więc nie jest to taka prosta sprawa. Jak tylko będą, to oczywiście wtedy się chętnie znowu z Państwem spotkam. A tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. I przypomnę Państwu oczywiście, kto był moim gościem, a był to pan Michał Mateja z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej oraz Bogna Peter z Centrum Dokumentacji na Wystawie Niczego Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej. Zresztą tam w tym centrum dodam bardzo często książki, bo książki są darmowe, wydawane przez wsparcie. Można na portierni przy wejściu też czasami dostać książki u Was w centrum.
3: A naszym centrum od drugiego centrum.
1: Tak, od drugiego centrum, bo czasami jedno centrum drugiemu centrum przynosi, więc i to są publikacje dotowane, darmowe. Po prostu nie, że trzeba je kupić. To jest duża zaleta.
2: Zgadza się.
3: I nie wszystkie są po niemiecku.
1: I nie wszystkie są po niemiecku, tak, bo od razu dodam, że książka...
3: Językowanie jest barierą.
1: Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku, od której zaczęliśmy, jest książką wydaną w języku polskim. Więc to też, żeby było jasne, bo też nie każdy jest zawsze pewien. No, więc tak to właśnie jest. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Ufnie mówię, do zobaczenia.
3: Zapraszamy na wszystkie wydarzenia w ramach Niekultury Mniejszości Niemieckiej.

0: wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejna gościni Monika Moka-Ostrowska. Cześć Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Zaprosimy Was na spotkanie, dokładnie Monika zaprosi. Będzie ona z autorką książki o bardzo intrygującym tytule. Nie wiem, ile Monika będziesz chciała zdradzić. Mięśnie mam od miłości. No i to nie jest poradnik fitness ani tego typu rzeczy. Od razu powiem tak nieco z przymrużeniem oka, bo temat książki jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny i nawet myślę wywoła spore dyskusje. Na to liczę.
2: Tak, książka ma jeszcze podtytuł o macierzyństwie i to rozjaśnia sytuację.
1: Celowo nie mówiłem od razu.
2: Książkę wydało wydawnictwo Charakter, a jej autorką jest Paulina Małochleb, którą być może Państwo znają. Mam nadzieję, że Państwo znają, ponieważ Paulina Małochleb jest krytyczką literacką, badaczką i wykładowczynią i prowadzi takiego bloga literackiego Książki na Ostro, gdzie poleca nam literaturę, prowadzi też często spotkania autorskie i debaty, także jest osobą w środowisku literackim znaną i uznaną. I chyba w tym roku się ukazała ta książka. Tak, w tym roku ukazała się książka Mięśnie mam od miłości, rozbudowany esej o macierzyństwie, ale o macierzyństwie takim już niekoniecznie jako doświadczenie prywatne i samo rodzicielstwo, ale tak naprawdę w pewnym sensie wypadkowa oczekiwań społecznych, z którymi kobiety, matki oraz dodam nie matki, mierzą się na co dzień. To jest książka z gatunku bardzo przeze mnie lubianego i szalenie ostatnio popularnego, tak zwanej autofikcji. No czyta się to wspaniale, bo Paulina Małochleb ma doskonałe pióro, więc można tutaj też odnajdywać takie sytuacje codzienne, z którymi zapewne wiele kobiet mających dzieci, będących matkami się mierzy, czyli z taką presją nakładaną na kobiety w związku z tą pracą emocjonalną, pracą opiekuńczą, ale też ja jako osoba bezdzietna również znalazłam dużo sytuacji podobnych albo analogicznych do życia osób bezdzietnych, kobiet szczególnie, nie wiem jak to jest u mężczyzn, nie wiem jak często mężczyźni słyszą pytanie, dlaczego nie mają jeszcze dzieci.
1: O, to prawda, właśnie o tym miałem mówić też jako bezdzietny, skoro już tak się przyznajemy do tego, że rzeczywiście, jeżeli myślimy o macierzyństwie i oczekiwaniach społecznych, pewnych normach, jak powinno ono wyglądać, jak powinno przebiegać i przede wszystkim, co głównie kobieta powinna, chociaż powiem, że od długiego już czasu szczęśliwie mamy pojęcie tacierzyństwa, jest coraz więcej panów, którzy decydują się na tacierzyństwo, na urlopy tacierzyńskie, opiekę nad dziećmi, więc akurat na szczęście jest troszeczkę lepiej. Nie będziemy teraz rozstrzygali, bo to Państwo na spotkaniu i po lekturze sobie ewentualnie się zastanowicie, jak rzeczywiście jest. Natomiast faktem jest to, że jak myślimy o macierzyństwie, najczęściej jest to ciąża, prawda, i tuż po, jak opiekować się bobasem, a później też są te problemy nastolętne, nie i tak dalej. No nie, macierzyństwo trwa całe życie, dopóki żyją rodzice i dzieci, o czym bardzo wiele osób, myślę, może się przekonać. Przesuwa się ta granica wieku, kiedy zaczynamy się usamodzielniać, kiedy odcinamy tak zwaną pępowinę. Chociażby
2: nie
1: jeden
2: mamy
1: aspekt.
2: Dzieci też.
1: Mhm. A ci, którzy nie mają dzieci, też bardzo często na leniach to tak, prawda? To nie jesteście normalną rodziną, to nie jesteście pełną rodziną i tak dalej, i tak dalej. Więc, a to wszystko bierze się właśnie z tego otoczenia takimi oczekiwaniami, tego uwznieślenia samego macierzyństwa. Czyli to się też i tak przekłada na tych wszystkich, których to teoretycznie nie dotyczy. I tutaj widzę właśnie to pole do wielu, wielu rozważań i rozmów, które będą mogły przy okazji tej książki się odbywać. A że na Ostro ma bloga, no to oczywiście mierzy się z tematami bardzo trudnymi, bo najgorsze, co możemy zrobić, to zamiatać pod dywan. Wiemy o tym, że są okna życia. Wiemy o tym, że wiele matek, coraz częściej, na szczęście odważnie o tym mówimy, ma depresję poporodową. Nie potrafi się z tym zmierzyć. Są konflikty, rozpadają się małżeństwa, bo mama albo babcia wie lepiej, jak powinno się opiekować dzieckiem. I później taka młoda kobieta, młoda matka czuje się, że ona nie potrafi, że jest gorsza i popada w choroby psychiczne. No, jest tak wiele aspektów, które myślę, w tej książce się na pewno znajdą.
2: No ale zobacz, sam nawet mówisz o tym, że pojawiło się pojęcie tacierzyństwo. Rzeczywiście, ono jest u nas w Polsce stosunkowo świeże, ale wcześniej mieliśmy też słowo, którego mogliśmy używać, czyli rodzicielstwo, jednak cały czas mówimy o macierzyństwie. Rzeczywiście tak jest. Paulina Małochleb w swojej książce przywołuje też takie sceny z życia, które spotkały ją i jej rodzina. Ona jest matką dwójki dzieci, syna starszego, ma starszego syna i młodszą córkę. I razem ze swoim mężem stosują coś na wzór opieki naprzemiennej, ponieważ obydwoje wykonują wolne zawody i pracują w różnych godzinach i układają grafik pod to, żeby się opiekować dziećmi. Więc czasami to tata idzie na szczepienie z dzieckiem. No i mąż Pauliny Małochleb usłyszał w przychodni, że a pan już jest z dzieckiem, dobrze, to poczekamy na mamusię i wtedy podamy tę szczepionkę. Także tych aspektów jest wiele, ale jest też w tej książce dużo takich odniesień do sztuki, do filozofii, do tego, jak się kiedyś mówiło o macierzyństwie, jak się o macierzyństwie pisało. Sam tytuł wziął się z obrazu ukraińskiej artystki Ały Chorskiej, który był prezentowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na takiej wystawie Kwestia Kobieca. I to jest taki autoportret z synem, gdzie ona podnosi już kilkoletniego chłopca i widać jej przedramię, na którym rysuje się tak mocno zarysowany mięsień. I to było jakby inspiracją do tytułu i sporej części rozważań w tej książce. Ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć, w ramach czego my to robimy. Bo spotkanie odbędzie się, chyba żeśmy jeszcze nie wspomnieli, w Domu Sztuki Żar. I organizujemy je w ramach takiego mikroprojektu, który jest częścią większego projektu o nazwie Jesteśmy Kobiety z Opolskiego, który jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Operatorem tego projektu są Opolskie Dziołchy. I my z kilkoma inicjatorkami złożyłyśmy taki wniosek, żeby właśnie przeprowadzić spotkanie z Pauliną Małochleb i dodatkowo jeszcze będą w tym projekcie warsztaty, o których może powiemy przy innej okazji troszkę więcej. Natomiast jest to projekt, który się jakby nie dzieje, nie jest zawieszony w próżni, tylko z częścią takich rozmów o, no już użyjmy tego sformułowania, kwestii kobiecej w Opolu i na Opolszczyźnie. Mhm.
1: A więcej będziecie mogli Państwo dowiedzieć się na pewno w środę i osobiście spotkać się z autorką. Jeszcze godzina, nie wiem, czy podaliśmy, podajmy.
2: Godzina 18, Dom Sztuki Żar. Ja tylko jeszcze tak Państwa zachęcę może tym, że dzięki wspaniałym relacjom, jakie mamy z wydawnictwem Charakter i wielkiej otwartości tego wydawnictwa na wszelkie inicjatywy związane z ich książkami, będziemy mieli dla Państwa dosłownie kilka sztuk, które zamierzam rozdać osobom, które będą zadawały najciekawsze pytania, może tak.
1: Zresztą ja też mam taką cichą nadzieję, że uda się i być może rozmowę z autorką przeprowadzić, więc jeżeli naprawdę nie będziecie mogli, jest szansa, że posłuchacie czegoś na antenie. Póki co zapraszamy serdecznie na środę. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i wizytę w studiu. A Państwu jeszcze nie dziękuję, bo usłyszymy się oczywiście w kolejnej godzinie audycji.

0: Wspaniałe nuty w Radio Opole, Bryan Adams przed momentem, ale teraz już zbliża się godzina 17 i wiadomości w Radio Opole. Za nami mecz siatkarek Unii Opole z drużyną BKS Bostik Bielsko-Biała. Sprawdzamy za chwilę wynik. Przenosimy się też do Mosznej. Tam zawody pogoni za lisem, przy czym nie na koniach, a samochodami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Ale na początek, strażacy działają teraz w Kamieniu Śląskim, to powiat krapkowicki. Doszło tutaj do pożaru piwnicy w domu jednorodzinnym. Mieszkańcy ewakuowali się tuż przed przybyciem służb. Na miejscu są teraz 3 zastępy straży pożarnej.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Przenosimy się do Stegu Areny, gdzie siatkarki Unii Opole grały w drugim ligowym meczu z drużyną BKS Bostik Bielsko-Biała. Spotkanie to obserwował Grzegorz Frankowski z Radia Opole. Przed godziną, Grzesiu,

0: Wszystko wyglądało bardzo dobrze i pod pełną kontrolą dzisiaj zespołu trenera Dąbrowskiego. Unii zagrało naprawdę świetne zawody i oby tak dalej. To dopiero drugi mecz sezonu, ale widać, że nowe zawodniczki i cały team gra coraz lepiej, jest coraz lepsze zrozumienie i to było widać w tym spotkaniu, co pokazuje też końcowy wynik. Przypomnijmy, Unia Opole dziś pewnie wygrywa przed własną publicznością z BKS Boskik Bielsko-Biała 3-0, a za tydzień również w Stegu Arenie kolejne spotkanie do Opola przyjadą zawodniczki budowlanych Łódź.
1: Bardzo dziękujemy za dobre wiadomości, dziękujemy za relację. A dodam tylko, że dzisiaj też ważny mecz piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole w 6. serii gier rozgrywek Lotto Superligi. Zespół trenera Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z uczestnikiem Ligi Europejskiej PGE Wybrzeżem Gdańsk. Początek meczu o godzinie 18.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Blisko 300 zabytkowych samochodów wzięło udział w 6. zlocie Hubertus Classic w Mosznej. Wcześniej 64 załogi uczestniczyły w rajdzie wzorowanym na pogoni za lisem na trasie od zamku w Bożejowie do pałacu w Mosznej. Samochodowy Hubertus wygląda trochę inaczej, bo wypuszczamy pierwszą załogę techniczną nazywaną lisem. To ona sprawdza trasę i ustala czasy, tłumaczy Mateusz Kulik, prezes Stowarzyszenia Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych, organizator przedsięwzięcia.
3: Taka ciekawostka, bo żeby złapać lisa, nigdy uczestnicy nie wiedzą, na którym miejscu się w ramach rywalizacji znajdą. Ale ktoś, kto uzyska najbliżej wynik do tego, który ustalił lis, zdobywa tego lisa, tak jakby symbolicznie go łapie i nawet będąc w środku tej tabeli, można wrócić z Hubertusa z pucharem.
4: Bardzo fajna trasa, przez malutkie drogi, dziurawe nieraz, szutrowe, czyli tak właściwie coś takiego innego. My na przykład jeździmy nie po to tak właściwie, żeby wygrać, tylko po prostu, żeby się fajnie bawić.
1: Dodaje Dominik Drapek, który w rajdzie jechał Citroenem AMI 8. Wśród motoryzacyjnych piękności w Mosznej pojawiły się zabytkowe Fordy, Mercedesy, Nyski czy przedwojenny Citroen, który należy do Bogusława Radomskiego.
5: Silnik V12, 5,7 litra. Ten samochód został 6 lat temu przywieziony z Kalifornii. Dzięki temu pochodzeniu świetnie się zachował blacharsko. Nawet chromy ma oryginalne, które nie były poprawiane. Jest piękny po prostu, spodobał mi się. Jest jeden z kilku moich samochodów, ale ten jest ulubionym.
1: Dodajmy, galerię zdjęć z Hubertusa można zobaczyć na stronie internetowej Radia Opole.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Amerykański prezydent Donald Trump poinformował o energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni w sferze energetycznej, napisał Trump na platformie Truth Social. Obie strony wyraziły na to zgodę. Nie łamcie jej. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę, napisał amerykański prezydent. I taką jest w tej chwili 4 minuty po godzinie 17.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Chciałam się pożegnać, tymczasem jeszcze muszę powiedzieć o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni. W nocy minimalnie 5-7. Trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, a jutro 11-13 stopni maksymalnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Chwilami może przydać się parasol. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Teraz już naprawdę się żegnam. Od 18 ze słuchaczami Radio Opole będzie Roman Juranek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.

0: A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
1: czują się bezpieczne i kochane.
2: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
3: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
4: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
1: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
3: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
5: Reklama społeczna.
6: Reklama.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Po reklamie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Alicja jest graficzką i, uwaga, między innymi autorką książki Graficzki. Ale o sobie pani nie napisała w tej książce.
2: Raczej starałam się być w cieniu.
1: W cieniu to się oczywiście wyjaśni, kiedy przeczytam Państwu podtytuł. Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. No i te daty graniczne już panią Alicję, moją gościnę, wykluczają z tego grona poniekąd, bo w 89 jeszcze pani graficzką nie była, myślę.
2: Nie, ale już jeszcze trochę te lata pamiętam.
1: I pierwsze kroki na pewno już były.
2: Już miałam za sobą.
1: Ale książka jest, znaczy mnie przede wszystkim bardzo cieszy. Pozwolę sobie tak słowem wstępu, bo o grafice, o ilustracji, o komiksach, no stali słuchacze na pewno wiedzą. Jest w naszych spotkaniach sporo. Ale kiedy popatrzymy na ostatnie wystawy w Opolu, chociażby w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której zresztą pani Alicja miała spotkanie autorskie, to rzeczywiście zaczyna być kobiet coraz więcej. I jak popatrzycie na programy, podcasty, to rzeczywiście najczęściej spotykam się z kobietami graficzkami, częściej niż z mężczyznami. Ale to jest tu i teraz. Kiedy zaczynamy patrzeć wstecz na ten okres PRL-u, bo to są dokładnie te lata, te ramy czasowe, to rzeczywiście Szancer, Wilkoń, ich się rzeczywiście pokazuje. Natomiast o kobietach jest niewiele. Jest naprawdę mało. Chyba, że były to ilustratorki do Płomyczka albo Świerszczyka i tak dalej. Coś takiego dziecięcego, co jest traktowane jako mniej wzniosłe i mniej poważne. Tymczasem patrząc na zestaw nazwisk, które możemy znaleźć w pani książce, okazuje się, że ich było naprawdę mnóstwo. I ten obraz jest z jakiegoś powodu zatarty, pamięć o nich zapomniana, a pani tę pamięć przywraca. Taka jest jakby, rozumiem, główna idea, żeby w końcu ktoś o nich napisał i będę to ja, skoro nikt tego wcześniej nie zrobił.
2: Tak, chociaż przez długi czas myślałam, że ktoś inny, nie przypuszczałam, że to ja będę tą osobą, która podejmie ten temat i opowie historię zapomnianych projektantek grafiki użytkowej okresu właśnie PRL-u, ale jakoś tak się stało, że to ja się zainteresowałam tym tematem już parę lat temu i w kwietniu tego roku ukazała się właśnie książka nakładem wydawnictwa Charakter, w której przedstawiam bliżej, jest tam sportretowanych w tej mojej książce 15 kobiet zajmujących się właśnie szeroko pojętą grafiką użytkową, projektowały plakaty, okładki książek, płyt winylowych, znaki towarowe, czy też zajmowały się grafiką reklamową. I do tego jest tam jeszcze takich myślę, że można to określić takimi miniaturami, więc jest tam takich 15 miniatur, 12 jeszcze innych graficzek, jest tam jeszcze 12 innych nazwisk. No kobiet, o których z różnych powodów nie udało mi się o nich więcej informacji znaleźć z racji tego, że był utrudniony dostęp do archiwów albo dlatego, że ich dorobki były skromniejsze. Tak więc w sumie można powiedzieć, że moja książka opowiada o 27 projektantka grafiki użytkowej, o których właściwie nigdzie indziej nie można przeczytać. Ich prace nigdy szerzej nigdzie nie były publikowane, nie poświęcono im żadnego dłuższego artykułu prasowego, ani w okresie samego PRL-u, ani już po transformacji właściwie do, praktycznie można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego. I jest to problem dalej. Mam poczucie obecne, ponieważ w tym roku została otworzona wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Wystawa stała, ekspozycja stała. Muzeum przez bardzo długi czas było zamknięte, właśnie przygotowując się do tej nowej odsłony. No i pomimo dyskusji, która już od dłuższego czasu w środowisku trwa na temat obecności kobiet i w historii projektowania graficznego i współczesnie i tej historii powojennej, no niestety na tej wystawie kobiet zabrakło. Może nie ma ich w ogóle, ale ich udział jest tam bardzo, bardzo skromny. Tych plakatów zaprojektowanych przez kobiety jest tam naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
1: No, oczywiście aż się ciśnie na ustach. Dlaczego? Oczywiście to będzie pani na pewno ocena subiektywnie, bo patrząc, od razu dodam, książka jest bogato ilustrowana. Okładki, plakaty, czy nawet piękny motylek z Peweksu. Tutaj jest tego mnóstwo, więc dla mnie, nawet tylko oglądając, oczywiście z racji wieku, ja wiele z tych rzeczy pamiętam, ale gdyby ktoś mnie właśnie zapytał, stąd to ważna rola tej książki, gdyby ktoś mnie zapytał, to ja niestety też niezbyt wiele z tych nazwisk potrafiłbym wymienić, co oczywiście można usprawiedliwiać bardzo często tym, że o ile w przypadku książki czy plakatu, na plakacie czy na okładce w dawnych czasach, w tamtym czasie było w dobrym tonie, żeby zamieścić nazwisko, kto okładkę projektował. I jak popatrzę na płyty czy na okładki książek, rzeczywiście tak jest. W przypadku już sztuki takiej bardziej, powiedzmy, reklamowej, bardziej kojarzonej jako ta użytkowa, rzadko to robiono. I stąd nic dziwnego, że Państwo pamiętacie, jak wyglądały zapałki na przykład, albo jakieś opakowania na szklanki, albo inne rzeczy. No ale palec pod budkę, kto kojarzy, kto to rzeczywiście projektował. Tu jest chyba kłopot, że to się nie utrwaliło i dziś z rozrzewnieniem czasami pamiętamy, mówimy, jest, jakie to było kiedyś piękne, ale nie wiemy, kto to zrobił. I nawet nie wiem, czy pani też udało się do wszystkich dotrzeć, kto rzeczywiście dany projekt wykonał, bo to też jest dzisiaj, może być trudne.
2: No, najtrudniej jest ustalić autorstwo prac, które są właśnie niesygnowane, czyli wszelkich takich drobnych druków reklamowych, czy opakowań, ponieważ tak jak pan wspomniał, plakaty są często podpisywane, okładki książek mają autorów wymienionych w stopkach redakcyjnych, więc ich identyfikacja jest dużo łatwiejsza. Ale prawdą jest, że jak przeglądałam prasę taką branżową okresu właśnie powojennego, wydawano między 45 a 89 rokiem, jest kilka takich czasopism, które skupiały się właśnie między innymi na projektowaniu graficznym jak projekt, dosyć dużo projektów graficznym było w magazynie Ty i Ja, był magazyn Reklama, Opakowanie. No i nawet w tamtym czasie to mężczyznom poświęcano znacznie więcej uwagi. Ich projekty były znacznie częściej omawiane. Znacznie częściej właśnie te nazwiska mężczyzn się pojawiały i tak samo było już po 89 roku w publikacjach dotyczących właśnie takich analizujących projektowanie graficzne okresu PRL-u, których ukazało się sporo. Najwięcej było tych publikacji poświęconych polskiemu plakatowi, bo jest to taki fenomen, właściwie zjawisko takiej skali światowej, bardzo popularne, nie tylko w Polsce, więc...
1: Tak, tak zwana Polska Szkoła Plakatu.
2: Tak
1: jak się powie, to w różnych częściach świata to będzie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, jeżeli ktoś się w ogóle interesuje sztuką.
2: Tak, to jest w dalszym ciągu bardzo taki pożądany, też te polskie plakaty są bardzo pożądanym obiektem kolekcjonerskim, nie tylko w Polsce, tylko właśnie też w innych krajach, no głównie oczywiście zachodnich, z naszej kultury, z kręgu naszej kultury, więc... I oczywiście pewnym problemem i powodem, dla którego te moje bohaterki zostały zapomniane, jest fakt, że właśnie ich prace same często nie sygnowały swoich prac i właśnie zajmowały się projektowaniem takim może materiałów, które miały może troszeczkę mniejszą rangę, nazwijmy to może w pewnym stopniu, ponieważ właśnie najbardziej ten plakat był honorowany i cieszył się największym prestiżem, ale no myślę, że na to się nakłada się wiele różnych jest powodów właśnie tego i przyczyn, dla których zostały zapomniane i przyznam, że tak jak pan, ja pomimo tego, że jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowałam na Wydziale Grafiki, w czasie, kiedy ja studiowałam, to tradycja tego polskiego plakatu, Polskiej Szkoły Plakatu była bardzo popularna. Moim profesorem był Lech Majewski, który sam, można powiedzieć, że tą historię polskiego plakatu współtworzył. Był wychowankiem Henryka Tomaszewskiego, czyli takiej właściwie największej legendy polskiego plakatu.
1: No, uznaje się za takiego właściwie prekursora, tego, który to wszystko rozkręcił. Mm-hmm. Na jego nazwisku to się rzeczywiście buduje. No, ja przepraszam, ale oczywiście z ciekawości upewniłem się, ale kiedy Państwo sprawdzicie taką typowo internetową, wikipediową definicję, to tam rzeczywiście kilkanaście nazwisk, sami mężczyźni.
2: Tak jest?
1: Mhm. Tak, bo aż wolałem się upewnić, myślę, żeby nie przestrzelić, żeby też nie było i oddać sprawiedliwość, ale rzeczywiście Tomaszewski, młodożeniec, Eryk Lipiński, prawda? Później oczywiście 70. lata, jest Olbiński, Pongowski, Stasys, którego bardzo swoją drogą lubię, Lech Majewski wspomniany oczywiście tutaj, no i czytam jeszcze raz ponownie, nie widzę żadnej kobiety przerażające, przyznaję, to jest troszeczkę. Dopiero później za kontynuatorów, gdzie się uważa, tam pojawia się Maja Wolna.
2: O to jest ten... tak, współczesna projektantka. Prawdą jest, że ten dorobek mężczyzn jest znacznie bogatszy i zwłaszcza jeśli chodzi o plakat. Było to środowisko bardzo zdominowane właśnie przez mężczyzn. Myślę, że trudniej dostępne, przystępne kobietom. Myślę, że liczby też mogą coś powiedzieć. Z tego, co udało mi się ustalić w Muzeum Plakatu w Wilanowie, Waldemar Świeży, na przykład ma około 1000 rekordów, 1000 można uznać, że jest tam około 1000 jego plakatów, a jeśli chodzi o kobiety, to najwięcej plakatów jest Hanny Bodnar i jest ich około 120. Zakładamy, że w tym Muzeum Plakatu w Wilanowie, które rzeczywiście ma bardzo bogatą kolekcję, rzeczywiście zgromadzili zdecydowaną większość prac stworzonych zarówno przez nią, jak i przez niego, więc ta dysproporcja jest dosyć duża. Więc na pewno tych plakatów stworzonych przez mężczyzn było znacznie więcej, na pewno samych plakacistów było zdecydowanie więcej, ale jednak kobiety też ten plakat tworzyły. I jest kilka bardzo ciekawych artystek, właśnie plakacistek, które wydaje mi się, że no, zasługują na to, żeby być wymieniane wśród tego, żeby znaleźć się w tym panteonie gwiazd grafiki użytkowej powojennej polskiej.
1: Mhm. Ale szczęśliwie mogą Państwo dzięki książce je przynajmniej częściowo zobaczyć. Ja to zobaczyłem między innymi serię Kiku. Fenomenalne są te ilustracje. Naprawdę z nich samych można ułożyć fascynującą historię. Ja tylko wybrane oczywiście karty opowiadam. Co nie oznacza, bo tak skupiliśmy się na plakacie i okładkach, ale oczywiście sztuka użytkowa to znacznie, znacznie więcej. Przy czym szczęśliwie, ja sam do takich osób należę i wiem, że sporo osób gromadzi, kolekcjonuje stare nie tylko plakaty, ale właśnie książki ze względu na ich szatę graficzną. No można powiedzieć, że ja mam takiego bzika, że tak robię, ale mnie to naprawdę fascynuje, bo jest to coś, co po prostu można oglądać. Nawet jak nie zdążycie przeczytać, to oczywiście jest kłopot, kiedy trzeba to upchać jakoś w mieszkaniu. Tu rzeczywiście zaczyna być problem. Mamy nawet pol drop. Tutaj przypomniało mi się, żeby jajka kupić na kolację. To tak żartobliwie, nieco. Dobrze, to porozmawialiśmy, to był taki wstęp, natomiast spróbujemy Państwu chociaż częściowo za chwilę jeszcze przybliżyć te bohaterki, chociaż wybrane, i co w nich, jeżeli jest też wyjątkowego innego, bo przyznaję, że rozmawiając też przy okazji innych audycji nieliterackich, przy okazji wystaw różnorodnych, bardzo wiele artystek też i też kuratorek, historyczek sztuki mówiło o tym, że też przez wiele, wiele lat kobiety nawet na akademiach były od razu spychane, a to ty to do pracowni ceramiki, a to ty sobie to... Rzadko kiedy w ogóle dostawały okazję też na uczelni, żeby móc się wykazać i zająć się inną pracą niż ta, która kobietom w patriarchalnym bardzo systemie była niestety przypisana. Czy to się przekłada też na bohaterki pani książek? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pani Alicja Kobza, graficzka i autorka książki o graficzkach. Graficzkach w okresie PRL-u, bo do 89 roku te biografie się kończą, chociaż wiele z nich żyło dużo, dużo dłużej. Nawet nie wiem, czy niektóre jeszcze nie żyją do dziś, bo wiem, że książka się ukazała, wtedy na pewno jeszcze niektóre żyły. I tutaj pani wspominała też o tym, że o niektórych było trudno dostać jakieś informacje, a udało się pani z niektórymi przynajmniej spotkać.
2: Tak, szczęśliwie kilka tych relacji jest opowiedzianych, że tak powiem, z pierwszej ręki, więc wśród bohaterek, z którymi mam kontakt do dnia dzisiejszego i właściwie powiedziałabym, że nawet się zaprzyjaźniłyśmy, jest m.in. Emilia Piekarska-Freudenreich, jest Bożena Jankowska, Elżbieta Murawska. Niestety z Ewą Stanisławską-Balicką no już dawno nie rozmawiałam, bo jej troszeczkę się zdrowie pogorszyło i ten kontakt jest już troszeczkę bardziej utrudniony. No i niestety po naszych rozmowach, jakiś czas po naszej ostatniej rozmowie odeszła Danuta Szukowska, ale szczęśliwie zdążyłam z nią jeszcze porozmawiać, czyli z graficzką, która przez prawie 30 lat kierowała pracownią graficzną w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym.
1: Mm-hmm, tak, tutaj też znalazłem jedno ładne wydawnictwo, takie ludowe, Ludart, Spółdzielnia tak, Przemysłu tak. Ludowego i Artystycznego, 64 rok.
2: Były to ciekawe czasy dla artystów i dla grafików. Wbrew pozorom, pomimo, że funkcjonowała cenzura, no oczywiście ten przedział między 45 a 89 rokiem, no to jest to długi okres, więc ta sytuacja społeczno-gospodarcza też się bardzo zmieniała na przestrzeni tych paru dekad, ale trzeba przyznać, że pomimo właśnie tej cenzury i pewnych ograniczeń związanych z deficytami gospodarki centralnie planowanej, to jednak twórcy i twórczynie mieli bardzo dużą swobodę taką artystyczną. Więc rzeczywiście te okładki, które możemy zobaczyć w mojej książce, okładki, te wszystkie projekty, no są właściwie, bym powiedziała, taką indywidualną ekspresją poszczególnych twórczyń. Nie weryfikował tego w żaden sposób wolny rynek, nikt nie sprawdzał, czy dany produkt się odpowiednio sprzedaje, nikt nie badał grup docelowych, więc te moje bohaterki, graficzki, właściwie mogły się wyrażać
1: w pełni artystycznie. Tak, tutaj od razu powiem, tak. Bo też czasami potem panowało takie przekonanie, że kobieca sztuka i kobiety to do pewnych rzeczy się nie nadają, prawda, że to właśnie mężczyźni, no to między innymi plakat do filmu Żądło, Robert Redford, Paul Newman, oczywiście dla mnie klasyka, kobiecy plakat, Samotnik z Yves Montandem, to też jest plakat, który wykonała kobieta. I jak tak zaczynamy na to patrzeć, to okazuje się, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I dla mnie to są absolutnie dzieła sztuki. Dziś z perspektywy to widzimy, bo wiem, że najpewniej wówczas było to naturalne. Ten poziom był naturalny. Dziś zaczynałem patrzeć na to jak na dzieło sztuki, ale dziś też coraz częściej niestety większość książek ma okładki generowane przez AI, a nie robionych przez grafików czy graficzki.
2: Niestety tak, coraz częściej, niestety. Ale rzeczywiście w tamtych latach nie funkcjonował taki podział, który myślę, że dzisiaj jest już powszechniejszy, czyli na projekty komercyjne, niekomercyjne, wtedy coś takiego jak projekty komercyjne nie funkcjonowało. Ale po zapoznaniu się, ponieważ pracując nad tą książką, naprawdę przejrzałam bardzo dużo materiałów, przekopałam się przez tony książek w różnych antykwariatach na targowiskach staroci. I nie jest też tak do końca, że wszystko, co wtedy powstawało, było dobre. Była też masa takich projektów o niskiej jakości, też takiej artystycznej, nie tylko jeśli chodzi o sam dobór materiałów, no bo były deficyty właśnie związane z dostępem do farb, do papierów. co z drugiej strony też pobudzało kreatywność. Myślę, że takim, takim przykładem jest magazyn Ty i Ja. Jest to taki przykład no, świetnych praktyk projektowych. Magazyn się ukazywał w latach 60. i jego layout stworzył Roman Cieślewicz, a potem był kontynuowany i przeprojektowywany przez między innymi Elżbietę Rzechowską, która jest bohaterką mojej książki. Ona wraz ze swoim mężem właśnie nad tym magazynem pracowała. I to jest taki ciekawy przykład właśnie tego, jak ograniczenia pobudzają kreatywność, ponieważ środki były niewielkie do tworzenia jakby tego magazynu, więc nie stać ich było na, nie wiem, na organizowanie sesji zdjęciowych, jakichś modowych. W związku z tym bardzo dużo rzeczy, no też niezgodnie podejrzewam z wszelkim prawem autorskim, po prostu tworzono kolaże z zachodnich graficy, z zachodnich magazynów, wycinali modelki, tworzyli z tego bardzo ciekawe artystyczne kompozycje, więc z tego deficytu, z tych ograniczeń powstał no, naprawdę bardzo ciekawy projektowo magazyn, który no, do dzisiaj się cieszy dosyć dużą sławą i nie tylko w środowisku polskim, ale właśnie też na zachodzie, więc...
1: Ja powiem tak, bo tutaj nie mogę się powstrzymać. Magazyn agrotechniczny Traktor, no po prostu przecudna okładka. Jest pieniek, duży młot, kowadło, a na nim siedzi kobieta. Zdecydowanie jak z magazynu mody. Bomba. To tak przy okazji, tak rzucam Państwu na zachętę, tych okładek z magazynu Traktor jest dużo więcej. Często się śmiano, że kobiety na traktory. Tutaj owszem, tak, ale te kobiety absolutnie nie wyglądają na takie, które by miały tym traktorem jechać w pole, tylko są po prostu pięknie ubranymi modelkami, być może nawet z zachodnich magazynów, chociaż niekoniecznie, bo wiemy, że moda akurat w PRL-u i kobiety potrafiły i wyglądały po prostu pięknie.
2: Tutaj akurat jeśli chodzi o te okładki do magazynu Traktor, zaprojektowane właśnie przez Danutę Żukowską, z którą miałam przyjemność rozmawiać, na tych okładkach widnieją pracownicy i pracowniczki wydawnictwa. Danuta, która wymyśliła, opracowała właśnie taką koncepcję tych okładek. Państwo ich nie widzą, ale może je tak pokrótce opiszę. To są one, mają taki charakter kolażowy, jest najczęściej wycięta jakaś maszyna rolnicza i zestawiona z właśnie jakąś sylwetką kobiety, dziewczyny. Są to takie dosyć proste kolaże, właśnie siedząca na jakiejś maszynie rolniczej właśnie w takiej bardziej, takiej dosyć nietypowej na przykład pozie jakaś osoba. No i właśnie Danuta opowiadała, że to do zdjęć pozowali właśnie jej współpracownicy. I to jest właśnie dosyć ten przykład państwowego wydawnictwa rolniczego i leśnego jest dosyć właśnie takim ciekawym przykładem ilustrującym trochę to, o czym wspomniałam, czyli to było wydawnictwo, którego publikacje były skierowane właśnie do rolników, do hodowców, nie wiem, bydła, nie bydła, no różnych z agro, jakimś rolnictwem pracujących właśnie w tej dziedzinie, a pomimo tego jakby, no, miały bardzo wysoki poziom artystyczny. Dzisiaj by to już zupełnie inaczej wyglądało, byłoby pewnie przeanalizowane odpowiednio, byłaby grupa docelowa. A tutaj Traktor, magazyn właśnie dla rolników, miał taką bardzo fantazyjną i ciekawą oprawę. On potem jeszcze wychodził w trochę innej odsłonie, zaprojektowane kolejny layout byłby przez Jana Bokiewicza, był jeszcze bardziej taki szalony. W ogóle byś dzisiaj nikt by nie pomyślał, żeby stworzyć tak publikację skierowaną do rolników.
1: Ale na pewno uprzyjemniało im to życie. Nawet jak nie przeczytali, to myślę, że z przyjemnością pooglądali.
2: No, że nie było takie, że każdy zasługuje na wysokiej jakości projekty i też sztukę. Teraz właśnie też trwa, bo dosyć ciekawa wystawa w Królikarni w Warszawie, prezentująca ceramiczne figurki, powszechnie nazwane figurkami Ćmielowa. To też była taka bardzo ciekawa idea, której celem było stworzenie dostępnej wysokiej jakości rzeźby, takiej, która będzie jakby dostępna dla każdego przeciętnego Polaka. I tego zresztą było, bo ja nawet pamiętam, że moja babcia w Radomiu też miała takie figurki, wiele osób te figurki miało, a rzeczywiście one miały bardzo wysoki poziom artystyczny i naprawdę były małymi dziełami sztuki.
1: Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt i to wynika z prostej rzeczy i pani jako graficzka też, bo powiem, że pani nie tylko książkę napisała, zrobiła pani w niej praktycznie wszystko, czyli zaprojektowała, łącznie z okładką, z wszystkim, ze składem, więc to można ocenić też nie tylko tekst, ale możecie też zobaczyć, jak można wydać pięknie książkę, bo to rzeczywiście było wyzwanie, prawda? Czyli pisze o wielkich graficzkach, to, a teraz powiedzą, no i tak, napisała o tych wielkich, a sama zrobiła okładkę, prawda? Albo źle złożyła książkę. Nie, jest to zrobione naprawdę mistrzostwo. Pani się nie wypada chwalić. Dodam, że na przykład okładka Gianfranco Caligaricia, Ostatnie lato w mieście, wydane przez Czarne, to też jest okładka mojej gościni. Możecie poszperać, sami poszukać i powiem tak, bo to nie jest tylko moja opinia, ale znam osoby, które widziały pani pracę graficzne i to jest naprawdę klasa, bez żadnego wstydu mogę powiedzieć, że jest to nawiązanie do tej wspaniałej polskiej szkoły grafiki. I tutaj powiem od razu, że myślę, że pani się z tym zgodzi. Nie musi pani mówić o sobie, bo współczesny rynek też pani zna i zna pani wiele osób. Uważam, że polska grafika, nawet jeżeli to AI coś tam robi masowo, to jednak ciągle szczęśliwie są tacy, którym zależy na indywidualnym, artystycznym projekcie. Nie chcą masówki robionej przez AI. Chociaż niby podobno AI zrobi wszystko. No ja uważam, że nie.
2: Trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić. I to jest ten problem, że żeby zrobił dobrze, to musi ta osoba, która mu ten prompt, że tak powiem, dyktuje, no też musi wiedzieć, czego chce, więc...
1: Ale nie sądzę, że gdybym powiedział, że chcę na okładce mieć połowę samochodu z lat 70. I zrobić napis, no to nie, bo to chodzi o to, jak te kolory też grają.
2: Trzeba to wymyślić wszystko najpierw, ale prawdą jest, że ta polska grafika jest na coraz wyższym poziomie, chociaż wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tej historycznej, którą opisuję, no ona jest już bardziej, no w ogóle ta grafika się zunifikowała na całym świecie, to znaczy te projekty, ostatnio miałam przyjemność opowiadać o właśnie mojej książce w Seulu. I też tam na takim seminarium mogłam sobie obejrzeć, znaczy swoje prace prezentowali współczesni koreańscy projektanci i to już jest trochę nie do odróżnienia. To znaczy te projekty, które powstają tam, śmiało można by było je przenieść do Polski, do innych krajów, więc to trochę się zacierają te granice.
1: No świat nam się skurczył. Tak, wszyscy możemy dzisiaj wejść na portfolio dowolnego artysty, czyli jeżeli ktoś czyta w oryginale albo interesuje go książki wydawane w Korei, no to możecie państwo wpisać i na pewno zobaczycie, jak tam się projektuje i to każdy inny może zrobić, a że ludzie próbują czasami zobaczyć, co robią inni, no to siłą rzeczy później może się to zacząć, chociaż i tak uważam, że można być ciągle oryginalnym.
2: Tak, ale wydaje mi się, że właśnie to już jest taka oryginalność indywidualna. Te moje bohaterki też właściwie to je cechuje i to projektowanie tamtych lat, ale no na pewno ono też ma jakiś taki rys związany właśnie z dostępnością do technologii, właśnie z pewnymi taką kreatywnością, która była wymuszana właśnie przez braki w materiałach. O tym opowiada między innymi właśnie Ewa Frysztak, moich bohaterek, która mówiła o tym, że książki na dwa kolory, jak pozwolili w książce, to było szaleństwo, to można było naprawdę stworzyć coś niesamowitego, więc to wymuszało pewne działania. No ja sama żyję w trochę takiej bańce, bym powiedziała, projektowej, bo ja swoje projekty tworzę głównie dla instytucji kultury, sztuki, jakichś NGO-sów, więc trochę jak te moje bohaterki książki pracuję w oparciu o państwowy mecenat.
1: No to był niewątpliwie plus dla nich wtedy, że mogły pozwolić sobie na to swobodę twórczą i szaleństwo, bo no pracę, jak wiemy, jeżeli ktoś tylko chciał, to miał, więc nie było takiego myślenia, że oj, muszę pójść na jakąś komerchę, tak zwaną, jak mówi młodzież, bo inaczej nie będę miała co do garnka włożyć. Nie, no tutaj było to na tej zasadzie, że jak już miałem współpracę z jakimś wydawnictwem i tak dalej, A jak tutaj Państwo słyszeliście, ta swoboda była dosyć duża, cenzura też się w to nie wciskała, no, no bo trudno było też zrozumieć współczesną sztukę.
2: Też jest, chyba ta cenzura była mniejsza też z tego powodu, że plakaty powstawały do ocenzurowanych już filmów. Okładki książek powstawały do książek już ocenzurowanych, czyli ta cenzura była na wcześniejszym etapie, ale myślę, że to, co dzisiaj, jak my mówimy, że dzisiaj właśnie, żeby pozwolić sobie na pewną swobodę twórczą, projektanci muszą realizować jakieś komercyjne projekty, które im zapewniają jakieś lepsze finansowanie, to myślę, że w tamtych czasach moglibyśmy powiedzieć, że artyści realizowali projekty propagandowe, do których potem się nie wszyscy przyznawali.
1: Tacy też byli, no.
2: Tak, robili właśnie jakieś propagandowe plakaty. Wielu artystów i artystek w tamtych czasach wspomina malowanie wielkich, wielkoskalowych portretów różnych przywódców, między innymi o malowaniu guzików w jakimś takim popiersiu Lenina albo Stalina, już nie pamiętam, w tej chwili opowiada Barbara Baranowska, jedna właśnie z moich bohaterek, że na studiach to było zajęcie wielu studentów, którzy sobie w ten sposób też dorabiali, więc myślę, że jak brakowało zleceń, brakowało pieniędzy, to często właśnie się podejmowali robienia takich.
1: Ale to jest akurat bardzo dobrze, że pani przytoczyła tę właśnie historię, dlatego że chciałbym, żeby to też już dobrze wybrzmiało. Pani bohaterki, pani nie opowiadacie tylko i wyłącznie, nie skupiacie się na analizie artystycznej dokonań graficznych, artystycznych pani bohaterek, ale to jest opowieść o ich życiu, o realiach, ambicjach, czasami odrobinie prywaty. Mamy tutaj między innymi panią, która wyjechała, później po latach wróciła i ten powrót okazał się wielką traumą, chociaż spotkała się wtedy z tymi, których znała. Sporo też momentów, myślę, bolesnych i trudnych jest w tej książce.
2: Wydaje mi się, że pewną, to co nadaje jej pewien, znaczy taki charakter jest, że jest to, są to historie opowiedziane, jeśli chodzi o te zwłaszcza żyjące bohaterki, no z perspektywy kobiet, które mają już około 90 lat. Więc one też już inaczej trochę patrzą na tamten czas, przeżyły już bardzo wiele, są pochowały bardzo często wszystkich swoich najbliższych, swoich partnerów, swoich przyjaciół, więc patrzą z pewnej perspektywy dla mnie jeszcze całkowicie obcej, więc to nadaje ten ton, wydaje mi się, tej książce.
1: Ale robi to pani w sposób czuły i empatyczny, powiem. Tutaj jest fragment Barbary Baranowskiej rozmowy. Nigdy nie miałam wielkich ambicji, wolałam pomagać innym, odnosić sukcesy, niż dbać o własny. Może powinnam była bardziej się starać, ale kiedy później czytamy, urodziła się w 1934 w Chorzowie, ojciec był profesorem, oficerem, uciekł z transportu do Katynia. Szczęśliwie pieszo wszedł kilka dni na Węgry, tam trafił do Oflagu. I nagle dostajemy też takie wspomnienia, bo bardzo często jest tak i myślimy tylko w kategoriach, co ona zrobiła artystycznie, czy nie i dlaczego tak, a nie inaczej. Bo bardzo często zapominamy o tym, że jeszcze jest to normalne życie, że jest wojna, że są prześladowania, że z jakiegoś powodu muszę wyjechać, albo że z powodu pochodzenia i tak dalej, nie dopuścili mnie w ogóle do studiowania. A jak już mnie dopuścili, to powiedzieli, to maluj ten dzbanki w pracowni, prawda, dla cepeli. To są też te wszystkie ważne konteksty w tych historiach. Na szczęście one się też pojawiają, żebyśmy dobrze zrozumieli, w jakich warunkach te wszystkie pani bohaterki żyły, a nie tylko, co one zrobiły i dlaczego tak, a nie inaczej i czy mi się to podoba. Nie? Bo to byłoby za mało.
2: Ja też chciałam, żeby ta książka dotarła do trochę szerszego grona odbiorców i wydaje mi się, że to się udało, żeby to nie była książka skierowana tylko do osób interesujących się grafiką użytkową, bo takich publikacji rzeczywiście trochę powstaje, ale one nie przekraczają trochę tej granicy, mam poczucie. A chciałam, żeby ta książka była też zrozumiała dla osób z młodszego pokolenia, nie tylko takich, które pamiętają jeszcze okres okres PRL-u. Sama trochę z dzieciństwa pamiętam tatę, który z RFN-u przywoził grejpfruty i kiwi, ale dla większości jest to zupełnie abstrakcyjne wspomnienie. Mój brat już urodzony w 89 roku już tych wspomnień nie ma, dla niego jest to zupełnie abstrakcyjne. I to już jest pokolenie wychowane w dobie komputerów i internetu, więc czyli ludzie, którzy już dzisiaj są pełni dorośli. I wydaje mi się, że nie muszą koniecznie wiedzieć, czym był letraset. Miałam taką właśnie dyskusję z moją redaktorką, czy powinniśmy to tłumaczyć. Więc ja naciskałam, żeby jak najwięcej rzeczy w tej książce opisać, żeby czytelnikom i czytelniczkom było łatwiej, zwłaszcza tym młodszym, zrozumieć sytuacje, w których te moje bohaterki się znajdowały, warunki, w jakich tworzyły. I wydaje mi się, że to jest też klucz do zrozumienia, dlaczego zostały zapomniane i dlaczego ich kariery wyglądały tak inaczej, a nie inaczej, dlaczego te dorobki były skromniejsze w porównaniu z dorobkami ich partnerów często, ponieważ znaczna część moich bohaterek żyła w związkach właśnie z innymi grafikami, bądź artystami. I prawdą jest też to, że to życie twórcze moich bohaterek no było znacznie częściej, wydaje mi się, niż w przypadku mężczyzn, splecione z tym życiem rodzinnym znacznie bardziej. Mm-hmm.
1: Tak, dlatego ono to jest tak bardzo obecne. No ale ja uważam, że to jest książka wyjątkowa właśnie, bo dla bardzo, bardzo dużej grupy osób zainteresowanych historią tego okresu, życiem po prostu tych artystek, a młodsi tak, dobrze, żeby poznali letraset. Myślę, że też i tak nie każdy ze starszego pokolenia też będzie od razu wiedział.
2: Mamy taką zagadkę dla
1: ktoś
2: losów
1: wie
2: zuchających.
1: I napisze, to dostanie ode mnie jakiś miły upominek w takim razie. Dobrze, musimy kończyć. Tak patrzę na zegar. Alicja Kobza była moją i Państwa gościnią, bo moglibyśmy jeszcze dużo, ale będziecie mieli dzięki temu więcej do przeczytania, do odkrywania samemu. Graficzka, a zarazem oczywiście też autorka książki, która ma tytuł, przypomnę, Graficzki. Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze będzie kolejna książka. Nie mówię, że koniecznie o graficzkach, ciąg dalszy, a na pewno kolejne okładki i projekty, czego Pani życzę oczywiście.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i mam nadzieję, że będę mogła wkrótce zaprosić na jakieś inne wydarzenia jeszcze związane z tą książką.
1: A póki co już padło, że w Warszawie dwie wystawy, więc zapraszamy. Później będzie podcast, jak nie zapamiętaliście, będziecie mogli posłuchać jeszcze raz. Bardzo, bardzo Pani dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia.

0: Piątki, już za chwilę godzina 18:00, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Zapraszam. Zatrzymano mężczyznę, który groził i planował atak na premiera. W przyszłym tygodniu ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie trafi do prezydenta. Głogówek przejął dwie drogi od powiatu prudnickiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Mężczyzna, który groził i planował atak na premiera, został zatrzymany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu oraz zagrożenia życia premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przez służbę odebrane w nocy. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa, potem zostało przekazane policji. Według nieoficjalnych informacji mediów, autor maila do służby ochrony państwa nie był zamachowcem, ale znał jego plany. W przyszłym tygodniu do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. We wtorek nad przepisami, które uchwalił Sejm, będzie pracował Senat.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
3: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo.

0: źródło informacji.
1: Głogówek przejął dwie drogi od powiatu prudnickiego. Są to odcinki Zawada-Kierpień i od Roskochowa do skrzyżowania z Krasą Trajową. Mam nadzieję, że w porozumieniu z gminami rozpoczynamy proces przekazywania im niektórych dróg powiatowych, mówi wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
2: Mamy już taki pierwszy sygnał. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Głogówku nastąpiło przekazanie. Są to drogi nieutwardzone bitumicznie o charakterze rolnym, które ewidentnie nie spełniają kategorii drogi powiatowej. Mamy też pozytywną informację ze strony gminy Prudnik i jest zielone światło na to, żeby na temat przekazania dróg rozmawiać i mam nadzieję, że w przyszłym roku z większym efektem uda nam się to zrealizować.
1: W sumie jest to 4,5 km trasa. Zaliczanie ich do drogi dróg gminnych uzasadniono potrzebą uregulowania statusu prawnego.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Pierwsza ligowa wygrana siatkarek Unii Opole w spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek Tauron Ligi Kobiety. Pewnie Wilczyce pokonały przed własną publicznością BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0. Najlepszą zawodniczką zawodów została wybrana Gabriela Makarowska-Kula i rozgrywająca Unii.
3: Zdecydowanie cały mecz kontrolowałyśmy. Zawsze to są emocje z Bielskiem. No co, jesteśmy bardzo z siebie zadowolone. Cieszymy się po ostatniej przegranej. Bardzo myślę, że byłyśmy głodne właśnie tej wygranej, więc same pozytywy. Dzisiaj dziewczyny mnie rozpieszczały w przyjęciu, dlatego mogłam sobie pozwolić, żeby tak naprawdę wszystkie uruchomić w grze. Co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z zespołu.
1: W kolejnym meczu o ligowe punkty zespół Unii Opole zagra z Budowlanymi Łódź. To spotkanie w Stegu Arenie odbędzie się za tydzień, 18 października. A siatkarze przygotowują się do startu rozgrywek ligowych w towarzyskich turniejach. W rozegranym w Zalasewie finale Memoriału Arkadiusza Gołasia Asse Koresowia wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0. Nagrodę MVP odebrał rozgrywający rzeszowian Marcin Janusz. A jeszcze dzisiaj odbędzie się finał Bogdanka Volley Cup w Lublinie, w którym miejscowa Bogdanka zmierzy się z Projektem Warszawa. Początek o 20:00.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 12 stopni za oknami, ciśnienie to 1011 hektopaskali w regionie. Zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, ale jeszcze mogą się zdarzyć przejaśnienia. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. A co nas czeka w nocy? W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe, przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 5 do 7 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: języka.
1: Dziś ja jako pierwsza przywitam się z Państwem. Dzień dobry, Beata Granatowska.
2: I Ireneusz Procher.
1: A dlaczego odebrałam tę pałeczkę od Irka?
2: Bo pierwsi będą ostatnimi?
1: To też, ale chciałabym poruszyć ważki temat, bardziej ogólny. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile słów liczy język polski,
2: a
1: z ilu korzysta przeciętny Polak?
2: A da się to w ogóle policzyć?
1: A, to z tym jest problem, ale da się, wszystko się da. Zacznijmy więc od zasobu. Profesor Mirosław Bańko twierdzi: wiadomo, że wydawcy niektórych słowników chętnie wymieniają liczbę haseł, gdy osiągnie ona odpowiednio zawrotny poziom. Najwyższa, z jaką się zetknąłem, to 350 tysięcy. Jednak rachunek jest kilkakrotnie zawyżony, ponieważ policzono również wszystkie formy fleksyjne. Wydawcy wielkiego słownika ortograficznego PWN deklarują, że zawiera on około 140 tysięcy haseł, co jest bez wątpienia kalkulacją rzetelną, choć trzeba uwzględnić, że wliczono tu pewną liczbę nazw własnych, prawdopodobnie około 10 tysięcy. W rzeczywistości liczby wyrazów nie da się ustalić nawet w przybliżeniu, bo wielu wyrazów potocznych, środowiskowych, fachowych, specjalistycznych, a także dawnych słowniki dziś wydawane nie notują. Z grubsza można przyjąć, że dałoby się ich zebrać 200 tysięcy, ale to tylko liczba szacunkowa, a margines błędu jest znaczny. Ale możemy na potrzeby naszego programu jednak przyjąć, że tych słów jest więcej niż 100 tysięcy.
2: No, tutaj jest ewidentnie taka możliwość wykazania się dla sztucznej inteligencji, która jest takim narzędziem pozwalającym właśnie pracować na takich ogromnych zbiorach danych, więc może się doczekamy takiego bardzo dokładnego szacunku, ile tych słów mamy. Chociaż jest tutaj rzeczywiście pewien problem, o którym już wspomniałaś, czy powinniśmy wszystkie formy fleksyjne uwzględniać, czy nie?
1: No nie, bo to forma fleksyjna to jest ten sam wyraz, tylko odmieniany, więc dla mnie to się nie liczy. Trzeba by było przyjąć jakieś kryterium, prawda? No bo nazwa własna to też jest jakby nowy wyraz. Mhm. Bo co ale innego firma Adidas, co innego Bud Adidas.
2: No właśnie, a zajmowaliśmy się też taką formą jak biegły, prawda?
1: No właśnie.
2: Czyli jest biegły jako ten biegły sądowy i one biegły.
1: Czy teraz liczyć to jako jeden wyraz, no bo tak samo brzmi, ale przecież co innego znaczy, więc tu rzeczywiście byłby problem z ustaleniem takich kryteriów. No a teraz zastanówmy się, ile słów używa przeciętny Polak.
2: No,
1: na ile stawiasz?
2: Trzeba byłoby zdefiniować przeciętnego Polaka. No nie, ludzie są różni.
1: Oj, wiesz, jak to jest ze statystyką. No pobawmy się.
2: Jak ten koń, tak, który ma trzy nogi, później wyjdzie. No nie wiem, no powiedzmy 10 tysięcy.
1: No myślę, że ty jesteś dość blisko, ale posłuchajmy, co mówią eksperci. Znów niestety to jest odpowiedź niekonkretna. Językoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego Jana Greni. Należy odróżnić czynną i bierną znajomość słownictwa. Mówimy, że ktoś czynnie zna jakieś słowo, jeśli używa go w swoich wypowiedziach. Jeśli natomiast ktoś dane słowo zna, ale go nie używa, to należy ono do jego słownictwa biernego. Zasób słów, które należą do słownictwa czynnego, przeciętnego Polaka, wynosi nie więcej niż kilkanaście tysięcy. Tu myślę, że profesor Grenia jest optymistą. Trzeba podkreślić, że mówimy tu o słowach, czyli ciągach liter, a nie o znaczeniach i związkach frazeologicznych. Uwzględnienie znaczeń i związków wyrazowych dałoby znacznie większą liczbę. Słownictwo bierne osób wszechstronnie wykształconych i oczytanych może sięgać nawet 100 tysięcy słów, ale to są rzadkie przykłady. Większość z nas zadowala się bierną znajomością około 30 tysięcy słów. Są to zresztą dane orientacyjne, gdyż wiele zależy od tego, czy uwzględniamy tylko słownictwo ogólne, czy też specjalistyczne, czy uwzględniamy nazwy własne oraz od tego, jak dokładną znajomość słów zakładamy. A do tego jeszcze powinniśmy dorzucić anglicyzmy. Słowa angielskie wtrącane coraz
2: częściej.
1: No
2: nie tylko angielskie, bo też z różnych języków, w różne miejsca świata dzisiaj jeździmy.
1: A one wyrugowały słowa polskie, więc ta liczba 30, około 30 tysięcy jest dla mnie bardzo, bardzo naciągana.
2: I w dużej mierze też na to, czy jakim zasobem słów ktoś dysponuje, no wpływa to, w jaki sposób i kiedy używa tego języka. Jeżeli używa się języka na co dzień, do prostej komunikacji, no to jest trochę inna sytuacja niż wtedy, gdy się siada i się pisze jakiś tekst. albo wygłasza się jakąś mowę i przemówienie. Inna jest sytuacja tych, którzy dużo czytają, bo ich zasób bierny znajomości
1: tak, bo mogą zapamiętać jakieś słowo i tutaj Jan Grenia podkreśla, czy jeśli ktoś wie, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele, to zna słowo, czy nie. No i w ten sposób, znowu nomen omen, dotarliśmy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli słowa podzwonne, które wielu słyszało, ale pewnie niewielu wie, co oznacza. I za chwilę się nad nim pochylimy.

0: końcu języka.
1: Muszę przyznać, że zaintrygowałaś mnie, bo oczywiście takiego powiedzenia, że coś dzwoni, ale nie wiemy w którym kościele, używamy na co dzień dosyć często, jest dosyć popularne, ale czy ono ma rzeczywiście jakiś związek z tym podzwonnym, który się pojawił?
2: Tak, poniekąd ma i ściśle wiąże się z tym instrumentem, który znajdował się często w wieży.
1: Czyli dzwon jak dzwoni, to jest, oprócz tego dzwonienia, jest też echo.
2: Jest echo, to jest podzwonne? Poza tym nie uruchamia się dzwonu tak bez okazji.
1: No, no,
2: niektóre dzwony nawet bardzo rzadko, jak ten słynny dzwon Zygmunta. No więc dzwon, dzwonek, dzwonić, te słowa znamy i ich używamy. Wielbiciele ptaków wiedzą, co to dzwoniec. A laikom wyjaśniamy, że to niewielki, żywy ptak z rodziny łuszczaków o zielonkawo-żółtym upierzeniu, który pięknie śpiewa. Można go pomylić nawet ze skowronkiem. Wystarczy posłuchać sobie w internecie. W języku potocznym pojawia się zwrot ty dzwońcu. Starszym słuchaczom znany z serialu Cztery pancerni pies. Janek Kos często zwracał się tak do swojego psa i miało to pieszczotliwe znaczenie. Ty głuptasie, ty urwisie. Mniej sympatycznie brzmiało w serialu Daleko od szosy. Ty dzwońcu nieoskrobany. Określenie to pojawia się także u Andrzeja Sapkowskiego w sezonie Burz, gdzie Essie Daven mówi do Jaskiera: Jaskier, ty stary dzwońcu. Tymczasem podzwonne wydaje się archaizmem, który wyszedł z użycia, a jest to słowo interesujące. Pamiętają Państwo, że nie tak dawno mówiliśmy o biegłym. To jest słowo, które przypomina przymiotnik, a zachowuje się jak rzeczownik. I tu mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Dawniej była to zapłata za dzwonienie w czasie pogrzebu pobierana przez dzwonnika. Od tego znaczenia powstało kolejne dzwonienie na pogrzebie, bicie w dzwony kościelne podczas pogrzebu. I dopiero jako ostatnie przenośne powstało to znaczenie, które obecnie jest najczęściej spotykane, czyli hołd pamięci, wspomnienie o czymś, co minęło. W tym znaczeniu podzwonne może być czegoś. Na przykład będzie to podzwonne minionych pięknych czasów. Ten obraz można uznać za podzwonne wielkiego talentu zapomnianego mistrza. Może być także podzwonne dla czegoś lub dla kogoś. Na przykład niech ten zbiór poezji będzie podzwonnym dla naszego drogiego zmarłego. Skansen miał stanowić podzwonne dla ginącej architektury ludowej. Albo podzwonne komuś lub czemuś. Na przykład podzwonne najznamienitszemu reżyserowi naszego pokolenia, podzwonne arcydzieło mistrzów flamandzkich. Wyraz podzwonne powstał w XVIII wieku jako nawiązanie do w owym czasie już coraz rzadziej używanych dawnych nazw opłat takich jak podymne, czyli podatek od dymu, poradlne, podatek od radła, czyli od ziemi ornej, czy pogłówne, podatek ściągany od osady według liczby głów rodziny, czyli żonatych mężczyzn. Był jeszcze taki podatek bykowy, no ale on nie powstał na takiej samej zasadzie i musieli go przez krótki czas w Polsce płacić kawalerowie za to, że nie założyli rodziny. Sztuczna inteligencja podaje, że podzwonne jako wspomnienie, żal lub pożegnanie czegoś, co skończyło się lub zanika, może być zastąpione innym frazeologizmem łabędzi śpiew. Ale to nie są według mnie takie jednoznaczne synonimy.
1: Ale przyznam, że pomyślałem o łabędzim śpiewie w tym kontekście. Podzwonne bardziej mi się kojarzy z pewnym echem. Natomiast łabędzi śpiew to już jest takie bardziej mi się kojarzy to językowo z pogrobowcem.
2: A to ciekawe, bo dla mnie podzwonne kojarzy się, jeżeli miałabym już zastępować, to dałabym to słowo hołd. Hołd dla kogoś, dla czegoś, co
1: ale w dobrym
2: przemija.
1: Znaczeniu.
2: Oczywiście.
1: Czyli tutaj jest to pozytywne znaczenie, natomiast ono nie zawsze jest obecne. No, jak mówimy o podzwonnym, to nie zawsze tutaj mamy na myśli coś dobrego.
2: No właśnie nie wiem, czy to podzwonne właśnie przez rangę, przez ten dzwon nie nadaje takiego pozytywnego charakteru.
1: A jak to jest kiepska
2: charakteru.
1: Kopia czegoś
2: No ale
1: stylu?
2: Czy podzwonne bandyty, nie połączyłbyś chyba tych dwóch słów. Ale jeszcze wracając do tego łabędziego śpiewu, to oczywiście jest tu mianownik wspólny, że to jest coś, co się kończy. Natomiast według mnie to raczej jest ostatni przejaw jakiegoś artyzmu, przebłysk. Na przykład Łabędzi śpiew reżysera, jego kariera dobiega końca, on już jest zmęczony, ale nagle wykrzesał z siebie ostatek sił i stworzył coś wielkiego i podobnie kompozytor.
1: To jest wspomnienie jego wielkości u schyłku drogi.
2: O, i tutaj jest przykład. Jego ostatnia symfonia okazała się prawdziwym łabędzim śpiewem. A skąd ten łabędź, nie mówić łabądź? Otóż według starożytnego mitu, zapisanego m.in. przez Ezopa, łabędzie przez całe życie nieme mają śpiewać jedną niezwykle piękną i smutną pieśń tuż przed swoją śmiercią. I to od razu mi się skojarzyło z kwiatem paproci, ponieważ to jest roślina, która tylko raz wydaje piękny kwiat, który zresztą bardzo krótko żyje, więc można powiedzieć, że to jest taki łabędzi śpiew paproci.

0: głosu języka.
1: No właśnie, ale jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłaś, czyli do dzwonu, w tym momencie uświadomiłem sobie, no, jak on językowo jest bardzo ważny, bo przecież stał się źródłem wielu powiedzeń z wielu form wyrazowych. Na przykład mówiłaś o podzwonnym, a mówimy też przydzwonić.
2: No, co jest
1: w sensie
2: takim...
1: uderzyć i wtedy tak. Co?
2: Tylko zaznaczmy, się... to jest potocyzm, przyzwonić
1: no, tak,
2: w
1: oczywiście.
2: Ucho. Ale jest takie w zdrobniałej formie powiedzenie, które też zmieniło trochę swoje znaczenie, ostatni dzwonek. Bo dosłownie kojarzy nam się ze szkołą, prawda? Ostatni dzwonek, czyli ostatnia lekcja.
1: A właściwie z teatrem.
2: No właśnie.
1: Bo mamy przecież trzy dzwonki,
2: ale
1: ten ostatni
2: tu, i tu
1: to już
2: jest realny fizyczny dzwonek. Natomiast używamy też w takim metaforycznym znaczeniu, że to już ostatni dzwonek, żeby wypełnić pit, prawda? Czyli ostatni moment. Ostatni dzwonek, ostatni moment.
1: No i jeszcze też mówimy, że ktoś miał dzwon. To już tak bardzo...
2: co to znaczy?
1: No to był wypadek, no. Przedzwonił po prostu. Ach.
2: No to jakby pochodne przyzwonić, uderzyć. Mówi się też serce jak dzwon, bo dzwon ma serce. Pamiętajmy, że to,
1: jak
2: co w środku...
1: Jak jest zdrowe, to
2: tak,
1: wtedy się rozlega
2: bije,
1: piękny dźwięk.
2: I bardzo
1: ale
2: wiele
1: jak dzwon
2: może
1: jest pęknięty, no to nawet i to serce zdrowe nie pomoże.
2: Tak, ale to ciekawe, że choć prawdopodobnie wciąż produkuje się dzwony, to już zawód, a raczej nazwa zawodu człowieka, który się tym zajmuje, myślę, trochę wypadł z obiegu. No bo kto dzisiaj wie, że ludwisarz to jest ten, który wykonuje dzwony? Mm. A przecież wciąż one są używane.
1: No, a przypominam, że ludwisarz produkował też armaty, więc to nie jest tak, że to tylko dzwony. A kto o tym dzisiaj pamięta?
2: No właśnie, ile tych dzwonów można było wykonać?
1: Ale proszę Państwa, ja nie o tym teraz, bo jedna z naszych słuchaczek zwróciła mi uwagę na pewne hasło, które znalazła w gazetce reklamowej hipermarketu budowlanego przy opisie propozycji wykończenia łazienki. Otóż napisano tam, że zastosowanie zaproponowanej i zilustrowanej w gazetce przez market armatury i kafelków zapewnia, i tutaj ten cytat, bardziej naturalistyczny wygląd. No i rzeczywiście, jakby się tak zastanowić, to co poeta miał na myśli?
2: Pewnie chodziło mu o naturalny, ale chciał jakoś podkręcić marketingowo,
1: no właśnie,
2: i do naturalistyczny.
1: Może przyjrzyjmy się temu naturalistycznemu słowu, bo brzmi jak określenie czegoś po prostu naturalnego, ale jego historia i znaczenie są oczywiście znacznie bardziej precyzyjne, bo to słowo związane przede wszystkim z naturalizmem. Kierunkiem w sztuce, literaturze i filozofii, który szczególnie mocno rozwinął się w XIX wieku. A źródłem jest łacińskie natura, czyli tak jak ją dzisiaj znamy, natura, to co wokół nas, przyroda czy urodzenie, od czasownika nasci, rodzić się. Z łaciny wywodzi się z kolei francuskie naturalizm, a także francuskie naturalist. To właśnie język francuski odegrał ogromną rolę w ukształtowaniu terminologii artystycznej, która później trafiła do polszczyzny.
2: Wracając do ulotki, to dobrze, że ktoś nie napisał w stylu naturystycznym, bo to też jest słowo wywodzące się z natury
1: właśnie.
2: I oznacza ludzi, którzy bez tekstyliów
1: no,
2: się opalają.
1: To ten, te golasy, o których śpiewał w świętej pamięci Zbigniew Wodecki.
2: Tak jest.
1: Welcome to. Ale to chyba nie o to jednak rzeczywiście chodziło, chociaż z łazienką, w łazience no też każdy z nas w
2: raczej
1: momencie,
2: jest o naturel.
1: Jest tak, naturystą. Naturalizm natomiast jako kierunek artystyczny, jak już mówiłem, pojawił się w XIX wieku i w literaturze jego najbardziej znanym przedstawicielem był Emil Zola, który chciał opisywać człowieka i społeczeństwo niemal tak, jak naukowiec obserwuje zjawisko. Człowiek miał być przedstawiany nie jako bohater idealny, lecz jako istota podlegająca biologii, środowisku, dziedziczności i warunkom społecznym, stąd właśnie bierze się podstawowe znaczenie przymiotnika naturalistyczny. No, w żaden sposób niestety nie pasuje do opisu łazienki. Naturalistyczny, czyli właściwie jaki?
2: No to może przypomnimy to zdanie, czy bardziej
1: ono
2: to
1: brzmi
2: pasuje?
1: Tak. Bardziej naturalistyczny wygląd, jako coś dobrego.
2: No z kontekstu wynika, że chodziło o naturalne, czyli bez
1: sztuczności. Ale co
2: sztuczności?
1: To znaczy naturalny wygląd łazienki?
2: No, tu oczywiście też można się będzie przyczepiać, ale bardziej pasuje, bo chodzi o to, żeby łazienka nie była czymś wydumanym, sztucznym, tylko żebyśmy traktowali to jako...
1: Element środowiska naturalnego?
2: No jako... No nie, ktoś po prostu przekombinował, trzeba było użyć, bo o, gdyby powiedział, w naturalnych barwach.
1: O, widzisz, o to już jest dobry trop. Czyli bez jakiegoś udziwniania, tak, w zgodzie z naturą.
2: Jest wygodna i naturalna. Mhm.
1: I jeżeli mówimy o naturalistycznym opisie, mamy na myśli przedstawienie rzeczywistości możliwie wierne, często wręcz drastycznie szczegółowe.
2: Taką tak, mówiono, że naturalizm to taki turpizm XIX wieku, bo sprowadzał człowieka właściwie do fizjologii.
1: Ale nie upiększa świata, pokazuje ten
2: nawet
1: świat
2: pobrzydza.
1: Takim, jakim jest, tak, choroba, brud, bieda, fizjologia, cierpienie, no to chyba nie... śmierć czy brutalność
2: życia. I to jest śmieszne, bo tak, łazienka kojarzy się
1: brud,
2: z fizjologią.
1: Tak, z brudem też.
2: Ale z drugiej strony, no raczej chcemy się tam tego pozbyć w przyjemnym otoczeniu.
1: Natomiast jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę, że na drugim biegunie do naturalizmu jest realizm. Czyli nurt, który chce wiernie przedstawiać rzeczywistość, natomiast naturalizm idzie jeszcze dalej, bo zaczyna epatować tym co
2: może
1: jest
2: nawet czasami
1: brutalne.
2: Popada w karykaturę, czyli podczernia tę rzeczywistość. No ale pamiętajmy, że realizm w XIX wieku trochę był inaczej rozumiany. Przecież powieści Bolesława Prusa były uznawane za realistyczne. A jak wiemy, z tą fikcją literacką różnie bywa, więc to też trzeba traktować umownie.
1: No ale faktem jest, że mamy tutaj do czynienia z pewną niezręcznością językową. To jest to, o czym mówimy czasami, przypominając, że mniej znaczy czasami więcej, prawda? Że trzeba być może czasami ograniczyć te swoje zapędy krasomówcze.
2: Tak, tym bardziej, kiedy prowadzą nas na manowce i kiedy obnażają nieznajomość znaczeń słów. Bo myśmy tutaj mówili dzisiaj o tym, ilu słów korzysta Polak. Korzysta, czyli mówi ze świadomością, a nie rzuca słowa, bo przeczytał gdzieś i zapamiętał. Więc to też jest ważna umiejętność, żeby operować właściwie słowami, a nie tylko wypluwać je, jak w przypadku tej ulotki.
1: Przypomnijmy więc, że naturalistyczny nie zawsze znaczy naturalny, bo nie są to synonimy. Naturalny oznacza między innymi zgodny z naturą, niewymuszony, zwyczajny, możemy powiedzieć naturalne zachowanie, naturalny sposób mówienia, naturalne środowisko. Naturalistyczny jest natomiast terminem bardziej specjalistycznym, odnosi się do naturalizmu albo do sposobu przedstawiania rzeczywistości charakterystycznego dla tego kierunku. Jeśli więc aktor gra bardzo realistycznie, możemy powiedzieć, że jego gra jest naturalna. Jeśli natomiast przedstawienie pokazuje ludzkie ciało, fizjologię czy brutalność bez upiększeń, możemy określić je jako naturalistyczne. Spotykamy oczywiście słowo naturalistyczne także poza historią literatury i sztuki. Możemy mówić o naturalistycznym podejściu w filozofii, czyli takim, które wyjaśnia rzeczywistość przede wszystkim za pomocą praw przyrody i metod naukowych.
2: I to Karol Darwin się kłania.
1: No właśnie. W języku potocznym przymiotnik ten bywa natomiast używany znacznie szerzej. Naturalistyczny opis może po prostu oznaczać opis bardzo dosłowny, szczegółowy, pozbawiony idealizacji, czasem wręcz drastyczny. Ale to wciąż nie jest jeszcze ten slogan reklamowy, od którego zaczęliśmy, czyli bardziej naturalistyczny wygląd miał zachęcać do tego, by skorzystać z asortymentu produktów oferowanych przez ten hipermarket budowlany, który wydał gazetkę, tutaj podkreślmy, promocyjną.
2: No to przez analogię podam jeszcze jedną parę, która właściwie potwierdza to wszystko, o czym powiedzieliśmy. Egzystencjalny i egzystencjalistyczny. Jeden odnosi się po prostu do egzystencji, do istnienia człowieka, a drugi do kierunku filozoficznego, którego wyznawcą jednym z teoretyków był m.in. Sartre. Niby niewielka różnica, ale jednak człowiek wykształcony powinien wiedzieć, co mówi.

0: to na końcu
1: języka. Mówiliśmy poprzednio o różnicy pomiędzy naturalizmem i naturalistycznym a naturalnym. No więc teraz przenieśmy ten przymiotnik naturalny do świata mody, bo co jest takie demodé dla środowiska młodych, energicznych ludzi, kiedy ktoś ubiera się sztucznie, na przykład jest zbyt wyelegantowany, oczywiście mówię potocznie.
2: Ale tutaj sztucznie, wiesz, może mieć też inne znaczenie, bo ubiera się w ubrania, które wykonane są z tworzyw sztucznych.
1: Nie, mnie raczej chodzi o to, że ktoś bardzo się stara, aż za bardzo, i niestety nie potrafi nosić z elegancją i naturalnością jakichś ubrań.
2: Natomiast chciałem też tutaj tak na marginesie wskazać, jak to się zmienia, prawda, ten ogląd pewnych pojęć i rzeczy, bo dzisiaj, jeżeli ubranie jest wykonane z tworzyw sztucznych, to jest czymś mało pożądanym, prawda?
1: Chyba, że w sporcie. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest potężna dziedzina ubrań sportowych, które muszą być wykonane.
2: Bo ma specyficzne oczekiwania.
1: Tak, bo chłoną pot, zatrzymują ciepło.
2: Ale wiesz, no, kiedy pojawiły się te pierwsze materiały.
1: No, iron na przykład.
2: No to przecież był obiekt pożądania.
1: Taka kremplina.
2: Kurteczka, prawda?
1: Tak. Bardzo szybko okazywało się, że chociaż nie trzeba ich prasować, co było bardzo wygodne, to można się było w tym ugotować. Poza tym nie wyglądało specjalnie elegancko. Ja już kiedyś mówiłam, że turyści, którym pozwolono wyjechać na jakąś wycieczkę zorganizowaną ze Związku Radzieckiego, mieli taki zakaz, żeby nie podwijać rękawów non-ironowych koszul. No bo widziano, że to...
2: higienicznych
1: i nie wiem jakich, estetycznych. Ale teraz poszło to o krok wyżej, czyli już nie wystarczy być naturalnie ubranym i naturalnie nosić to ubranie. Jeszcze trzeba to nosić z pewną nonszalancją. Szczególnie widać to w modzie męskiej, co ciekawe. Na przykład mężczyzna musi mieć rozwichrzone włosy, musi mieć taki lekki zarost, kołnierzyk niezapięty, dawniej nie do pomyślenia, żeby był rozpięty.
2: No tutaj co najmniej dwa guziczki odpięte.
1: No właśnie o to chodzi. Podwinięte rękawy marynarki, taka niedbałość.
2: Ale to nic nowego. No przypomnij sobie, jak romantycy się nosili. Byron z tym...
1: Kołnierzyk słowackiego. Tak. Słowacki chyba zresztą zmałpował od Byrona, bo Byron był nieco wcześniej. No ale zastanówmy się. Nonszalancko, czyli jak? To bardzo ciekawe słowo. Tak brzmi mi niepolsko. Ale co ono właściwie oznacza?
2: Pewną dezynwolturę.
1: Zastąpiłeś jedno trudne słowo drugim. Wyjaśnienie jest trudne, bo w zależności od sytuacji może znaczyć coś innego. W zachowaniu na przykład styl bycia niedbały, zbyt swobodny, czasem wręcz bezczelny. To postępowanie połączone jest z lekceważeniem przyjętych norm społecznych i opinii innych ludzi. To chyba dość stara definicja, bo dzisiaj raczej nonszalancja jest traktowana pozytywnie jako atrybut, a nie coś nagannego. Ale pamiętajmy, że myśmy pozbawili się wielu konwenansów, a dawniej takie konwenanse były niczym żelazne reguły.
2: Ale z drugiej strony my też nabawiliśmy się nowych słów, które określają ten stan i być może stąd to, bo dzisiaj w takiej sytuacji powiedziałoby się, że ktoś jest na luzie.
1: Na luzie, wyluzuj, to też jest bardzo pojemne słowo i bardzo często używane. W modzie na przykład nonszalancja to jest taki trend, który polega na kontrolowanej swobodzie. No bo to nie o to chodzi, żebyś się gdzieś wyśmotruchał za przeproszeniem i wyszedł.
2: Wystudiowana nonszalancja.
1: Tak, czyli sztuczna w gruncie rzeczy. Mam taki paradoks. Pozorna niedbałość, która nadaje stylizacji lekkości charakteru. Ten nurt, znany w klasycznej elegancji jako sprezzatura, polega na świadomym łamaniu sztywnych reguł dress code'u, aby wyglądać elegancko, ale bez efektu zbytniej formalności. Nonszalancko, jak można powiedzieć inaczej? Ty już powiedziałeś.
2: Nieformalnie też można powiedzieć.
1: Nieformalnie, bezceremonialnie, swobodnie, lekceważąco, nieuprzejmie, nietaktownie, luzacko, niedbale, bez poszanowania, skrępowania, zahamowań, żenady.
2: Skoro już jesteśmy bez, to można też powiedzieć bez ceregieli.
1: Ale zwróćmy uwagę, że część z tych określeń jest raczej neutralna w kierunku pozytywnej, a część jest negatywna, no bo jeżeli to jest synonim nietaktownie, to jednak kiedyś ta nonszalancja była postrzegana jako coś złego w zachowaniu.
2: No bezceremonialnie to też. Przecież kiedyś jednak te ceremonie, czyli konwenanse, to była istotna część życia i szanowało się konwenanse, no bo dzięki temu człowiek lepiej czuł się w społeczeństwie, nie czuł się wykluczony, nie czuł się wyrzutkiem, a ci, którzy zaczęli kwestionować ten pewien ład społeczny, ład konwenansów, no zachowywali się właśnie bezceremonialnie, bez ceregieli, łamali te konwenanse.
1: Naturalnie, po prostu no, naturalnie, się zachowywali.
2: Nie powiedzieć, że czasami naturalistycznie.
1: Ale pamiętajmy, że kiedyś społeczeństwo było bardzo ściśle schierarchizowane i nabywanie pewnych konwenansów, dostosowywanie się do nich świadczyło o awansie społecznym. Także to nie były tylko takie reguły bon tonu, savoir-vivre, ale także były to reguły poruszania się w społeczeństwie.
2: Normy społeczne.
1: Tak, chciałeś być przyjęty do towarzystwa, nie mogłeś pluć na podłogę, wycierać nosa w rękaw, mówić nieskładnie, bo wykluczono cię z takiego towarzystwa, więc...
2: A dlaczego używasz czasu przeszłego?
1: Bo myślę, że już dzisiaj nie ma takiej hierarchii.
2: Właśnie,
1: poza tym czasami profesorowie zachowują się gorzej niż dawniej
2: przywrócić
1: tych najniższych. Tak, to prawda.
2: Chociaż
1: bardzo żałuję. Podobno takim ostatnim schierarchizowanym społeczeństwem jest Wielka Brytania, ale i tam
2: nie,
1: to
2: nie,
1: się
2: nie, to
1: bardzo
2: bardziej
1: zmienia.
2: Bym patrzył w stronę Singapuru, Hongkongu.
1: Czyli tych azjatyckich.
2: Tych azjatyckich, wymieszanych z tym...
1: No i Indie, w których ta kastowość trzyma się bardzo dobrze. Przykłady użycia wyrazu nonszalancko w literaturze. Dałeś mi, ojcze, siłę i dumę, ale nie ofiarowałeś mi pokory. Gdybyś dał mi pokorę, gdybyś przynajmniej mówił mi o niej, nie mierzyłabym w niebo tak bezmyślnie i lekko, tak nonszalancko i tak swobodnie. To tekst Agnieszki Osieckiej, Zabiłam ptaka w locie.
2: A to nie jest tak zwane masło maślane,
1: nonszalancko
2: i swobodnie.
1: No ale pamiętajmy, to była poetka.
2: O, licencja poetki.
1: Właśnie, tu wszystko można. Zresztą bardzo często korzystają poeci z powielania słów o podobnym znaczeniu. Współgranie historii z aktualnym momentem rozumiano zbyt nonszalancko, jako włożenie kostiumu historycznego przez reprezentantów teraźniejszości. To z świata nieprzedstawionego książki Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego. Ale w tych dwóch tekstach widać wyraźnie, że do pewnego momentu nonszalancko to było lekceważąco, bez przestrzegania reguł. Czyli ten taki pejoratywny...
2: Mhm. Nonszalancja nie była wartością samą w sobie.
1: Nie była, to nie była zaleta, nie była pociągająca, tylko raczej szkodziła. Nonszalancja brzmi z cudzoziemska, jak zaznaczyłam, podobnie jak nonsens, ale to drugie pochodzi z łaciny non plus sensus, a pierwsze z francuskiego nonchalance. Na blogu Zen Jaskiniowca czytamy: we Włoszech epoki renesansu powstały dwa wielkie dzieła. Książę Machiavelli i Dworzanin Castiglioniego. Książę jest książką o tym, jak władzę utrzymać, a Dworzanin, jak utrzymać się u takiego władcy. Rasowy dworzanin epoki odrodzenia był jak James Bond. Elegancja, maniery i pewność siebie w służbie dobra publicznego. Zdobywanie przyjaźni i szacunku rządzących poprzez bycie autentyczną i niezastąpioną pomocą. Osiągnięcia w sporcie i walce, umiejętność barwnego mówienia i zgrabnego pisania. Flirtowania, grania i tańczenia. A wszystko to, i tu pojawia się element łączący i najważniejszy, wykonywane bez napięcia, na luzie, jakby od niechcenia, słowem z nonszalancją. Tak rozumianą nonszalancję można zastąpić innym słowem, i tutaj przypomnę to, co wspomniałeś na początku, dezynwolturą. Dodajmy, że słowo to znalazło się wśród 30 innych, które według strony polszczyzna.pl zwiększą naszą elokwencję. Obok dezynwoltury znalazły się tam słowa dystyngowany, resentyment, intratny, redundantny, pryncypialny, rustykalny, konterfekt, egzaltowany, relevant. No ile z tych słów znasz, przyznaj się, bez bicia?
2: No, znam je oczywiście, natomiast tutaj pretensjonalny bym jeszcze dodał, bo czasami używanie takich słów w pewnych sytuacjach i kontekstach naraża nas na taką ocenę, że jesteśmy pretensjonalni, bo za wszelką cenę chcemy pokazać kogoś, kim nie jesteśmy. Więc tutaj też tak granica jest dosyć płynna i czasami być może właśnie ktoś może tak interpretować to, że użycie jakiegoś takiego trudnego słowa i rzucenie tak od sobie
1: z nonszalancją
2: właśnie to będzie dobre wpasowanie się w pewną atmosferę czasów nam współczesnych, gdzie ta nonszalancja rzeczywiście jest jednym z wyznaczników takiego sposobu zachowania się publicznego na przykład.
1: No tak i niestety niektórzy mylą nonszalancję z byciem niegrzecznym, lekceważącym.
2: Ale skąd to się bierze? Popatrz, jak zachowują się tak zwani celebryci, czyli ci bohaterowie naszej zbiorowej wyobraźni.
1: Mów za siebie, no moi nie.
2: Cudzysłów przy tych bohaterach, ale to są osoby, które mają wpływ na kształtowanie pewnej atmosfery społecznej, pewnego stylu zachowań. No i one nie wiadomo dlaczego uwierzyły, że ta nonszalancja to jest to, czym powinny się wykazywać. To
1: idzie w duchu. Pewnie chodzi o obserwujących polubienia. Zauważyły te osoby, że kiedy właśnie się tak zachowują.
2: A patostreamerzy są nonszalanscy?
1: To już za słabe słowo, bo bardzo często są po prostu, ja nie boję się użyć, chamami, czyli takimi ludźmi, którzy łamią wszelkie reguły życia społecznego. Ale pamiętajmy, że pomiędzy nonszalancją, czyli pewnym luzem i swobodą, a sztywniactwem jest olbrzymia przestrzeń dla zachowań naturalnych, grzecznych,
2: ale nie naturalistycznych.
1: Nie to naturalistycznych, ale pociągających. Więc nie silmy się ani na jedno, ani na drugie, bo wszystko będzie nienaturalne.
2: Liczy się naturalne. Tak. Więc pozdrawiamy Państwa i dziękujemy za uwagę.
1: Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera. Do usłyszenia.

0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zatrzymano mężczyznę grożącego premierowi i wicepremierowi. Kobieta, która zaatakowała nożem w szkole w Warszawie, usłyszała 5 zarzutów. W Prudniku powstanie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Udało się zatrzymać mężczyznę, który groził premierowi i wicepremierowi. W tym momencie trwają czynności służb. Na miejscu mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
1: A to mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Poinformowała o tym Polskie Radio, że zatrzymanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, było efektem skoordynowanych działań służb. Premier i szef MSWiA podziękowali służbom za szybkie i sprawne działania.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: W Prudniku powstanie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Powiat na ten cel przekaże budynek po byłej szkole zawodowej. Utworzenie w tym mieście jednostki wojskowej zapowiedział w ubiegłym roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast konkretna decyzja zapadła w minionym tygodniu. Wojsko wraca do Prudnika, co jest ważne dla społeczności miasta i powiatu, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
3: Obecny na Polszczyźnie minister obrony narodowej, pytany o to, gdzie będzie wojsko, odpowiedział: nie będziemy decydować o organizacji jednostek w poszczególnych miejscach, zanim nie przekonamy się, na ile ten region wygeneruje żołnierzy. Jeżeli jest potencjał, to przede wszystkim decyduje o tym wojsko, a wojsko powiedziało, że dobrą lokalizacją w przyszłości Wojsk Obrony Terytorialnej będzie właśnie Prudnik. Tworzenie batalionów wymaga i środków finansowych, i czasu.
1: Będzie to ogromna korzyść dla miasta, twierdzi burmistrz Grzegorz Zawiślak.
4: To można traktować jako średnią fabrykę. To jest potencjał bardzo duży, rozwojowy, miastotwórczy. Przygotowujemy się do przyjęcia żołnierzy, którzy by mogli chcieć tutaj zamieszkać.
1: Żołnierze WOT będą mogli otrzymać mieszkanie w zasobach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, która w Prudniku buduje pierwszy blok wielorodzinny. 21-latka, która wczoraj zaatakowała nożem w szkole w Warszawie, usłyszała 5 zarzutów. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy 3-miesięczny areszt, poinformowała stołeczna policja. Kamila D. odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta raniła wczoraj 3 inne kobiety. Jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala. 2 były lżej poszkodowane.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Po przerwie reprezentacyjnej Odra Opole wraca do rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni zmierzą się po godzinie 20 z Miedzią Legnica. Mieliśmy bardzo długą przerwę reprezentacyjną. To nowość. Staraliśmy się poprawić naszą grę, powiedział Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
5: Myślę, że dobrze przepracowaliśmy ten okres. Jesteśmy przygotowani, tacy głodni. No, nie ma się co oszukiwać też znowu, że dla nas ta przerwa to był dobry moment na to, żeby trochę ze sceny zejść, popracować, poszukać nowych rozwiązań, dać taką energię zawodnikom, porobić różne tutaj rzeczy też dla zespołu, takie od środka, na spójność grupy. Wierzę w to, że ten okres spowodował, że jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Miedzią Legnica.
1: Dzisiejsze spotkanie na Itaka Arenie odbędzie się o godzinie 20.15. Relacje w serwisach informacyjnych Radia Opole i audycji Cały Nasz Sport. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Rosjanie zaatakowali Charków kierowanymi bombami lotniczymi. Zginęła 35-letnia kobieta, 9 osób, w tym 7-letni chłopiec, zostało rannych. Bomby zniszczyły 2 domy jednorodzinne, a prawie 15 zostało uszkodzonych. Wybuchły też pożary, które już ugaszono.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 11 stopni za oknami, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. W regionie dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami jednak dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, słabe przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 5 do 7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. zachodni. A czego możemy spodziewać się w poniedziałek? Od rana. W dzień zachmurzenia duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatury maksymalne jutro tylko w ciągu dnia od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór. Jak co tydzień o tej porze, w niedzielę, zapraszam na rozmowę o organizacjach pożytku publicznego, które są wśród nas. Zawsze na koniec audycji zachęcam, by ktoś z Państwa, kto chciałby się pochwalić takim stowarzyszeniem, fundacjom, które działają w Waszym lokalnym środowisku. Podobnie będzie i dzisiaj. Do godziny 20 zapraszam Krzysztof Dobrowolski, a bohaterem tej audycji będzie stowarzyszenie, które działa w Kluczborku. W 2002 roku rozpoczęło działalność jako hospicjum domowe, natomiast po kilkunastu latach ciężkiej pracy ludzie, którzy tam działali, doprowadzili do sukcesu, który niemalże uznawano za cud. Taka długa, wręcz niesamowita historia związana jest z działalnością hospicjum stacjonarnego w Kluczborku, a prezesem tego stowarzyszenia był człowiek związany od początku z tą placówką, Sławomir Kołecki. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Kiedy mówiłem o tej otoczce związanej niemalże z cudem powstania placówki, mam nadzieję, że nie przesadziłem, bo wielu ludzi wręcz nie wierzyło, że to powstanie. A przed laty spotykałem się również z opiniami, że to w ogóle jest wręcz szaleństwo. Podjęcie się, prawdę mówiąc, nie remontu placówki, w której mieściła się niegdyś szkoła.
2: W 2009 roku zwróciliśmy się do burmistrza Kluczborka z prośbą o pomoc w realizacji naszego wielkiego marzenia, a mianowicie utworzenia takiego kluczborskiego domu ulgi w cierpieniu hospicjum stacjonarnego. Hospicjum domowe działało już od 2002 roku, ale to marzenie o hospicjum stacjonarnym dojrzewało do nas latami. Pan burmistrz wskazał nam budynek po byłej szkole podstawowej w Smartach Górnych. Był to budynek z 1938 roku. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy. I mimo tego, że był w stanie, który nie wskazywał na to, że można byłoby coś tam zrobić, jednak coś nas zatrzymało i zdecydowaliśmy się ten budynek przyjąć. Wszyscy mówili nam wtedy, że jesteśmy szaleni, bo nie mamy pieniędzy, nie mamy wiedzy budowlanej, nie mamy nic. I tak, mówiliśmy, nic nie mamy, ani złotówki, ani wiedzy budowlanej, ale mamy to marzenie o zrealizowaniu takiego domu. Rozpoczęliśmy budowę. Przez 14 lat, bo tyle ona trwała, na tej budowie działy się małe i większe cuda. Zakończyło się to 1 lipca 2023 roku, kiedy otworzyliśmy hospicjum stacjonarne, a remont zakończył się bez złotówki kredytu. Na remont wydaliśmy 5 600 000 zł. Jest to ogromne wsparcie społeczeństwa Kluczborka, okolic, dzięki ówczesnemu 1% podatku, teraz 1,5% pracy osadzonych z zakładu karnego z Kluczborka, darowiznom, koncertom, szczególnie pomocy naszemu zaprzyjaźnionemu zespołowi Sand & Grace, który przyjeżdżał z Warszawy, robił koncerty dla nas. I dziś hospicjum funkcjonuje, ma się dobrze i rozwija się.
1: O tym dniu dzisiejszym hospicjum oczywiście za chwilę porozmawiamy, natomiast proszę przypomnieć takie momenty zwrotne, albo takie, które dawały wam taki zastrzyk entuzjazmu, że jednak się udało, a może i takie, gdzie była chwila zwątpienia, bo każdy, kto prowadził jakiś remont, szczególnie starego domu, wie, że bywają takie wyżyny i doliny. Może zaczniemy najpierw od tych momentów kryzysowych.
2: Tak, tych momentów było sporo, szczególnie przed rozpoczęciem budowy, ponieważ jeździłem z moimi dwoma przyjaciółmi i próbowaliśmy znaleźć ekipy, które nam to hospicjum wybudowały. No i pojechaliśmy do jednej firmy budowlanej, mówimy, chcielibyśmy, żeby państwo nam pomogli wybudować hospicjum. Oczywiście, bardzo chętnie, ale wtedy mówiliśmy, my nie mamy pieniędzy. I oczywiście była konsternacja i informacja, to wróćcie, jak będziecie mieli te pieniądze. Jeździliśmy, szukaliśmy i na swojej drodze znaleźliśmy parę firm, które się zaangażowały, które nam uwierzyły, że po 1% podatku my im zapłacimy i powiedzieli, wiecie co, zaryzykujemy, spróbujemy.
1: Czyli tak de facto to oni wam skredytowali tę budowę.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Myśmy nie mieli pieniędzy. Myśmy byli szaleńcami, zaryzykowaliśmy i kolejnym momentem takiego zastrzyku radości i siły to był moment przelewu środków z Urzędu Skarbowego w Kluczborku w ramach 1% podatku. Modliłem się wtedy bardzo mocno, za co będę miał spłacić. Ten 1% zawsze przychodził duży i zawsze mogliśmy spłacić. I kiedy firmy pozostałe zobaczyły, że aha, hospicjum to nie jest zabawa, to nie jest żart.
1: To nie są utracjusze.
2: To nie są utracjusze, to się coś zaczyna dziać. przychodzili, mówili nam, dobrze, pomożemy wam też. Ale te pierwsze firmy, które nam zaufały na samym początku, to były firmy, które dotrwały z nami do końca i z nimi w tej chwili mamy kontakt, przyjeżdżają też do nas. Jest taka, się utworzyła taka nić przyjaźni i jestem im naprawdę bardzo wdzięczny.
1: Czy nie ma pan wrażenia, że w ogóle zmieniamy się jako kraj, ale też jako ludzie? Mówię o mentalności, także w biznesie, że są przedsiębiorcy już tego formatu, którzy zaczynają doceniać nie tylko pieniądze, nie tylko kapitał, nie tylko swoją firmę, pracowników, ale że warto pozostawić coś więcej, oprócz takich jakby materialnych tylko śladów swojej obecności na ziemi. Powiedziałem to górnolotnie, ale ja przynajmniej dostrzegam właśnie coś takiego, że to jest przekroczenie pewnego pułapu.
2: Tak, zauważam, aczkolwiek to, co pan redaktor teraz mówi, to jest taka sytuacja, która się odradza, bo widziałem w ostatnim czasie taką zapaść, ale może to też wynikało z tego, że przechodziliśmy COVID, przechodziliśmy różnego rodzaju kryzysy też w gospodarce. W tej chwili też jestem po spotkaniu z dyrektorem jednej z dużych firm w Kluczborku. Ale co jest ważne? Myślę, że żeby zdobyć takie zaufanie, trzeba być też wiarygodnym. Trzeba też pokazać, co się robi i na co się wydaje pieniądze. Na naszej stronie internetowej Hospicjum są sprawozdania finansowe od początku naszej działalności. Dla nas to jest bardzo ważne, więc my jak gdyby pokazujemy, słuchajcie, my wam bardzo dziękujemy za te pieniądze. Czy to darowizny, czy 1,5%, czy firmy. I my przeznaczamy je na taki i na taki cel. Robimy zdjęcia, pokazujemy, jak to wyglądało, a jak to wygląda. Szalenie dla nas ważne jest rozliczenie z każdej złotówki. Dlatego, tak jak mówię, sprawozdania finansowe Hospicjum są na naszej stronie i każdy może wejść i sobie zobaczyć, bo to jest dla nas priorytet. I powiem szczerze, że firmy, patrząc na to, zdobywają takie zaufanie. Aha, czyli temu można pomóc, tak? Temu warto pomóc.
1: Warto też zaufać, bo co tu dużo mówić, to jest bardzo ważne zjawisko, czynnik podstawowy. No bo nieraz byliście kredytowani de facto przez te firmy. Nie zawsze od razu macie w 3 minuty po zakończeniu pracy pieniądze.
2: Dokładnie. Tak, to jest bardzo ważne, ale też pokazujemy też to swoją naszą pracą. I wiele osób, bo już przez hospicjum stacjonarne przeszło, wiele chorych osób, rodziny, które nie spodziewały się takiego wystroju hospicjum, takiej pracy z taką czułością, miłością, takiego zaangażowania i to nam mówią. I to się przekłada później też właśnie, tak jak powiedziałem, na 1,5%, ale też na takie słowa, które są dla nas szalenie ważne. Słuchajcie, jesteście fajni, jesteście dobrzy, jesteście, pomogliście mi, pomogliście mojej mamie, mojemu mężowi, mojej córce, mojemu synowi i to jest dla nas ważne, bo byliśmy w bardzo trudnym momencie życia, a wy przyszliście i pomogliście. Także to jest dla nas szalenie ważne.
1: No i to jest kapitał chyba najważniejszy, jaki można zdobyć. Ta wdzięczność to chyba najlepiej oddaje wiele, wiele emocji, jakie się wiążą, czy z pobytem kogoś najbliższego u was, czy nawet z procesem uzdrowienia, bo takie też się zdarzają.
2: Tak, zdarzają się. Jest ich co prawda niewiele, ale zdarzają się. Natomiast chciałbym w tym momencie też podkreślić, wykorzystać tę okazję. Bardzo wiele osób przychodzi do nas z prośbą o objęcie opieką na przykład osób zniedołężniałych. I to jest, my tłumaczymy to, ale wykorzystujemy każdą możliwość przekazać, że hospicja obejmują opieką osoby nowotworowe. Więc my nie możemy też objąć opieką wszystkich potrzebujących. My tego żałujemy, bo wiemy, ile osób też cierpi, natomiast hospicja są przeznaczone dla osób nowotworowych. My jesteśmy wyspecjalizowani też, nasi lekarze, pielęgniarki, psycholog i cały personel. Natomiast ci, którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, pomogliście mi, jeszcze dopowiem, że nasza pomoc nie kończy się tylko w momencie śmierci pacjenta. Ona trwa nadal. My obejmujemy opieką osierocone dzieci. Teraz też przygotowaliśmy paczki świąteczne. Również pozostałych po śmierci naszych pacjentów, współmałżonków, gdzie sytuacja jest na przykład bardzo ciężka, finansowa. My mamy też swoje środki, swój budżet na ten cel i staramy się wspomóc. Okres przed Bożym Narodzeniem jest dla nas okresem bardzo pracowitym, bo nasz wolontariat, nasi pracownicy jeździmy z obdarowywaniem i to jest ta druga strona medalu, gdzie, bo hospicjum to też życie, choć ono jest słabe, krótkie i za chwilę zgaśnie, ale to jest życie do końca i opieka też nad tymi, którzy pozostają.
1: Proszę przypomnieć, ilu macie pacjentów? Jaka jest możliwość waszej placówki?
2: Hospicjum stacjonarnym ma kontrakt na 17 łóżek. Były momenty, gdzie była lista kolejkowa, ale staraliśmy się na bieżąco to wszystko, że tak powiem, pomagać też ludziom. Natomiast hospicjum domowe to jest około średnio, dziennie około 55 do 65 osób.
1: Gdyby od pana to zależało, dobudowałby pan jeszcze część hospicjum po to, żeby było więcej łóżek? Czy to jest wystarczająca liczba?
2: Pewnie bym to budował i czekał, bo są takie fale przychodzą, gdzie naprawdę myśmy już mieli pacjentów z Kępna, spod Poznania, dowiedzieli się o nas i prosili, żebyśmy mogli, żeby mój tato, moja mama, moja żona mogła tutaj właśnie być leczona. Pewnie bym dobudował, bo były takie momenty, gdzie mieliśmy rozdarci byliśmy, bo na przykład mamy 17 łóżek, a w kolejce było na przykład 23 osoby i w tym momencie nie wiedzieliśmy, kogo przyjąć. My oczywiście przyjmujemy, patrząc też, nasz lekarz przyjmuje, kwalifikuje na podstawie stanu zdrowia też oczywiście, ale byliśmy proszeni, pomóżcie nam, bo my nie wytrzymamy może, nie damy rady może, więc pewnie bym dobudował i znalazł pieniądze na to, żeby sfinansować tę dobudówkę. Natomiast też muszę powiedzieć, mamy kontrakt na 17 łóżek nowym funduszem zdrowia. Tutaj też ten kontrakt zapewnia bezpłatną opiekę oczywiście, wyżywienie, leki. Jesteśmy też wdzięczni, dziękujemy, bo możemy też prowadzić tę naszą opiekę, ale myślę, że chyba gdzieś tam we mnie jeszcze siedzi ten taki zalążek takiego ryzyka, spróbowałbym, tak jak wtedy, i dobudowałbym, bo myślę, że w tej chwili, i to jest bardzo niepokojące, coraz więcej osób mamy pod opieką bardzo młodych. W naszej opiece tutaj stacjonarnej czy domowej mamy 30-latków, 40-latków. Jest tych osób bardzo, bardzo dużo w tej chwili. I pewnie bym... Co bym zrobił? Zrobiłbym jeszcze takie miejsca, gdzie rodziny mogłyby też zamieszkać z nami, bo też mieliśmy takie sytuacje. Niestety mamy tylko jedno takie pomieszczenie, gdzie te osoby mogły przenocować. Natomiast zrobiłbym tych pokoi pewnie więcej, ale żeby oni mogli być razem. A ta pomoc, którą my ofiarujemy, no dla nich jest bardzo ważna, bo będą mogli przez ten czas pobyć razem.
1: Wspomniał pan o tym, że nawet byli tu pacjenci z okolic Poznania, więc z odległych jednak miejscowości. Czy jest jakieś ograniczenie terytorialne, przynajmniej wyznaczone przez kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, lub tak powiedziałbym, no jakąś racjonalną przesłankę, która decyduje, przepraszamy, ale tylko w regionie powiatu kluczborskiego czy województwa polskiego?
2: W hospicjum domowym tak, mamy rejonizację, obejmujemy opieką pacjentów z powiatu kluczborskiego i części oleskiego, natomiast w hospicjum stacjonarnym nie. Mieliśmy pacjentów z Krapkowic, z Kępna, spod Wielunia, także tych pacjentów było też sporo. Mieliśmy pacjentkę z Jeleniej Góry, także tutaj rejonizacji nie ma.
1: No za tak zapytałem, bo nieraz istnieje taki patriotyzm lokalny, taki regionalny, prawda, że to my tutaj, ludzie mieszkający na ziemi kluczborskiej, składaliśmy się, to my odpisywaliśmy ten swój podatek, no i to byłoby jakby dla naszych. Ja wiem, że to takie myślenie troszeczkę takie kluczborsko-centryczne, tak to nazwę umownie, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład 17 łóżek, to jest taki potencjał, a 3 są wolne i ktoś chce kogoś tu przekazać, żeby w dobrych rękach był te ostatnie swoje dni, to uważam, że byłoby to nawet nieracjonalne. A przecież samo utrzymanie nawet pustego łóżka, co tu dużo mówić, kosztuje. A Narodowy Fundusz Zdrowia nie patrzy, czy łóżko jest puste, czy zajęte.
2: Dokładnie tak. My generalnie patrzymy w tym momencie, kiedy lekarz przeprowadza kwalifikację do hospicjum stacjonarnego, bo taka procedura jest, patrzymy też na stan pacjenta. I z całym szacunkiem i wielkim podziękowaniem dla naszych darczyńców z rejonu kluczborskiego, ale patrzymy przede wszystkim na to, kto najbardziej cierpi. I w tym momencie ten pacjent jest przyjmowany, jeżeli jest miejsce do hospicjum stacjonarnego, a inni mogą być do hospicjum domowego. Później, jeżeli stan się pogarsza i jest niewydolność, na przykład też rodziny w opiece nad takim ciężko chorym pacjentem, my go przenosimy do hospicjum stacjonarnego. Ale takim kryterium pierwszym jest ocena cierpienia, bo mieliśmy w naszym doświadczeniu sytuację, gdzie naprawdę mieliśmy kolejkę kilku osób. W pierwszej kolejności były te, które naprawdę bardzo, bardzo cierpiały i to jest priorytet.
1: No właśnie, dotknął pan bardzo delikatnej sprawy. Cierpienie, to odczucie jest zazwyczaj kojarzone z samym pacjentem, samym chorym. Tymczasem cierpienie przeżywa też rodzina, ci opiekunowie. Coraz częściej, na szczęście, się o tym mówi, że to jest taka służba 24 na dobę, 365 dni, o ile tyle będzie dane jeszcze temu człowiekowi tu z nami być na ziemi. Stąd też pytanie, w jaki sposób możecie pomagać rodzinie. No i jedna sprawa najprostsza, przekazać z tej opieki domowej do zawodowego, dziennego hospicjum. Tu jest oczywiście pewna bariera też psychologiczna. Oddaliście, czytaj, wypchaliście z domu. O tym też chciałbym porozmawiać, jak to pokonujecie, bo to jest bardzo delikatna sprawa natury kulturowej, emocjonalnej, ale właśnie najpierw ten pierwszy wątek.
2: Jeżeli stan chorego się pogarsza, my widzimy też, tak, albo nawet jeżeli się nie pogarsza, my widzimy, jak rodzina jest już zmęczona opieką nad swoim członkiem rodziny w domu.
1: Chyba lepsze nawet słowo byłoby umęczona.
2: Dokładnie tak. My to widzimy, więc w momencie, jeżeli mamy wolne miejsce w hospicjum stacjonarnym, to w tym momencie my proponujemy, słuchajcie, weźmiemy tatę do nas, do stacjonarnego, uruchomimy opiekę wytchnieniową, a wy sobie odpocznijcie. Przede wszystkim wyśpijcie się, albo jedźcie na wczasy, albo jedźcie do lekarza, bo są jakieś dolegliwości.
1: Zadbajcie o siebie wreszcie.
2: Zadbajcie o siebie, bo przed wami, nie wiem ile, ale jest jeszcze droga ciężka, więc zróbmy to. I tak mieliśmy i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza i ci pacjenci później wracają, oni wiedzą, że członek rodziny chory jest zaopiekowany dobrze, tak, że jest w dobrych rękach, więc oni spokojnie mogą odpocząć, nabrać sił, czy nawet pojechać na jakieś wczasy, przeleczyć się i później wracają do takiej opieki dalszej domowej, albo później nawet były takie sytuacje, że pacjent mówi, słuchajcie, tu jest naprawdę dobrze, mi jest tu naprawdę dobrze, ja wiem, jak się męczycie, ja chciałbym tutaj zostać. To nie są pojedyncze przypadki, tych przypadków było już sporo.
1: No i dotknął pan bardzo ważnej sprawy, dochodzimy do tego punktu, gdzie zaistnieje konieczność podjęcia decyzji. Rozmawiałem z przedstawicielami hospicjum Betania w Opolu. To oni pokazali ten problem, że ludzie mają opory natury takiej emocjonalnej, nawet moralnej, że spotkali się czasami opiekunowie kogoś chorego z takim zarzutem dalszej rodziny bądź bliższej. Jak mogliście ojca wyrzucić z domu, oddać do hospicjum, czytaj wypchnąć go? Ja przerysowuję troszkę to, ale myślę, że pan też miał okazję takie zjawisko niepotrzebne zupełnie zaobserwować. No i ewentualnie jak sobie dajecie z tym radę, żeby ten stereotyp wreszcie obalić, ten mit obalić, że to nie jest nic złego. To nie jest pozbywanie się człowieka, wypychanie z domu.
2: W pierwszej kolejności chciałem pozdrowić zaprzyjaźnione z nami hospicjum Betania, bo działamy w tym samym nurcie, że tak powiem, prawdziwych hospicjów, łącznie z hospicjum w Nysie. Z takim problemem spotkaliśmy się na początku naszej działalności. To były lata, kiedy naprawdę był to ogromny problem.
1: Czyli lata pionierskie, gdy tak, jeszcze ta otoczka właśnie natury emocjonalnej, czy nawet podstawa edukacyjna nie istniała. No trochę robili się rozpoznanie bojem wśród społeczeństwa.
2: Dokładnie tak. Wtedy ogromnie piękną robotę zrobiła Fundacja Hospicyjna w Gdańsku, ponieważ oni od 2002 roku, czy nawet wcześniej, organizują co roku ogólnopolskie kampanie Hospicjum to też życie. Pokazywać, że hospicjum tak naprawdę jest miejscem, gdzie pacjent jest zaopiekowany. I to była walka z tymi stereotypami wtedy. Myśmy też z tymi stereotypami się spotykali. Natomiast od pewnego czasu, to jest kilka lat, kiedy pacjenci widzą, jak dobra jest opieka hospicjum domowego i od tych ponad 2 lat w hospicjum stacjonarnym nie spotykamy się już z tym. Wręcz przeciwnie, dzwonią do nas ludzie i mówią, słuchajcie, mieliście pod opieką mamę, tatę, męża mojego znajomego. Oni bardzo sobie to chwalą. Mam skierowanie, czy możecie objąć opieką? Oczywiście zdarzają się takie pojedyncze przypadki, ale tego jest naprawdę już bardzo mało. My też, jeżeli są takie obiekcje, a widzimy, że jest taka potrzeba, mówimy, słuchajcie, przyjedźcie do nas, zobaczcie, jak tutaj wygląda, może posiedźcie sobie, zróbcie sobie kawę, mamy 2 punkty, gdzie rodziny odwiedzające mogą sobie zrobić się z ekspres do kawy, wziąć sobie filiżankę kawy, przejście po pokojach, zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć naszą pracę i wtedy ocencie to. Z tym problemem już się praktycznie mało co spotykamy. Jest jak gdyby rodziny naszych byłych pacjentów przekazują to dalej i widzimy my tutaj w Smarta w Kluczborku, że jest wręcz przeciwnie, że ludzie proszą nas o pomoc, my sobie nie damy rady, a widzimy, jak to jest, widzimy, że jest to fachowa opieka medyczna, taka onkologiczna, specjalistyczna, mamy specjalistyczną aparaturę, bardzo wysokiej klasy aparaturę, mamy wyszkolonych ludzi i widzą, że my sobie już nie damy rady. I w tym społeczeństwie też nie ma. Powiem szczerze, bardzo lubię przytaczać ten przykład, bo spotkałem się z takim określeniem już nie pierwszy raz, że jesteście marką. To jest dla mnie szalenie ważne, bo to jest taki feedback dla nas, ale to było określenie od rodzin byłych pacjentów. Czyli jesteście marką, o was się mówi, do was się przyjeżdża.
1: Uśmiechnąłem się, bo od razu mi się przypominało z biznesu, solidna firma, wie tak pan. Jest. Można by to oczywiście z pewnym dystansem tak przełożyć, bo to jest bardzo ważne. Czyli mamy do was zaufanie. Tak. Dobra marka, dobra firma.
2: Dokładnie tak. To się przekłada w tym później 1,5% podatku. Przyjeżdżają osoby prywatne, które nam przywożą prezenty, które, słuchajcie, tu było moja mama, tu był mój tato i ja nie zapomnę tego. My się też spotykamy na takich miesięcznych mszach świętych. Raz w miesiącu jest msza za tych zmarłych z ostatniego miesiąca. Tych rodzin jest ogromna ilość i oni później do nas padają, przyjeżdżają.
1: Ja też spoza Kluczborka.
2: Spoza Kluczborka, tak. My się z nimi spotykamy i oni nas widzą gdzieś, na przykład jesteśmy w mieście, przekazujemy sobie tam pozdrowienia, wywiązuje się taka relacja, więc u nas ten problem był, ale w tej chwili jest go już coraz mniej. Dzięki Bogu, na szczęście bardzo się cieszę, bo to jest dla nas też bardzo ważne. Ludzie mają zaufanie i wiedzą, aha, ja nie oddaję, ja tylko proszę o pomoc, przekazuję i o tę pomoc proszę. Ja wiem, że ja jestem w stanie otrzymać fachową, specjalistyczną pomoc przy zastosowaniu najlepszej aparatury, bo to jest dla nas absolutny priorytet.
1: O tym też chciałem porozmawiać, ale pomyślałem sobie, że warto jeszcze ten wątek, nazwijmy to wizerunkowy, hospicjum poruszyć, dlatego że gdy zapraszacie właśnie takie osoby wahające się, jeszcze które nie mogą podjąć decyzji, to chyba właśnie atmosfera tej placówki, nie wyposażenie medyczne, nie ten wątek merytoryczny, medyczny, ale to, że tu jest jak w domu. Gdy pojedziemy chociażby czy do Nysy, czy właśnie do hospicjum Betania w Opolu, to pierwsza rzecz, że tu nie ma, powiedziałbym, takiego anturażu szpitalnego, tylko najpierw jakby jest atmosfera domu. Każda z tych placówek jest inna. Dużo większa Betania, kameralna willa w Nysie, ale każda ma coś takiego, że nie wchodzę do szpitala, do zimnego, jakiegoś bezdusznego, anonimowego pomieszczenia. I to jest chyba tak najbardziej pozytywnie uderzające. No i stąd tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy to zgrabnie zabrzmi, ale może dobrze by było z punktu widzenia psychologicznego, takiej komunikacji społecznej, wizerunkowej, robić nic innego jak drzwi otwarte w hospicjum. No może to nie za zgrabnie zabrzmiało, ale to by mogło przynieść właśnie rezultaty, że właśnie hospicjum to też życie. Nie powiem co dalej, bo ten stereotyp niechaj już nie będzie istniał w naszym języku.
2: Panie redaktorze, ale pan powiedział nam to fantastycznie, to co my robimy od kilku lat. Zanim jeszcze nie powstało hospicjum stacjonarne, co roku 23 września mieliśmy dni otwartych drzwi. Myśmy pokazywali też rodzinom, wszystkim, którzy nam przekazywali 1% podatku, zobaczcie, na co te pieniądze idą. W tej chwili nie robimy tego ze względu, że na salach są już pacjenci, ale to jest inna forma poprzez zapraszanie tych wątpiących. Przyjdźcie, zobaczcie. Ale jeszcze poruszę jedną rzecz. No to zawsze mówię, że my jesteśmy takim też ratunkiem dla osób, w życiu których pojawi się niespodziewany gość, któremu na imię rak. Nasze hospicjum to nie tylko ściany, to nie tylko morfina, to nie tylko wszechobecny rak, to są ludzie, to jest też wystrój. Chcemy, żeby to był właśnie taki dom, ciepły dom. A panie redaktorze, absolutnie nieprawdopodobnym, wzruszającym momentem jest zawsze to, i to było na przykład w tamtym roku, kiedy w Wigilię przyszliśmy z żoną też do hospicjum i podeszli do nas pacjenci. Inny pacjent powiedział, ja nigdy w życiu nie miałem takich warunków. I to było tak bardzo wzruszające w tym momencie tej wigilijnej atmosfery, że to było niesamowite.
1: Wspomniał pan o swojej małżonce. No muszę o to zapytać, jeśli pan pozwoli, ten wątek osobisty. Gdy z wami rozmawiałem przed tą audycją, to wiem, że też jest zaangażowana. Jak sobie z tym radzicie? Bo to jest de facto przenoszenie jednak pracy do domu, z domu do pracy. No żyjecie tym. Zresztą o ile pana właśnie znam już kilkanaście lat, to pan w zasadzie, to chyba wyświechtane określenie, ale jedyne jakie mi do głowy przychodzi w miarę celne, pan od początku żył budową hospicjum, jego działaniem, misją.
2: Tak, myśmy z żoną współzakładali to hospicjum też, byli współzałożycielami. Tak, w pewnym momencie, kiedy rozpoczęła się budowa, to zaangażowanie było tak duże, że zajmowało bardzo dużo czasu.
1: To z racji przygotowania zawodowego, wykształcenia małżonki, czy raczej to było coś takiego, co było wspólne dla was, coś, co was jeszcze bardziej łączyło i zbliżało?
2: Moja żona jest psychologiem, psychoonkologiem, dlatego ona od samego początku też w hospicjum pełniła tę funkcję. I pan redaktor zapytał o to, czy nie przenosimy tej do domu. Tak, przenosimy, ale walczymy z tym, bo nie można, nie da rady zamknąć drzwi wychodząc z pracy, kiedy wyjeżdżając jeszcze z pracy spotyka się pacjentów. Nie wiemy, czy jeżeli jutro wrócimy, czy oni jeszcze dalej będą żyli, bo były już takie sytuacje, żegnamy się. Następnego dnia już tych pacjentów nie ma. Staramy się w tej chwili zmniejszać to, ale zawsze są gdzieś telefony, SMS-y, gdzieś rozmowa. Mamy fantastyczny, to chciałbym bardzo, bardzo mocno podkreślić, mamy fantastyczny zespół hospicjum domowego i stacjonarnego. Ja jestem szczęściarzem. To jest dla mnie błogosławieństwo, ci ludzie, bo bez nich ja bym nic nie zrobił. My to razem tworzymy. To są ludzie, którzy naprawdę oddają całe swoje życie. Oddają swoją wiedzę, bo to są specjaliści najwyższej klasy. Specjaliści, którzy naprawdę oddają całe swoje serce. I to oni tworzą właśnie to hospicjum i im zawsze, mówię, chylę czoła bardzo nisko przed nimi, bo to jest fantastyczny zespół, a my z żoną, no cóż, pracujemy nad tym, żeby chociaż troszeczkę się odcinać i to nam się udaje. Już mniej tego jest, ale chyba się tego nie wyzbędziemy.
1: To chyba oczywiste, że hospicjum to nie tylko mury, sprzęt, ale przecież tym ludzie. Bo co byłoby z tego sprzętu, budynku, gdyby nie fantastyczni ludzie? I teraz proste pytanie. Kluczbork to nie jest metropolia. Skąd bierzecie takich ludzi? Bo to nie jest tajemnicą, że specjaliści w tej dziedzinie mają propozycje bardzo, bardzo dobrze płatne i mogą w zasadzie przebierać w ofertach. A jednak w Kluczborku pozostają tacy ludzie, o których pan wspomniał.
2: Ja powiem tak. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście no, w jakiś sensie jest też to wynagrodzenie. My wszyscy mamy rodziny, mamy dom, musimy wyżywić, musimy jakoś żyć, więc to wynagrodzenie jest też ważne. Natomiast co jest ważniejsze u nas? I to było moje marzenie i udaje mi się to zrealizować, że wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Jesteśmy wszyscy na ty. Więc dla mnie jest ważne, żeby nie było tej bariery mówienia do mnie, panie dyrektorze, panie prezesie, czy ja do pani oddziałowej, pani oddziałowo. Jesteśmy po prostu na ty. I to było moim marzeniem od samego początku i proponowałem, słuchajcie, przejdźmy na ty. Od pań sprzątających, po panie pielęgniarki, opiekunki, po nas zarządzających. Nie chcę takiej bariery. Nie lubię takich barier, bo my jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy na jednym poziomie. Jesteśmy ludźmi, tak? Więc dla mnie jest ważne, że możemy usiąść sobie, a bardzo często to robimy, we wtorki rano, napić się kawy i porozmawiać, słuchaj, co u ciebie słychać, tak? Ważne też, jeżeli chodzi o tę część niemedyczną, że dla mnie jest też ważne, jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, pracy zdalnej, mamy dzieci, jesteśmy ludźmi, tak? Więc my patrzmy też na nasze potrzeby i je też realizujmy, bo praca jest ważna, ale są też ludzie, prawda? Więc ta atmosfera, relacje, które budujemy i myślę, że to jest bardzo ważne. To jest taki pozapłacowy element przyciągający do tej pracy, bo nieraz słyszałem już Sławek, kurczę, fajnie mi się tutaj pracuje, chcę rano wstawać do pracy i to hospicjum jest dla mnie całym moim życiem i to jest dla mnie najpiękniejsze. Ja po prostu jestem bardzo wzruszony, bo wiem, że ci ludzie mówią to szczerze, bo ja to po prostu widzę w ich oczach.
1: Miałem właśnie zadać pytanie, jak sobie radzicie z takim problemem jak wyczerpanie zawodowe, przemęczenie, wypalenie zawodowe. Co tu dużo mówić? To jest bardzo obciążające jednak miejsce. Mimo wszystko, gdy rozmawiałem właśnie z pracownikami hospicjum Betania w Opolu, to przyznali się, że starają się tego nie robić, nie wchodzić w takie bardzo emocjonalne, bliskie relacje, bo to by wykończyło, dlatego że te relacje byłyby urywane co drugi, co trzeci dzień, co tydzień, a jednak pamiętają miło tych szczególnych pacjentów, na przykład pewnego pana, który już wiedział, że jego koniec jest bliski i zażyczył sobie puszeczkę pewnego piwa. Oni pojechali na stację paliw i mu to przywieźli. I ten człowiek, jego blask w oczach, te iskry, podobno był to jeden z najbardziej radosnych jego momentów w życiu. No i właśnie o czymś takim mówią, że to jakby regeneruje, dodaje sił, jak niektórzy mówią, że ładuje akumulatory. Ale, no cóż, może moje pytanie będzie kulą w płot, skoro pan mu powiedział, że jest dobrze. Czy macie czasami takie momenty właśnie, które ocierają się o kryzys jakiś osobisty, zawodowy, właśnie wypalenia zawodowego, zmęczenia. No właśnie, ktoś mógł dojść do momentu, gdy no nie radzi sobie z napięciem emocjonalnym, z tym, że czasami coś innego sobie wyobrażał. No to jest ludzka cecha, to nie jesteście maszynami, mimo że profesjonalistami.
2: Tak, no nasi pracownicy mają też do dyspozycji psychologa, do którego zawsze można przyjść porozmawiać. Myśmy postarali się o taki bonus pracowniczy, mianowicie mieliśmy takie zajęcia w centrum dziennego pobytu, tam jest dosyć dużo miejsca, mogliśmy sobie ćwiczyć, też rozładowywać takie napięcie, to zaproponowało nam też takie zaprzyjaźnione stowarzyszenie, tam były zajęcia właśnie sportowe, rehabilitacyjne. Wiem, że nasi pracownicy, nasze pielęgniarki, nasz personel też po pracy też biega, uprawia sport, natomiast my też rozmawiamy. Może to jest też taka rozmowa terapeutyczna, kiedy my się spotykamy co wtorek na kawie, wszyscy razem, ci, którzy akurat mają dyżur, akurat co wtorek jest ktoś inny i też rozmawiamy, tak? Niekiedy takie wygadanie się, rozmowa, zresztą czy to do pokoju psychologa, czy do mojego pokoju, czy przechodząc na korytarzu, zatrzymujemy się, rozmawiamy, omawiamy też, tu mnie boli, bo pacjent tutaj już odchodzi, czy ja też staram się pytać, słuchajcie, jak tam w domu, co was słychać, a jak tam dziecko, bo wiem, że chore jest i to pozwala. Ja wiem, że w tym momencie praca zostaje i ja ją muszę zabrać do domu, ale to są najpiękniejsze momenty, kiedy my możemy po prostu porozmawiać. Ta rozmowa też daje dużo, bo wiem, że później dostaję taki feedback, że słuchaj, no fajnie, że mogliśmy porozmawiać, tak? Zrobiło mi się lżej. Czy między sobą pielęgniarki rozmawiają. To jest też taka metoda terapeutyczna. Na pewno ja jestem też otwarty na różnego rodzaju propozycje naszych pracowników. Na razie to, co mamy, w tej chwili wystarcza, bo takich informacji też nie mam. I to, co robimy, wystarcza też do tego, żeby w jakiś tam sposób to rozładować. To nasze napięcie. I myślę, że to się uda, ale w dalszym ciągu chcę prowadzić te właśnie spotkania, rozmowy, czy nawet face to face, czy wspólne, żeby gdzieś tam te uczucia zrównoważyć, tak? Te emocje zrównoważyć, bo one na pewno są. No, na mojej głowie jest to, żeby po prostu temu zapobiegać.
1: Parę minut temu powiedział pan taki fragment zdania, przytoczę, że zawsze są drzwi otwarte do pokoju psychologa, tak samo do mojego pokoju. I nie powiedział pan do pokoju psychologa i do gabinetu mojego dyrektora. I nieraz słowa bardzo demaskują, więcej mówią niż by nam się wydawało. To jest pokój prezesa, dyrektora, taki sam jak pokój pani, która sprząta, jak i pani psycholog.
2: Dokładnie tak, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja bardzo nie lubię jakichś takich słów.
1: Gabinet prezesa, jeszcze dobrze z sekretarką, jeszcze trzeba zapisać się na audiencję.
2: Nie, to jest pokój otwarty, gdzie ja jestem. Często mnie tam też nie ma, bo też chodzę, ale to jest chyba normalność w naszym środowisku hospicyjnym. Wiem też po Betanii, po Auxilium w Nysie, że tam nie mam. My, dyrektorzy tych hospicjum, jesteśmy osobami od wszystkiego, tak? Trzeba wbić gwóźdź, trzeba naprawić komputer, bo staramy się też optymalizować te nasze koszty, więc no, na wizytówce jest tylko ten dyrektor. Tak naprawdę to jesteśmy po prostu do tego, żeby oczywiście tym zarządzać, ale też, żeby po prostu czy naprawić gniazdko, czy zrobić komputer. Jesteśmy ludźmi od wielu zadań i ja bardzo nie lubię tych patetycznych pan dyrektor, gabinet i tak dalej, bo ja się w tym naprawdę bardzo czuję i nie mówię tego naprawdę z jakimś takim, nie wiem, żeby się pokazać tutaj z takiej strony, ale naprawdę tak jest, można zapytać też naszych współpracowników. Jesteśmy jedną wielką rodziną i to jest dla mnie najważniejsze. Razem możemy usiąść, powiem szczerze, powiem to tak cicho, bo to tak nie wypada, do hospicjum bardzo często na papieroska wyjdziemy, także i to są takie momenty, gdzie możemy...
1: Nie słyszałem tego.
2: Możemy sobie usiąść, porozmawiać i to są te momenty, kiedy naprawdę mówimy, słuchaj, kurczę, tutaj się tam moje dziecko coś tam chore, czy coś u niej się stało, czy coś tam ten... To są te momenty, no, tutaj porozmawiamy.
1: Ale jeszcze jedną rzecz pana zapytam, taki szybciutki egzamin czeladniczy. Czym pan jest najlepszy, jeśli chodzi o to takie właśnie niedyrektorskie zajęcia? Może dobry elektryk domowy, tak. czy bardziej od tapetowania i malowania?
2: Ja powiem tak, ja jestem dobry w komputerach, także jak trzeba coś, że tak powiem, zrobić, to też bardzo chętnie. No jestem bardzo też chętnie, pomagam naszemu panu pracownikowi technicznemu, także w różnej, że tak powiem, w obszarach próbuję, sprawdzam się, w jednym jestem lepszy, w drugim jestem gorszy, ale no staram się, trzeba, że tak powiem, być człowiekiem orkiestrą i pomagać wszystkim. Nawet jeżeli trzeba pomóc opiekunce medycznej, bo na przykład pacjent gdzieś tam źle się położył, a widzę, że jest sama, to trzeba pomóc, tak? No bo to są pacjenci też ciężsi, są pacjenci, więc sama sobie nie da rady, więc my jesteśmy takimi osobami, że to nieważne, to jest pielęgniarka, ona wchodzi też w pomoc opiekunce, ja też przychodzę, psycholog idzie, jesteśmy jak gdyby takim... Ostatnio powiedziałem jedną taką rzecz nam wszystkim, że my jesteśmy jak taka zgrana orkiestra symfoniczna, tak? Że każdy wie, jaką muzykę gra, jaki ma instrument, jakie dźwięki wydaje i dopiero wtedy wszyscy, jak dobrze grają, to słychać niesamowite dźwięki, niesamowitą muzykę. I my jesteśmy taką orkiestrą symfoniczną i to powiedziałem już wcześniej, to jest takie moje błogosławieństwo i szczęście, że mam takich ludzi, którzy bardzo dobrze grają i tworzymy taką bardzo zgraną orkiestrę.
1: To na koniec, w ostatnich 5 minutach, jeszcze o tych instrumentach, na których gracie. Czyli urządzenia medyczne, to czym możecie zapewnić lepszy pobyt tym ludziom, którzy przyjeżdżają do hospicjum.
2: Tak. Od samego początku, czy to w hospicjum domowym, czy teraz stacjonarnym, priorytetem dla nas były aparatura medyczna i sprzęt. Wiedzieliśmy jedno, że ci pacjenci zasługują na to, aby byli leczeni, byli zaopiekowani na najlepszym możliwym sprzęcie. Zawsze było tak, że kupowaliśmy nawet, była sytuacja, że pacjent potrzebował danej aparatury i wiedzieliśmy, że ona później może się nie przydać przez jakiś czas, ale kupowaliśmy to, bo bezcennym była taka informacja ze strony pacjenta, że już nie boli. My wiedzieliśmy, że to się jeszcze przyda, więc to był nasz priorytet. Myśmy pozyskiwali pieniądze, kupowaliśmy. Jesteśmy wyposażeni bardzo, bardzo dużą ilość koncentratorów tlenu, bardzo dobrej jakości. Dokupiliśmy 15 nowoczesnych, nowych łóżek. Również dotacje, które otrzymujemy z gminy Kluczbork przede wszystkim, z powiatu kluczborskiego, z gminy Gorzów, pozwalają nam też na zakup takiego sprzętu. Mamy bardzo dobrej jakości USG, EKG, skaner żył. Tego nawet niektóre szpitale nie mają, bo z tym się spotkałem w tej chwili. My to mamy tylko po to, żeby pacjentom użyć w cierpieniu. Na przykład taki skaner żył kupiony za 19 tysięcy pozwala precyzyjnie wbić się igłą w żyłę pacjenta, żeby w przypadku choroby nowotworowej, gdzie ta przeczulica taka na ból jest bardzo duża, żebyśmy mogli nie kłuć kilkakrotnie i sprawiać ból, więc skanerem sobie sprawdzamy, gdzie jest żyła i pielęgniarka precyzyjnie się wkuwa, ograniczając ten ból. To jest dla nas ważne i dlatego też w ten sprzęt inwestujemy, inwestowaliśmy i inwestować będziemy.
1: To pozostaje nam tylko zachęcić słuchaczy, żeby także ewentualnie wspierali Hospicjum Ziemi Kluczborskiej. Pewien mój przyjaciel, biznesmen na co dzień, gdy go zapytałem tak niespodziewanie, jakie byś wymyślił hasło kampanii społecznej dla hospicjum, powiedział bez namysłu, każdy powinien wspierać hospicjum, chociażby dlatego, że nie wie, czy sam tam kiedyś nie znajdzie się. Może to brzmi brutalnie, niezbyt romantycznie, ale trafiono chyba w dziesiątkę.
2: Tak mówiły firmy, szefowie firm, którzy pomagali nam budować hospicjum. Mówili, panie Sławku, mówili, dobra, ja wam pomogę, nie? Bo ja nie wiem, czy ja nie buduję dla siebie tego miejsca. Powiem szczerze, że przez te lata hospicjum stacjonarnego to był też dla mnie taki okres, bo spotykałem na salach moich kolegów. Bo tak jak już wspominałem, coraz młodsze osoby mamy.
1: I niestety dane statystyczne wskazują na to, że coraz młodsi ludzie w coraz większej liczbie będą niestety zapadać na choroby nowotworowe. Takie są prawidłowości chorób cywilizacyjnych, także i nowotworowych.
2: Dokładnie tak. I myślę, że w tej chwili hospicja są taką odpowiedzią też na ten trudną diagnozę zakończenia leczenia przyczynowego w przypadku choroby nowotworowej i rozpoczęcia leczenia paliatywnego. Te rodziny dostają, pacjenci, rodziny dostają tę diagnozę i często są bezradne, nie wiedzą co zrobić. I tak naprawdę to właśnie taką deską ratunku ostatnią jest hospicjum, bo my w tym momencie przyjeżdżamy, pomagamy nie tylko pacjentowi, ale także rodzinie odnaleźć się i pomóc aż do końca w tej bardzo trudnej sytuacji. I tak jak pan redaktor powiedział, to zdanie, że każdy się tam może znaleźć, no tak, niestety są takie czasy w tej chwili, my to widzimy i naprawdę warto wspierać hospicjum, bo te pieniądze są naprawdę wykorzystywane uczciwie, rzetelnie, tak jak wspominałem, to można zobaczyć na naszych też sprawozdaniach finansowych, ale to jest jak gdyby budowanie też i wsparcie nie tylko bezpośrednio, bezpośrednio hospicjum, ale pośrednio pacjentów, tak, bo te pieniądze idą na sprzęt, na odnowienie, na przygotowanie też przestrzeni, także rodziny z pacjentami będą mogli sobie też poleżeć na leżakach, żeby te ostatnie chwile mogli spędzić razem i żeby choroba nowotworowa nie była przeszkodą, nie była taką opcją rozdziału tych ludzi, bo mieliśmy też już przypadki, że bardzo młodzi ludzie, dzieci małe i oni byli u nas w hospicjum, bo zrobiliśmy wszystko, żeby choroba ich nie rozdzieliła, żeby mogli być razem do końca.
1: A ja przypomnę, że to hospicjum Ziemi Kluczborskiej powstało w zasadzie od zera, ze starej szkoły. No i chyba niektórzy nawet wątpili, czy uda wam się to zrobić, bo porywaliście się z motyką na słońce, a jednak się udało. Gratulacje. No i ewentualnie możemy zachęcić tych, którzy nas słuchają teraz. Może ktoś odczuwa taką potrzebę, żeby was wesprzeć. Albo 1,5% podatku, a może jakąś darowiznę. Gdyby ktoś do mnie napisał, podam adres mailowy, mogę panu przekazać, zaprosi pan do hospicjum, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby wtedy z większym entuzjazmem i takim pełnym przekonaniem was wesprzeć?
2: Tak, oczywiście. Zapraszam serdecznie, zapraszam do hospicjum. Ci, którzy chcieliby nas wesprzeć, ale chcieliby najpierw zobaczyć, jak pracujemy, zapraszam. Ma bardzo dobrą kawę, znajdziemy czas zawsze oprowadzić, pokazać. W naszym hospicjum na korytarzach stoją też zdjęcia tego, co było kiedyś. I ci wszyscy, którzy nas odwiedzają, chodząc, widzą te zdjęcia i nie dowierzają, że tak było na początku. Więc my jesteśmy takim żywym przykładem tego, że warto mieć marzenia i je spełniać, realizować i bardzo, bardzo chętnie się spotkamy i serdecznie zapraszamy.
1: Sławomir Kołecki, prezes Hospicjum Ziemi Kluczborskiej, był naszym gościem, a ja zgodnie z obietnicą pozostawiam adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
0: Od pożytku głowa nie boli.

0: Już zbliża się godzina 20. Tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. Nastolatek z Gostynia zapowiadał w internecie kolejny krwawy piątek. Chciał zdobyć popularność. Szefowa Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wsparła prezydenta Zełenskiego. Ulicami Opola przeszedł 12 Marsz dla Życia i Rodziny.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek zapowiadał w internecie kolejny krwawy piątek. Policja ujawnia kulisy niepokojącej sprawy, która wzbudziła strach wśród społeczności, zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Krobi. Wczoraj dyrekcja powiadomiła funkcjonariuszy o nagraniu, na którym młody mężczyzna trzyma nóż i kieruje niepokojące zapowiedzi pod adresem szkoły. Okazało się, że za publikację materiału odpowiedzialny był 15-latek, którego na filmie rozpoznał dyrektor szkoły, jak mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej komendy policji, przeszukano jego mieszkanie.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
0: A o dalszych konsekwencjach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Ukrainy poinformował o rosyjskich atakach na elektrownie w Kijowie i obwodzie charkowskim. Wszystko to wydarzyło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczne zawieszenie broni, napisał Wołodymyr Zełenski. A przewodnicząca Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy po tym, jak Donald Trump powiedział, że to Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego odpowiedzialnością za toczącą się wojnę oraz wysokie ceny paliw w USA.
3: Pełne poparcie dla prezydenta Zełenskiego, który stoi na czele walki o wolność swojego narodu, napisała szefowa komisji, wyrażając także solidarność z Ukraińcami. Podkreśliła, że wojna weszła w nową, bardziej ponurą fazę, że Rosja zatrzymana na polu bitwy atakuje cywilów daleko za liniami frontu. Ursula von der Leyen poinformowała, że Ukraina będzie jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. Dyskusja ma dotyczyć potrzeb finansowych Ukrainy na nadchodzący rok.
0: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Czas obronić małżeństwo, czas obronić życiem. Pod tym hasłem ulicami Opola

0: być może z oferty formacyjnej skorzystają, również pomóc wzrastać w tym, co dobre, w tym, co piękne.
1: Podobne marsze dla życia i rodziny odbywały się także w innych polskich miastach w różnych terminach. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu powstała druga nowoczesna pracownia mechatroniczna. Posiada 10 indywidualnych stanowisk pracy, przygotowanych tak, aby uczniowie mogli samodzielnie wykonywać ćwiczenia i pracować na identycznym wyposażeniu, mówi Elwira Bamburowicz, nauczycielka przedmiotów zawodowych.
2: Pracownia, w której będą prowadzone zajęcia stricte dla tego zawodu, technik mechatronik, praktycznie od pierwszej klasy do piątej będziemy tutaj przygotowywać uczniów od podstaw elektrotechniki, elektroniki, napędów, maszyn elektrycznych poprzez projektowanie układów na sterownikach PLC, czyli kompleksowe przygotowanie od, że tak powiem, podstaw aż do przygotowania po drugą kwalifikację.
1: Inwestycja kosztowała ponad 150 tysięcy złotych.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 20.
3: Sport w Radiu Opole.
4: Ze stadionu Itaka Arena Grzegorz Frankowski. Dobry wieczór. Za 11 minut na tym obiekcie rozpocznie się spotkanie 10. kolejki BetClick pierwszej ligi. Opolska Odra podejmować będzie dzisiaj bardzo trudnego rywala, jakim bez wątpienia jest mieć Legnica. Po dzisiejszych spotkaniach w BetClick pierwszej lidze niestety Odra spadła na 17. przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. No i żeby wydostać się już po tej kolejce z tej strefy spadkowej, musi dzisiaj bezwzględnie wygrać. Na pewno jest to możliwe, chociaż zadanie nie będzie łatwe. W przerwie reprezentacyjnej trener Łukasz Tomczyk, jak wspominał na niedawnej konferencji prasowej, mocno pracował z drużyną. Miejmy nadzieję, że dziś przyniesie to pożądane efekty. Pierwszy gwizdek sędziego o 20.15. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarze Piasta Gliwice wygrali z Widzewem Łódź 2-1 w spotkaniu 10. kolejki Ekstraklasy. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2-0, a Legia Warszawa od 20.15 rywalizować będzie z Wisłą Kraków. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP w Szanghaju. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka Yi Chou 6-2, 3-6, 6-3. Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Startujący z pierwszego pola startowego kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał Grand Prix Singapuru Formuły 1. Holender wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca i lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego. I na koniec wracamy do regionu. Pierwsza ligowa wygrana siatkarek Unii Opole. W spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek Tauron Ligi Kobiet Wilczyce pewnie pokonały przed własną publicznością BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0. Najlepszą zawodniczką zawodów została wybrana Gabriela Makarowska-Kulej.
5: Zdecydowanie cały mecz kontrolowałyśmy. Zawsze to są emocje z Bielskiem. No co, jesteśmy bardzo z siebie zadowolone. Cieszymy się po ostatniej przegranej. Bardzo myślę, że byłyśmy głodne właśnie tej wygranej, więc same pozytywy. Dzisiaj dziewczyny mnie rozpieszczały w przyjęciu. Dlatego mogłam sobie pozwolić, żeby tak naprawdę wszystkie uruchomić w grze. Co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z zespołu.
4: W kolejnym meczu zespół Unii Opole zagra w Stegu Arenie z Budowlanymi Łódź. To spotkanie odbędzie się za tydzień, 18 października.
3: Pogoda.
1: 9 stopni za oknami, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. W regionie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W nocy tak samo. Chmury i deszcz, a temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro w dzień wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a temperatury maksymalne od 11 do 13 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl.

0: okazji do pomagania.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Reklama społeczna.
6: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W programie zaprosimy do Dobrodzienia, gdzie prezentowana jest wystawa o powojennych losach mniejszości niemieckiej. Zajrzymy do kalendarza imprez w Miesiącu Kultury Niemieckiej oraz do Nysy, gdzie studenci i wykładowcy germanistyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przygotowali prezentację listy z Nysy. Opowiemy też o projekcie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej kształcącym regionalnych przewodników turystycznych.
7: Głos mniejszości niemieckiej.
8: Schlesien aktuell, das Magazin.
6: Willkommen, am Mikrofon spricht Claudia Kanja. Was macht einen guten Fremdenführer aus? Dieser Frage geht ein Projekt nach und vermittelt Tipps und Tricks, wie man seine Heimat populär machen kann.
9: Möchte man als Gästeführer tätig sein, da muss man innere Neugierde haben und Spaß daran, worüber man erzählt.
6: Wir berichten über Veranstaltungen des Dokumentations- und Ausstellungszentrums der Deutschen in Polen, die im Rahmen der Deutschen Kulturtage stattfinden. Diese wurden am 2. Oktober eröffnet.
10: Wir wissen, wie schön die deutsche Kultur ist. Wir möchten das allen anderen auch zeigen. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass jedes Jahr eigentlich wir neue Partner haben, mit denen wir zusammenarbeiten.
6: Wir besuchen auch Neiße, wo sich Studenten und Dozenten der Germanistik etwas Besonderes ausgedacht haben.
11: Briefe aus Neiße ist dem deutschen Schriftsteller, dem bedeutenden Lyriker und Prosaiker Max Hermann Neiße gewidmet.
6: Bleiben Sie dran.

0: Już godzina 21. Słuchają Państwo Radia Opole. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich tam początek, sport i mecz Odry Opolen. Ponad 20 tysięcy policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem szkół. MSZ odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Niebiesko-czerwoni od ponad 45 minut grają na ITK Arenie z trudnym przeciwnikiem Miedzią Legnica. To w ramach rozgrywek Betlik pierwszej ligi. To spotkanie obserwuje Grzegorz Frankowski. Grzegorzu, jak radzą sobie podopieczni Łukasza Tomczyka?
2: Na razie możemy powiedzieć, że dość średnio, co prawda 0-0 po pierwszych 45 minutach. Doliczony czas gry jeszcze przez niespełna 3 minuty. Obie drużyny będą na murawie, ale tych sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo. 0 celnych strzałów. Kilka było, ale zablokowane wszystkie przez naszych rywali. A goście mają optyczną przewagę. Są lepsi, jeżeli chodzi o taką, jak to się mówi, kulturę gry piłkarską. Mieli też kilka sytuacji, m.in. Asier Cordoba czy Kamil Antonik. Dwa strzały głową, raz myszką włapał, raz piłka minimalnie minęła światło bramki, a my próbujemy. Ambicji na pewno gospodarzom odmówić nie można, ale nic z tego konkretnego nie wynika. Sytuacja w tabeli jest trudna. Trzeba zdobywać punkty nawet z takimi przeciwnikami z górnej części tabeli, jak Miedź Legnica. Końcówka pierwszej połowy. Najważniejsze, żeby jeszcze utrzymać ten wynik, przynajmniej bezbramkowy, żeby nie stracić bramki do szatni. Miejmy nadzieję, że to się piłkarzom z Opola uda. Końcówka pierwszej części spotkania Odra Opole, Miedź Legnica, aktualnie 0-0.
0: Dziękuję serdecznie, a z Grzegorzem Frankowskim spotkamy się oczywiście jeszcze za godzinę.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Ponad 20 tysięcy policjantów będzie jutro czuwać nad bezpieczeństwem w polskich szkołach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w TVP Info, że działania policji będą kontynuowane do czasu pełnego uspokojenia sytuacji.
3: Potrzebny jest taki jasny komunikat, że nie będzie zgody na jakiekolwiek atakowanie polskich dzieci, nie będzie zgody na taką anarchizację życia publicznego. Jesteśmy gotowi, rozmawiałem o tym i mówił o tym dzisiaj komendant Marek Boroń, że jesteśmy w stanie prowadzić tą akcję do czasu, tak jak powiedziałem, kiedy to będzie niezbędne. Te pierwsze dni pokazują, że taki poziom nienawiści, takiej mowy nienawiści jest bardzo, bardzo wysoki.
0: W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. MSZ odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej. Poziom ostrzeżenia dla tego kraju podniesiono do najwyższego, 4 stopnia. Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa oraz częste ostrzały terytorium Arabii Saudyjskiej przez jemeńskich rebeliantów Huti. We wczorajszym ataku na lotnisko w Riyadzie zginęło 12 osób, a 309 zostało

0: Przystępujemy do wyłonienia wykonawcy i zlecenia przygotowania całej kompletnie dokumentacji projektowej. Być może, jeżeli się to uda, no w przyszłym roku byśmy już chcieli po prostu to zadanie w jakiś sposób uruchomić. No tutaj też będziemy szukać środków na to, ale na pewno to zadanie jest konieczne. My już w zasadzie funkcjonujemy w takim budynku, który no trochę się sypie.
1: Przypomnijmy, nowy urząd ma powstać niemal w tej samej lokalizacji, co istniejący budynek. Według wstępnych założeń na parterze miałby mieścić się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego czy Referat Oświaty i Wychowania.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Coraz chłodniej, 8 stopni, ciśnienie takie same, 1012 hektopaskali. W regionie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. W nocy będzie bardzo podobnie, tylko chłodniej. Temperatura minimalna 5 stopni. Jutro w dzień troszkę cieplej, od 11 do 13 stopni. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że

0: No nie wierzysz.
1: Razem możemy zmienić świat.
2: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
5: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
5: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
5: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
6: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
5: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
7: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 12 minut po godzinie 21. Startujemy z audycją Cały nasz sport na antenie Radia Opole. Dzisiaj z Itaka Areny. Na tym obiekcie od 20.15 rozgrywane jest spotkanie w ramach 10. kolejki Betclic pierwszej ligi. Dzisiaj od Radia Opole podejmuje Miedź Legnica. Za nami pierwsza część tego spotkania. No i wynik bezbramkowy 0-0, jeżeli chodzi o grę naszego zespołu. Zwłaszcza to nie mam zbyt wiele do powiedzenia. No nie wygląda to zbyt dobrze. Najważniejsze, że nie straciliśmy bramki. Jeżeli chodzi o ofensywę, no tutaj ta gra do przodu pozostawia wiele do życzenia. Było kilka strzałów, walone, wszystkie były zablokowane, albo blokowali obrońcy, albo też te dośrodkowania wyłapywał bramkarz Miedzi. Miejmy nadzieję, że w drugiej części spotkania będzie znacznie, znacznie lepiej. Co dziś w naszym programie? Już za chwilę Unia Opole i pierwsza wygrana w sezonie z BKS-em Bostik Bielsko-Biała. 3-0. Mówić będziemy także o tym, że niestety Olimp Grodków, to piłka ręczna, przegrał pierwszy raz z Ewem Świewodzin w tym sezonie. Pierwsza liga. Wrócimy także do wczorajszego meczu Gwardia Opole w Gdańsku i porażką z Wybrzeżem. Kilka bramek dzielnie walczyli zawodnicy Gwardii, no ale finalnie nie udało się jakichkolwiek z punktów przywieźć znad morza. A jeżeli chodzi o futbol i pierwszą ligę piłkarską, no to dzisiaj wszystkie drużyny grały przeciwko Odrze, bo w wirtualnej tabeli niebiesko-czerwoni aktualnie na przedostatnim 17 miejscu. Dzisiaj Stal Mielec wygrywa z Wartą Poznań 2-1, UKS Łódź z Ruchem Chorzów przegrywa 0-2, Puszcza Niepołomice uległa Polonii Bytom 0-1. No i trwa właśnie to ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia, czyli Odra Opole Miedź Legnica. Po pierwszych 45 minutach mamy bezbramkowy remis 0-0. A jak wygląda ta tabela jeszcze wirtualna, bo będziemy musieli poczekać, jak to wszystko się zakończy na Itace Arenie. Odra Opole 17 miejsce i 10 punktów na koncie. W przypadku wygranej, no oczywiście idzie w górę, w okolice 12-13 miejsca. Jest duży ścisk, ale trzeba punktować i w tych kolejnych spotkaniach również, bo sytuacja może zrobić się bardzo, bardzo nieciekawa, a te pierwsze 45 minut póki co nie napawają zbyt dużym optymizmem. Teraz na kilka minut zmieniamy temat, mówić będziemy o siatkówce. Dzisiaj Unia Opole przed własną publicznością podejmowało BKS Bostik Bielsko-Biała. Obie drużyny w minionym sezonie grały o brązowy medal Mistrzostw Polski. Górom, jak wiemy, Unii, które dzięki temu po raz pierwszy w historii klubu będzie reprezentować nasz kraj w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Liga Mistrzyń jednak wystartuje za jakiś czas. Teraz Opolanki skupiają się przede wszystkim na rozgrywkach ligowych. Po inauguracyjnej porażce z Chemiki Police 2-3. Wilczyce chciały jak najlepiej zaprezentować się przed własną publicznością w kolejnym meczu i to się udało w 100%, a nawet więcej, bo naprawdę zagrały bardzo dobre zawody i bardzo pewnie pokonały rywalki 3-0 w poszczególnych setach 25-22, 25-14 i 25-18. Najlepszą zawodniczką zawodów została wybrana Gabriela Makarowska-Kulej, rozgrywająca Unii, i właśnie z tą zawodniczką miałem okazję porozmawiać zaraz po ostatnim gwizdku sędziego. Posłuchajmy. Gabriela Makarowska-Kulej, rozgrywająca Unię Opole, najlepsza zawodniczka tego spotkania. BKS, wiadomo, macie, może nie na pięku, ale no graliście o brązowy krążek w zeszłym sezonie. Dzisiaj nie chcę powiedzieć, że łatwo przyszło to zwycięstwo, ale chyba, nie chyba, na pewno zagrałyście po prostu bardzo dobre spotkanie. Stąd rywalki miały tak duże trudności i skończyło się w sumie szybko 3-0.
2: Tak, zdecydowanie cały mecz kontrolowałyśmy. Zawsze to są emocje z Bielskiem. No co, jesteśmy bardzo z siebie zadowolone, cieszymy się po ostatniej przegranej. Bardzo myślę, że byłyśmy głodne właśnie tej wygranej, więc same pozytywy.
1: Można powiedzieć, że chyba te ciśnienie z was dość szybko zeszło, bo ten początek, powiedzmy, jeszcze wyrównany, no ale potem taki pełny luz, przynajmniej z wysokości trybun. Ty sobie też pozwalałeś na takie bardzo fajne zagrania. No rywalki nie wiedziały, czy będzie na prawo, czy na lewo, czy jakaś kiwka. Całkowicie się gubiły, a wy z każdą kolejną dobrą akcją jeszcze bardziej się napędzałyście i to było widać.
2: Tak, zdecydowanie dzisiaj dziewczyny mnie rozpieszczały w przyjęciu. No tylko mogłam sobie pozwolić, żeby tak naprawdę wszystkie uruchomić w grze. Co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z zespołu i tak rzeczywiście jakby od początku był pełen nacisk z naszej strony.
1: Okej, dzisiaj zasłużony odpoczynek, chwilę trzeba będzie się pocieszyć, no ale już z tyłu głowy przygotowania do kolejnego spotkania. Wiadomo, kto do Opola przyjeżdża, budowlani Łódź, no i będzie się działo na pewno.
2: Zdecydowanie. Jak w tamtym roku walczyliśmy jak równy z równym, myślę, tak myślę, że w tym podejmiemy rękawice i będziemy walczyć o każdy punkt i każdą piłkę.
1: To dzisiejsze spotkanie bardzo dobre, wygrane też z czołowym zespołem ligi, BKS-em. Już wam pokazuje, na co was stać, na co możecie liczyć w tym sezonie. Czy to jeszcze trzeba kilka spotkań rozegrać, by tak całkowicie wejść w ten nowy sezon?
2: Zdecydowanie trzeba poczekać. Uważam, że to jest początek, więc wciąż każdy z zespołów jeszcze się dogrywa. My na pewno przekonujemy się z każdą kolejną akcją, na co nas stać, ale myślę, że trzeba być po prostu pokornym i skupiać się na każdym kolejnym meczu.
1: Unia Opole, BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0 w setach do 22, 14 i 18. Gratulujemy zwycięstwa Wilczycom. Już za tydzień kolejny mecz z budowlanymi Łódź, a na Itaka Arenie już za chwilę druga część spotkania. Odra Opole, Miedź Legnica. Na stadion wracamy już niebawem.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Ponownie jesteśmy na Itaka Arenie, gdzie rozgrywany jest mecz w ramach 10. kolejki BetClick pierwszej ligi. Teraz kontra naszych rywali. Trzeba uważać. Casio tutaj w pojedynku 1-1. Do środka teraz zbieg. Jeden z naszych rywali. Piłka na drugą stronę boiska i tam Michał Felix bardzo ofiarnie, no ale tylko na rzut rożny dla naszych rywali. 52. minuta tego spotkania nam się rozpoczyna. Odra Opole remisuje z Miedzią Legnica 0-0. Mamy problem tutaj z kreowaniem sytuacji podbramkowych. Jeszcze ani jednego celnego strzału na bramkę naszych rywali. Kilka zablokowanych, kilka wyłapanych dośrodkowań. To nie są dobre zawody w wykonaniu Odry, no ale najważniejsze, że nie tracimy bramki, że tutaj wszystko jest możliwe. Teraz trzeba jednak dobrze i skutecznie wyblokować tą sytuację. Rzut rożny dla naszych rywali. Tam bardzo czujnie stali nasi zawodnicy. Chyba była ręka. Tak, jest jeszcze żółta kartka dla jednego z zawodników Miedzi Legnica, no ale ta dobrze zapowiadająca się kontra Odry została powstrzymana. Już Casio do Pochcioła. Co? Jeszcze raz sędzia teraz bardzo drobiazgowo pokazuje, że kilka metrów przesunął po prostu ten rzut wolny dla naszego zespołu. Odra przy piłce, no ale teraz wyżej podeszli nasi rywale. Jeszcze tam się potknął jeden z zawodników Odry. Przejęli piłkę zawodnicy Miedzi już tutaj w polu karnym, ależ uderzył teraz bardzo groźnie Kamil Antonik. Dobrze, że ta piłka minęła jakieś pół metra światło bramki, asekurował to wszystko jeszcze nasz bramkarz Miłosz Mleczko, ale kto wie, co by się działo, gdyby ten strzał był jednak celny. To już jednak historia. Mleczko od własnej bramki. 53. minuta tego spotkania się rozpoczyna. No i tak to póki co wygląda, że ten, kto strzeli bramkę w tym spotkaniu, może zainkasować komplet punktów. Oby to była opolska Odra, no ale Miedź cały czas ma optyczną przewagę, zarówno w pierwszej, jak i na początku drugiej części spotkania. Oni są bardziej groźni, bardziej konkretni i kilka razy naprawdę zagrozili bramce Opolan. Teraz był bliski Felix przejęcia tej piłki, ale to się nie udało. Już napędzają się Legniczanie. Środkowa strefa boiska teraz do grania na prawą stronę. Aj, tam łatwo tracimy piłkę. Już są nasi rywale w polu karnym. Dobrze tam skutecznie i Casio się ustawił i nie pozwolił, by ta piłka trafiła do adresata. No ale kolejny rzut rożny dla Miedzi Legnica. 54. minuta tego spotkania się zaczyna. Coraz mocniej naciskają Miedziowi. Trzeba się tutaj sprężyć. Ten rzut rożny krótko rozegrany. Teraz jest odegranie. Jeszcze strzał dystansu niecelny i spokojnie Mleczko mógł odprowadzić piłkę wzrokiem. Rozpoczynamy, co za chwilę rozpoczynamy, bo będzie zmiana w drużynie gospodarzy. Przygotowany już z numerem 17 Bradisław Spacil, który zmienia Stanisława Gierobę, młodzieżowca w barwach niebiesko-czerwonych. Jest zmiana w drużynie gospodarzy. No oby ta zmiana dała jakiś impuls niebiesko-czerwonym do bardziej ofensywnych poczynań, bo na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Teraz ładnie zgasił piłkę piersią Michał Felix. Prawa strona do Spychały. Spychała do środka. No i teraz trochę, no właśnie, gdy się tylko przyspieszy, to również blok defensywy Miedzi może się pomylić. No i tam nie było komunikacji. Piłka wyszła poza plac gry, poza linię bramkową. Dokładniej będzie rzut rożny dla Opolan. No i zobaczymy, jak ten stały fragment gry teraz zaprezentują Opolanie. Może właśnie coś po rzucie rożnym, po stałym fragmencie uda się tutaj konstruktywnego stworzyć, bo tych sytuacji jak na lekarstwo. Jest już wrzutka, duże zamieszanie. Wybijają Miedziowi tę piłkę. Jeszcze był przy tej interwencji jeden z zawodników w czerwonym stroju, a dzisiaj w takich jednolitych barwach grają zawodnicy Legnickiej. Miedzi był faulowany i od rzutu wolnego będą wznawiać grę nasi rywale. Dmytro Sydorenko, bramkarz gości, ustawia piłkę. 56. minuta tego spotkania właśnie w tym momencie się rozpoczyna. No i jest doping. To bardzo dobrze w drugiej połowie. fanów opolskiej Odry, bo w pierwszej chyba mieli jakiś bojkot. Faktycznie trochę trudno im się dziwić, bo naprawdę Odra, mówiąc delikatnie, nie grała zbyt dobrych zawodów, ale teraz jest znacznie lepiej, spychała tutaj, minął rywala na pełnej szybkości, dograł do Feliksa, ten ładnie mija rywala, czy dośrodkowuje? Nie, jeszcze nie, pochciął, to jeszcze jest na wysokości pola karnego, przez chwilę jest wyglob naszych rywali, Casio tutaj musiał uważać, zagrał do Mleczki, spokojnie od własnej bramki będziemy budować ten atak teraz już pozycyjny. Spokojnie rozgląda się Gajda, komu tutaj dograć, i wypatrzył Casio. No i ty do mnie, ja do ciebie. Na razie ta akcja nie ma zbyt wielkiego impetu, ale teraz z pewnością z każdym kolejnym zagraniem będzie ta gra nabierać prędkości. Tam jeszcze próbował zgubić swojego rywala Branisław Spacil. No ale czujnie, czujnie w obronie mieć rzut z autu dla opolskiej Odry. 57 minuta, będzie z pewnością daleka wrzutka w pole karne. Jak to wszystko się uda rozegrać? Jest ta wrzutka, skaczą zawodnicy Odry, skaczą zawodnicy Miedzi, ale najbardziej czujny był bramkarz miedziowych Sidorenko i przy tym wybiciu piłki, wznowieniu gry był jeszcze faulowany. Faul taktyczny, wróciliśmy na swoje pozycje, jesteśmy już dobrze ustawieni, no i spokojnie możemy czekać na to, co wydarzy się w kolejnej akcji. Jeszcze tam jeden z obrońców Miedzi ucierpiał, sędzia sprawdza, czy wszystko jest ok, czy może kontynuować grę. Tak jest, wznawiamy, 58 minuta, przypomnę, Odra Opole, trudny rywal, trudne spotkanie, bo dzisiaj ta gra nie idzie nam zbytnio. Kolejna zmiana w drużynie gospodarzy będzie, nie, myślałem, że jest zmiana, ale to jest zmiana w drużynie gości. Tam jeszcze podchodził nasz kapitan Mateusz Spychała, ale tylko żeby uzupełnić elektrolity, już jest na boisku, wracamy do gry. Ale wracając do poprzedniego wątku, trudne spotkanie, trudny rywal, dzisiaj ta gra po stronie gospodarzy nie układa się od pierwszego gwizdka sędziego, no ale ważne jest to, by również takie trudne spotkania rozegrać, zdobywać punkty, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj te wyniki innych spotkań tak się ułożyły, że w tej wirtualnej tabeli póki co Odra na przedostatnim 17 miejscu. Wygrana od razu winduje nas kilka pozycji wyżej i na to tutaj kibice z pewnością będą liczyć do 90 minuty i jeszcze tych kilka minut dłużej, bo z pewnością sędzia coś do tych regulaminowych minut doliczy. A teraz Odra, Mleczko patrzy, jak są ustawieni partnerzy, będzie chyba daleki wykop, tak jest, już gdzieś tam na 18-20 metr skaczą do piłki Miedziowi, skaczą również Opolanie, no i spokojnie piłka do Sydoręki od własnej bramki mieć Legnica. Tam szalał w polu karnym zawodnik, bramkarz Miedzi, no ale nie wypatrzył nikogo i też będzie daleki wykop. Kasia to wszystko asekuruje. No i teraz bramkarze grają między sobą, pomijając wszystkie linie, wszystkie formacje swoich zespołów. Mleczko czeka, aż zaatakuje go ktoś z rywali. No i za chwilę również będzie wysoki, daleki wykop, tak jest, za chwilę powalczą o tą piłkę i Michał Felix niestety faulował swojego rywala, nie zgadza się z decyzją sędziego, ale tam chyba było delikatne pchnięcie. Za chwilę godzina gry, za nami Odra Opole, mieć Legnica 0-0. Jeżeli chodzi o inne spotkania na zapleczu Ekstraklasy, to przypomnijmy, że w dzisiejszych spotkaniach Stal Mielec pokonała przed własną publicznością Wartę Poznań 2-1, ŁKS Łódź przegrał z Ruchem Chorzów 0-2, Puszcza Niepołomice z Polonią Bytom 0-1. W Ekstraklasie Piast Gliwice zwyciężył Wicę Łódź 2-1, Pogoń Szczecin Koronę Kielce 2-0, a Legia Warszawa gra z Wisłą Kraków. Po 61 minutach stołeczni prowadzą 1-0. Jeszcze jakiś uraz zawodnika z Miedzi, tak więc ta przerwa nam się troszeczkę przedłuża. 61. minuta spotkania. Odra Opole, Miedź Legnica 0-0, a my na stadion Itaka Arena wracamy już niebawem.

0: 63. minuta spotkania Odra Opole. Miedź Legnica, teraz Legniczanie. No i dobrze, że w ostatniej chwili ten strzał jednego z zawodników Miedzi, a dokładnie Krystiana Fuczaka, zablokował Bartłomiej Barański. Będzie za chwilę rzut rożny dla Miedziowych. 64. minuta spotkania Odra Miedź 0-0. No i zobaczymy jeszcze, jak ten stały fragment gry zostanie przez Miedź wykonany. Próbuje Odra, próbuje tutaj coś stworzyć z przodu, jakichś akcji ofensywnych, ale na razie bez celnego strzału w tym spotkaniu. To pokazuje, jak trudne jest to dla zespołu Łukasza Tomczyka spotkanie. Najważniejsze, że również Miedź póki co żadnej bramki nie zdobyła. Jest już dośrodkowanie, walka w powietrzu, wybijamy piłkę. No i teraz spokojnie. Jeszcze asekurował to nasz bramkarz. Ten ni to strzał, ni to dośrodkowanie, no i niestety musiał przerzucić piłkę nad poprzeczką, a to oznacza kolejny rzut rożny dla drużyny Miedzi Legnica. Ten rzut rożny z drugiej strony boiska. Jeszcze raz podchodzi już do piłki Jakub Serafin. On będzie teraz piłka odchodząca od naszej bramki. Znów tam dobrze skaczemy, ale znów rywale przejmują szybki strzał. Tutaj z półobrotu Igora Maliszewskiego, młodzieżowca w Miedzi, nad poprzeczką i od własnej bramki. Za chwileczkę Odra Opole. My tymczasem zmieniamy temat. Też będziemy mówić o piłce, ale piłce ręcznej. Nie udało się podtrzymać zwycięskiej pasy szczypiornicom Olimpu Grodków w spotkaniu piątej kolejki pierwszej ligi. Gospodarze przegrali przed własną publicznością z Zewem Świebodzin 30-31. O losach wyrównanego meczu zdecydowała bramka zdobyta przez gości w końcówce spotkania, a grodkowianie do ostatnich sekund walczyli o remis. Relację z tego wydarzenia przygotował Jakub Biel. Posłuchajmy.
1: Cały nasz sport tuż po spotkaniu Olimpu Grodków z drużyną Zewu Świebodzin 30-31 z perspektywy Olimpu Grodków. Olimp przegrywa pierwszy mecz w tym sezonie, w sezonie 2026-27. Z nami Marcel Ungier, czyli szkoleniowiec Olimpu Grodków. Marcelu drogi, zacznijmy od ogólnej oceny tego spotkania z twojej perspektywy, bez komentowania decyzji sędziów.
2: Zawsze jestem daleki od komentowania decyzji sędziowskiej, ale tutaj nie, szkoda mówić, naprawdę. Jeśli chodzi o samo widowisko, wiedzieliśmy, że to będzie twardy mecz i to był twardy mecz z obu stron. Zawodnicy dali z siebie wszystko obu drużyn. Troszeczkę nie wykorzystaliśmy sytuacji, ale to z obu stron, ale myślę, że tutaj inne czynniki wpłynęły na to.
1: Patrząc na przebieg tego spotkania, tracicie w 60 minut trzech bardzo ważnych graczy dla was. Dwie czerwone kartki, no i ta pechowa kontuzja, nie wiem czy tam złamanie, ale na bank wybicie palca było. Tracąc tak ważne postacie, no ciężko później to jakoś spawać przez te 60 minut.
2: Tak, akurat gracze, które straciliśmy, są bardzo istotni dla nas. To Jędrek na prawej półce, Kacper na lewym skrzydle, który niestety doznał bardzo nieprzyjemnej kontuzji. No pokrzyżowały nam troszeczkę plany, ale myślę, że chłopaki, którzy weszli w ich miejsce, nie odstępowali na pewno, nie? Tak jak już mówiłem, no to inne kwestie grały główną rolę dzisiaj.
1: No i pierwsza połowa, końcówka tej pierwszej połowy, 16, chyba 12, czerwona kartka. Mimo szans pozwalacie się zbliżyć zawodnikom ze Świebodzina na jedną bramkę, ale prowadzicie po 30 minutach. No i później taki przesuń, który spowodował to, że oni chyba uwierzyli w to, że mogą tutaj wygrać z kompletem punktów.
2: Dokładnie, jeszcze u nas też dwóch, trzech, co czołowych zawodników miało później po dwie kary dwuminutowe, więc tutaj też wiadomo, pole było ograniczone, więc troszeczkę, że tak powiem, gra się na hamulcowym, no i to też zrobiło robotę.
1: Ja wiem, że ty nie możesz komentować, nie chcesz, sam mówisz. No to ja powiem ze swojej perspektywy, trochę mając prawo do tego, żeby ocenić zarówno zawodników, jak i poziom sędziowania. No takie granie na ała troszkę było. Dużo takich sytuacji, które były stykowe, ale na przykład nie na czerwoną kartkę. W mojej opinii druga czerwona kartka dla was. Tak, no okej, być może przypadkowy atak gdzieś w okolice twarzy był, ale też no, graliśmy na, że tak powiem, efekty artystyczne drużyny ze Świebodzina. No i to wam się też przełożyło na to, jak ten mecz wyglądał, bo no bo mówię, jak tracisz dwóch zawodników, gdzie te czerwone kartki się pojawiają, trzech w sumie, no to i to w takich sytuacjach dość wątpliwych, to na pewno ciężko jest się podnieść.
2: No dokładnie, ciężko, tym bardziej, no mówię, no nie te osoby dzisiaj grały pierwszą rolę, co powinny grać. Tym bardziej w takim spotkaniu na szczycie, gdzie pierwsza drużyna gra z trzecią, no nie powinny mieć miejsca takie sytuacje.
1: Marcel, to jeszcze Cię zapytam o jedną rzecz, bo ja przyjeżdżając tu do Grodkowa któryś kolejny sezon, też widzę... Ja nie wiem, na ile możesz powiedzieć mi z perspektywy drużyny i Twoich rozmów z prezesami, z włodarzami tego klubu, ale od dwóch sezonów widzę troszkę jakby zmianę nastawienia, jeżeli chodzi o Grodków, bo graliście sobie w tej pierwszej lidze gdzieś w środku stawki, natomiast już w poprzednim sezonie, poprzez chociażby ściągnięcie Michała Lemaniaka tutaj i kilku innych wartościowych zawodników, no pokazujecie, że chcecie być jedną z wiodących sił pierwszej lidze. Kto wie, czy nie z jakimiś delikatnymi aspiracjami na to, by może o coś więcej powalczyć?
2: No, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Generalnie wiadomo, chcemy podnosić poziom sportowy. Tacy zawodnicy jak Michał Lemaniak lub inni doświadczeni, którzy do nas przychodzą, podnoszą w ten sposób ten poziom i chcemy po prostu utrzymać się na pewnym poziomie i nie schodzić z niego.
1: No to nie jest tak, że prezesi przed sezonem powiedzieli, dobra, w tym sezonie walczymy o coś więcej.
2: Cele zawsze są.
1: Tajemniczo Marcel Unger.
0: Porażka. 30-31 z drużyną ZW Świebodzin. Mateusz Lelek razem z nami, zawodnik Olimpu Grodków. Mateuszu, robiłeś co mogłeś, dwoiłeś się, troiłeś, ale ostatecznie przegrywacie jedną bramką. Duży żal i rozgoryczenie widzę w Twoich oczach po Twojej stronie. No bo w raczej wydawało się, że macie ten mecz pod kontrolą. Pierwsza połowa, chyba nawet czterobramkowe prowadzenie, a ostatecznie o tę jedną lepsi goście. Jak to wyglądało z swojej perspektywy, z perspektywy bramki Olimpu Grodków?
3: Według mnie ten mecz nie poszedł po nasze myśli, nie spełnialiśmy sobie założeń, które sobie powiedzieliśmy w szatni przed meczem. Nie można nam odmówić walki, charakteru i no, tej zaciętości. Natomiast no, dzisiaj Zew okazał się lepszy. Boli bardzo to ze względu na to, że mieliśmy swoje sytuacje, jak właśnie wspomniałeś, o tych czterech bramkach. Gdzieś tam myślę, że to było gdzieś około 20-25 minucie, gdzie mieliśmy cztery bramki do przodu i nagle kończymy pierwszą połowę tylko jedną bramką. To nam gdzieś może delikatnie podcięło skrzydła, ale to nie zmienia faktu, że wyszliśmy i tak zmotywowani na tą drugą połowę. Później no, za dużo błędów w ataku, jak i w obronie. Też muszę powiedzieć niestety, że ja nie pomogłem do końca drużynie dzisiaj. Nie jestem zadowolony z tego występu i myślę, że cała drużyna stwierdzi to samo, że no, to nie był nasz występ, który prezentowałby naszą formę, którą mieliśmy w poprzednich czterech meczach, gdzie byliśmy jak jeden monolit, gdzie no, przeciwnicy nie potrafili się przebić przez naszą obronę, to dzisiaj niestety, ale wchodzili jak masło.
4: Olimp Grodków przegrywa w spotkaniu pierwszej ligi piłkarzy ręcznych ze Świebodzinem 30-31, a my teraz wracamy do dużej piłki na zielone murawy na Itaka Arenę, gdzie w tym momencie rozgrywany jest mecz 10. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolska Odra podejmuje Miedź Legnica. Rozpoczęła się 72. minuta tego spotkania. Remis 0-0. Trudne spotkanie. No nic nie idzie, nic nie wychodzi dzisiaj gospodarzom sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo. Żadnego celnego strzału, ale ambitnie Opolanie cały czas tutaj próbują stworzyć jakąś na razie sytuację, a potem może ewentualnie zdobyć bramkę. No i teraz jest taka akcja, może właśnie po niej tutaj próbował dośrodkowywać Bronisław Spacil. Zablokowane to dośrodkowanie, będzie rzut roczny dla naszego zespołu. No i tam praktycznie cały zespół Polskiej Odry, Miedź Legnica również w swojej szesnastce będzie starała się wybronić tę okazję. No zobaczymy, jak zachowają się Opolanie przy tej sytuacji. I jeszcze czekamy na gwizdek sędziego i za chwileczkę wszystko będzie jasne, czy coś w tej sytuacji uda się stworzyć. Piłka w górze. Aj, wyskakiwał tam jeden z miedziowych, wybił piłkę, ale będzie jeszcze okazja na jedną wrzutkę z lewej strony boiska. Znowu wyjaśniają na moment sytuację. Ktoś tam się z naszych zawodników przewraca w polu karnym. Był faul, będzie rzut karny. Kto tam był faulowany? Ależ to było zagranie. Maksymilian Pingot w polu karnym faulowany nieprzepisowo. No i będzie rzut karny dla opolskiej drużyny. 73. minuta tego spotkania. Ależ no teraz niefrasobliwość naszych rywali, bo wydawało się, że wszystko mają pod kontrolą, tymczasem faul. No ale to jest zmartwienie miedziowych. Najważniejsze, że jest ten rzut karny. No ale karny to jeszcze nie bramka. Trzeba to strzelić. Wiadomo, że presja na pewno jest bardzo dużo w tym spotkaniu. Nie wychodziło nam do tej pory. Już teraz będzie okazja, by w końcu to przełamać. Wszystko wskazuje na to, że chyba będzie Patryk Szysz podchodził do jedenastki, chociaż teraz więcej tam zawodników jest i Felix, jeszcze ktoś, jeszcze jakieś rozmowy trwają, ale za chwilę będziemy wykonywać rzut karny. Patryk Szysz trzyma piłkę w dłoniach, no to z pewnością on będzie egzekwować. Aha, no czekamy jeszcze na decyzję sędziego, czekamy na sprawdzenie tej sytuacji. Czekamy spokojnie, ale to są naprawdę bardzo ważne momenty tej konfrontacji. Kibice liczą, że jednak ten rzut karny za chwileczkę zostanie podyktowany. No i obejmiemy prowadzenie po prostu w tym spotkaniu 1-0. Przypomnę, że do tej pory Odra próbowała, ale ani jednego strzału, kilka wybloków, kilka zablokowań, kilka wyłapań, dośrodkowań bramkarza Miedzi. I co? Jeszcze czekamy. Jeszcze nie ma sędzia sygnału na słuchawki, jak to wszystko ma się zakończyć, ale już tutaj chyba Łukasz Tomczyk coś klaskał w dłonie, pokazywał, że chyba no, powinniśmy za chwileczkę ten rzut karny mieć. No i tak, Patryk Szysz za chwileczkę ustawi piłkę na 11 metrze. To bardzo ważny, najważniejszy do tej pory moment tego spotkania. Szysz kontra Sydorenko. Kto lepszy w tej wojnie nerwów? 11 metrów, trudna sytuacja na polskiej drużyny, ale za chwilę możemy się tutaj cieszyć na Itaka Arenie z prowadzenia niebiesko-czerwonych w tym spotkaniu. Jest gwizdek sędziego, Szysz już przy piłce, Szysz delikatnie zmyla bramkarza i mamy bramkę. 1-0 Opolska Odra prowadzi w 74 minucie spotkania. Nie szło, ale najważniejsze, że jest gol, jest bramka, że Odra prowadzi w tym momencie 1-0. No i teraz jeszcze utrzymać ten w tym ostatnim kwadransie tą przewagę i będziemy mogli się cieszyć z kompletu punktów. Prowadzi opolska drużyna w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj się motywują nasi zawodnicy, tak by naprawdę wejść odpowiednio dobrze zmotywowanym na ostatni kwadrans tej konfrontacji. No to na pewno nie będzie trudne, bo wiedzą, jak ten mecz się układał, albo w zasadzie nie układał. Ta gra pozostawiała wiele do życzenia. Najważniejsze, że Odra w tym momencie prowadzi. 77 minuta spotkania, 1-0. No i teraz emocje będą górę, bo z pewnością Miedziowi postawią wszystko na jedną kartę, ale też taka gra bardzo, bardzo ofensywna, czy ultra ofensywna powoduje, że z pewnością jakieś okazje do kontry, do skutecznej kontry powinny się pojawić. Teraz Szysz dobrze tutaj wypuścił z lewej strony Barańskiego, który się rozkręca. Jest piłka do Feliksa. Ten czeka. Jeden zwód, drugi zwód tyłem do bramki, no i wycofał. Jest pochciał i spokojnie będziemy grać przez środek. Tak jest, Casio. Lewa strona do Pingota. On również tam na lewo do Biedrzyńskiego. Spokojnie. Aj, teraz niestety tracimy piłkę. Szkoda tej łatwej straty. Miedziowi próbują, ale tam jeden z zawodników rywali kółeczko, drugie kółeczko na Mansfelda. Przegrywa ten pojedynek główkowy i strzelec bramki Patryk Szysz się rozpędza na lewą stronę. Czy teraz uda się w końcu oddać jakiś strzał? Nie udaje się. No ale jest okazja, Gajda przymierzył, ale zbyt klarowne było to uderzenie. No i niestety złapał tą piłkę do ręko. No ale w końcu był dobry impuls po tej bramce i teraz wygląda to znacznie, znacznie lepiej w wykonaniu niebiesko-czerwonych. Do końca meczu jeszcze sporo minut, 12 regulaminowych i na pewno, bo były przerwy, sędzia tutaj doliczy jakieś 2-3, a może nawet więcej minut. Teraz Miedź Legnica spokojnie, daleko od naszej bramki.
0: środkowa strefa boiska. Dobrze ustawieni Opolanie. Muszą tutaj grać atakiem pozycyjnym nasi rywale. Troszeczkę cofnęliśmy się gdzieś tutaj na 20-30 metr. No trudno się dziwić. Wszyscy pracują w defensywie, jeżeli chodzi o Opolan. Mieć teraz... Co? Może... A, jest faul. Będzie żółta kartka w tym momencie, bo to mogła być naprawdę dobra sytuacja dla opolskiej drużyny. Tak jest. Żółta kartka. No szkoda, bo na pewno domagałem się Opolanie, by tutaj pojawiła się czerwona kartka, ale nic takiego się jednak nie dzieje. Bartosz Biedrzycki był faulowany przy tym wyjściu, może nie na czystą, idealną pozycję, ale kto wie, jakby się ta akcja zakończyła, gdyby nie było faulu po stronie naszych rywali. 10 minut gry do zakończenia tej konfrontacji, a Polska Odra prowadzi z Miedzią Legnica 1-0. Od 3 minut odprowadzimy. Patryk Szysz z rzutu karnego zdobywa bramkę dla opolskiej drużyny. W polu karnym faulowany był Maksymilian Pingot. No i sędzia musiał po prostu podyktować tę jedenastkę. Za chwilę rzut wolny dla opolskiej Odry. Jeszcze tutaj staramy się ukraść parę czy paręnaście sekund tego spotkania. Jeszcze tam poprawiał obuwie nasz zawodnik Bartosz Biedrzycki. No i teraz będzie już wrzutka. Jest w pole karne. Skaczemy, walczymy, no ale piłka poza placem gry od własnej bramki. Pochciał, próbował szczęścia od własnej bramki mieć. Legnica będzie znawiać za chwileczkę grę. Teraz Miedziowie oczywiście się spieszą. To im zależy, by tutaj jak najszybciej grać, jak najszybciej przedostać się gdzieś tam w okolice pola karnego. Gospodarzy Sydorenko, będzie daleki wykop. Powietrzna walka. Felix wygrywa ten powietrzny główkowy pojedynek. No ale jest piłka zwrotna i teraz dużo walki, przepychania. Opolanie tutaj się nie patyczkują. Grają już jak najprostszymi sposobami, starają się gdzieś te niebezpieczeństwo oddalać własnej bramki. Felix próbował szybko wznawiać grę z rzutem z autu, no ale stwierdził, że po co jest tam nadbiegający Spychała i właśnie Spychała do Felixa, który nie przejął tę piłki, ale jeszcze raz nasz kapitan wycofanie tutaj do Barańskiego. Barański chyba faulowany. Utrzymujemy się jednak przy piłce. No i teraz niestety Gajda poza boisko wyekspediował tę piłkę. Od rzutu autowego Mieć na pewno rozegrają. Nie na pewno, bo jednak zmienił kierunek z powrotem na lewą stronę. Tutaj gra Mieć, a konkretnie Jakub Serafin. Teraz piłka po prawej stronie. Szybko wróciliśmy do defensywy. Bronimy całym zespołem. Tutaj już nie ma żartów. Ostatnie minuty tego spotkania. Jest naprawdę szansa, by w tym bardzo trudnym meczu dla Odry zainkasować komplet punktów. Jeszcze tam się przewraca jeden z Miedziowych, ale nic nie było. Sędzia pokazuje. Gramy dalej. Wrzutka w pole karne. No i spokojnie, bardzo pewnie Miłosz Mleczko wyłapuje tę piłkę. Jeszcze się położył, jeszcze przytulił futbolówkę do piersi. No wiadomo, że teraz trzeba jak najwięcej próbować grać przynajmniej na czas, kraść te cenne sekundy, cenne minuty, bo do końca tego spotkania jest coraz bliżej i liczymy na to, że dziś jednak ten komplet zostanie punktów w Opolu. Felix teraz główką, ale faulował i Mieć Legnica. Spieszą się Miedziowi, coraz mniej czasu do tego, by tutaj doprowadzić do wyrównania. 7,5 minuty dokładnie. Mieć Legnica, teraz się mylą. Michał Felix mija rywala, wychodzi na dogodną sytuację do prawej, jeszcze raz będzie strzelał i w ostatniej chwili blokuje jeden z obrońców Miedzi, ale ładnie to zrobił napastnik naszego zespołu. 83. minuta spotkania. Odra Opole prowadzi z Miedzią Legnica na Itaka Arenie 1-0. Bramkę zdobył Patryk Szysz z rzutu karnego. A dziś w audycji cały nasz sport. To już wszystko. Grzegorz Frankowski, Kuba Biel, Marcin Kopp za audycję zrealizował. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Nieubłaganie zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Łukasz Gibała. Według wyników Exit Poll wygrał wybory w Krakowie. Moskwa nie komentuje oświadczenia Trumpa w sprawie rozejmu energetycznego. W wiadomościach zaglądamy także oczywiście na Itaka Arenę. Tam spotkanie od Reopole.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa, pokonał Monikę Piątkowską. Wyniki Exit Poll przeprowadzone dla TVN24, Polsatu i TVP opublikował Ipsos. Łukasza Gibałę poparło 61% wyborców, Monikę Piątkowską 39%. Według badania Exit Poll frekwencja wyniosła 44,7%. Łukasz Gibała po ogłoszeniu wstępnych, dodajmy, wyników dziękował wszystkim krakowianom za oddany głos i podkreślał, że czeka go dużo pracy.
2: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie razem z wami wszystkimi damy radę.
0: Łukasz Gibała to krakowski samorządowiec, kandydujący z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Monika Piątkowska to senator Koalicji Obywatelskiej, która w wyborach została poparta przez swoją partię i PSL. Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się dlatego, że w maju w referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Moskwa nie skomentowała do tej pory oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie rosyjsko-ukraińskiego rozejmu energetycznego. Oświadczeniem zaskoczeni są politycy w Kijowie. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że popiera wzajemne powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną i dodał, że ważne jest, aby również Rosja je poparła.
3: Jedyne odniesienie Kremla do informacji o energetycznym rozejmie to wypowiedź Dmitrija Pieskowa dla jednego z kremlowskich dziennikarzy, Pawła Zarubina. Zełenski, który wpadł w panikę, raczej nie jest zdolny do podejmowania jakichś rozsądnych działań, cytują wypowiedź Pieskowa rosyjskie media. Rzecznik Kremla dodał, że gdyby Zełenski był w innym stanie, to demonstrowałby skłonność do negocjacji pokojowych, a nie prosił o broń dalekiego zasięgu, żeby atakować Rosję. Pieskow oświadczył, że z Rosją tak postępować nie należy. Ci, którzy tak postępują z Rosją, płacą odpowiednią cenę. Teraz płaci Ukraina. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Później oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny.
0: A był to materiał Macieja Jastrzębskiego.
1: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
0: Różowy październik opanował pustkę w gminie Ozimek. Aby przypomnieć, czym jest profilaktyka, mieszkańcy regionu wzięli udział w akcji Różowa Piątka. Zgromadziła ona ponad 100 pań i towarzyszyła jej zbiórka charytatywna dla Nikodema Schobia, który walczy z białaczką limfoblastyczną. To inicjatywa dla nas, kobiet młodszych i starszych, mówi Katarzyna Szczemirska, prezes OSP Pustków.
4: Tak, żeby każda pamiętała o tym, że jest najważniejsza, że bez swojego zdrowia nic więcej nie zdziała. Chcemy uświadomić, chcemy przypomnieć i chcemy uskutecznić, żeby tak właśnie było, żeby każda kobietka dbała o siebie. W ramach tej akcji przede wszystkim bieg i marsz. 5-kilometrowy dystans. Każda z różowym balonikiem, każda właśnie z tą intencją na ustach.
0: A Radio Opole było patronem medialnym tego promującego profilaktyczne badanie pań wydarzenia.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: No i właśnie teraz przenosimy się już na Itaka Arenę. Tam dzisiaj od

0: Rzut roczny dla gospodarzy. Maksymilian Pingot faulowany, nieprzepisowo zatrzymywany w polu karnym. No i sędzia nie miał wątpliwości. Rzut karny. Patryk Krzyż bardzo ładnie, bardzo pewnie dał gospodarzom prowadzenie. No i w tych ostatnich minutach próbujemy grać z kontry. Goście starają się doprowadzić za wszelką cenę do wyrównania, no ale nasz blok defensywny i bramkarz Miłosz Mleczko spisują się póki co bez zarzutu. Miejmy nadzieję, że w tych ostatnich 5 minutach doliczonego czasu gry będzie podobnie. Odra Opole prowadzi z Miedzią Legnica 1-0.
1: Dziękuję. Z Itaka Areny mówił Grzegorz Frankowski.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niecałe 7 stopni taka temperatura, ciśnienie lekko w górę 1013 hektopaskali, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i temperatury od 5 do 7 stopni, a jutro w dzień tylko od 11 do 13.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

Dolly Parton, Emmylou Harris i Linda Ronstadt rozpoczęły dzisiejszy program i one też będą bohaterkami Słuchać i Słyszeć. Dobry wieczór. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Album trio Dolly Parton, Emmylou Harris i Lindy Ronstadt należy do tych wyjątkowych nagrań, w których spotkanie kilku wybitnych artystek staje się czymś więcej niż sumą ich indywidualnych talentów. Trzy wokalistki reprezentujące różne odmiany amerykańskiej tradycji muzycznej stworzyły dzieło o niezwykłej harmonii, emocjonalnej szczerości i ponadczasowym charakterze. Ich współpraca pokazała, że muzyka country może być jednocześnie głęboko zakorzeniona w tradycji i otwarta na szeroką publiczność. Dolly Parton, Emmylou Harris i Linda Ronstadt miały już ugruntowane pozycje artystyczne, kiedy zaczęła się historia ich wspólnego projektu. Każda z nich

nich dysponowała charakterystycznym głosem i własną drogą artystyczną. Parton była przede wszystkim autorką i wykonawczynią, mocno związaną z tradycyjnym country i muzyką Appalachów. Harris łączyła country z folkiem, bluegrassem i amerykańską tradycją balladową. Natomiast Ronstadt swobodnie przekraczała granice gatunków, sięgając po rock, pop, folk, country, a nawet muzykę meksykańską. To właśnie różnice między nimi stały się jednym z największych atutów projektu. Pomysł wspólnego śpiewania pojawił się wcześniej niż sam album Trio. Artystki stopniowo odkrywały, że ich głosy wyjątkowo dobrze współbrzmią. W przypadku tych nagrań najważniejsza nie jest bowiem rywalizacja solistek, lecz sztuka harmonii. Każda z wokalistek zachowuje własną osobowość, ale jednocześnie potrafi podporządkować ją wspólnemu brzmieniu. Partie wokalne splatają się ze sobą tak naturalnie, że trudno wskazać jedną dominującą postać. Powstaje wrażenie muzycznej rozmowy trzech równorzędnych osobowości.

Repertuar albumu trzech śpiewających kobiet opiera się przede wszystkim na piosenkach zakorzenionych w amerykańskiej tradycji. Nie jest to jednak zwykła próba odtworzenia dawnych nagrań. Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt nadają tym utworom nowe życie. Ich interpretacje są pełne nostalgii, ale nie brzmią muzealnie. Przeciwnie, pokazują, że tradycyjne melodie i historie mogą nadal przemawiać do współczesnego słuchacza. Szczególnie ważne są tu teksty dotyczące miłości, rozstania, tęsknoty, samotności i przemijania. Proste historie zyskują dzięki trzem głosom dodatkową głębię emocjonalną. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów albumu jest sposób, w jaki artystki wykorzystują harmonię wokalną. W muzyce country wspólne śpiewanie ma długą tradycję, ale w trio zostaje ono potraktowane z wyjątkową precyzją. Głosy nie tylko uzupełniają się melodycznie, tworzą wspólną przestrzeń emocjonalną. Brzmienie jest jednocześnie delikatne i mocne. Nawet w najbardziej oszczędnych fragmentach słychać ogromne doświadczenie wykonawczyń. Istotne jest również to, że trio nie próbuje sztucznie ukrywać różnic między trzema wokalistkami. Przeciwnie, ich odmienne barwy głosu są częścią artystycznej siły. Głos Dolly Parton jest charakterystyczny, jasny i pełen emocjonalnego napięcia. Emmylou Harris wnosi do utworów miękkość i melancholię, a Linda Ronstadt szeroką skalę ekspresji i niezwykłą siłę interpretacyjną. Wspólnie tworzą brzmienie, którego żadna z nich nie mogłaby osiągnąć samodzielnie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Bądź na czasie z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
2: Nie przegap żadnej okazji.
0: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
1: Autopromocja.
0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
3: A Radio Opole można słuchać na FM, w internecie i DAB+. Jest godzina 23. Czas na kolejne informacje. Cenna wygrana piłkarzy Odry Opole. Krakowianie wybrali nowego prezydenta. Ulicami Opola przeszedł marsz dla życia i rodziny.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. I zaczynamy od triumfu piłkarzy Odry Opole w 10. kolejce BetClick pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni po trudnym spotkaniu pokonali przed własną publicznością Miedź Legnicę 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w 76. minucie z rzutu karnego Patryk Krzyż. To był dla nas bardzo trudny mecz, tym bardziej cieszy, że zainkasowaliśmy komplet punktów, powiedział Łukasz Tomczyk, trener Odry. A w ligowej tabeli Opolanie zajmują 12. miejsce. Prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Krakowianie wybrali nowego prezydenta. Wyniki Exit Poll wskazują na zwycięstwo Łukasza Gibały. W jego sztabie jest Paweł Pawlica.
4: Łukasz Gibała rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań dla bliskich współpracowników, wolontariuszy i wyborców, ale także tych, którzy głosowali na jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską. Zaapelował do wszystkich o współpracę i odłożenie sporów. Jak mówił, 11 października 2026 roku będzie dla Krakowa historyczną datą.
5: Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo Wam dziękuję!
4: Współpracownicy Łukasza Gibały długo skandowali hasło "Tu jest Kraków, nie Warszawa". Oficjalne wyniki wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłosi prawdopodobnie po północy. Zgodnie z przepisami zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta.
3: A mówił Paweł Pawlica. Ulicami Opola przeszedł dzisiaj 12. marsz dla życia i rodziny. Uczestnicy przeszli trasą z placu Świętego Sebastiana w kierunku Placu Wolności, niosąc transparenty mówiące o sile i miłości, jaką daje rodzina. My świadczymy o życiu i mówimy o tym, że życie ma wartość, mówi Jerzy Mika, organizator marszu z ramienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej.
6: Kiedyś to była obrona życia, bo życie było zagrożone. Natomiast teraz jest więcej rzeczy, na które stajemy się obojętni i jest nam importowana zmiana. Dziś bije się naszą rodzinę, bije się życie, bije się zasady, według których powinniśmy żyć, w szacunku do naturalnych zasad, które funkcjonują wszędzie.
7: Mam dwie córki i jeden syn. Ta wartość jest bardzo ważna w życiu. Bez dzieci nie ma przyszłości.
3: Dodaje pani Maria, a podobne marsze dla życia i rodziny odbywają się także w innych polskich miastach w różnych terminach.
0: Tu są wiadomości radio.
3: 64 załogi uczestniczyły dziś w rajdzie na trasie od zamku w Bożejowie do Pałacu w Możnej. To w ramach 6. zlotu Hubertus Classic w Możnej. Wśród motoryzacyjnych piękności pojawiły się zabytkowe Fordy, Mercedesy, Nyski czy przedwojenny Citroen, który należy do Bogusława Radomskiego.
8: Przyjechałem Citroenem Rosalio z 1934 roku. Samochód przez większość życia jeździł w Paryżu. W Polsce jest od roku 2019. Ja jestem trzecim właścicielem. Od dzieciństwa byłem zainteresowany i bardzo mnie interesowały takie samochody. Sobie tak pomyślałem, na starość trzeba się czymś zająć, jakąś pasję mieć.
3: A wydarzenie w Możnej zakończyła uczta z dzika, galerię zdjęć z Hubertusa. Można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 6 stopni za oknami, a ciśnienie znowu lekko w górę 1014 hektopaskali. Do rana w regionie chmury i słabe opady deszczu, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Od rana zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne jutro w dzień od 11 do 13 stopni, a wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

Nagranie Dolly Parton, Emilu Harris i Lindy Ronstadt można odczytać jako przykład szczególnego rodzaju kobiecej współpracy w muzyce popularnej. Trzy artystki o bardzo silnych osobowościach nie konkurują ze sobą o dominację. Ich spotkanie opiera się na wzajemnym słuchaniu i zaufaniu w czasach, gdy przemysł muzyczny często eksponował rywalizację między wykonawcami. Trio proponowało zupełnie inny model. Trzy gwiazdy mogą stworzyć coś wyjątkowego właśnie dlatego, że rezygnują z potrzeby bycia jedyną gwiazdą. Znaczenie tych nagrań wykracza poza samą muzykę country. Popularność trio pokazała, że tradycyjna muzyka amerykańska może przekraczać granice gatunkowe i docierać do słuchaczy, którzy na co dzień nie interesują się country. Sukces projektu wynikał nie tylko z renomy jego wykonawczyń, lecz przede wszystkim z autentyczności nagrań. Słuchacz otrzymuje muzykę pozbawioną zbędnego efekciarstwa, opartą na melodii, tekście, głosie i emocjach. Trio jest więc efektem spotkań trzech niezwykłych wokalistek różnych tradycji muzycznych oraz przeszłości z teraźniejszością. Największą wartością pozostaje jednak prostota. Dolly Parton, Emilu Harris i Linda Ronstadt nie muszą

czego udowadniać. Ich doświadczenie pozwala im śpiewać z niezwykłą swobodą, a wzajemne uzupełnianie się sprawia, że każda piosenka staje się wspólnym przeżyciem. Dlatego trio można uznać za jedno z najważniejszych spotkań wokalnych w historii muzyki country. Jest dowodem na to, że wielkość artystyczna nie zawsze polega na indywidualnym blasku. Czasami największa siła pojawia się wtedy, gdy trzy różne głosy potrafią zabrzmieć jak

0: Lepiej żyć.
1: O fali brutalnych zdarzeń, do których doszło w ostatnim czasie w opolskich szkołach, jest teraz głośno. Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać z psycholożką i socjoterapeutką specjalizującą się m.in. w pracy z młodzieżą, Katarzyną Mordowską. Długa, obszerna rozmowa na ten temat za chwilę.

0: żyć.
1: Jesteśmy dzisiaj wszyscy wstrząśnięci zdarzeniami, do których doszło w szkołach, skalą tej przemocy, falą właściwie, która, no nie wiem, czy pociągnęła za sobą kolejne zdarzenia, czy nagłaśnianie tej przemocy w szkołach sprawiło, że doszło do kolejnych aktów tej przemocy. Dzisiaj o tym z psycholożką i socjoterapeutką, która na co dzień pracuje z młodzieżą, Katarzyną Mordowską. Zajmujesz się, Kasiu, też przemocą rówieśniczą.
2: Tak.
1: Ale ta skala tej przemocy, która dokonała się w ostatnim czasie, no jest po prostu tak przerażająca, że brakuje mi słów właściwie na początek naszej rozmowy.
2: Mm-hmm. A wiesz, że mi też brakuje słów. Tak zupełnie szczerze to wyznam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. Mam takie poczucie, pracując i przy projekcie Fake and Hate z ramienia Urzędu Marszałkowskiego i naszego Teatru Opolskiego, mam przywilej rozmowy z młodzieżą po każdym spektaklu. Masz 12 lat, mam około 200 młodych ludzi na sali. Mam też przyjemność rozmawiania z dzieciakami zarówno w Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w ośrodku zaburzeń odżywiania, w gabinecie i jestem szczerze przerażona. Jest mi niezwykle smutno, że takie sytuacje mają miejsce, bo to, co było celem naszego projektu, to jest prewencja i szeroko zakrojona profilaktyka. Czasy mamy trudne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dzieciaki przeszły przez pandemię, dzieciaki niestety uczestniczą w świecie wojen, które wojen małych i dużych, które no, Kasia, myśmy zgotowali młodym ludziom. To jest świat, który myśmy przygotowali dzieciakom i to rodzi we mnie i smutek, i bezradność, i ogromną złość, bo mówimy teraz o tym, co się dzieje wśród młodzieży, dlaczego dzieci takie są. Dobrze, że sobie w ogóle zadajemy takie pytanie, bo jeżeli sobie zadajemy pytanie, to jest szansa, że na nie odpowiemy i że będziemy mieli refleksję. I moim zdaniem powinniśmy mieć naprawdę ogromną refleksję. Zobacz, jak my komunikujemy w mediach szeroko pojętych. Zobacz, jak my mówimy do siebie. Zobacz, jaki świat został spolaryzowany. Jak my jedną grupę przeciwstawiamy drugiej grupie. Jak my mówimy my, oni. Jak my kategoryzujemy, stereotypizujemy ludzi. Jak mówimy o tym, nie chcę wchodzić w świat polityki. Mam taką zasadę, że mimo, że skończyłam politologię i nauki społeczne, to jednak o polityce nie rozmawiam. Ale w polityce wystarczy włączyć radio, wystarczy włączyć telewizor i słyszymy język, który tak naprawdę jest językiem pogardy, językiem nienawiści. Jak młodzież się ma zachowywać? W domu podobnie. Mówimy o tym,

0: nastawiamy dzieci przeciwko uczniom, którzy są spoza granicy Polski. Mówimy o tym, że ktoś jest, nie wiem, oceniamy wygląd, mówimy o tym, że ktoś jest gruby, mały. Cały czas mówimy językiem pogardy. Jak te dzieci się mają zachowywać? My modelujemy te dzieci.
1: Ja myślę, że ta sytuacja jest bardzo złożona i przychodzi mi do głowy mnóstwo pytań, na przykład czy podawanie informacji w mediach, gdzie jako społeczeństwo mamy prawo do bycia poinformowanym o takich aktach w szkole, przemocy właśnie, ataku nożownika, ranieniu osób, czy to nie wyzwala takiej kolejnej fali tych zachowań? I no nie wiem, czy może nie powinno się takich informacji zadawać. Mam tutaj bardzo duży mętlik w głowie i zastanawiam się, dlaczego jest taka seria.
0: Myślę, że przegapiliśmy bardzo dużo trudnych tematów, z którymi młodzież się borykała. Oczywiście były centra zdrowia psychicznego, oczywiście, że mówiliśmy o tym, że pomagamy młodzieży. Ja niestety mam inne doświadczenia, tak trochę naokoło odpowiem na twoje pytania, dlatego że konfrontując się w gabinecie z tragediami młodych ludzi, przypadek sprzed 3 dni, dziecko bulingowane w szkole podstawowej, nie będę mówiła z jakiego miasta, które zdaniem rodziców ma tak daleko posuniętą psychosomatyzację, czyli ma dolegliwości bólowe ze strony głowy, brzucha i tak dalej, jest leczony przez kilku lekarzy, jest pospinany, ale od lat finalnie okazało się, że jest ofiarą bullyingu, że zabiera
1: czyli
0: się ofiar, mu telefon.
1: Ofiarą przemocy rówieśniczej.
0: Ofiarą przemocy rówieśniczej, dokładnie tak, bo to nie dla wszystkich jest oczywiste. Tak, ofiarą przemocy rówieśniczej, jest obśmiewany, jest wykluczany z grupy i tak dalej, i tak dalej. Szkoła nic z tym, Kasia, nie zrobiła. To jest kilka lat. Jedyne co na pytanie, czy rodzice podjęli jakiekolwiek kroki, okazało się, że tak, że zostało to zgłoszone do szkoły dorośli, bo tutaj trochę będę, sama jestem dorosła i ja też posypuję głowę popiołem, żeby była jasność, więc to nie jest tak, że to jest zarzut do innych dorosłych. Ja tu nas, dorosłych, stawiam w jednej grupie. Co zrobili? Zrobili rzecz, której się nigdy nie robi, mianowicie szkoła stwierdziła, że muszą się pogodzić. Ofiara ze sprawcą. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Więc wszystkie te sytuacje, i to jest jeden z wielu, wielu przypadków, które mogłabym przytaczać i zabrakłoby nam czasu, to co szkoła zrobiła, to zamiotła to pod dywan. Problemu nie ma. A dziecko, które mierzy się z myślami samobójczymi, które się samookalecza, które ma problemy fizyczne już, somatyczne, z powodu tego, jak jest traktowane przez swoich rówieśników. I teraz wracając też do twojego pytania, to myślę, że nagłaśnianie tego może być zarówno dobre, jak i złe. Dobre, jeżeli w sukurs z tym, co jest mówione, zostaną podjęte środki zaradcze, prewencyjne, ale też już prewencja to się już stało. Albo zaczniemy psychoedukować dorosłych w zakresie czym jest przemoc, czym jest przemoc rówieśnicza, czym jest wykluczenie, co zrobić. Są znakomite badania na ten temat. To nie jest tak, że to jest temat zupełnie nowy. O tym się już bardzo, bardzo głośno mówi. Daleko nie sięgając, w teatrze są zeszyty metodyczne, gdzie miałam przyjemność być konsultantem psychologicznym. Są świetnie przygotowane przez Ewę Malik, Agnieszkę Ziętarską. Można z nimi pracować, można na nich pracować z młodzieżą zarówno w szkole podstawowej, 7., 8., 6. klasie i liceum. Zostały nakręcone filmy, które szkoła może pozyskać z teatru, żeby zobaczyć, jak wygląda przemoc i co można z tą przemocą zrobić, ale niestety tego się nie robi. I teraz tak, jeżeli za przekazywanymi informacjami ma iść realna pomoc z osobami, które się na tym znają, w porządku, zgadzam się na to. Natomiast jeżeli jest to wykorzystywane tylko po to, żeby wypełnić content i żeby przekazywać informacje, a wiemy doskonale, że bad news is good news, złe wiadomości są dobrymi wiadomościami, bo one się sprzedają. Jeżeli to ma być w kawałku manipulacji, to ja się na to nie zgadzam.
1: Znaczy, no nie widzimy tego wszystkiego, co działo się wśród młodzieży wcześniej, wśród osób, które dokonały tych zbrodni, bo tak właśnie. Jedna z nich na pewno ma założoną niebieską kartę, cała rodzina.
0: Właśnie.
1: Czyli jest przemoc w rodzinie, tak? Przemoc w szkole to jest kolejne miejsce. No i mówi się też dużo o treściach w internecie, które są teraz dostępne.
0: Dokładnie. Dlaczego młodzi ludzie to robią? Bo to jest pytanie kluczowe. Otóż to, jedna z osób, tak jak mówisz, ma założoną niebieską kartę. Wdrożenie procedury niebieskiej karty wcale nie jest takie oczywiste, więc tam naprawdę dochodzi do przemocy. Jeżeli w domu jest przemoc, to dziecko uczy się pewnego rodzaju wzorca. Dla niego to jest normalne, że stosowanie przemocy, że język, wulgarny język stosowany wobec drugiej osoby jest normalny. Nie mamy, Kasia, wdrożonego takiego czułego, wrażliwego języka wobec drugiej osoby. Nie mamy wdrożonej empatii, mentalizowania z drugim człowiekiem, bo to jest niepopularne. Nie mamy tej życzliwości, która powinna być kluczem. Nie mamy zajęć takich budowania kompetencji miękkich w szkole, żeby budować, mówiłyśmy o tym w ostatniej audycji, budować poczucie wspólnotowości. Stworzyliśmy społeczeństwo, które jest zalienowane, które jest zatomizowane. Stworzyliśmy społeczeństwo samotnych ludzi. A to, co dziecku jest najbardziej potrzebne, to jest miłość, to jest oparcie, to jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności. I teraz zastanówmy się nad tym, zastanówmy się refleksyjnie, czy my to dzieciom dajemy.
1: Tak sobie pomyślałam też w kontekście sprawców tych tragedii, że oni są na świeczniku w momencie, kiedy dochodzi do tragedii. I pomyślałam sobie, że to może być jakiś rozpaczliwy krzyk i potrzeba uwagi i bycia zauważonym, tak, której brakuje wcześniej, która prowadzi aż do jakiegoś takiego odebrania zdrowych zmysłów.
0: Tak. Mieliśmy sytuację pod Strzelcami, pamiętasz, młodego chłopca, który był obśmiewany przez lata w szkole. Ja się pytam, gdzie byli wówczas dorośli. On to wszystko, Kasia, nagrał, więc ja nie chcę też mówić o tym, ściągając jakby poczucie odpowiedzialność, no nie poczucie, ale samą odpowiedzialność ze sprawcy, ale tak jak mówisz, w tym zazwyczaj jest też ofiara przemocy i to jest taki rozpaczliwy krzyk, tak jak powiedziałaś, zauważcie, ale zobacz, gdzie przez tą całą drogę dojścia do tego momentu byliśmy my dorośli. To jest, dla mnie to jest absolutnie przerażające i smutne. Pamiętam, też wspomnę, jak przygotowywałam się do projektu Fake and Hate, to było kilka dobrych lat temu i rozmawiałam na terapii grupowej z młodzieżą. Kiedyś o tym wspominałam w audycji, ale jeszcze to powtórzę. Pytałam młodzież, jakie jest ich zdanie na ten temat. Zresztą bardzo często rozmawialiśmy o przemocy, zanim w ogóle powstał ten projekt, ale tutaj mówiłam dokładnie o tym projekcie. Mówiłam o tym, czym jest hejt, mówiliśmy o tym, co moglibyśmy zrobić my jako dorośli, jakie są ich wskazówki, bo warto naprawdę słuchać młodych ludzi. I jedna z dziewczynek wówczas powiedziała, co uwierz, zostało mi po dziś dzień, mówi, okej, my teraz mówimy o tym, jak pomóc ofiarom przemocy, a powinniście się też zastanowić, jak pomóc sprawcom przemocy, bo oni też potrzebują przemocy. Dziewczynka teraz ma lat 19, wówczas miała 14-15.
1: A jak rozmawiać z młodzieżą? To jest kolejny temat rzeka, kiedy dochodzi do takich aktów przemocy, kiedy szkoła przestaje kojarzyć się z bezpiecznym miejscem w takim momencie.
0: No na pewno tak, ale tak jak mówię, doszło do zaniedbania i tutaj się albo będziemy bić w pierś, albo będziemy osaczać, będziemy oskarżać tych młodych ludzi, a w myśl tego, co przed chwilą powiedziałam, czyli że powinniśmy się zająć sprawcami, tak, powinniśmy my dorośli monitorować, jeżeli rodzina jest niewydolna, w szkole są pedagodzy, jest samorząd, są dorośli, jest być może jakaś wspierająca pani sprzątająca, jest być może pani w bibliotece, wychowawczyni, dyrektor, dyrektorka, są dorośli ludzie, którzy powinni na to reagować. I teraz powinniśmy co? Przede wszystkim z młodzieżą rozmawiać, bo muszę ci powiedzieć, że sytuacja też tak ad hoc mi się przypomniała przed kilku laty, po samobójczej śmierci w naszym lokalnym centrum handlowym w Solarisie. I wyobraź sobie, na terapii grupowej rozmawialiśmy rzecz jasna o tym i to rozmawialiśmy przez kilka tygodni, ponieważ młodzież miała ogromną potrzebę mówienia o tym. Po pierwsze dlatego, że widziały filmiki, bo te filmiki były dostępne, ogólnodostępne. Niektóre z dzieci tam były... To było po prostu straszne i traumatyczne przeżycie dla wielu młodych ludzi i wyobraź sobie, w żadnej szkole o tym nie rozmawiano. W żadnej.
1: No bo nie wiadomo, jak rozmawiać, Kasia, jak rozmawiać?
0: Właśnie, rozmawiać, w ogóle zacząć od tego, zacząć słuchać. Rozmowa to jest nadawca, odbiorca i kanał taki informacyjny, przekazu. Zapytać, po prostu zadawać pytanie, jak wy się czujecie, kochani, z tym. Dać młodzieży głos. Nie tylko przykleić ich do ekranu telefonu albo tableta, albo nie wiem, komputera. Dajmy młodzieży możliwość mówienia. Kiedyś no, rozmawiało się ze sobą, była babcia, była ciocia, nawet jeżeli rodzice byli zajęci, naprawdę się dużo mówiło w domach. A my teraz w ogóle nie rozmawiamy. Młodzież zostaje absolutnie sama ze swoimi problemami. Wiesz, Kasiu, ile młodych ludzi się w ogóle nie przyznaje, bojąc się takiej wtórnej no i stygmatyzacji, wiktymizacji, czyli takiego powtórnego bycia ofiarą. Nie przyznaje się w ogóle do tego nawet w domu, że cierpi. Te młode osoby, które do mnie przychodzą, mówią, ale to nic takiego. A czemu tak jest? Bo jeżeli się w końcu odważą powiedzieć, jestem wyśmiewany, albo jestem, no nie wiem, wykluczona z grupy innych koleżanek, to dorośli mówią, a dobra, jakoś sobie poradzisz, a nie, takie problemy będziesz miał w życiu, to nic takiego, to są tylko żarty, to są takie końskie zaloty.
1: Możesz jej coś odpowiedzieć?
0: Albo weź jej coś powiedz, podczas kiedy cała klasa jest przeciwko na przykład tej jednej osoby, bo przemoc zaczyna się od jednego prowodyra. Bardzo często tym prowodyrem jest osoba, która doświadcza przemocy w domu. I tak jak powiedziałam wcześniej, jest to no, modelowanie, to jest wzorzec komunikacji, krytykowania, oceniania i idzie z tym do szkoły, bo tylko taki język zna. Albo się też boi. Wiesz, boi się być słaba w cudzysłowie, bo słabość jest często postrzegana w tym domu jako coś, jako wrażliwość, jako empatia, podczas kiedy to są cechy siły, nie słabości. Ale jeżeli tego no, dziecko nie rozumie, bo nikt go tego nie nauczył, to na Boga są przecież dorośli ludzie w szkole. Ja wiem, że bycie nauczycielem, pedagogiem, psychologiem w szkole jest teraz trudne, ja o tym wiem. Ale jeżeli nie przerwiemy im pasu, jeżeli nie zaczniemy się tym zajmować, to do jakiego, gdzie my dojdziemy? To jaki jest cel, jaka jest destynacja? Bo ja nie wiem.
1: Pomyślałam sobie, że trzeba też terapeutyzować dorosłych, rodziców, bo zjawisko przemocy rówieśniczej istniało zawsze. Ja też pamiętam ją ze swojej szkoły i ono było jakoś tak racjonalizowane i opowiadane, że nie nazywało się tego bezpośrednio przemocą. Więc nastąpił taki proces adaptacji do dysfunkcyjnej sytuacji, którą się zaczyna odbierać jako coś naturalnego.
0: Otóż to.
1: A teraz, kiedy jeszcze wchodzi w to wszystko internet, możliwość nagrywania, filmowania, umieszczania w sieci, tego, że młodzi ludzie właściwie nie odpoczywają w domu, bo ciągle są gdzieś w tym świecie wirtualnym, też nękani na przykład, to jest ta skala tego, co się doświadcza młody człowiek, dzisiaj jest jeszcze większa.
0: Dokładnie. To jest normalizowanie zachowań przemocowych. I niestety jest tak, że my się temu nie przeciwstawiamy. Nie przeciwstawiamy się temu, Kasiu. I to jest coś, o czym też mówią młodzi ludzie. Jeżeli mam no właśnie przyjemność rozmawiania z tą dosyć liczną grupą w teatrze, to na początku jest oczywiście trudno, tu siedzi jakaś obca kobita na scenie i mówi do tych dzieci, to jest naturalne, że one tego nie znają, takiej formy komunikacji. Ale później się ocieplają, zaczynamy rozmawiać. Nie masz pojęcia, jak po jakimś czasie dzieci się otwierają i mówią o tym, no ja mówiłem, ja rozmawiałem z mamą, a jeżeli co możemy zrobić, jeżeli moja mama mówi, że mam się uspokoić. Bardzo naprawdę dobrze pokazuje to spektakl właśnie w naszym teatrze Masz 12, POV Masz 12 lat. Bo tam jest ten moment kluczowy, nie chcę spoilerować, jak ważna jest ta pomoc dorosłych, jak ważne jest to, żeby młody człowiek był w stanie się przełamać i właśnie zmienić to normalizowanie zachowań przemocowych, nawet jeżeli dorośli to robią. Bo z jednej strony krytykujemy teraz, oskarżamy tych młodych ludzi, ale tak jak wspomniałam wcześniej, czy naprawdę nie robimy dokładnie tego samego, cały czas mówiąc o takim turbo negatywizmie, o tym, jaki jest ten, jaki jest tamten. Kasia, wiesz, ile ja słyszę historii od młodych ludzi, którzy zostają nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak
1: określić. Naznaczeni jakoś tak.
0: Naznaczeni nawet nie, ale wiesz, i kiedy, nie wiem, jeżdżą sobie gdzieś, wiesz, na podwórku rowerami i dorosłe osoby, mówiąc bardzo niewybrednym, okrutnym językiem do tych, wiesz, 10, 11, 12-latków, przeklinając, zamiast powiedzieć, bo też nawiązuje do kultury języka, zamiast powiedzieć: moi drodzy, nie można na przykład tu jeździć rowerem, jeżeli to jest zabronione. Albo kochani, pójdźcie sobie na plac zabaw, bo tam jest miejsce do zabaw. Nie mogę cytować tego w radiu, o czym mówią młodzi ludzie i w jaki sposób są traktowani przez dorosłych. Więc jak ta nienawiść, wrogość, przemoc, agresja stosowana wobec młodych ludzi ze strony dorosłych ludzi ma być skanalizowana? Co młody człowiek ma z nią zrobić? No, wydaje mu się, że to jest absolutnie normalne. To jest ta normalizacja zachowań przemocowych. I to, o czym mówiłyśmy. No, ale przecież nic takiego się nie stało, nie przesadzaj.
1: Czyli potrzebna jest psychoedukacja dorosłych, żeby dostrzegać zachowania przemocowe na wczesnym etapie, umieć je nazywać, wiedzieć jak reagować. To jest na pewno ważny element i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj o przemocy w szkole z psycholożką i socjoterapeutką Katarzyną Mordowską w kontekście tych wstrząsających zdarzeń, które miały miejsce ostatnio w polskich szkołach. Mówiłaś przed chwilą, Kasiu, o tym, że potrzebna jest psychoedukacja dorosłych, że dorośli, młodzież często ci to mówi podczas spotkań, zgłasza przemoc, którą dostrzega, a dorośli nie mają narzędzi, nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, jak reagować. To jak powinni reagować?
2: Tak, i otóż jak powinni reagować? Przede wszystkim słuchać to, o czym powiedziałyśmy wcześniej. Przede wszystkim dać głos młodym ludziom, bo nie mamy takiej wewnętrznej zgody, dorośli. Też, Kasiu, korzystałem z telefonów i to jest to, co słyszę czasem na terapii, że moja mama, mój tato mówi mi, żebym nie korzystała, nie korzystał z telefonu, a sami siedzą na telefonie, bo tak naprawdę, jak mówi stara, dobra psychologia, dzieci wychowujemy do 12 roku życia, a później im czule towarzyszymy. I to jest nasz wybór, czy my tym dzieciom chcemy towarzyszyć, czy to dziecko powoli staje się partnerem do życia i do rozmowy, czy chcemy je właśnie trywializować, czy chcemy to dziecko traktować z taką, wiesz, indolencją, niechęcią, bo ono nam przeszkadza, bo my jesteśmy zajęci, nie przeszkadzaj mi, bo ja coś robię, albo to jest bardzo ważne, też forma komunikacji, nie tyle sama treść, co forma, kiedy matka patrzy w telefon i mówi, co tam, co chcesz, zamiast odłożyć telefon, wiesz, i popatrzeć na to dziecko czule, z miłością i spytać, co się dzieje, bo widzę, że jesteś zaniepokojony, co się dzieje, bo widzę, że wracasz smutna ze szkoły. I zastanówmy się, czy my to robimy. To nie jest wielka rzecz. Rozmowa to naprawdę nie jest wielka rzecz i może stać się wyjątkowo przyjemna, jeżeli będziemy traktowali z szacunkiem naszego rozmówcę. A młody człowiek również jest rozmówcą. Nie dajemy dzieciom głosu.
1: To jest też, myślę sobie, że dorośli czasem sami czują się zagubieni w obliczu trudnych sytuacji, a wydaje mi się, że jako dorośli powinni powiedzieć coś mądrego, tylko nie wiedzą co i dlatego nie ma rozmowy. A czasem wystarczy słuchać, zapytać i powiedzieć, ja też nie wiem, co o tym powiedzieć, też mnie to wstrząsa, też mnie to szokuje, też czuję się z tym źle, że tak się stało.
2: Dokładnie, ale wiesz, już to, co mówisz, jest super naprawdę początkiem do takiej ważnej dla dziecka rozmowy, żebyśmy po pierwsze postawili się w sytuacji młodego człowieka, poczuli to, bo to już jest kawałka mentalizowania, sobie wyobrażam, że ty jesteś taki bezradny, że ty codziennie idziesz do tej szkoły na te 7-8 godzin, siedzisz sam na korytarzu, nikt nawet na ciebie nie patrzy, a jak patrzy, to tylko takim wzrokiem kpiącym, wykluczającym, obśmiewującym. Ja też nie wiem, co z tym zrobić, ale po to są instytucje, po to są różne miejsca, po to jest, nie wiem, są telefony zaufania, po to jest dyrektor, po to jest psycholog, żebyśmy poszli do odpowiedniej osoby i żebyśmy zasięgnęli języka, żebyśmy mieli możliwość skorzystania z pomocy i też przyznali się do tego, że nie musimy wszystkiego wiedzieć, bo zgadzam się z tobą w 100%, dorośli nie muszą wiedzieć wszystkiego. Może nigdy też przemocy nie doświadczyli, może tą przemoc mają inaczej zdefiniowaną, może też byli ofiarami przemocy i ją znormalizowali. Więc może warto skorzystać właśnie tak jak mówisz i z psychoedukacji, czasem może z psychoterapii, czasem może z kontaktu z innymi dorosłymi. Natomiast najgorsze, co możemy zrobić, to zamieść ten problem pod dywan i powiedzieć dziecku nie przesadzaj. To zobacz, Kasia, na takim, już nawet nie psychologizując, ale na takim czysto ludzkim poziomie, wyobraź sobie, że masz problem, boli cię brzuch z tego powodu, nie możesz spać, nie możesz, czasem te dzieci mówią, że nie potrafią oddychać, że boją się, że im oddechu zabraknie. I mówi się do nich, nic się takiego nie stało. A nie przejmuj się to. Albo nie przejmuj się.
1: Te rodzice mają swoje sami trudne doświadczenia i musieli sobie powiedzieć, że to nic takiego nie było, nic wielkiego się nie stało, żeby jakoś siebie obronić. Dlatego nie chcą widzieć tego jako zagrożenia.
2: Bo się boją. A nie ma życia bez skonfrontowania się z naszymi trudnymi emocjami. Nie ma takiego życia, dlatego ja też nie bez kozery, nie bez powodu powiedziałam, że sama się czuję bezsilna. Zazwyczaj jak rozmawiamy, mówimy o tym, co moglibyśmy zrobić, psychoedukujemy w audycjach, staramy się przekazać jak najwięcej informacji, żeby osoby z tym zostały, ale ja sama dzisiaj czuję, że mam inny ton, bo jestem zła, ale bez tej złości, bez bezradności, bez odczucia tego nie możemy tego zmienić, bo to złość nam pokazuje, że coś jest nie w porządku. Ona jest, ma tą funkcję chroniącą i informacyjną i ona jest zaczynem do zmiany. Jeżeli my tego, wiesz, ja rozumiem, że nawet jeżeli były takie sytuacje, że dorośli mieli trudne swoje przeżycia i się z nimi nie byli w stanie skonfrontować, bo może nie mieli wówczas zasobów, żeby sobie z tym poradzić, ja to rozumiem, ale po to jesteśmy dojrzali, żeby w pewnym momencie sobie powiedzieć, kurczę, ja naprawdę miałam nieciekawą sytuację, a moje dziecko ma podobnie, więc ja teraz muszę coś zrobić. Bo dojrzałość oznacza, że korzystamy z tych zasobów, z tej dorosłości, którą nam no, zaoferował PESEL.
1: No i ta psychoedukacja dzisiaj też może być bardzo dostępna. Jest dużo podcastów, książek, spotkań, więc to na pewno jest element, z którego warto korzystać. Ale chciałam Ci takie konkretne pytanie zadać. Jeżeli w szkole, w klasie dochodzi do jakichś przemocowych zdarzeń, to jak nauczyciel może rozmawiać i z kim? Z całą klasą? Z uczestnikami tego zdarzenia? Jak rozmawiać o tym, że zdarzyło się jakieś przemocowe, przekraczające czyjeś granice zachowania?
2: Z całą klasą. Zdecydowanie z całą klasą, dlatego że ten temat musi być transparentny. A jeszcze powiem Ci, zaraz nawiążę do tego, co Ty mówisz, ale boję się, że mi myśl umknie. Wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i mówimy o tym, żeby dorośli również korzystali z psychoterapii, psychoedukacji. Czasem pójście do psychologa wcale nie oznacza psychoterapii czy terapii tak szeroko pojętej.
1: Tylko tu myślę, że dostęp jest trudny i kosztowny. Nie każdy może sobie pozwolić, nie każdego stać.
2: Tak, ale na Wodociągowej od września został uruchomiony taki punkt pomocowy. To jest numer telefonu konkretny, gdzie kontaktujemy się z psychologiem. Mamy jedno, dwa spotkanie z psychologiem, później ona skieruje do odpowiedniej komórki. Bardzo się cieszę, że mamy takie miejsce na Opolszczyźnie, bo naprawdę ten dostęp jest całkiem niedługi. Ten termin oczekiwania nie jest długi. Natomiast to, o czym też wczoraj pisałam i rozmawiałam a propos Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, że nadal funkcjonujemy w społeczeństwie, gdzie pójście do psychologa, to się zmienia oczywiście, ja wiem, że to się zmienia, ale nadal jest traktowane jako problem psychiczny, który jest stygmatyzowany, etykietyzowany, jest bardzo źle widziany, więc pójście do psychologa jest traktowane bardzo pejoratywnie, bardzo negatywnie. Wcale to nie oznacza, że jesteśmy, wiesz, bliżej chęci rozwiązania problemu, tylko no, jesteśmy, coś z nami jest nie w porządku. Otóż nie. Ja definitywnie to dementuję. Pójście do psychologa oznacza otwarcie głowy na to, co nowe. Nie musimy całe życie psychologizować. Nie musimy naszego życia pod teorie psychologiczne podpinać. Absolutnie. Ale jeżeli czegoś nie wiemy, no, bądźmy na tyle otwarci, żeby pomóc sobie i pomóc dzieciom. W szkole, tak jak mówisz, czy ze sprawcami, być może sprawca potrzebuje, tak w takich osobliwych sytuacjach, potrzebuje rozmowy intymnej, bo w klasie nie otworzy się, na przykład nie powie niczego na temat swojej sytuacji rodzinnej, bo będzie czuł, że zdradza swoją rodzinę, a czasem dochodzi tam do bardzo, bardzo trudnych niestety sytuacji. To też słyszę w gabinecie i wiem doskonale, że pewnych rzeczy na terapii grupowej dzieci nie powiedzą. Więc ta intymna rozmowa jest potrzebna ze sprawcą, z ofiarą na pewno, ale jeżeli chodzi o taką szeroko pojętą psychoedukację, absolutnie musimy rozmawiać ze wszystkimi. Mówić o tym i naprawdę słuchać też. Nie tylko mówić z takiej pozycji mentora i wszystko wieda i nie możecie, musicie, bo to jest zbyt dyrektywne. I ja wolałabym, żebyśmy uczyli dzieci, czym jest komunikat bez przemocy, czym jest w ogóle przemoc, że to nie są niewinne żarty, że wykluczanie kogoś z grupy, obśmiewanie, oplotkowywanie nie jest niewinne, bo te dzieci finalnie niestety czasem popełniają samobójstwo albo dopuszczają się okropnych aktów, jak teraz.
1: Sprawca jest też ofiarą, to trzeba
2: sprawca
1: sobie uświadomić.
2: Jest też ofiarą. Tak.
1: Kasia, powrócę jeszcze do tego, jak rozmawiać z tą młodzieżą o tym, kiedy dochodzi do przemocy, bo tak sobie myślę, że psychoedukacja nauczycieli, pedagogów, także rodziców, jak reagować na przemoc na wczesnym etapie, to jest klucz profilaktyki. Mhm. Co kiedy podczas takiej rozmowy po prostu dorosły nie wie, co ma odpowiedzieć, bo na przykład jest zszokowany w ogóle tym, mhm. jakie zdarzenia mają miejsce, na przykład w grupie rówieśniczej. Mhm.
2: Wiesz, w psychologii mamy tak zwane superwizje, czyli omawiamy tak trudne problemy, z którymi czasem sobie, psycholog jest też człowiekiem, jej sobie nie radzi. Są superwizje grupowe, są superwizje indywidualne, koleżeńskie i to jest, nie nazywając nawet tego superwizją, ja uważam, że to byłaby bardzo dobra technika, żeby podejmować te tematy w szerszym gronie, czyli nie zostawać i nie być takim siłaczem, tylko znowu otworzyć głowę, mieć refleksję, przyznać się do tego i takiej młodzieży też dawać przekaz, że ja czasem sobie z czymś nie radzę, tak jak wcześniej powiedziałaś, że nie wiem, co mam zrobić, ale już powiedzenie tego, nie wiem, co mam zrobić, oznacza, że my się tym tematem zajmiemy. Nie, że rób sobie, co chcesz, tylko, że nie wiem, co mam zrobić i otwieram przestrzeń do tego, żeby z kimś innym porozmawiać. Być może z dyrektorem szkoły, być może, tak jak mówię, skorzystać z zeszytów metodycznych, być może udać się też do psychologa albo zaprosić jakiegoś psychologa, który mógłby zrobić warsztaty w szkole. To jest bardzo, bardzo ważne. Ryba od głowy śmierdzi. Jeżeli my jako dorośli damy dzieciom dobry przykład i będziemy tworzyć taką szkołę, która ma, jest życzliwa, czuła i to nie są tylko słowa. Czasem to jest takie spojrzenie, które dziecko zapamięta na całe życie, że ktoś, nie wiem, ktoś się pochylił nad jego problemem. Nawet jeżeli widzę, że sobie nie radzisz. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, pani sprzątająca albo pani woźna, która mówi, ja widzę, że coś tu się dzieje między wami, bo wiesz, te panie są najczęściej na korytarzach, zresztą są przesympatyczne, takie zapamiętałam ze szkoły moich dzieci, które naprawdę miały ogromny wpływ na dzieciaki, taki pozytywny wpływ. Mhm. Więc tu nie ma znaczenia, kto to jest, ale jeżeli jeden dorosły sobie nie radzi, drugi sobie nie radzi, zróbmy takie spotkanie, rozmawiajmy o tym, zastanówmy się, co zrobić. Nie bądźmy takimi siłaczami ponad miarę, tylko dajmy sobie przyzwolenie na to, że czegoś nie wiemy. Świat się bardzo szybko zmienia. Te teorie, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu, one już nie obowiązują teraz. Na temat bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej, są nowe badania ciągle prowadzone. Ale niestety w tych badaniach, no jasno i wyraźnie mówimy o tym, że to jest bardzo poważny problem i tym problemem się trzeba zająć, trzeba się nad nim pochylić. Nie możemy tego zamieść pod dywan.
1: Dużo się mówi też o treściach w internecie, że one się radykalizują, że docierają do młodych ludzi, że to też jest przyczyna tego, co się dzieje. Co o tym myślisz?
2: No ja jestem absolutnie przekonana. To jest ośrodek zaburzeń odżywiania, gdzie treści pro-ANA, czyli od razu już tłumaczę, to są takie treści, które promują zaburzenia odżywiania. Szczupłą sylwetkę, to są ciała, które są kachektyczne z medycznego punktu widzenia, czyli no, bardzo wygłodzone, tak bym to nazwała. Więc oczywiście, że tak, ale też o czym chcę powiedzieć. Bardzo często, co tydzień prowadzę tam zajęcia z dziewczynami od początku funkcjonowania tego ośrodka. Nie mam takich statystyk, tego nie robiłam, ale też napisałam dwie prace naukowe na ten temat i jedną z przyczyn jest właśnie przemoc rówieśnicza. Jeżeli nikt w odpowiednim czasie nie dostanie przemocy, jeżeli dzieciak w odpowiednim czasie nie dostanie przemocy.
1: Pomocy,
2: kiedy doświadcza przemocy, to niestety w pewnym momencie Kasia stosuje mechanizmy ucieczkowe. Albo to jest alkohol, albo to są zaburzenia odżywiania, albo to jest czasem internet i takie kompulsywne granie na przykład, albo to są narkotyki, różne formy ucieczkowe, bo są uzależnienia zarówno od substancji, jak i te uzależnienia od behawioralne, tak to się nazywa. Więc jeżeli nie, w odpowiednim czasie nie zareagujemy, to no, możemy być prawie pewni, że no, na pewno to nie zniknie. Jeżeli to schowamy pod dywan, to na pewno to nie zniknie, tylko wybuchnie w najmniej odpowiednim momencie.
1: No to na koniec jeszcze takie pytanie, które też się pojawia. Czy rodzice powinni kontrolować, z jakimi treściami w internecie spotykają się ich dzieci? Kontrolować to, gdzie rozmawiają, z kim rozmawiają, o czym rozmawiają, kontrolować ich telefony, utrudniać dostęp?
2: To jest też taki temat, rozmawialiśmy o polskiej na ten temat, co zrobić, bo jednak dostęp do technologii jest zaawansowany i dzieci mają już nie jeden ekran, a kilka ekranów i to jest też taki problem, z którymi się my dorośli mierzymy, że mamy, wiesz, telewizor niekiedy włączony, mamy telefon i tak dalej. Ten problem wielu ekranów i przebodźcowania to jest problem bardzo duży. Z kontrolą jest tak, powinniśmy również stosować prewencję i powinniśmy rozmawiać, psychoedukować młodzież i powinniśmy mówić, że te treści to są treści krzywdzące. Nie jesteśmy w stanie w 100% kontrolować treści, które się pojawiają w telefonie naszego dziecka. Niestety media społecznościowe i no nie wiem, czy mogę mówić, jakie to są, ale wiemy, z czego korzysta młodzież, z jakich platform. To są treści, które są tak pozbawione zarówno no, sensu, jak i jakiejś wiedzy naukowej, są po prostu zwyczajnie dla dziecka szkodliwe. Więc powinniśmy rozmawiać z dzieckiem na tyle, na ile to jest możliwe, żeby dziecko samo w pewnym momencie wiedziało, z czego może korzystać, z czego nie. Ale wiesz, idąc za tym rozwojowo, nastolatek potrzebuje tolerancji, przynależności do grupy, potrzebuje akceptacji. To się w pewnym momencie zmienia radykalnie w domu. To jest, nie wiem, 11, 12, 13 lat, gdzie rodzice mówią, przecież to było takie grzeczne dziecko. Ale musimy zrozumieć, że w pewnym momencie my, rodzice, nie jesteśmy wzorem dla naszego dziecka, tylko wzorem staje się grupa rówieśnicza. Więc jeżeli nie będziemy na szeroką skalę stosować prewencji, psychoedukacji, właśnie rozmawiania, jeżeli grupa nastolatków będzie tworzyła pewnego rodzaju sposób korzystania z, to wciągnie też inne dzieci. Więc my musimy, moim zdaniem, tylko i wyłącznie ciągle rozmawiać i mówić o tym, jak bardzo jest to szkodliwe. Bo niestety, tak jak powiedziałyśmy na wstępie audycji, no to, co jest przekazywane teraz w mediach społecznościowych, dla niektórych będzie wzorcem i wzorem do naśladowania.
1: To jeszcze raz się tylko odniosę do tego, co czasami rodzice mówią z automatu, kiedy słyszą o przemocy rówieśniczej, myślę, że to jest ważny temat, bo tak słyszeli jako dzieci, że na przykład, a to czemu jej nie oddałaś? Mm-hmm. A to nie możesz zgłosić pani? A to tylko jest takie końskie zaloty to
2: tak,
1: są?
2: Tak. No to jest trywializowanie i właśnie normalizowanie zachowań przemocowych. Myśmy też tak mieli. U nas też tak było, to nic niepoważnego, zobacz, ja przez to przeszłam i żyję. No nie, zdecydowanie nie. Jeżeli, tak jak wspomniałyśmy, dorośli nie wiedzą, jak zareagować, to bardzo proszę, żeby skorzystali z pomocy, nie wiem, psychologa, pedagoga, dyrektora. Może warto skorzystać z pomocy innych psychologów też poza szkołą, bo też miałam taką sytuację, gdzie no, pani pedagog reagowała tak stereotypowo pod tytułem pogódźcie się i będzie po sprawie, a my, zajmując się tematem przemocy rówieśniczej, wiemy doskonale, że to jest tylko woda na młyn dla sprawcy przemocy. Że to jest tylko takie wiesz, uśmieszkowate podanie sobie ręki i już wyjście z gabinetu pedagoga będzie oznaczało, że ta osoba w dalszym ciągu będzie bullyingowana, bo nie ma tego, co jest jakby gruntem stosowania przemocy. My nie sięgnęliśmy do tego, co było powodem, dlaczego ten dzieciak się w ogóle stosuje przemoc. Co się stało, że on ma taką wewnętrzną zgodę na to, żeby być dzieciakiem agresywnym, przemocowym. A tutaj musimy, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, musimy też przyjąć, że sprawca przemocy też będzie tej pomocy potrzebował.
1: Czyli słuchać dzieci, nie unieważniać ich zdania, nie zaprzeczać ich emocjom, nie bagatelizować ich.
2: Nigdy.
1: I aktywnie je słuchać.
2: Nie, słuchać zdecydowanie. Słuchać, nie uciekać w telefon, nie uciekać w telewizor, nie uciekać w gotowanie, nie uciekać w obowiązki domowe, tylko poświęcić chwilę dziecku. Niech to będzie jakościowo dobre 15-20 minut, nie z kawałka przepytywania, jak tam w szkole. Co tam? A, dobrze, no to cześć. To nie. usiądźmy, pokażmy dzieciom, że możemy z nimi empatyzować, że widzę, że jesteś zmieniony, że widzę, że masz gorszy dzień, czy coś się stało. Jeżeli dziecko, bywa, że dzieci na początku nie mówią o tym, bo się tego po prostu zwyczajnie wstydzą, że są ofiarami przemocy.
1: I co wtedy?
2: Wtedy trzeba jednak mimo wszystko drążyć. Jednak wszystko drążyć i powiedzieć, słuchaj, jeżeli coś się stało, ja to też zawsze powtarzam ofiarom przemocy, to nigdy nie jest po twojej stronie, bo mechanizm psychologiczny przemocy jest taki, że bardzo często ofiary przemocy biorą winę na siebie, bo uważają, że są niewystarczające, już tu nie będę wymieniała, że coś z nimi jest nie tak, bo to słyszą od sprawcy przemocy. To jest mechanizm, który funkcjonuje również w dorosłym życiu, bo w życiu dorosłym, w związkach romantycznych też dochodzi do przemocy, kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Więc na pewno wyjście z tego, z takiej, wiesz, bycia ofiarą i brania na siebie poczucia winy, że to moja wina, że jestem taki i oni się ze mnie śmieją, to jest kluczowe dla dziecka. Czyli zrozumienie, że ze mną jest wszystko w porządku, ja nic takiego nie zrobiłem. Wiesz, jaka to jest ciężka praca, żeby zmienić te przekonania, och.
1: Czyli też dowartościowywać dzieci.
2: Bardzo, bardzo. Mówić, że są w porządku, tak. Mówić o tym, że są mądre, mówić o tym, bo jednak jesteśmy zaklęci w tych słowach, które usłyszeliśmy przez lata.
1: Bardzo dziękuję, Kasiu, że przyszłaś do Radia Opole dzisiaj porozmawiać na ten ważny temat. Socjoterapeutka, psycholożka Katarzyna Mordowska dzisiaj gościła w programie Lepiej Żyć w Radio Opole.
2: Bardzo dziękuję, ja również.
1: I za uwagę też dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studio są pierwsi goście, pani Bogna Peter, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a mieści się na ulicy Szpitalnej. A drugim gościem jest pan Michał Mateja z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, które też mieści się w Opolu, ale zasięg ma ogólnopolski, a nawet międzynarodowy, tak myślę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I jeżeli chodzi o pana Michała, mogliście kiedyś kojarzyć, bo czasami prowadzi spotkania, które się odbywają w centrum dokumentacyjnym, spotkania autorskie. I dziś rzeczywiście opowiemy wam o książkach i o spotkaniach autorskich, na które szczęśliwie będziecie mogli się też wybrać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli będziecie chcieli, żebyście się udali do Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej i na przykład już książkę przeczytali wcześniej i wtedy w dyskusji będziecie mogli wziąć udział na przykład bardziej w sposób zaangażowany, a postaramy się do tego was zachęcić. Przed sobą mam książkę Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku, socjologiczno-historyczne refleksje nad dziedzictwem kulturowym niemieckich Żydów. Marcin Dębicki, Irena Kurasz i Sławomir Pastuszka. To jest jedna z tych książek, o których będzie można posłuchać rozmowy, prawda?

0: No i tutaj muszę powiedzieć, że Górny Śląsk, dla formalności przypomnę, bo czasami się zdarza, że ktoś jeszcze nie wie, że Opole, Opolszczyzna to jest część Górnego Śląska. A więc siłą rzeczy moje pytanie, bo nie będziemy całej streszczali, czy jest też Opole? No bo wiemy, że w Opolu cmentarz żydowski jest, istnieje i siłą rzeczy każdy, kto zna historię, wie, że będą na nim najpewniej też niemieccy Żydzi, prawda?
1: Oczywiście jest Opole, są również inne miejscowości, większe i mniejsze z terenu województwa opolskiego, z tej górnośląskiej części województwa, czyli aż po Nysę, aż po Kluczbork na północ, również oczywiście z części południowej, Głubczyce, no i z tej części Górnego Śląska, która obecnie należy do województwa śląskiego.
0: No i oczywiście macie też Państwo, bo książka jest opracowaniem naukowym, to już podtytuł socjologiczno-historyczne refleksje, ale chciałbym, żebyście się Państwo nie zrażali, że jak słyszycie socjologiczno-historyczne, że będzie to opracowanie bardzo nieprzystępne, jakkolwiek oczywiście faktów, dat, danych będzie tutaj sporo, ale nie jest to praca aż tak hermetyczna, żebyście musieli się bać, że tego się nie da czytać, da się czytać. A przede wszystkim jest też indeks nazwisk, indeks miejscowości, więc można sobie znaleźć też miejsca, które, z których pochodzicie, z którymi jesteście związani, zobaczyć, czy też tutaj są, jak są opisane.
1: Książka się składa z dwóch takich głównych części. Pierwsza to jest ta część właśnie historyczna, na której szczegółowo są opisane wszystkie cmentarze z tego terenu historycznego Górnego Śląska. Nawet za granicę to sięga zasięg tej książki, dlatego że tam i miasteczko Chulczyn czy Chluczyn po czeskiej stronie w dawnym powiecie raciborskim zostało również uwzględnione. Każdy z tych cmentarzy jest opisany bardzo szczegółowo. Autorem tej części był dr Pastuszka, który się od wielu lat zajmuje cmentarzami żydowskimi w naszym regionie i jest również aktywnym członkiem tej wspólnoty żydowskiej. Tutaj jest przewodniczącym w tej chwili gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach, także zna ten temat naprawdę od podszewki. Podaje w przypadku każdego z tych cmentarzy wiele nazwisk, kto jako pierwszy został pochowany, kto jako ostatni został pochowany na tym cmentarzu, w jakich latach to miało miejsce. Także również z takiej bardzo lokalnej perspektywy myślę, że każdy w tej części znajdzie coś dla siebie. Natomiast druga część to jest część już ta właśnie socjologiczna, w której głównie pani doktor Kuraż i pan profesor Dębicki podsumowują wyniki kilkuletnich badań. Oni w terenie prowadzili te badania również z osobami, które są w jakiś sposób zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o górnośląskich Żydach. Mogę chyba zdradzić, że tak naprawdę w naszych początkowych zamiarach ten temat miał być nieco szerszy jeszcze. Wstępnie zakładaliśmy, że obejmie cały Śląsk i wstępnie zakładaliśmy nie tylko skupienie się na cmentarzach, ale również na innych pozostałościach czy śladach po tych naszych górnośląskich Żydach. W którymś momencie jednak autorzy doszli do wniosku, że to jest zbyt szerokie jak na takie w ciągu 3 czy 4 lat prowadzone badania i skupili się na tej części dotyczącej cmentarzy.
0: No tak, bo jak sobie pomyślę, no to można byłoby rzeczywiście pójść tropem, no mamy w Opolu chociażby daleko szukać, prawda, jest kamień po spalonej synagodze, więc można byłoby szukać miejsc kultu, prawda, i tak dalej, ale to rzeczywiście przypuszczam, ale jak znam Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, wasze zaangażowanie w tym zachowywaniu i ocaleniu historii tej naszej, no to będzie po prostu kolejna książka za jakiś czas, jeżeli tylko starczy sił i entuzjazmu. A ja tutaj pozwólcie, że przeczytam fragment, bo znalazłem taki, który pokaże to, o czym mówiłem, jak to jest z pasją i świetnie pisane. Uwaga. Kolejny XVIII-wieczny cmentarz żydowski na Górnym Śląsku od drugiej połowy 1867 roku, powszechnie zwany już Starym, powstał w Bytomiu. Wcześniej tamtejsi Żydzi grzebali swoich zmarłych w Będzinie. Z uwagi na brak źródeł nie można jednoznacznie ustalić okoliczności powstania cmentarza. Według lokalnych podań jego założenie związane było z epidemią bydła, która nawiedziła Bytom w latach 20. XVIII wieku. W jej trakcie dwóch żydowskich skazańców, prawdopodobnie pochodzących z Miechowic i skazanych w 1724 po uprzednim poddaniu ich torturom za rabunek kościoła, wyznaczono do wykopania dołów na wałach miejskich przy południowo-zachodniej części murów obronnych, celem zakopania padłych zwierząt. W trakcie pracy skazańcy mieli natrafić w ziemi na ludzkie kości, fragment tałesu oraz kłódkę. No, projekt sensacyjna powieść po prostu. Dalej Państwu nie przeczytam, bo po to jest ta książka. Chciałem taki ilustracyjny fragment właśnie przytoczyć, żeby pokazać, że chociaż

praca jest pracą naukową, ma te wszystkie rygory pracy naukowej spełnia, no bo musi, bo jeżeli później ktoś to czyta, no to mówię, no tak, ale skąd oni tę informację wzięli, a gdzie są źródła, a jak to jest udokumentowane, więc to musi być, ale jak ktoś bardzo nie chce, to niech sobie przepisów nie czyta, ja przyznaję, że przepisy uwielbiam, więc gorąco zachęcam, a to jest tylko pierwsza propozycja i jedno z wydarzeń, które w ogóle są organizowane też przez centrum, i jedno centrum i też i drugie w ramach trwających, przypomnę, Dni Kultury Niemieckiej w Opolu, na Opolszczyźnie, bo to cały region jest objęty tymi wydarzeniami. O innych książkach, o innych spotkaniach autorskich, o innych wydarzeniach za chwilę wam opowiemy.

0: Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pan Michał Mateja i pani Bogna Peter. Pan Michał z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, a pani Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, które bardzo często współpracują. No i tak też jest podczas tych najbliższych wydarzeń. O jednym już powiedzieliśmy, cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku. Tu pani Bogna Peter dodała, że pana Sławomira Pastuszki słucha się z zapartym tchem. Ja myślę, że już ten fragment pokazał, a jeszcze na żywo. Przede wszystkim można będzie dopytać. No ale to mamy jedno spotkanie i jedną książkę, która jest przede mną, a tych spotkań będzie więcej i część to też spotkania autorskie, prawda? Dotyczące książek albo związanych z tym rzeczami, badaniami.
1: Tak, w tym wątku jeszcze poświęconym dziedzictwu górnośląskich Żydów, my to realizujemy w ramach takiego projektu dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zatytułowany jest ten projekt Dziedzictwo Niemieckich Żydów na Górnym Śląsku. Tak naprawdę dzięki temu projektowi udało się uzyskać dodruk tej książki, bo pierwszych 500 egzemplarzy, które przed 2 laty żeśmy wydali, już się rozeszło w ramach bardzo wielu takich spotkań autorskich już na terenie całego regionu. I teraz mamy kolejne takie 2 spotkania zaplanowane w Strzelcach Opolskich 16 października, to jest w Bibliotece Strzeleckiego Ośrodka Kultury, a potem 9 listopada w Reńskiej Wsi. Te miejsca też nie są wybrane przypadkowo, bo to jest w pobliżu cmentarzy żydowskich. W Strzelcach po cmentarzu żydowskim prawie, że nie ma śladów dzisiaj, ale on tam jest. Na terenie Reńskiej Wsi, gminy Reńska Wieś, znajduje się cmentarz Kozielski w Dębowej. Tam też są takie lokalne inicjatywy. To nasze spotkanie autorskie będzie powiązane z uroczystością odsłonięcia Stolpersteinów, czyli takich kamieni pamięci poświęconych Żydom, którzy z tego miejsca zostali deportowani. Także 9 listopada spotykamy się tam w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi. Nasze spotkanie o godzinie 17, a przedtem będzie to uroczystość, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast kolejny taki element tego projektu to jest wyjazd studyjny, który mamy zaplanowany na niedzielę 18 października. Ta, która nietypowo na niedzielę, ale w sobotę nie wolno wejść na cmentarz żydowski, dlatego z tych weekendowych dni zdecydowaliśmy się na niedzielę i tutaj również przewodnikiem będzie dr Sławomir Pastuszka, współautor tej książki i znawca górnośląskich cmentarzy, ale nie tylko cmentarzy, dlatego żeśmy trasę tak wybrali, żeby różne aspekty tego dziedzictwa pokazać. Startujemy z Opola, tutaj niedaleko stąd, na rogu ulic Barlickiego i Piastowskiej, w miejscu, gdzie stała tak zwana nowa synagoga. Udajemy się do Strzelec Opolskich właśnie, gdzie zatrzymamy się w miejscu tego cmentarza, po którym prawie że śladu nie ma. Zatrzymujemy się w Strzelcach przy synagodze, która jest dzisiaj nie do poznania, ale budynek historyczny istnieje. Jedziemy do Toszka, pod dom, w którym urodził się dr Ludwik Gutmann, czyli przedstawiciel tego żydowskiego środowiska, który dzisiaj jest znany w całym świecie jako twórca idei paralimpijskiej. No i ostatnim punktem będzie Wielowieś, czyli jedna z tych miejscowości, w których Żydzi stosunkowo wcześnie mogli się osiedlać. Po Białej Prudnickiej to jest drugi najstarszy cmentarz na terenie Górnego Śląska. Bardzo dobrze zachowany, tak dosyć daleko od zabudowań, w związku z tym tam trzeba będzie kawałek podejść, ale to uchroniło pewnie ten cmentarz od różnych zniszczeń, które miały miejsce w innych miejscowościach. A jest również też w Wielowsi budynek synagogi, który został zachowany, który nie uległ zniszczeniu podczas Nocy Kryształowej, ponieważ był już wtedy w prywatnych rękach. Aha. Także chcemy się i przy tym budynku również zaczynać.
0: A ten wyjazd studyjny jest takim zamkniętym wyjazdem dla badaczy, członków centrum? Czy...
1: To jest wyjazd dla wszystkich zainteresowanych, oczywiście w miarę wolnych miejsc. Także liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Już mamy pierwszych kilkanaście zgłoszeń, ale jeszcze trochę miejsc w autobusie mamy.
0: Aha, i to można zrobić
1: telefonicznie u nas pod numerem telefonu 532-153-005. Mam nadzieję, że w niedzielę będą jeszcze wolne miejsca.
0: Aha, oby tak było, a jak nie, no to może jakaś przyczepa do autokaru, prawda, albo będzie kolejny, bo się okaże, że jest tak duże zainteresowanie, bo mówię o tym celowo dlatego, że nie zawsze tego typu informacje docierają, nie każdy też śledzi i ma też świadomość tego, czym w istocie centrum się zajmuje, prawda? Bo dopiero później czasami spotykam ludzi, dlatego też bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się przy okazji książek i możemy o tych wszystkich wydarzeniach porozmawiać, dlatego że ktoś dowiaduje się o książce, a później nagle a był taki wyjazd, kurczę, no pojechałbym, zobaczyłbym, bo to samemu można pojechać oczywiście, jak ktoś ma samochód, zobaczyć miejsce, ale jak nie znamy historii, nie wiemy dokładnie gdzie, nie możemy sobie posłuchać o tym, to bardzo często tak jest, sam zresztą wiem, czasami stoimy, jest dobry przewodnik, stoimy w jakiejś piwnicy, prawda, w jakimś rozwalonych ruinach, no niewiele jest do oglądania, ale nagle dobry przewodnik, który zna historię, zaczyna opowiadać, no i to wszystko zaczyna żyć nam przed oczami. Nareszcie widzimy, że to, a to nie jest przypadkowy kamień, a zobaczcie, tu są na przykład fragmenty innych, one są z innego wieku, to była przebudowa i zaczyna się wtedy fascynująca historia. A normalnie stanęlibyśmy pod kupką gruzu i zastanawiali się, no nic to nie ma do oglądania, jak niektórzy mówią, prawda? Dobrze, no to mamy jakby tę część. Jak Państwo słyszeliście, możecie, próbujcie, może będą jeszcze miejsca. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o drugie centrum, które reprezentuje pani Bogna Peter, to tam też jest kilka wydarzeń, będą też wystawy, będzie się sporo działo, prawda?
2: No ja też tak patrzyłam na nasz harmonogram wydarzeń na październik i mało to się nie dzieje, mało to już się działo. Mamy bardzo dużo wydarzeń i właściwie tak klasycznie mogłam powiedzieć, że każdy właściwie mógłby znaleźć coś, co może go zainteresować.
0: A takie najbliższe, na które mogłabyś zaprosić, skorzystajmy już z tego, że jesteśmy. Co w najbliższych dniach?
2: Najbliższa rzecz, my się spotykamy tutaj w niedzielę, słuchać nas w niedzielę wieczorem, tak?
0: Słuchać nas wieczorem,
2: po południu.
0: Tak.
2: Najbliższa rzecz, na którą bardzo serdecznie zapraszam, ona wyniknęła z rozmów i spotkań. Myśmy tutaj mówili, rozpoczęliśmy nasze spotkanie i naszą rozmowę o tym, że przede wszystkim mamy Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Opolskim i od tego wyszła nasza pierwsza część rozmowy, ale na tym się nasza działalność październikowa nie ogranicza i chronologiczne najbliższe spotkanie będzie już w najbliższy wtorek o godzinie 11 nietypowo, ale to był wybór naszego gościa i naszym gościem będzie pan Jerzy Stemplewski, z którym też bardzo miło współpracujemy, bo on czasami, jak to dobrze wiesz i nasi słuchacze wiedzą, tam, gdzie coś się dzieje, tam jest Jerzy Stemplewski. I też ta relacja nam się bardzo, bardzo fajnie rozwinęła i oczekiwalibyśmy może, że w naszym centrum dzieją się przede wszystkim takie nawiązujące do mniejszości niemieckiej, do Niemców rzeczy, ale też tak nasze takie motto mówi, łączymy ludzi i historię, więc pan Jerzy jest taką osobą, która też łączy historię, łączy ludzi, bo tak naprawdę w tych fotografiach jego bardzo często się przewijają ludzie i przez to też, że on tak fotografuje, często z zaskoczenia wychodzą bardzo ciekawe ujęcia i tak od rozmowy do rozmowy doszliśmy do tego, że październik to jest idealna pora, żeby pokazać jego wystawę. Wystawa, którą wybrał ze swoich zbiorów, to portret kobiety Ilona. I otwarciu wystawy będzie towarzyszyła rozmowa właśnie o tych portretach, o ludziach, o osobach. I to jest to, co jest w najbliższym momencie, właśnie już we wtorek.
0: No tutaj dodam, że książki z fotografiami pana Jerzego też oczywiście istnieją. I to nie jedna, tak, no bo rzeczywiście jest jednym z najbardziej znanych fotografów. Ja nawet myślę, że zasłużył sobie już pomału też na pomnik, bo rzeczywiście wiele wydarzeń w naszym województwie, no mi też bliskich festiwali, bo tam się praktycznie co roku od lat spotykamy, bo fotografuję festiwal prawie od początku, to rzeczywiście są takie ujęcia, bo to jest coś innego ustawić kogoś do zdjęcia, jak on wie, że robi mu się zdjęcia, a zupełnie inaczej wychodzą zdjęcia, kiedy my nie wiemy, że one są robione i pod tym względem rzeczywiście jest fenomenalny. No a do tego też fantastycznie opowiada. Ja wiem, że jeszcze będzie też jakieś spotkanie autorskie. Tutaj Państwo możecie oczywiście wejść, tak jak w przypadku Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, podobnie w przypadku Centrum Dokumentacji na Wystawie Niczego Niemców w Polsce. Możecie wejść na stronę i dokładnie sprawdzić, bo tych wydarzeń jest dużo i te Dni Kultury Niemieckiej, jak mówiłem, są też w wielu innych miejscach, nie tylko w Opolu, w innych miejscowościach, ale są też między innymi właśnie spotkania autorskie i bardzo często dziś książka, albo też wspomnienia świadków, rozmowy ze świadkami, bo tak też była, niedawno zresztą była taka rozmowa.
2: Tak, my tych projektów realizujemy tak naprawdę równocześnie kilka, więc spotkania ze świadkami historii odbywają się u nas regularnie. Pan Michał Mateja też był nieraz naszym właśnie gościem, zapraszaliśmy właśnie dzieci i zdziwiłby się, gdyby zobaczył, jak one potrafią być skupione i jak chłonąć informacje. Jak czasami się dziwią, jak patrzą na stare zdjęcia, które nasi goście pokazują, bądź też książki, które oni czytali, jak byli mali, więc to naprawdę są zawsze ciekawe spotkania. Natomiast właśnie wracając do Dni Kultury Niemieckich na Śląsku Opolskim, to z spotkań, które są przed nami, ponieważ już jedno jest za nami. W miniony czwartek mieliśmy wykład pani dr Eweliny Szędzielosz o
0: śląskich
2: kompozytorach, dokładnie, ale o tej muzyce jeszcze oczywiście będzie. Poniedziałek 26 października o 11 Śląskie Organ Mistrzostwo w kontekście europejskim i światowym. I to jest kolejny opowiadacz, którego bardzo serdecznie polecam, którego tak się ciekawie słucha.
0: Ksiądz
2: profesor Grzegorz Poźniak, dokładnie. Kapitalnie
0: tak,
2: się go słucha.
0: Autor zresztą książki bardzo fajnej dla dzieciaków o historii organistyki, organów tych naszych. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o organ mistrzostwo i organy, to mamy czym się pochwalić. Zarówno jako te, nie tylko te słynne w Oliwie, ale także i u nas rzeczywiście na Śląsku. I wirtuozów, i kompozytorów, i zabytków naprawdę jest mnóstwo. Zresztą, kto wie, może uda się z księdzem Poźniakiem też porozmawiać, bo już najwyższy czas chyba na kolejną książkę. Tak myślę, żeby ją napisał. Dodam jeszcze tylko w takim razie od siebie, drodzy Państwo, że będzie też i trwa właściwie, bo mieliście w poprzednim miesiącu, jest taki cykl Tańcem, Smakiem i Kolorem i w poprzednim miesiącu były to 3 spotkania dotyczące kultury, tradycji ukraińskich, a w tym miesiącu i w ramach tych dni niemieckiej, prawda? I tu też 2 spotkania jeszcze przed nami, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, akurat to wydarzenie nie odbywa się w ramach nie kultury niemieckiej, ale nawiązuje oczywiście jak najbardziej do tradycji mniejszości niemieckiej. To też był taki projekt, on się nazywa Tańce Smakiem Kolorem właśnie, był taki projekt, który my realizujemy właśnie we współpracy z fantastycznym Stowarzyszeniem Averiana. Myśmy powiedziały dziewczynom, że już któryś nasze wspólne przedsięwzięcie, że bardzo chętnie chciałybyśmy to kontynuować. Napisaliśmy wniosek, udało nam się otrzymać dofinansowanie. Dzięki temu odbyły się we wrześniu 3 fantastyczne spotkania. Bardzo ciekawe jest patrzeć też, jak ludzie z wielką chęcią na to przyszli. Niezależnie od tego, jakie czasami pojawiały się jakieś takie, nie wiem, trudne momenty, to jednak rozmowa o kulturze i jeszcze połączona z warsztatem, gdzie można wspólnie siedzieć i coś wspólnie robić, naprawdę bardzo widać było, jaką przyjemność czerpią ci ludzie z tego i jak ciekawie słuchali opowieści, ponieważ panie zaczynały od opowieści pani Antonina Kalniczenko, która w Opolu mieszka, o ile się nie mylę, już 15 lat, więc ona właśnie przejmowała tę część taką związaną z opowieścią, żeby wszyscy mogli ją zrozumieć po prostu, a później panie, które niekoniecznie właśnie jeszcze dobrze mówią po polsku, ale świetnie sobie radziły z tą częścią warsztatową, uczyły naszych gości, czy to wykonywania wianków, czy też tworzenia sałatki, albo tańców, od tańców się właśnie zaczęło.
0: A w przypadku niemieckiej będą kary bursztyny, moje ulubione.
2: Nie, no zdziwiłby się, no niestety tutaj problem jest taki, że nie ugotujemy tutaj u nas, musi być na zimno, więc...
0: A to kartofel salat.
2: Dlatego będzie kartofel salat.
0: No, tak myślałem.
2: Tak, ale...
0: To nie jest sztuka dobrze ją zrobić. Jest wiele książek kulinarnych i tak czasami się wydaje, że no jak to jest, przepis jest napisane ile czego i już. I nagle się okazuje, że robi jakaś pani z doświadczeniem te same składniki, no i jednak jest inaczej. Widocznie dusza w tym musi być,
2: tak.
0: Dlatego że oczywiście książki kucharskie jak najbardziej polecam. Niedawno, przyznaję, tu się z Państwem będę pewnie dzielił, bo o książkach kucharskich rzeczywiście dawno nie mówiłem, ale trafiła do mnie książka o tofu. Wydawało mi się, że co można zrobić tofu? Najczęściej to są kilka takich standardowych potraw, no tu cała książka kucharska, więc jak przeczytam i przetestuję przede wszystkim, to się z Państwem na pewno książką o tofu też podzielę, co tam można z tego zrobić. Można na pewno zrobić z curry, czyli takiego wege curry wurszta na przykład z tofu. Nie wiem, czy prawdziwi Niemcy by się ucieszyli, natomiast jak już jesteśmy przy jedzeniu, to przyznaję, że będąc w Heringsdorfie 2 lata temu, był taki pan, który miał po prostu taką budkę na rowerku i robił swój autorski sos, było to napisane i naprawdę pycha. Jak on to zrobił. No i tego nie kupimy właśnie w markecie. To jest ten cud.
2: Tak.
0: Kiełbaska taka bardziej parówkowa, jak to niektórzy mówią w przypadku naszych zachodnich sąsiadów, że u nas lepsze, ale zostawmy to tak bardzo, bardzo humorystycznie. Myślę, że z tym sosem mógłbym nawet tekturkę zjeść i też byłaby dobra, do tego jeszcze piękne morze. Zresztą takie łączące wspólne, bo to przecież blisko Świna Ujścia, więc można tam, jest też piękna trasa rowerowa. To przypomnę, że niedawno rozmawialiśmy o książkach, o trasach rowerowych, więc możecie Państwo, naprawdę pięknie to jest we współpracy, jeden z ładniejszych chyba przykładów współpracy transgranicznej, powiem od razu, bo też i pociąg dojeżdża niemiecki do Świnoujścia, można wsiadać kolejką, sobie podjechać. Jest i rowerowa, jest i spacerowa, można plażą, można statkiem. No, chyba lepiej się po prostu nie da, tak myślę. Więc chciałbym w Opolu coś takiego jeszcze. Mamy tu, mamy bliżej do Czechów, wprawdzie niż do Niemiec, ale na szczęście, bo mówiłaś o tym, Bogna, że dużo i bardzo Wam zależy na tym, żeby pokazywać tu i teraz, współpracować, poznawać się nawzajem. To nie jest tak, że badamy tylko i wyłącznie kulturę niemiecką, ale pokazujemy jakby jej oczywiście ślady, jej znaczenie, jej urok, ale już po to, żeby się poznawać, żeby wspólnie się bawić i wspólnie przeżywać. To mi, przyznaję, bardzo, bardzo pasuje. Zresztą co do Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, to tam książki też, przypomnę, regularnie są wydawane, bo tu wspomnieliśmy o jednej. Nie wiem, czy jakieś najbliższe plany wydawnicze chciałby Pan już zdradzić, czy jeszcze nic?
1: No, jesteśmy już w ostatniej fazie przygotowywania takiego tomu pokongresowego, można powiedzieć. Kilka referatów, które zostały przedstawione w ubiegłym roku podczas Kongresu o Mniejszościach we wrześniu, a dotyczą w większym czy mniejszym stopniu tematyki mniejszości niemieckiej, zostały zgromadzone i w jednym tomie i już jesteśmy na etapie takiego dopracowywania w tej chwili składu. Także to w najbliższych tygodniach w zasadzie powinniśmy już wydać. Też w tym roku planujemy, jesteśmy już przynajmniej w jednym przypadku bardzo blisko domknięcia tego, dwie publikacje, które podsumowują kolejne nasze badania, zainicjowane w 2023 roku w ramach takiego drugiego rzutu badań, które centrum wymyśliło i uruchomiło. Jedne dotyczy sytuacji językowej mniejszości niemieckiej, drugie dotyczy takiego porównania śląskiej ludności pochodzenia niemieckiego i Polaków z tej ludności napływowej tutaj, jeżeli chodzi o pewne demograficzne tendencje, jeżeli chodzi również o pewne ekonomiczne takie zależności. Tutaj zespół profesora Jończego z Opola jest właśnie już na takim ostatnim etapie pracy nad tą publikacją, także to są te nasze tegoroczne nowości przygotowywane, no i jak co roku wydajemy rocznik centrum, w tym roku takim tematem głównym są tak zwani, my to tak na roboczo żeśmy określili, Niemcy egzotyczni, czyli Niemcy w Polsce, w takich regionach, w których nikt by się ich nie spodziewał. Aha. Gdzieś pod Lublinem, gdzieś na Mazowszu, w Małopolsce i tak dalej.
0: A tak, a o tym nawet się ukazała ostatnia książka reportażowa, też w wydawnictwie Czarnym właśnie, gdzie tam autor tropi te ślady właśnie Niemców, którzy mieszkają w takich nieoczywistych rejonach, no bo dawne Prusy, no to od razu wiemy, że no tak, wiadomo, Świnoujście przeze mnie wspomniane, czy właśnie Śląsk, no to w naturalny sposób w dużej części mamy mniejszość niemiecką, wiemy o tym i to jest zupełnie naturalne, ale okazuje się, że mieszkali, zresztą tak jak Polacy, jak zaczynamy szukać polskich tropów, to gdzie nas nie było? Trudno znaleźć jest miejsce, gdzie by polska stopa nie stanęła, co oczywiście jest bardzo budujące i bardzo cieszę. Ja przyznaję, że jak te książki się ukażą, to chętnie wtedy też o nich Państwu przypomnę, szerzej wtedy o nich porozmawiamy, bo tematy rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Więc trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście, bo wiadomo, że to jeszcze drukarnie muszą teraz dopisać, a ciągle w Polsce jednak sporo się drukuje, więc nie jest to taka prosta sprawa. Jak tylko będą, to oczywiście wtedy się chętnie znowu z Państwem spotkam, a tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. I przypomnę Państwu oczywiście, kto był moim gościem, a był to pan Michał Mateja z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej oraz Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej. Zresztą tam w tym centrum dodam bardzo często książki, bo książki są darmowe, wydawane przez wsparcie. Można na portierni przy wejściu też czasami dostać książki u Was w centrum.
2: A naszym centrum od drugiego centrum.
0: Tak, od drugiego centrum, bo czasami jedno centrum drugiemu centrum przynosi, więc i to są publikacje dotowane darmowe. Po prostu nie, że trzeba je kupić. To jest duża zaleta.
1: Zgadza się.
2: I nie wszystkie są po niemiecku.
0: I nie wszystkie są po niemiecku, tak, bo od razu dodam, że książka...
2: językowanie jest barierą.
0: Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku, od której zaczęliśmy, jest książką wydaną w języku polskim. Więc to też, żeby było jasne, bo też nie każdy jest zawsze pewien. No, więc tak to właśnie jest. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Ufnie mówię, do zobaczenia.
2: Zapraszamy na wszystkie wydarzenia w ramach Niekultury Mniejszości Niemieckiej. Kiedy

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejna gościni Monika Moka-Ostrowska. Cześć Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosimy Was na spotkanie, dokładnie Monika zaprosi. Będzie ona z autorką książki o bardzo intrygującym tytule. Nie wiem, ile Monika będziesz chciała zdradzić. Mięśnie mam od miłości. No i to nie jest poradnik fitness ani tego typu rzeczy. Od razu powiem tak nieco z przymrużeniem oka, bo temat książki jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny i nawet myślę wywoła spore dyskusje. Na to liczę.
1: Tak, książka ma jeszcze podtytuł o macierzyństwie i to rozjaśnia sytuację.
0: Celowo nie mówiłem od razu.
1: Książkę wydało wydawnictwo Charakter, a jej autorką jest Paulina Małochleb, którą być może Państwo znają. Mam nadzieję, że Państwo znają, ponieważ Paulina Małochleb jest krytyczką literacką, badaczką i wykładowczynią i prowadzi takiego bloga literackiego Książki na Ostro, gdzie poleca nam literaturę, prowadzi też często spotkania autorskie i debaty, także jest osobą w środowisku literackim znaną i uznaną. I chyba w tym roku się ukazała ta książka. Tak, w tym roku ukazała się książka Mięśnie mam od miłości, rozbudowany esej o macierzyństwie, ale o macierzyństwie takim już niekoniecznie jako doświadczenie prywatne i samo rodzicielstwo, ale tak naprawdę w pewnym sensie wypadkowa oczekiwań społecznych, z którymi kobiety, matki oraz dodam nie matki, mierzą się na co dzień. To jest książka z gatunku bardzo przeze mnie lubianego i szalenie ostatnio popularnego, tak zwanej autofikcji. No czyta się to wspaniale, bo Paulina Małochleb ma doskonałe pióro, więc można tutaj też odnajdywać takie sytuacje codzienne, z którymi zapewne wiele kobiet mających dzieci, będących matkami się mierzy, czyli z taką presją nakładaną na kobiety w związku z tą pracą emocjonalną, pracą opiekuńczą, ale też ja jako osoba bezdzietna również znalazłam dużo sytuacji podobnych albo analogicznych do życia osób bezdzietnych, kobiet szczególnie, nie wiem jak to jest u mężczyzn, nie wiem jak często mężczyźni słyszą pytanie, dlaczego nie mają jeszcze dzieci.
0: O, to prawda, właśnie o tym miałem mówić też jako bezdzietny, skoro już tak się przyznajemy do tego, że rzeczywiście, jeżeli myślimy o macierzyństwie i oczekiwaniach społecznych, pewnych normach, jak powinno ono wyglądać, jak powinno przebiegać i przede wszystkim, co głównie kobieta powinna, chociaż powiem, że od długiego już czasu szczęśliwie mamy pojęcie tacierzyństwa, jest coraz więcej panów, którzy decydują się na tacierzyństwo, na urlopy tacierzyńskie, opiekę nad dziećmi, więc akurat na szczęście jest troszeczkę lepiej. Nie będziemy teraz ostrzegali, bo to Państwo na spotkaniu i po lekturze sobie ewentualnie się zastanowicie, jak rzeczywiście jest. Natomiast faktem jest to, że jak myślimy o macierzyństwie, najczęściej jest to ciąża, prawda, i tuż po, jak opiekować się bobasem, a później też są te problemy nastoletnie i tak dalej. No nie, macierzyństwo trwa całe życie, dopóki żyją rodzice i dzieci, o czym bardzo wiele osób, myślę, może się przekonać. Przesuwa się ta granica wieku, kiedy zaczynamy się usamodzielniać, kiedy odcinamy tak zwaną pępowinę. Chociażby jeden aspekt.
1: Dzieci też.
0: A ci, którzy nie mają dzieci, też bardzo często na leniach to tak, prawda? To nie jesteście normalną rodziną, to nie jesteście pełną rodziną i tak dalej, więc a to wszystko bierze się właśnie z tego otoczenia takimi oczekiwaniami, tego uwznieślenia samego macierzyństwa. To się też i tak przekłada na tych wszystkich, których to teoretycznie nie dotyczy. I tutaj widzę właśnie to pole do wielu, wielu rozważań i rozmów, które będą mogły przy okazji tej książki się odbywać. A że na Ostro ma bloga, no to oczywiście mierzy się z tematami bardzo trudnymi, bo najgorsze, co możemy zrobić, to zamiatać pod dywan. Wiemy o tym, że są okna życia. Wiemy o tym, że wiele matek coraz częściej, na szczęście odważnie o tym mówimy, ma depresję poporodową. Nie potrafi się z tym zmierzyć. Są konflikty, rozpadają się małżeństwa, bo mama albo babcia wie lepiej, jak powinno się opiekować dzieckiem i później taka młoda kobieta, młoda matka czuje się, że ona nie potrafi, że jest gorsza i popada w choroby psychiczne. No, jest tak wiele aspektów, które myślę, w tej książce się na pewno znajdą.
1: No ale zobacz, sam nawet mówisz o tym, że pojawiło się pojęcie tacierzyństwo. Rzeczywiście, ono jest u nas w Polsce stosunkowo świeże, ale wcześniej mieliśmy też słowo, którego mogliśmy używać, czyli rodzicielstwo, a jednak cały czas mówimy o macierzyństwie. Rzeczywiście tak jest. Paulina Małochleb w swojej książce przywołuje też takie sceny z życia, które spotkały ją i jej rodzina. Ona jest matką dwójki dzieci, syna starszego, ma starszego syna i młodszą córkę. I razem ze swoim mężem stosują coś na wzór opieki naprzemiennej, ponieważ obydwoje wykonują wolne zawody i pracują w różnych godzinach i układają grafik pod to, żeby się opiekować dziećmi. Więc czasami to tata idzie na szczepienie z dzieckiem. No i mąż Pauliny Małochleb usłyszał w przychodni, że a pan już jest z dzieckiem, dobrze, to poczekamy na mamusię i wtedy podamy tę szczepionkę. Także tych aspektów jest wiele, ale jest też w tej książce dużo takich odniesień do sztuki, do filozofii, do tego, jak się kiedyś mówiło o macierzyństwie, jak się o macierzyństwie pisało. Sam tytuł wziął się z obrazu ukraińskiej artystki Ały Horskiej, który był prezentowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na takiej wystawie Kwestia Kobieca i to jest taki autoportret z synem, gdzie ona podnosi już kilkoletniego chłopca i widać jej przedramię, na którym rysuje się tak mocno zarysowany mięsień. I to było jakby inspiracją do tytułu i sporej części rozważań w tej książce. Ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć, w ramach czego my to robimy. Bo spotkanie odbędzie się, chyba żeśmy jeszcze nie wspomnieli, w Domu Sztuki Żar i organizujemy je w ramach takiego mikroprojektu, który jest częścią większego projektu o nazwie Jesteśmy Kobiety z Opolskiego, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa opolskiego. Operatorem tego projektu są Opolskie Dziołchy. I my z kilkoma inicjatorkami złożyłyśmy taki wniosek, żeby właśnie przeprowadzić spotkanie z Pauliną Małochleb i dodatkowo jeszcze będą w tym projekcie warsztaty, o których może powiemy przy innej okazji troszkę więcej. Natomiast jest to projekt, który się jakby nie dzieje, nie jest zawieszony w próżni, tylko z częścią takich rozmów o, no już użyjmy tego sformułowania, kwestii kobiecej w Opolu i na Opolszczyźnie. Mhm.
0: A więcej będziecie mogli Państwo dowiedzieć się na pewno w środę i osobiście spotkać się z autorką. Jeszcze godzina, nie wiem, czy podaliśmy, podajmy.
1: Godzina 18, Dom Sztuki Żar. Ja tylko jeszcze tak Państwa zachęcę może tym, że dzięki wspaniałym relacjom, jakie mamy z wydawnictwem Charakter i wielkiej otwartości tego wydawnictwa na wszelkie inicjatywy związane z ich książkami, będziemy mieli dla Państwa dosłownie kilka sztuk, które zamierzam rozdać osobom, które będą zadawały najciekawsze pytania, może tak.
0: Zresztą ja też mam taką cichą nadzieję, że uda się i być może rozmowę z autorką przeprowadzić, więc jeżeli naprawdę nie będziecie mogli, jest szansa, że posłuchacie czegoś na antenie. Póki co zapraszamy serdecznie na środę. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i wizytę w studiu. A Państwu jeszcze nie dziękuję, bo usłyszymy się oczywiście w kolejnej godzinie audycji.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Alicja jest graficzką i, uwaga, między innymi autorką książki Graficzki, ale o sobie pani nie napisała w tej książce.
2: Raczej starałam się być w cieniu.
1: W cieniu to się oczywiście wyjaśni, kiedy przeczytam państwu podtytuł Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. No i te daty graniczne już panią Alicję, moją gościnę, wykluczają z tego grona poniekąd, bo w 89 jeszcze pani graficzką nie była, myślę.
2: Nie, ale już jeszcze trochę te lata pamiętam.
1: I pierwsze kroki na pewno już były.
2: Już miałam za sobą. Mhm.
1: Ale książka jest, znaczy mnie przede wszystkim bardzo cieszy. Pozwolę sobie tak słowem wstępu, bo o grafice, o ilustracji, o komiksach, no stali słuchacze na pewno wiedzą. Jest w naszych spotkaniach sporo. Ale kiedy popatrzymy na ostatnie wystawy w Opolu, chociażby w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której zresztą pani Alicja miała spotkanie autorskie, to rzeczywiście zaczyna być kobiet coraz więcej. I jak popatrzycie na programy, podcasty, to rzeczywiście najczęściej spotykam się z kobietami graficzkami, częściej niż z mężczyznami. Ale to jest tu i teraz. Kiedy zaczynamy patrzeć wstecz, na ten okres PRL-u, bo to są dokładnie te lata, te ramy czasowe, to rzeczywiście Szancer, Wilkoń, ich się rzeczywiście pokazuje. Natomiast o kobietach jest niewiele. Jest naprawdę mało. Chyba że były to ilustratorki do Płomyczka albo Świerszczyka i tak dalej. Coś takiego dziecięcego, co jest traktowane jako mniej wzniosłe i mniej poważne. Tymczasem patrząc na zestaw nazwisk, które możemy znaleźć w pani książce, okazuje się, że ich było naprawdę mnóstwo. I ten obraz jest z jakiegoś powodu zatarty, pamięć o nich zapomniana, a pani tę pamięć przywraca. Taka jest jakby, rozumiem, główna idea, żeby w końcu ktoś o nich napisał i będę to ja, skoro nikt tego wcześniej nie zrobił.
2: Tak, chociaż przez długi czas myślałam, że ktoś inny, nie przypuszczałam, że to ja będę tą osobą, która podejmie ten temat i opowie historię zapomnianych projektantek grafiki użytkowej okresu właśnie PRL-u, ale jakoś tak się stało, że to ja się zainteresowałam tym tematem już parę lat temu i w kwietniu tego roku ukazała się właśnie książka nakładem wydawnictwa Charakter, w której przedstawiam bliżej, jest tam sportretowanych w tej mojej książce 15 kobiet zajmujących się właśnie szeroko pojętą grafiką użytkową, projektowały plakaty, okładki książek, płyt winylowych, znaki towarowe, czy też zajmowały się grafiką reklamową. I do tego jest tam jeszcze takich myślę, że można to określić takimi miniaturami, więc jest tam takich 15 miniatur, 12 jeszcze innych graficzek, jest tam jeszcze 12 innych nazwisk. No kobiet, o których z różnych powodów nie udało mi się o nich więcej informacji znaleźć z racji tego, że był utrudniony dostęp do archiwów albo dlatego, że ich dorobki były skromniejsze. Tak więc w sumie można powiedzieć, że moja książka opowiada o 27 projektantka grafiki użytkowej, o których właściwie nigdzie indziej nie można przeczytać. Ich prace nigdy szerzej nigdzie nie były publikowane, nie poświęcono im żadnego dłuższego artykułu prasowego, ani w okresie samego PRL-u, ani już po transformacji właściwie do, praktycznie można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego. I jest to problem dalej. Mam poczucie obecne, ponieważ w tym roku została otworzona wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Wystawa stała, ekspozycja stała. Muzeum przez bardzo długi czas było zamknięte, właśnie przygotowując się do tej nowej odsłony. No i pomimo dyskusji, która już od dłuższego czasu w środowisku trwa na temat obecności kobiet i w historii projektowania graficznego i współczesnie i tej historii powojennej, no niestety na tej wystawie kobiet zabrakło. Może nie ma ich w ogóle, ale ich udział jest tam bardzo, bardzo skromny. Tych plakatów zaprojektowanych przez kobiety jest tam naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
1: No, oczywiście aż się ciśnie na ustach. Dlaczego? Oczywiście to będzie pani na pewno ocena subiektywnie, bo patrząc, od razu dodam, książka jest bogato ilustrowana. Okładki, plakaty, czy nawet piękny motylek z Peweksu. Tutaj jest tego mnóstwo, więc dla mnie, nawet tylko oglądając, oczywiście z racji wieku, ja wiele z tych rzeczy pamiętam, ale gdyby ktoś mnie właśnie zapytał, stąd to ważna rola tej książki, gdyby ktoś mnie zapytał, to ja niestety też niezbyt wiele z tych nazwisk potrafiłbym wymienić, co oczywiście można usprawiedliwiać bardzo często tym, że o ile w przypadku książki czy plakatu, na plakacie czy na okładce w dawnych czasach, w tamtym czasie było w dobrym tonie, żeby zamieścić nazwisko, kto okładkę projektował. I jak popatrzę na płyty czy na okładki książek, rzeczywiście tak jest. W przypadku już sztuki takiej bardziej, powiedzmy, reklamowej, bardziej korzenionej jako ta użytkowa, rzadko to robiono. I stąd nic dziwnego, że Państwo pamiętacie, jak wyglądały zapałki na przykład, albo jakieś opakowania na szklanki, albo inne rzeczy. No ale palec pod budkę, kto kojarzy, kto to rzeczywiście projektował. Tu jest chyba kłopot, że to się nie utrwaliło i dziś z rozrzewnieniem czasami pamiętamy, mówimy, Jezu, jakie to było kiedyś piękne, ale nie wiemy, kto to zrobił. I nawet nie wiem, czy pani też udało się do wszystkich dotrzeć, kto rzeczywiście dany projekt wykonał, bo to też jest dzisiaj, może być trudne.
2: No, najtrudniej jest ustalić autorstwo prac, które są właśnie niesygnowane, czyli wszelkich takich drobnych druków reklamowych, czy opakowań, ponieważ tak jak pan wspomniał, plakaty są często podpisywane, okładki książek mają autorów wymienionych w stopkach redakcyjnych, więc ich identyfikacja jest dużo łatwiejsza. Ale prawdą jest, że jak przeglądałam prasę taką branżową okresu właśnie powojennego, wydawanym między 1945 a 1989 rokiem, jest kilka takich czasopism, które skupiały się właśnie między innymi na projektowaniu graficznym jak projekt, dosyć dużo projektowania graficznym było w magazynie Ty i Ja, był magazyn Reklama, Opakowanie. No i nawet w tamtym czasie to mężczyznom poświęcano znacznie więcej uwagi. Ich projekty były znacznie częściej omawiane. Znacznie częściej właśnie te nazwiska mężczyzn się pojawiały. I tak samo było już po 1989 roku w publikacjach dotyczących właśnie takich analizujących projektowanie graficzne okresu PRL-u, których ukazało się sporo. Najwięcej było tych publikacji poświęconych polskiemu plakatowi, bo jest to taki fenomen, właściwie zjawisko takiej skali światowej, bardzo popularne, nie tylko w Polsce. Więc...
1: Tak zwana Polska Szkoła Plakatu.
2: Tak
1: jak się powie, to w różnych częściach świata to będzie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, jeżeli ktoś się w ogóle interesuje sztuką.
2: Tak, to jest w dalszym ciągu bardzo taki pożądany też, te polskie plakaty są bardzo pożądanym obiektem kolekcjonerskim, nie tylko w Polsce, tylko właśnie też w innych krajach, no głównie oczywiście zachodnich, z naszej kultury, z kręgu naszej kultury. Więc i oczywiście pewnym problemem i powodem, dla którego te moje bohaterki zostały zapomniane, jest fakt, że właśnie ich prace same często nie sygnowały swoich prac i właśnie zajmowały się projektowaniem takim może materiałów, które miały może troszeczkę mniejszą rangę, nazwijmy to może w pewnym stopniu, ponieważ właśnie najbardziej ten plakat był honorowany i cieszył się największym prestiżem, ale no myślę, że na to się nakłada się wiele różnych jest powodów właśnie tego i przyczyn, dla których zostały zapomniane i przyznam, że tak jak pan, ja pomimo tego, że jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowałam na Wydziale Grafiki, w czasie, kiedy ja studiowałam, to tradycja tego polskiego plakatu, Polskiej Szkoły Plakatu była bardzo popularna. Moim profesorem był Lech Majewski, który sam, można powiedzieć, że tą historię polskiego plakatu współtworzył. Był wychowankiem Henryka Tomaszewskiego, czyli takiej właściwie największej legendy polskiego plakatu.
1: No, uznaje się za takiego właściwie prekursora, tego, który dokładnie to wszystko rozkręcił. Mm-hmm. Na jego nazwisku to się rzeczywiście buduje. No, ja przepraszam, ale oczywiście z ciekawości upewniłem się, ale kiedy Państwo sprawdzicie taką typowo internetową, wikipediową definicję, to tam rzeczywiście kilkanaście nazwisk, sami mężczyźni.
2: Tak jest?
1: Mhm. Tak, bo aż wolałem się upewnić, myślę, żeby nie przestrzelić, żeby też nie było i oddać sprawiedliwość, ale rzeczywiście Tomaszewski, Młodożeniec, Eryk Lipiński, prawda? Później oczywiście 70. lata, jest Olbiński, Pongowski, Stasys, którego bardzo swoją drogą lubię, Lech Majewski wspomniany oczywiście tutaj, no i czytam jeszcze raz ponownie, nie widzę żadnej kobiety przerażające, przyznaję, to jest troszeczkę. Dopiero później za kontynuatorów, gdzie się uważa, tam pojawia się Maja Wolna.
2: To jest współczesna projektantka. Prawdą jest, że ten dorobek mężczyzn jest znacznie bogatszy i zwłaszcza jeśli chodzi o plakat. Było to środowisko bardzo zdominowane właśnie przez mężczyzn. Myślę, że trudniej dostępne, przystępne kobietom. Myślę, że liczby też mogą coś powiedzieć. Z tego, co udało mi się ustalić w Muzeum Plakatu w